0: Ceny paliw w Polsce galopują. Na światowych giełdach za baryłkę ropy Brent znów trzeba zapłacić ponad $100. Eksperci przewidują, że jak przekroczy 120, to diesel może u nas kosztować prawie 10 zł za litr. Do rachunku powinni dorzucać chusteczki na otarcie łez, komentują kierowcy.
1: Wróciłem akurat z Włoch, to tam trochę więcej. Tam 2,21 euro.
2: No to tu tanio przy tym.
1: No nie jest tanio, ale
2: znośnie.
1: Ale znośnie.
3: Myślę, że tak, że dojdzie do 10.
2: Co pan wtedy zrobi?
3: Będę płakał, ale tankował.
2: Mężczyzna będzie płakał?
3: Takie mamy czas. Nie trzeba się wstydzić tego.
0: Z klientami jednej z warszawskich stacji benzynowych rozmawiał reporter Radia Z Tomasz Kubat. Minister finansów Andrzej Domański nie pozostawia złudzeń w sprawie wieku emerytalnego. Żadnych zmian i żadnych prac, mówił kategorycznie gość Radia Z. Minister Domański podkreśla, że rząd musi prowadzić odpowiedzialną politykę gospodarczą i budżetową.
4: W tej chwili rząd nie prowadzi żadnych prac, chcę to powiedzieć bardzo, bardzo wyraźnie, nad zmianą wieku emerytalnego.
5: I do wyborów to się nie zmieni?
4: Nie zmieni. Ja uważam, że ten system, który mamy obecnie, jest dobrym systemem.
0: Wiek emerytalny w Polsce to 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Spór w rządzie o wynagrodzenia dla medyków. Jak wiecie z naszych wiadomości, reforma ma opóźnienie. Pakiet ustaw miał być w sierpniu przyjęty przez rząd, ale dopiero dziś zajmie się tym Komitet Stały Rady Ministrów. Zmiany weszłyby w życie w 2028 roku, czyli po wyborach, co nie podoba się ministrowi finansów Andrzejowi Domańskiemu. Nasz reporter Daniel Wyrzos z tym tematem. Co na te zastrzeżenia mówi szefowa resortu zdrowia?
6: To na prośbę dyrektorów szpitali i samorządów wpisano aż roczne vacatio legis, ale jak mówi minister Jolanta Sobierańska-Grenda, to nie oznacza, że rząd wycofuje się z planowanej reformy. Ostateczne decyzje co do terminu wejścia w życie przepisów podejmie rząd.
7: Reforma nie jest odroczona, projekty ustaw wpłynęły na stały Komitet Rady Ministrów.
6: Andrzej Domański zapowiedział w Radiu Z, że będzie rozmawiać z minister zdrowia, ponieważ jego zdaniem reformę należy wdrożyć wcześniej niż po wyborach parlamentarnych.
0: Szpitale, jak podają media, wciąż podpisują z lekarzami kosztowne kontrakty. Na przykład w Bełchatowie podpisano 3 umowy na ponad 1 000 000 zł każda. ZUS pomaga kupić wyprawkę szkolną. Wnioski do programu Dobry Start można składać elektronicznie za pomocą aplikacji mZUS, mówi Małgorzata Korba z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
8: Prawidłowo złożone wnioski, które wpłynęły do ZUS do końca wakacji, zostaną rozpatrzone do końca września. Świadczenie wynosi 300 zł rocznie, przysługuje na każdego ucznia szkoły do ukończenia 20 lat, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością nawet nieco dłużej, do 24 lat.
0: Wnioski można składać się do końca listopada. Niewidzialny dla radarów dron dalekiego zasięgu i nowy ciężki wóz piechoty to premiery polskiego przemysłu zbrojeniowego pokazane na targach w Kielcach. Polska zbrojeniówka nabiera rozpędu, program SAFE napędza i wyścig zbrojeń i gospodarkę. O czym z Kielc reporter Radia Z Marcin Friedrich.
9: Premiera ciężkiego wozu bojowego piechoty z PGZ pokazuje, że można szybko i dobrze. Skonstruowanie pojazdu, który nie ma równych w swej klasie, zabrało 12 miesięcy. Pieniądze z programu SAFE spowodowały, że firmy zbrojeniowe na dobre się rozpędzają, mówi wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
10: Ministerstwo Obrony Narodowej nie tylko wydaje pieniądze na zakupy, ale także wspiera rodzimy przemysł zbrojeniowy.
9: Polskimi dronami zainteresowała się też kanadyjska armia. Kontrakt na ich dostawę został też podpisany w Kielcach. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Salon przemysłu obronnego w Kielcach gromadził ponad 1200 wystawców z ponad 40 krajów. Naukowcy z Politechniki Poznańskiej badają sekretne życie pszczół. Wykorzystują kamery, mikrofony i czujniki, które zamontowali w 3 ulach na dachu jednego z budynków uczelni. Na dach wraz z informatykiem i jednocześnie opiekunem pszczół Marcinem Skrzyżewskim wybrał się nasz reporter Adam Kaźmierczak.
11: To, że mają państwo pszczoły i ule na dachu, to jest jedna sprawa. Dwa, to jest ten podgląd i podsłuch. Do czego on ma posłużyć?
12: To, co ja się nauczyłem przez to, że są te kamery. Była taka sytuacja, w którym się patrzę, a wszystkie pszczoły zaczynają zalepiać wejście do ula. I mówię, coś się dzieje. Wchodzę na tą stronę, tak zaczynam przeglądać te dane i patrzę, a w ulu jest bardzo wysoka temperatura. I one się tak naprawdę chłodzą. Zalepiają wszystkie wejścia, a na samym środku one tam sobie tymi skrzydełkami buzują i chłodzą ten ul od środka.
0: Podgląd i dźwięk z kamer ma służyć też relaksacji. Transmisję z uli można oglądać w internecie. Trzeba w wyszukiwarce wpisać pasieka edukacyjna Politechniki Poznańskiej. Teraz to już wszystko. Kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Pod niebie. Na klatce schodowej pachniało ciastem i pastą do podłóg. Weszli na drugie piętro i zatrzymali się pod szóstką. Igor wcisnął dzwonek. Drzwi otworzyły się niemal natychmiast.
2: Dzień dobry,
1: powitał ich Robert Wierzbicki.
2: Proszę.
1: Wyciągnął rękę w zapraszającym geście. Weszli do środka. Mężczyzna odebrał od Igi płaszcz i powiesił go na stojącym w rogu przedpokoju wieszaku. Igor zrobił to samo ze swoim.
2: Aspirant Paweł Noga, ten policjant, który zajmuje się sprawą, był tu wczoraj rano. Obejrzał wszystko, przejrzał rzeczy Hani, ale może wam się uda znaleźć jakieś wskazówki. Nie wiem, od czego by państwo chcieli zacząć?
1: Od sypialni, zaproponowała Iga.
2: Tędy.
1: Mężczyzna wskazał drzwi w głębi przedpokoju. Po prawej minęli wejście do salonu. Po lewej znajdowała się kuchnia i, jak zgadywała Iga, łazienka. Weszli do pokoju. Ściany pomalowano na zielono. Pod jedną z nich stało szerokie łóżko przykryte wzorzystą narzutą. Na ścianach wisiały w ramkach zdjęcia z podróży.
2: Kiedy wrócił pan w piątek do domu, wszystko było tak jak zwykle?
1: Tak, wszystko na swoim miejscu. Gdyby wyszła wbrew własnej woli, zauważyłbym chyba, że coś jest nie tak. Nie wiem, nie było żadnych rzuconych niedbale ubrań czy niedomkniętych szuflad. Tylko w kuchni zostawiła na kuchence garnek z zupą i resztkę zapiekanki z poprzedniego dnia. I ciasto. No ale często tak robi. Hania przeważnie wcześniej kończy pracę. To znaczy pracuje po południu, ale już tu. Sprawdza zeszyty, przygotowuje się do lekcji. Chodziło mi o to, że jest w domu długo przede mną. Dlatego w tygodniu nie jadamy razem obiadów. Ona je po powrocie ze szkoły, a ja sobie później odgrzewam.
2: A pan gdzie pracuje?
1: Jestem agentem nieruchomości. Mamy biuro na Grzegórzkach. Ale oczywiście często pracuję w terenie. W piątek też. Skończyłem późno. Pokazywałem pewnej parze mieszkanie na Norymberskiej. Były korki. Oni się spóźnili. Wszystko się trochę przeciągnęło.
2: Sporo państwo podróżują.
1: Iga wskazała zdjęcia na ścianie.
2: Nie aż tak dużo, jakbym chciał. Hania jako nauczycielka nie może wziąć urlopu w ciągu roku szkolnego. Zresztą, nawet gdy dzieci zaczynają wakacje, ona jeszcze chodzi do szkoły na jakieś konferencje. To samo w sierpniu. Zebrania, dyżury. Jeździmy więc w najgorszym szczytowym sezonie. Czasami na parę dni, podczas ferii zimowych, ale to na krótko, bo wtedy też nie ma tyle wolnego, co uczniowie. No ale tak, jeśli już gdzieś jedziemy, to jest intensywnie.
1: Iga podeszła do ładnej drewnianej szafy.
2: Mogłabym?
1: Tak, tak, oczywiście. I w ogóle proszę zaglądać wszędzie, gdzie państwo potrzebują. Jeśli tylko to może pomóc.
2: Może. Im więcej informacji zbierzemy, tym dokładniejszy będziemy mieli obraz pana żony.
1: Iga otworzyła drzwi szafy. Po prawej, męskiej stronie panował idealny porządek. Ubrania, i te formalne do pracy, i te bardziej swobodne, zwisały na wieszakach powieszonych w równych co do milimetra odstępach. U góry na półkach widać było perfekcyjnie ułożone dżinsy, swetry i bluzy. Lewa strona należała do Hanny i już na pierwszy rzut oka było oczywiste, że jeśli chodzi o utrzymanie porządku, właścicielka ubrań była przeciwieństwem swojego męża. Ubrania na górnej półce wepchnięto byle jak. Na dole leżało kilka torebek i mały plecak. Detektywka podeszła do komody.
2: Które szuflady są pana żony?
1: Trzy górne. Mnie wystarczają te dwie dolne. Iga przejrzała je po kolei. Zobaczyła jedynie bieliznę.
2: To jest jej szafka nocna?
1: Spytał Igor, stojąc po prawej stronie łóżka. Zauważył leżącą na blacie gumkę do włosów, ale wolał się upewnić.
2: Tak. Na półce pod blatem leżały książka z zakładką i niemal pusty blister paracetamolu.
1: Hanie często boli głowa, wyjaśnił Wierzbicki.
2: Iga rozejrzała się po sypialni.
1: Tutaj już chyba wszystko.
2: Wyszła i otworzyła drzwi po prawej. Weszli do długiej, wąskiej łazienki. Zajrzeli do szafki z lustrem nad umywalką i do drugiej, stojącej pod ścianą. Wyglądało na to, że Hanna Wierzbicka używa jedynie podstawowych kosmetyków.
1: Nie malowała się, bo Iga nigdzie nie zauważyła nawet tuszu do rzęs.
2: Weszli z powrotem do przedpokoju. Koło łazienki znajdowała się duża, kwadratowa kuchnia. Iga wyjrzała przez okno wychodzące na podwórze. Mieszkańcy kamienicy zadbali o nie. Urządzili coś w rodzaju ogródka. Na środku kwadratowego trawnika rosło ogołocone z liści drzewo. Obok krzewy. Kuchnia była jasna. Na środku stał stary drewniany stół. Leżał na nim bloczek do notowania, ołówek i jedna wyrwana kartka. Lista sprawunków.
1: Zwykle w sobotę rano robiliśmy większe zakupy.
2: Wierzbicki wskazał notatkę sporządzoną przez żonę.
1: Hania przygotowała listę jeszcze w piątek rano, ale... Oczywiście nie miałem do tego głowy.
2: Iga przejrzała ją. Nie zauważyła żadnej nietypowej pozycji. Wyszli z kuchni i przecięli przedpokój, udając się do przestronnego salonu. Również w tym pomieszczeniu dominowała zieleń. Na ścianach, w aksamicie obić dwóch sow i w poustawianych niemal wszędzie roślinach doniczkowych. Loggię wychodzącą na ulicę przeszklono. Powstał w ten sposób zimowy ogród z jeszcze bujniejszą zielenią. Iga pomyślała, że to właśnie tam zrobiono Hannie zdjęcie, gdy przesadzała kwiaty. To, na którym przeciera dłonią czoło i ma umorusany ziemią policzek.
1: Hania ma rękę do kwiatów.
2: Robert zdawał się czytać Idze w myślach.
1: Ogrodnictwo bardzo ją odpręża. Potrafi całymi godzinami przesadzać te swoje badyle. A czasami po prostu siada tam z książką i herbatą.
2: Mężczyzna skinął głową w kierunku ratanowego fotela.
1: To jej małe królestwo.
2: A tam? Robert wskazał kąt salonu.
1: Jest jej biurko. Mamy tylko dwa pokoje, więc nie dało się urządzić osobnego gabinetu. A przydałoby się, bo Hania dużo pracuje w domu. Sprawdza pracę uczniów, przygotowuje dodatkowe materiały na lekcje. No i oczywiście cała ta papierologia szkolna.
3: Przechlapane,
2: powiedział Igor.
1: Moja siostra też jest nauczycielką,
2: dodał, widząc zaskoczoną minę Wierzbickiego. Podeszli do biurka. Właściwie ta część pomieszczenia okazała się całkiem sporą przestrzenią do pracy. Salon był rzeczywiście ogromny i wyznaczenie w nim poszczególnych stref nie powodowało zagracenia. Zaleta mieszkania w kamienicy. Iga przebiegła wzrokiem po grzbietach książek ustawionych na regale obok. Podręczniki i karty pracy, książki nauczyciela, poradniki metodyczne. Oprócz tego sporo teczek. Na jednej z półek ustawiono płyty CD z piosenkami dla dzieci oraz parę audiobooków. Na dolnych półkach regału znajdowały się kartony bez wieczek, w których piętrzyły się artykuły plastyczne. Bloki do rysowania, papier kolorowy, bibuła, plastelina. Z wielkiego, przeźroczystego pudła z pokrywką, które stało obok, sterczały różnokolorowe rulony Brystolu.
3: Nauczyciel, wycedził gorzko Robert. Jedyny zawód, w którym zamiast dostawać od pracodawcy sprzęt potrzebny do pracy, płaci się za niego z własnej kieszeni.
2: Igor sięgnął po jedną z ustawionych równo grubych teczek i zajrzał do środka.
1: Dokumentacja szkolna, wyjaśnił Wierzbicki.
2: Iga stanęła przy biurku. Zaczęła otwierać po kolei szuflady. Spinacze, naboje do pióra, zszywacze w różnych rozmiarach. Samoprzylepne karteczki, białe i kolorowe. W dolnej szufladzie zapas zeszytów, bloczki do pisania, notesy. Zamknęła szufladę i omiotła spojrzeniem biurko. Kubek z kredkami, ołówkami i długopisami. Stosik zeszytów,
1: terminarz.
0: To był fragment powieści Agnieszki Gracy Podniebie. Kolejny odcinek już za chwilę.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: To jest dobra książka na noc.
1: Pod niebie. Mogę? Wskazała krzesło. Oczywiście, proszę, powiedział Robert. Iga usiadła przy biurku. Sięgnęła po leżący na wierzchu zeszyt. Przekartkowała go. Cienkie linie wypełnione były okrągłym dziecięcym pismem. Prace uczniów. Nie zdążyła ich jeszcze sprawdzić, wyjaśnił Robert. Sięgnęła po terminarz. Policja już go przejrzała, rzucił Wierzbicki. Nic ciekawego nie znaleźli. Przepraszam, dzwoni moja komórka, zaraz wrócę. Iga przewracała strony od ostatniej zapisanej z piątku 27 listopada wstecz. Zapisywała wizyty u lekarza, listy rzeczy do zrobienia, zajęcia w fitness clubie. Chyba chodziła nieregularnie, widzę różne zajęcia i różne pory. No i spotkania ze znajomymi, pub, kino, kawiarnia. Dziwne.
2: Co?
1: Pod piątkową datą jest zapisana godzina 17. Igor spojrzał jej przez ramię. Tylko godzina, żadnych imion ani miejsca.
2: Mężowi powiedziała, że umówiła się o 17 w Nowej.
1: Tak, ale Bibi i Magda twierdzą, że w ogóle się nie umawiały na ten dzień.
2: Skoro nie umawiała się z tymi swoimi koleżankami, to po co zapisywała godzinę? Z kim i gdzie miała się spotkać?
1: Przez chwilę milczeli, wpatrując się w prawie niezapisaną stronę. Iga spojrzała na Igora. Zaraz, powiedziała, zrywając się z krzesła. Coś mi przyszło do głowy. Podeszła do regału. Gdzie to było? Mruknęła. W końcu sięgnęła po coś, co wyglądało jak gruby zeszyt w granatowej okładce. Mam. Tak mi się wydawało, że mi to tu wcześniej mignęło.
2: Igor spojrzał na okładkę. Miała drugi terminarz? Po co?

0: jakieś notatki o uczniach. A w piątek o 17:00 K.
1: K?
0: K. Przekreślone. Iga przewertowała kalendarz. Jest tego więcej. Pokaż. Igor nachylił się nad kalendarzem.
1: Dziwne, zauważył.
0: Większość wpisów tutaj dotyczy szkoły, ale to K chyba niekoniecznie. Popatrz, tu przy inicjale jest nazwa restauracji. Tu kawiarni, o, a tu Park Krakowski. Jeśli chodzi o park, mogłoby to być jakieś wyjście klasowe, nie wiem, jakiś spacer, czy gdzie się tam chodzi z dzieciakami. No ale przecież nie zabiera pierwszaków do Ministerstwa Śledzia i Wódki. W tym momencie w drzwiach pojawił się Robert Wierzbicki. Odłożył komórkę na stolik przy sofie i podszedł do detektywów. Czy wie pan może, co to oznacza? Spytała Iga, wskazując palcem inicjał. Nie chciała mu niczego sugerować. Mężczyzna popatrzył na zapisaną pismem żony literę. Pokręcił przecząco głową. Nie, nie mam pojęcia. A co to w ogóle jest? No, to ten jej szkolny terminarz. Pewnie coś związanego z pracą, ale nie wiem. Chyba nie opanowałem nauczycielskiego żargonu. To pewnie jakiś skrót. Moglibyśmy pożyczyć ten kalendarz? A więc twoja siostra jest nauczycielką? Iga uśmiechnęła się do Igora, wkładając rękawiczki na zmarznięte dłonie. Wyszli z kamienicy przy Tarłowskiej. Igor wyciągnął e-papierosa i zaciągnął się. Zdążyło się już zrobić zupełnie ciemno i ulice tonęły w szaro-żółtawej zawiesinie smogu. Ta, strasznie psioczy. Chyba zmieni branżę, bo twierdzi, że długo tak nie pociągnie. Ma już coś na oku? Na razie się rozgląda. Słuchaj, ty teraz wracasz do domu?
2: Tak.
0: Odprowadzę cię kawałek. Jestem umówiony koło placu Szczepańskiego. Ruszyli w lewo. Po chwili doszli do Zwierzynieckiej, po której przejeżdżał ze zgrzytem tramwaj, rozświetlając wieczorny mrok światłami w wagonach. Ciągle myślę o tym inicjale w drugim terminarzu, powiedziała Iga. K. Kim albo czym jest K?
1: Zapisywała w nim sprawy szkolne. Nie wiem. K jak konferencja?
0: Ale Wierzbicki wspominał, że konferencja miała się odbyć dopiero podczas ferii. Zresztą K jest zapisane na piątek, kiedy Hanna zaginęła. Po co wmawiałaby mężowi, że spotyka się z przyjaciółkami na mieście, jeśli miała mieć konferencję?
1: No fakt. Ale z kolei, jeśli to nic związanego ze szkołą, to po cholerę to zapisywać w terminarzu szkolnym?
0: Koło Filharmonii przeszli na drugą stronę. Przeszli przez planty i znaleźli się na Wiślnej, która wiodła w kierunku rynku. Mijali tłumy spacerujących i turystów. Zrelaksowanych, roześmianych, mimo chłodu cieszących się wieczorem spędzanym w Krakowie. Już wcześniej, zanim w ogóle dowiedzieliśmy się o drugim terminarzu, nie dawała mi spokoju ta cała maskarada. Cały czas się zastanawiałam, dlaczego ona udawała, że ma się spotkać z przyjaciółkami.
1: Maskarada, mówisz? Tak, coś w tym jest.
0: Możliwe, że Wierzbicka nie zaginęła.
1: Myślisz, że sfingowała swoje zaginięcie?
0: Myślę, że musimy wziąć taki wariant pod uwagę. Weszli na rynek, gdzie rozbrzmiewały rozmowy turystów siedzących przy drinkach w zimowych ogródkach. Tym bardziej, ciągnęła Iga, że pojawił się jakiś K.
1: K. Jak kochanek.
0: Przez chwilę szli w milczeniu, myśląc o tajemniczym wpisie. Dotarli już do rogu rynku, z którego odchodziły Sławkowska i Szczepańska. Tutaj mieli się rozstać. Zwolnili więc kroku. Tylko po co od razu uciekać? Mruknęła Iga. Można przecież spokojnie romansować za plecami męża albo wziąć rozwód. Właśnie, co sądzisz o mężu? Spytała Iga.
1: Nie wiem, na razie wydaje mi się w porządku. Tobie nie?

0: Iga zastanowiła się. Odniosłam wrażenie, że nie za bardzo go obchodzą sprawy zawodowe żony. Nie jest zbyt dobrze zorientowany. Trochę jakby go to nudziło. No i na początku nie pamiętał dokładnie, z kim się umówiła na piątek. Wiedział, że z przyjaciółkami, ale zupełnie ich nie kojarzył. Igor spojrzał na swoją partnerkę. Myślisz, że to ma znaczenie? Iga przez chwilę milczała.
1: Nie wiem. Na razie jeszcze nic nie wiem.
0: Iga przecięła planty po drugiej stronie Starego Miasta i znalazła się na kleparzu. Przeszła pod cieniem księgarni pod Globusem, po czym skręciła w długą. Widok książek w podświetlonej witrynie przypomniał jej o rozpoczętym islandzkim kryminale, który czekał na nią w domu. Ale to było, zanim pojawiła się nowa sprawa. Jeszcze rano planowała, że popracuje 2-3 godziny w agencji, żeby nadrobić papierkową robotę, a potem wróci do domu i przeniesie się do mrocznego świata Arnaldura Indridasona. Wyglądało na to, że tego wieczora pozostanie jednak w równie mrocznym Krakowie. Mijała skrzyżowania z ulicami Krzywą, potem Świętego Filipa. Ulica Długa była zagłębiem salonów z sukniami ślubnymi. Iga dotychczas nie zwracała na to uwagi, jednak od pewnego czasu widok pyszniących się na wystawach sukien wywoływał w niej trudne do określenia, za to z pewnością niechciane uczucie. Żal? Rozczarowanie? Świadomość porażki? Manekiny odziane mgiełką tiulu i koronek wywoływały w Idze ukłucie bólu. I nie chodziło o kieckę. Nigdy nie łaknęła całej tej białej otoczki. Za ojca Michała nie zdążyła wyjść za mąż, bo zmarł, a z Łukaszem wzięli ślub cywilny. Miała na sobie wtedy ładną, ale zwykłą sukienkę i cieszyła się, że ominął ją cyrk z licznymi przymiarkami. Teraz jednak, może przez kontrast, boleśnie odczuła zniszczenia, jakie pojawiły się w jej związku.
2: To był fragment powieści Agnieszki Gracy Podniebie. Kolejny odcinek już jutro po drugiej.

0: Radiu Z minęła właśnie trzecia wiadomości. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Robert Lewandowski kontra Leo Messi, starcie gigantów w futbolu w kraju, w którym ten sport nazywają soccer. Na stadionie w Chicago miejscowy Fire podejmuje Inter Miami. I ponownie łączymy się ze specjalnym wysłannikiem Radia Z do USA, Mateuszem Ligenzą. Witaj.
1: Jestem oczywiście.
0: Najważniejsze pytanie, jaki jest wynik?
1: No nieprawdopodobna sprawa, 1-0 dla Chicago Fire. Robert Lewandowski strzelił tego gola i to jest wielkie święto, bo Lewy kontra Messi, 1-0. Messi przed momentem zmarnował fantastyczną sytuację, żeby odpowiedzieć, żeby doprowadzić do remisu, ale na trybunach słychać tylko Lewy, Lewandowski. Fantastyczne to było zagranie, dośrodkowanie i Lewy takiego z półwoleja załadował tę piłkę do siatki i można powiedzieć jak za najlepszych lat, jak za czasów, kiedy brylował w Barcelonie. On jest jeszcze głodny, on chce tutaj pokazać, że wtedy, kiedy w złotą piłkę rywalizowali o to wielkie trofeum i przegrał minimalnie z Leo Messim, że dziś odpowie mu i pokaże swoją wyższość. Inter to przecież aktualny mistrz ligi MLS, a Lewandowski przyszedł do Chicago Fire właśnie po to, żeby odebrać z rąk Messiego właśnie to najważniejsze trofeum na amerykańskiej ziemi. Po 20 minutach Chicago Fire prowadzi z Interem Miami za sprawą Lewandowskiego i Polonia i także ja jesteśmy dumni. Chicago, Mateusz Ligenza, Radio Z.
0: Bardzo dziękujemy. Z Mateuszem połączymy się w wiadomościach Radia Z za godzinę. Śledztwo w sprawie zonda krypto zatacza coraz szersze kręgi. W centrum zainteresowania prokuratury mają być teraz były premier Mateusz Morawiecki, szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki i europoseł PiSu Adam Bielan. Ujawniają to w podcaście w związku ze śledztwem Dominika Długosz z Newsweeka i Mariusz Gierszewski z Radia Z.
2: Prokuratura analizuje nie tylko działania osób bezpośrednio związanych z biznesem kryptowalutowym. Stąd też na celowniku znalazł się Mateusz Morawiecki. Śledczy sprawdzają, czy były premier wpływał na Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, kiedy ten zajmował się zonda krypto. Sprawdzany jest też szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. Prokuratorzy chcą się dowiedzieć, czy kontaktował się z szefem upadłej giełdy kryptowalut. Polityk PiSu Adam Bielan jest prześwietlany pod kątem przepływów finansowych między zonda krypto a organizatorami międzynarodowej konferencji konserwatystów CPAC.
0: Adam Bielan zapewnia Radio Z, że nigdy nie spotkał się z szefem zonda krypto Przemysławem Kralem. Nie prowadziłem z nim rozmów dotyczących konferencji CPAC, jej organizacji, finansowania czy sponsoringu, ani jakichkolwiek innych rozmów na żaden temat, pisze europoseł w odpowiedzi na nasze pytanie. Ksiądz pedofil skazany za przestępstwa seksualne i pornografię dziecięcą, duchowny Jacek K. z diecezji sosnowieckiej usłyszał wyrok 14 lat więzienia. Proces trwał pół roku i w całości odbywał się za zamkniętymi drzwiami. Sąd nie miał wątpliwości, że duchowny jest winny wszystkich zarzucanych mu czynów. Wyrok nie jest prawomocny. Co dalej w tej sprawie, o tym reporter Radia Z Szymon Kasteli.
3: Księdza ani jego obrońcy nie było na ogłoszeniu wyroku, za to prokurator Bartosz Kilian powiedział, że śledczy domagali się surowszej kary.
4: Wystąpimy o uzasadnienie pisemne tego wyroku. Podejmiemy decyzję co do ewentualnej apelacji. Nie wykluczamy jej.
3: Jak dodał, to mimo wszystko jeden z najwyższych wyroków, jakie usłyszał duchowny w Polsce. Dlatego można mówić, że sprawiedliwości stało się zadość. Trudno jednak mówić o satysfakcji, biorąc pod uwagę krzywdę i cierpienie ofiar księdza. Sosnowiec, Szymon Kasteli, Radio Z.
0: Ksiądz ma dożywotni zakaz pracy z dziećmi i zbliżania się do pokrzywdzonych, ma też zapłacić ofiarom zadośćuczynienie. Były burmistrz Opelenicy w Wielkopolsce stanie przed sądem. Jest akt oskarżenia w sprawie nieprawidłowości w urzędzie gminy. Chodzi o przyjmowanie łapówek i ustawianie miejskich inwestycji pod konkretnych wykonawców. Oprócz Tomasza S. zarzuty usłyszało dwóch urzędników, prezes spółki komunalnej i sześciu lokalnych przedsiębiorców. Ze szczegółami reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
5: Śledztwo wykazało, że były burmistrz Opalenicy, aby nie ogłaszać przetargu na duże inwestycje budowlane, celowo dzielił zlecenia na mniejsze, mówi Michał Smętkowski z prokuratury okręgowej w Poznaniu.
6: Zamówienia otrzymywały osoby, które miały kontakt z byłym burmistrzem i które w zamian za to odwdzięczały się odpowiednimi kwotami pieniędzy.
5: Przez 3 lata burmistrz miał przyjąć 240 tysięcy złotych łapówki. Usłyszał on łącznie 6 zarzutów, a za najcięższy z nich grozi mu do 10 lat więzienia. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Szkodę na rzecz miejskiej spółki śledcze oszacowali na ponad 300 tysięcy złotych. Setki zastrzeżeń do reformy systemu ochrony zdrowia. Po aferze w Szpitalu Południowym rząd zapowiedział walkę z kominami płacowymi, jednak część przepisów ma wejść w życie dopiero od 2028 roku, czyli po wyborach parlamentarnych. Minister finansów Andrzej Domański zapowiedział w Radiu Z, że będzie o tej sprawie rozmawiać z szefową resortu zdrowia. O szczegółach nasz reporter Daniel Wrzos.
7: Rząd na pewno nie wycofuje się z reformy i chce wprowadzić limity w wynagrodzeniach medyków, ale z drugiej strony proponowane jest aż roczne wakacje legis. To krytykuje minister finansów Andrzej Domański.
8: Nie da się takiej ustawy wprowadzić z dnia na dzień, ale chciałbym, aby te przepisy były wprowadzone szybciej niż początek 2028 roku.
7: Minister zdrowia odpowiada, że wejście przepisów dopiero po roku od ich przyjęcia wpisano do ustawy na prośbę szpitali i samorządów.
0: Dziś ustawami o limicie czasu pracy medyków i jawności konkursów na udzielanie świadczeń zajmie się Komitet Stały Rady Ministrów. Policja w Łodzi szuka sprawcy, który terroryzuje mieszkańców osiedla Zarzew. Ktoś od dłuższego czasu wybija szyby w zaparkowanych przed blokami przy ulicy Piwnika Ponurego samochodach. Sprawca wybija przednie lub tylne szyby, ma grasować w tym miejscu od roku. Policja potwierdza, że dostaje zgłoszenia w tej sprawie. Młodszy aspirant Mateusz Piliński z łódzkiej komendy.
9: Dotychczas zgłosiło się do nas 12 poszkodowanych osób. Policjanci z 6. Komisariatu Policji w Łodzi prowadzą postępowanie w tej sprawie. Przeprowadzamy oględziny pojazdów, przesłuchujemy świadków, zbieramy materiał dowodowy.
0: Na razie sprawca pozostaje jednak nieuchwytny. Mundurowi apelują o kontakt do osób, które mogą mieć nagrania, na przykład z samochodowych rejestratorów, które mogłyby pomóc zatrzymać sprawcę wybijania szyb w samochodach na osiedlu Zarzew. Rekordowo niski poziom wody w Wiśle w stolicy na stacji Warszawa Bulwary zanotowano wczoraj 95 cm. Jest to historyczny pomiar na tej stacji. Poprzedni zanotowany w zeszłym tygodniu wynosił 98 cm. Dane zbierane są w tym miejscu od lat 50. XX wieku. Teraz to już wszystko. Na kolejne wiadomości Radia Z zapraszam za niecałą godzinę.
10: Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
11: Zapraszam, za mnie Ryszard Terlecki, Rozwój Plus, teraz stowarzyszenie i klub. Były wicemarszałek Sejmu, no wieloletni członek Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie marszałku.
12: Dzień dobry, witam.
11: Pytanie numer jeden. Ukraina ma dostać hojną pomoc z Polski. Nowy polski pakiet pomocowy o wartości 50 milionów euro ma zawierać m.in. sprzęt obrony powietrznej. Co pan na to?
12: Znaczy, ja jestem za tym, żeby oczywiście pomagać Ukrainie w wojnie z Rosją. Tylko no, trzeba to robić na jakichś zasadach partnerskich, znaczy trzeba stawiać jakieś oczekiwania wobec Ukrainy również.
11: To co powinien robić polski rząd w takim razie?
12: No, polski rząd powinien negocjować, co będziemy z tego mieć dziś albo w przyszłości, że kolejną transzę pomocy wyekspediujemy na Ukrainę.
11: No dobrze, ale rządziło Prawa i Sprawiedliwości też żadnych negocjacji nie było. Ja rozumiem, to był inny moment, no bo to był początek wojny
12: no
11: i tak
12: właśnie,
11: dalej.
12: No i najważniejsze było wtedy, żeby się Ukraina w ogóle obroniła, żeby nie upadła pod ciężarem wojny z Rosją, i to się udało, no ale potem trzeba już było zacząć myśleć o tym, co dalej. A ta wojna trwa i trwa, i ta pomoc no, też trwa bardzo długo i jest kosztowna. Więc pytanie, na ile nas stać, a przede wszystkim, czy nas stać na to, żeby przekazywać...
11: No to udzielać czy nie udzielać w takim razie pomocy?
12: Nie, no udzielać, tylko rozsądnie. Po pierwsze tak, żeby nie ograniczyć naszych zasobów militarnych, a po drugie tak, żeby mieć coś z tego, przynajmniej jakąś publicznie okazywaną wdzięczność.
11: Pytanie numer dwa. Czy Mateusz Morawiecki może mieć niebezpieczne związki z aferą wokół zonda krypto? Czy ma się czego obawiać?
12: Nie, to bzdury są. Znaczy w ogóle afera jest moim zdaniem wyszykowana na to, żeby wciągnąć w pułapkę kogoś. Czy nie kogoś, no może.
11: Ale jak to wyszykowano? Przepraszam bardzo, no jednak Przemysław Kral przelewał na przykład na konto Fundacji Suwerennej Polski pieniądze.
12: Służby śledziły to od jakiegoś czasu i można to było przeciąć, ale wydaje mi się, że rządzący mieli nadzieję, że wciągną w to jakichś licznych polityków prawicy i wtedy uderzą. No, uderzyli nie bardzo widać w tych wciągniętych.
11: No nie chcę być złośliwy, ale
12: za
11: czasów Prawa i Sprawiedliwości też prokuratura umarzała dwukrotnie chyba śledztwo w tej sprawie. Pytanie numer 3, do tego jeszcze powrócimy. Dlaczego opuścił pan PiS? Wieloletni druh Jarosława Kaczyńskiego.
12: No, ja na to odpowiadam tak krótko, że nie chciałem być w trzeciej Konfederacji. Ale tak się stało niestety, że po pierwsze środowisko Solidarnej czy Suwerennej Polski dołączyło do PiSu i w pewnym sensie przejęło jakby wizerunek Prawa i Sprawiedliwości, jego retorykę. No a po drugie, no niestety ta grupa nazywana maślarzami uparła się, żeby wypchnąć Mateusza Morawieckiego, który mi się wydaje jest najpoważniejszym politykiem po Jarosławie Kaczyńskim w Prawie i Sprawiedliwości. To, znaczy był.
11: To o tym porozmawiamy w części internetowej. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube, na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. Ryszard Terlecki chyba po raz pierwszy jest w Radiu Z. Na pewno po raz pierwszy od bardzo, bardzo dawna. Zapraszam, zachęcam.
10: Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
11: Ale pan tutaj taką laurkę wystawił Mateuszowi Morawieckiemu. Co w nim jest takiego wybitnego generalnie?
12: No jeżeli chodzi o jego kompetencje zarządzania gospodarką, finansami państwa i tak dalej, no to nie ma przecież konkurencji nie tylko w Prawie i Sprawiedliwości, ale myślę w ogóle na scenie politycznej.
11: No ale ciągle się zajmuje afery pod tytułem afera maseczkowa, afera respiratorowa. Te niejasności, to mówiąc najdelikatniej, wokół RARS-u, no może mieć przecież zarzuty nawet postawione.
12: No to jest, moim zdaniem to wszystko jest pic, przepraszam za takie wyrażenie kolokwialne, ale no rządzący, którym się nie powodzi, Tuskowi, któremu się nie wiedzie, no za wszelką cenę próbują coś znaleźć, co by mogło jakoś nadwyrężyć wizerunek Prawa i Sprawiedliwości, a teraz także Mateusza Morawieckiego. Więc wymyślają różne rzeczy. No, pamiętamy wszyscy dobrze przecież początek pandemii i przerażenie, jakie panowało wszędzie w całej Europie. No i kupowanie wtedy maseczek wydawało się zadaniem tak pilnym i tak ważnym, że można to było...
11: Miała powstać polska fabryka, nie powstała, ale w centrali PiSu, jak donosił Onet, mówią, że Morawiecki się jednak boi wypłynięcia informacji o jego związkach z prezesem PKOL-u.
12: No nieładnie, że nasi dotychczasowi koledzy teraz idą na taką ostrą już konfrontację i próbują zarzucać coś Mateuszowi albo no przynajmniej jakoś sączyć nieprzyjazne dla niego informacje. To nie jest potrzebne, bo wydaje mi się, że i tak po wyborach w przyszłym roku będziemy musieli współpracować ze sobą.
11: No pytanie, czy nie będziecie musieli wspólnie wystartować jednak?
12: To też jest pytanie, choć ostatnio prezes powiedział, że nie ma takiej możliwości. No, jeszcze rok jest czasu, więc zobaczymy.
11: Czyli co, byłaby taka możliwość? Jednak
12: nie wiem.
11: Musielibyście się pogodzić trochę? Chociaż no już czarna lista jest, kogo by prezes nie wpuszczał na wspólne listy.
12: Ja w to nie bardzo w tą listę wierzę, a poza tym tyle razy...
11: To nie
12: mówiłem
11: na spotkaniu z klubem Gazety Polskiej.
12: No tak, tyle razy różni dysydenci z Prawa i Sprawiedliwości wracali po jakimś czasie i uzyskiwali bardzo intratne pozycje w partii.
11: No Ziobro na pewno.
12: Pozycje. No na przykład Ziobro.
11: A Ziobro się obroni? Czy jeszcze bardziej pociągnie Prawo i Sprawiedliwość w dół?
12: No teraz już chyba nie ciągnie, bo już publiczność przyzwyczaiła się do tego, że go nie ma, to znaczy, że jest w Ameryce i że nie zanosi się na to, żeby wrócił.
11: No dobrze, ale co innego, że on jeszcze wyjechał, ale potem jeszcze doszły te informacje, że po prostu no, przyjął pieniądze od Przemysława Krala. Co prawda on mówi, że on nie wiedział w ogóle, co się dzieje, że nie znał, co tam się dzieje wokół Zonda Krypto, że nie znał Krala, etc. No ale pieniądze jednak zostały przelane na konto tej fundacji. No 450 tysięcy. Nawet prezes powiedział, że no Ziobro popełnił błąd przyjmując takie pieniądze. No ale dlaczego się nie odcina w takim razie od Zbigniewa Ziobro?
12: No to jest stary druh jeszcze z czasów Lecha Kaczyńskiego przecież.
11: No myślę, że takim druhem wiernym to pan jest, czy też był, jak rozumiem. No. Pytanie od słuchacza, czy afera Zonda Krypto to ostateczny gwóźdź do politycznej trumny PiSu i Morawieckiego?
12: Nie, to bajki są. Ja właśnie uważam, że od dawna było wiadomo, że to jest podejrzana sprawa, ale władze obecne, rządowe czekały z wykryciem, ujawnieniem tego, żeby utopić jeszcze więcej polityków w nadziei, że to będą politycy PiSu. No dobrze, ale nie bardzo się udało.
11: Ale rządziliście 18 lat. W 2014 roku powstała ta giełda pierwsza. Ja powiedziałam 18, oczywiście 8.
12: Dobrze.
11: 18, nie. Pierwsza kryptogiełda powstała w 2014 roku, potem została przekształcona w Zonda Krypto, potem się przeniosła jeszcze za granicę. No, przepraszam, dwa razy prokuratura pod rządami Prawa i Sprawiedliwości, pod rządami Zbigniewa Ziobry umarzała sprawę. No to przepraszam bardzo.
12: To też ja mam bardzo złe zdanie o wymiarze sprawiedliwości kierowanym przez Zbigniewa Ziobrę, ale to oczywiście jest mój pogląd i niekoniecznie inni go podzielają.
11: To znaczy, jakie błędy popełnił Ziobrę?
12: No różne, no przede wszystkim ta nieudana
11: pseudoreforma wymiaru sprawiedliwości.
12: Oczywiście.
11: Jest pytanie właśnie od słuchacza. Co pan robi w partii premiera Morawieckiego, no to jeszcze nie jest partia, ale będzie, która chce uchodzić za rozsądną centroprawicową? Przecież jest pan kojarzony z najtwardszym betonem PiSu.
12: No tak, jastrzębie PiSu. Ja uważam, że powinniśmy jakby odtworzyć PiS taki, jaki był w 15 roku, patriotyczny, oparty na wartościach, ale też prorozwojowy i prospołeczny bardzo. To trochę zatraciliśmy. PiS zatracił. Stąd ten pomysł, że trzeba zbudować drugie skrzydło, czy drugie płuco Mateusza Morawieckiego, bardziej centrowe. No niestety się nie udało, bo prezesa namówiono do tego, żeby nas wyrzucił. No
11: Czyli maślarze? Maślarze omotali. Ziobryści maślarze omotali prezesa i postanowił się was pozbyć, tak?
12: Tak. No i skutecznie.
11: Tylko jeszcze jedno pytanie. Z przymrużeniem oka Przemysława. Co się stało, że najwierniejszy działacz Prawa i Sprawiedliwości, nazywany przez niektórych czwartym bliźniakiem, sprzeciwił się samemu prezesowi? Czy to nie przypadkiem buntownicza natura jeszcze z czasów młodzieńczych i czasów hipisowskich?
12: No nie wiem, czy to taka natura, ale rzeczywiście bardzo długo trwało wypychanie Mateusza Morawieckiego z kierownictwa i w ogóle z jakiegoś wpływu na partię. Trwało tak długo, że aż się stało rzeczywiście niemożliwe do zniesienia, a równocześnie otoczenie prezesa przekonywało go, że ten ewentualny rozłam nie pociągnie za sobą żadnych poważniejszych skutków, że to będzie parę osób, że nawet jak ktoś teraz podejmie taką decyzję, to i tak wróci. Więc myślę, że tu prezes był niedoinformowany, na jaką skalę zanosi się to rozejście. No i niestety nastąpiło. Zobaczymy, co dalej.
11: A czy to prawda, że pan się pokłócił z Jarosławem Kaczyńskim? Namawiał go do tego, żeby jednak zrezygnował z prezesowania i oddał partię komuś młodszemu?
12: Nie. I byłem jakieś dwa tygodnie przed tym rozejściem się, byłem u prezesa i powiedziałem, no przecież wiesz, że to nieprawda. On mówi, oczywiście, to nieprawda. Nic takiego nie było. Znaczy była ostra wymiana zdań między nami, bo ja
11: Czyli przeszczeliście na siebie, przepraszam za wyrażenie?
12: Proszę.
11: Czyli krzyczeliście na siebie, tak?
12: Nie. No mówiliśmy stanowczo. Ja przypominałem, że od dawna zgadzał się prezes z opinią, że potrzebny nam jest przełom, że potrzebne jest jakieś nowe otwarcie. No to otwarcie z Przemysławem Czarnkiem tylko w części jakby zagrało. Więc że trzeba coś przedsięwziąć, no i tyle, no nie było tam takich słów, że prezes ma odejść.
11: Czyli co, prezes postawił na złego konia, Przemysława Czarnka?
12: W tym momencie, kiedy to się stało, to nawet nie był taki zły pomysł, żeby taką ostrą retoryką przyciągnąć, czy zawrócić część wyborców, którzy przychodzą do Konfederacji, zwłaszcza do Brauna. No ale na dłuższy czas to nie skutkuje, dlatego że to równocześnie zniechęca tych, którzy byli tacy może mniej radykalni, a zwłaszcza mniej radykalni w przekazie.
11: To może prezes się skończył w takim razie?
12: Nie, prezes jeszcze na pewno nie jedno wymyśli i myślę też, że poradzi sobie z wyborami za rok.
11: To ile jest członków Stowarzyszenia Rozwój Plus?
12: członków nie wiem, bo zapisuje się, dzisiaj powstaje dwa kluby radnych, jeden w Lublinie, drugi w Starachowicach, to wciąż jakby rośnie.
11: Pod egidą Rozwoju Plus, tak?
12: Tak.
11: Ale ci ludzie wystąpili też z PiS-u?
12: No tak, to automatycznie. Mhm. Więc trudno powiedzieć, ilu jest. No, w parlamencie jest 41 posłów i dwóch senatorów i trzech europosłów.
11: A ktoś jeszcze dołączy z parlamentarzystów?
12: Ja myślę, że tak.
11: A ilu?
12: Nie wiem.
11: No ale to rozumiem, że to takie tajne przyspołówce? Nie chcecie spalić po prostu tych
12: kandydatów?
11: Mówiąc oczywiście metaforycznie, rzecz
12: zobaczymy,
11: jasna.
12: Zobaczymy. Powstanie nowego klubu, a co się dopiero co wydarzyło przecież, a jeszcze powstanie partii, myślę, że będzie jakąś zachętą dla naszych dawnych kolegów, niektórych, żeby do nas dołączyć.
11: No w interia.pl czytam, że Morawiecki rusza na łowy, wiemy z kim chcemy budować swoją partię. To z kim chce budować tę nową partię?
12: No przede wszystkim z samorządowcami. No i z takimi wyborcami, którzy bądź rozczarowali się do PiS-u i odeszli, bądź rozczarowali się do koalicji obecnie rządzącej, zwłaszcza trzeciej drogi, też stamtąd odeszli. No jednym słowem, że jest jakieś pole jeszcze do zagospodarowania właśnie bardziej w centrum niż na prawo wśród wyborców Brauna i Mencena.
11: A Beata Mazurek się nie wybiera do Rozwoju Plus? Europosłanka Prawa i Sprawiedliwości?
12: Była, tak.
11: Była, tak.
12: No nie. Nie wiem.
11: Nie wybiera się. No przecież no, skrytykowała jednak na X-ie, tak, no tak dość mocno napisała o tej wyprawie Michała Moskala na Ibizę. Na spotkanie z Przemysławem Kralem, że no to nierozważne, to mało powiedziane. Czyli pan nic na ten temat nie wie. To ile, że tak powiem, jak się partia będzie nazywać? Macie już nazwę, czy jeszcze nie?
12: Nie, jeszcze nie i powiemy dopiero, jak będziemy ją zakładać. Chociaż trochę efektu świeżości i nowości będzie właśnie w połowie października.
11: Czyli nie będzie to Rozwój Plus?
12: No nie, bo Rozwój Plus to jest takie za mdłe i za poważna nazwa. Żeby...
11: Bez energii?
12: Tak.
11: A skąd na to wszystko pieniądze?
12: No pieniądze ze składek, my troszkę też wpłaciliśmy, ci co się zapisywali do stowarzyszenia, są składki 20 zł miesięcznie.
11: No to co to jest generalnie? Przecież pan doskonale wie, że kampania kosztuje pieniędzy.
12: Mamy już trochę pieniędzy, klub ma już trochę pieniędzy, bo 40 posłów to jest...
11: Jaki to jest rząd wielkości?
12: No, kilkadziesiąt tysięcy.
11: Publiczne pieniądze?
12: Publiczne, tak.
11: No, czyli za publiczne pieniądze będziemy budować partię. Rozumiem.
12: Wszystkie kluby. No, jeżeli chodzi o pieniądze akurat sejmowe, to one są bardzo ściśle określone, na co je można wydać.
11: Ścisłego zarachowania.
12: Na partię nie można, ale mówię, że w ogóle na to, żeby mieć lokal klubu, żeby jakiś na mieście, żeby mieć jakieś możliwości funkcjonowania, spotykania się, no to też są potrzebne pieniądze.
11: A sami wystartujecie w przyszłorocznych wyborach?
12: Tego nikt nie wie. Myślę, że ani prezes, ani Mateusz Morawiecki nie mają takiej wiedzy, bo nie wiadomo, co się stanie. Prezes już zapowiedział, że nie wystartujemy razem, ale to rok czasu jeszcze przed nami.
11: Czyli wy nie wykluczacie takiej możliwości, żeby wystartować z jednej wspólnej listy, tak? Z Prawem i Sprawiedliwością?
12: Na razie się na to nie zanosi, ale nie wiadomo, co wymusi sytuacja, jeżeli po drugiej stronie powstanie blok dzisiejszej koalicji, który pójdzie razem do wyborów, Platforma, Lewica, PSL, jakieś tam.
11: A sądzi pan, że to jest możliwe, że była jedna lista po tamtej stronie?
12: Tuskowi się chyba wydaje, że to jest możliwe.
11: No, ale wydaje mi się, że innym tak się już nie wydaje. No, chociaż też oczywiście na razie z sondaży wynika, że Koalicja Obywatelska trzyma się mocno, natomiast reszta, poza Lewicą, która tam jeszcze coś zbiera, no to już po prostu nie istnieje, na dobrą sprawę. Poniżej progu wyborczego. Chociaż PSL się zarzeka, że oni zawsze są niedoszacowani i jakby co, to i tak swoje wezmą.
12: To i tak, to jest akurat prawda, bo zwykle się mówiło przed wyborami, że PSL już do Sejmu nie wejdzie, a wchodził. Więc może się zdarzyć i tym razem, ale ja nie sądzę, żeby PSL się zdecydował na ryzyko samodzielnego startu.
11: No nie, oni też mówią, że tak powiem, będą czerpać z samorządowców, czyli będą sięgać po takich lokalnych liderów, którzy też będą tworzyć, no akurat oni to mają struktury, wy musicie te struktury dopiero sobie stworzyć generalnie, czyli rozumiem, że ci lokalni liderzy mają wam pomóc te struktury zbudować.
12: Tak.
11: I to jest taki pomysł na nową partię. A kiedy ona zostanie de facto przedstawiona? Kiedy to stowarzyszenie przerodzi się w partię?
12: Ono się nie przerodzi. Ja myślę, że stowarzyszenie dalej będzie funkcjonować, mm-hmm. ale powstanie partia mniej więcej w połowie października.
11: Czyli około 15 października, 15-17, coś takiego?
12: Tak.
11: I co, wtedy objazd po Polsce?
12: No i wtedy tak, intensywna praca, żeby wyborcy się w ogóle dowiedzieli, że taka partia powstała i żeby poznali jej zalety i żeby ją popadli.
11: A kiedy taki całościowy program?
12: No ja myślę, że on cały czas powstaje. No dziś w Karpaczu Mateusz Morawiecki ogłosił część tego programu, przedstawił nawet na piśmie ten program w postaci jakiejś książki. Więc on powstaje cały czas, ale no będzie powstawał na pewno jeszcze długo.
11: Do... Czym wy się różnicie od PiSu?
12: No różnimy się, może nie chcę tu nic mówić takiego nieprzyjaznego dla moich kolegów z PiSu, ale no różnimy się trochę jakby oceną, z jednej strony oceną sytuacji na tej prawej stronie sceny, a po drugie troszkę też przekazem jednak. Znaczy nie, mniej lubimy krzyczeć niż nasi dotychczasowi koledzy.
11: Czyli, że tak powiem, retorycznie tak bardziej stonowanie, rozumiem, tak?
12: No tak, ale też tu Mateusz Morawiecki mówi o tym, że jednak program gospodarczy i poprawa warunków życia, dobrobyt i tak dalej, to są kwestie najważniejsze i rozstrzygające.
11: No tak, ale Mateusz Morawiecki też zafundował nam Polski Ład. Pamięta pan, co to wtedy
12: się działo? No ale jakby pani redaktor spytała wójtów czy burmistrzów w terenie tak zwanym, no to oni mówią, że za Polskiego Ładu to się żyło, to były inwestycje, to były pieniądze.
11: W samorządach było lepiej za Polskiego Ładu, tak?
12: Oczywiście. No teraz w ogóle nie ma pieniędzy w samorządach. Kończą się jeszcze inwestycje za, że tak powiem, nasze pieniądze, znaczy z czasów Prawa i Sprawiedliwości to już są ostatnie jakieś tam resztki, a nowych pieniędzy nie ma. I nie będzie, jak to zawsze.
11: No, cytuję pan klasyka. A kiedy pan był ostatnio gościem w Radiu Z? Pamięta pan? Bo ja nie pamiętam. Nie pamiętam.
12: Wydaje mi się, że gdzieś jakieś 10 lat temu.
11: No na pewno to było na Żurawie, jak nie patrzycie.
12: Tak.
11: Ale teraz się udało, bo zmienił pan barwy klubowe, no po wielu latach. A czy pamięta pan, może to będzie trochę nieco złośliwe pytanie, trudno, na kogo dziennikarze w Sejmie mówili te plecki?
12: Tak mówili? No może.
11: No na pana. No bo pan jednak po prostu, ja pamiętam też, od czasu do czasu zdarzało mi się tam być i pan rzeczywiście niechętnie rozmawiał z dziennikarzami. Bardzo często stawał się pan do nich plecami. Oni po prostu chcieli panu zadać jakieś pytania, pan po prostu szedł.
12: Tak, przypominam sobie. Tak,
11: co, dlaczego pan się tak zachowywał? Pan nie lubi dziennikarzy? Nie wiem, irytujemy pana? O co chodzi?
12: Ja się nie lubię tak afiszować, jak niektórzy nasi koledzy, którzy marzą o tym, żeby się znaleźć wokół kamery. Mnie to mniej cieszy, czy mniej cieszyło, chociaż wtedy jak byłem szefem klubu, no to pracowicie niemal codziennie spotykałem się z dziennikarzami przy tak zwanych stolikach, czyli na takich mini konferencjach prasowych.
11: Ale po co były te zasłony, te kurtyny tam w okolicach korytarza marszałka?
12: Bo było też tak, że to było nie do wytrzymania, jak dziennikarze biegali za nami bez przerwy.
11: No ale taka nasza praca, i to też jest wasza praca.
12: No ale trzeba mieć też odrobinę komfortu w tej pracy i dziennikarze mieli swój teren, na którym działali, bardzo obszerny, a tam marszałkowie czy szefowie klubów mieli odrobinę tej rezerwy do dziennikarzy.
11: No tak, ale jednak tak już po prostu jest właśnie od początku polskiego parlamentaryzmu po 89 roku, że dziennikarze po prostu są w Sejmie, tak? Ja pamiętam jeszcze za czasów
12: Nie, to, że są w Sejmie, to oczywiste, ale
11: mogą się poruszać swobodnie.
12: Niech pani popatrzy
11: na
12: parlament europejski, to tam nie ma mowy, żeby dziennikarz biegał gdzieś po korytarzu za posłem. Tam jest
11: miejsce.
12: Czyli
11: to marzy się panu coś takiego jak w Parlamencie Europejskim,
12: udzielone.
11: Tak?
12: Nie, ale no, tylko mówię, że to jest taka specyfika trochę polska, że ulegliśmy takiej presji, że dziennikarz wszędzie może wedrzeć się do...
11: No ale ja pamiętam, że chcieliście nas wyeksplodować w ogóle do budynku poza tym głównym budynkiem, po prostu do budynku wybudowanego po drugiej stronie wiejskiej. No przepraszam bardzo, no to już w ogóle byłoby, że dziennikarze byliby tylko skazani na te partyjne przekazy, które były podczas, serwowane są podczas konferencji prasowej.
12: No to wtedy złote życie dla partii.
11: No dla partii tak, no ale nie dla dziennikarzy. No, no dziennikarze są tego, żeby patrzeć wam na ręce, no co wy tam robicie, po prostu co wyprawiacie, no.
12: Z tego budynku drugiego też można by patrzeć.
11: Aha, ale... jasne, bardzo daleko, tak po prostu trzeba mieć po prostu lunetę, no panie marszałku. No.
12: To nie jest daleko, przecież.
11: Nie, no panie marszałku, no, wiemy doskonale jak to wygląda, wtedy po prostu dziennikarze...
12: Ale nic z tego nie wyszło, dziennikarze zostali w samym...
11: No bo się o to upomnieli generalnie. No bo się o to upomnieli, była jakaś oddolna inicjatywa ze strony dziennikarzy, potem do tego dołączyły się redakcje, no i dlatego po prostu jednak zostało tak jak zostało, ale, ale mieliście takie zakusy, no. A będziecie walczyć o swojego wicemarszałka?
12: Tak.
11: I to ma być Marcin Horała?
12: Tak.
11: Ale co to znaczy, że będziecie walczyć? Bo na razie rozumiem, że pan marszałek
12: Czerzasty... Na razie upominamy się o to, że powinna być poszerzona liczba marszałków o jednego, dlatego że no, kluby, duże kluby powinny mieć swoich wicemarszałków i zawsze tak było. PiS się przez te prawie 3 lata nie upominał o swojego wicemarszałka, nie, no. Czy upominał się tylko...
11: To miała być tylko Elżbieta Witek i no, nikt inny, tak, tylko ona najlepsza. To co się stało, że teraz, przepraszam, jednak Marcin Ociepa jest lepszy?
12: No, stało się to, że my powiedzieliśmy, że to nie ma sensu rezygnowanie z takiego bonusu, jakim jest wicemarszałek Sejmu, i jeżeli my wystawiamy kandydata, no to PiS oczywiście natychmiast też wystawił.
11: Czyli rywalizacja, rozumiem, rywalizacja.
12: No troszkę nieuchronna przy takim rozstaniu się.
11: Elżbieta Witek po prostu przestała być potrzebna. Pamiętam, że po prostu było, że nikt inny absolutnie nie ma takiej możliwości.
12: Podobnie było w Senacie, że prawda, też nie wystąpiliśmy o wicemarszałka.
11: No, ale jak chcecie o to zawalczyć generalnie, żeby jednak...
12: No zobaczymy. No, naprzód występujemy o to, żeby to nie był jeden wakat, tylko dwa. No, żeby i PiS, i Rozwój Plus miały swojego wicemarszałka, ale jeżeli to się nie uda, no to będzie konkurencja, rywalizacja między dwoma kandydatami, czy trzema, bo Partia Centrum też... się teraz
11: uaktywniła.
12: Zgłosiła, że też chce mieć wicemarszałka.
11: Nagle po prostu klęska urodzaju, można powiedzieć. A jak pan ocenia ostatnie zachowanie posłanki Chorosińskiej z Prawa i Sprawiedliwości? No, ona szczekała
12: kiepsko,
11: po prostu.
12: Kiepsko, no pomysł, żeby szczekać, nie jest szczęśliwym pomysłem.
11: Ale czy pan wcześniej znał panią poseł z takich właśnie zachowań, takich dość żenujących? No ale przecież była ministrem kultury w 2-tygodniowym rządzie Mateusza Morawieckiego. Ministrem kultury.
12: No, krótko.
11: No dobrze, ale co nie było nikogo innego? To ona była z łapanki, czy jak?
12: Nie wiem, no ja już jakoś nie pamiętam, jak to się stało, że została tym ministrem. Natomiast, no rzeczywiście to nie robi dobrego wrażenia. Tak,
11: no pan jest, proszę, pamięta pan, no był pan wicemarszałkiem, przypomina pan sobie, żeby, bo tam różne rzeczy się, że oczywiście są różne krzyki i tak dalej, no ale ja szczerze mówiąc sobie czegoś takiego nie przypominam, aż takiej postaci, ale może proszę mnie poprawić. Może
12: nie, no, były różne awantury, była nawet blokada przecież Mównicy.
11: Była w 2016 roku.
12: Tak, był strajk w Sejmie okupacyjny Platformy na sali sejmowej, no różne się
11: rzeczy
12: działy.
11: No było też głosowanie na sali kolumnowej, tak, no tam też się działy. To było tak. I pan tam też maczał swoje palce.
12: Tak.
11: No właśnie, a to głosowanie chyba jednak było na bakier z prawem.
12: Nie, było bardzo ściśle, bardzo ściśle pasowało do regulaminu Sejmu.
11: No przecież prokuratura też, też się tym zajmowała. No, ale,
12: prokuratura się zajmuje różnymi rzeczami.
11: No tak, a poza tym, kto stał wtedy na czele prokuratury? Zbigniew Ziobro, czyli po prostu i tak nikomu włosy z głowy nie spadł na dobrą sprawę. Jakub pyta.
12: Nie było przekroczenia prawa, więc nie było powodu, żeby komuś spadał.
11: No ale przyzna pan, że było to kuriozum jednak. Kuriozum, no że po prostu, że parlamentarzyści z opozycji nie mieli tam wpuszczani. Naprawdę, no to było coś bez nazwy. Jakby
12: no ale
11: patrzeć.
12: Równocześnie większym kuriozum było to, że była okupacja głównej sali.
11: No ale to też było kuriozum, naprawdę. To też było kuriozum. No tak nie powinno, tak cię nie powinno traktować po prostu kogoś, kto jest w opozycji. Jakub pyta, czy podpisał się pan pod pomysłem swoich niedawnych kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, by niepracujący Ukraińcy byli deportowani z Polski?
12: Nielegalnie przebywający w Polsce oczywiście powinni być deportowani. To trzeba się ich pozbyć, to jasne. Natomiast legalnie zatrudnieni i pracujący i nie popełniający żadnych przestępstw niech pracują.
11: Klara pyta, czy popiera pan komunikat Pałacu Prezydenckiego o tym, że nie będzie żadnego paktu senackiego z Grzegorzem Braunem? I czy to rozsądne oddawać Senat bez walki?
12: No, dziś jest oświadczenie partii Grzegorza Brauna, że wystartują samodzielnie i wystawią 100 kandydatów we wszystkich okręgach senackich, więc już chyba nie ma dyskusji. Pakt senacki, jeżeli powstanie, to najprawdopodobniej bez Brauna.
11: Czyli Grzegorz Braun chce startować samodzielnie. Znaczy jego ludzie, bo to wiadomo, tak, że tam są jednomandatowe okręgi wyborcze. W związku z tym, no można powiedzieć, że będzie rywalizacja po prawej stronie. I to taka ostra.
12: Tak.
11: Kolejne pytanie słuchacza. Czy po ponad 5 latach zamierza pan uderzyć się w pierś i przeprosić za wpisy, w którym pan napisał i tutaj cytuję, jeśli Cichanouska chce reklamować antydemokratyczną opozycję w Polsce, to niech szuka pomocy w Moskwie.
12: No rzeczywiście tak było. Takie było spięcie wokół jej pewnych wystąpień i udziału w różnych przedsięwzięciach Platformy, czyli jednej wtedy opozycji. No i doszło do takiego napięcia między nami, ale potem rozmawiałem z panią...
11: Z liderką białoruskiej opozycji, tak?
12: Z liderką opozycji i doszliśmy do zgody. Znaczy,
11: ale przeprosiłem pan?
12: Wytłumaczyliśmy. Trudno powiedzieć, czy to było przeprosiny. No, wyjaśniłem powody takiego wpisu.
11: I Cichanouska to przyjęła do wiadomości generalnie i uściśnęliście sobie dłonie, tak?
12: Tak.
11: A czy Polska powinna pomagać ewentualnie państwom bałtyckim, gdyby doszło do agresji ze strony Rosji?
12: Polska jest zobowiązana pomagać w ramach Paktu Północnoatlantyckiego. Tu nie ma żadnej wątpliwości.
11: No, ale ja się odwołuję do tego, co był pytany w tym razie. Zresztą w tym studiu również Mariusz Błaszczak, pana były kolega z Prawa i Sprawiedliwości, jak rozumiem, cały czas być może kolega, były szef MON, który o to zapytany, no, mówił, że polscy żołnierze powinni bronić Polski, trzeba być silnym w sojuszach. Tak było za czasów Prawa i Sprawiedliwości, kiedy byłem ministrem obrony narodowej. Trzeba stawiać na współpracę z Stanami Zjednoczonymi. Nie do końca rozumiem tę wypowiedź.
12: Wszystko prawda, tylko nie odpowiedział na pytanie.
11: No właśnie, ale nie było w zasadzie, że tak powinniśmy to, co pan powiedział, że jesteśmy członkiem NATO, w związku z tym jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, koniec, kropka, jest artykuł 5.
12: Jeżeli my oczekujemy pomocy ze strony naszych sojuszników, no to nasi sojusznicy muszą też liczyć na pomoc z naszej strony.
11: Ponad 3/4 Polaków, blisko 78% badanych uważa, że Polska powinna pomóc Litwie, Łotwie i Estonii. Taki był sondaż dla Radia Z, zresztą, więc można powiedzieć, że takie, no, taka zgodność... To nie jest aż tak typowe w naszych realiach. A jeszcze zapytam o wynik AfD w Saksonii-Anhalcie. Czy pana zdaniem to jest zwiastun bardzo dobrego wyniku, albo wręcz zwycięstwa w wyborach krajowych, no które za pasem, bo z tego co pamiętam, pod koniec stycznia 2027.
12: Jeszcze trochę.
11: No za kilka miesięcy.
12: Ale no tu są dwie rzeczy ważne. Po pierwsze, no jednak niezadowolenie, które narasta w Niemczech przede wszystkim wobec polityki migracyjnej. Po drugie, że to są głównie wyborcy młodzi, więc to jest przyszłość jednak polityczna Niemiec. No a po trzecie, nasze oczywiście wątpliwości, zastrzeżenia i obawy wynikające stąd, że jest to partia w części przynajmniej rewizjonistyczna, no powodują, że trzeba mieć ostrożny stosunek do sukcesów AfD. Choć ja myślę, że gdyby wygrali wybory, to okazałoby się, że są jednak nie tak ekstremalni, jak to wypowiadają niektórzy z ich działaczy.
11: A to byłoby zagrożenie dla Polski?
12: Trudno powiedzieć, no. Zagrożenie w tym sensie, że jest to partia w jakiś sposób prorosyjska, no ale czy koalicja rządząca obecnie w Niemczech nie była bardzo prorosyjska? No też była i jakoś musieliśmy z tym żyć.
11: No Mateusz Morawiecki, który pan tutaj chwalał pod niebiosa, mówi tak, łącze kropki, AfD to zagrożenie dla Polski. Mówił to również w tym studiu chyba. Nie, chyba może, nie wiem, czy w tym, no ale w jednym z wywiadów, już nie pamiętam, czy to było tutaj, czy być może w Kanale Zero, ale w jednym z wywiadów ostatnio.
12: No tak, to można się z tym zgodzić. Jest to jakieś niebezpieczeństwo, choć ja bym nie przesadzał. To znaczy, wydaje mi się, że te wypowiedzi właśnie rewizjonistyczne, czy odnoszące się do polityki historycznej, to są często takie wyskoki pojedynczych działaczy.
11: Nie, no, też
12: natomiast liderzy mówią, że spodziewają się dobrych stosunków z Polską.
11: No nie, no, Alice Weidel to chyba w przeszłości jakoś tak też w swoich wypowiedziach można było te nuty absolutnie dostrzec, takie rewizjonistyczne, jeśli chodzi o granice polsko-niemieckie. Ale ten wynik najwyraźniej spotkał się w Białym Domu, bo Donald Trump na X-ie, znaczy nie na X-ie, tylko na tym swoim...
12: Cieszy.
11: Tak, że Niemcy mają dość okropnych przepisów migracyjnych i nie zamierzają dłużej tego tolerować. No i
12: no
11: że...
12: I tu rzeczywiście Niemcy na własne życzenie coś zafundowali. Sukces takiej właśnie partii, którą zdaje się i tym razem pozostawią poza kordonem sanitarnym i nie dopuszczą do władzy nawet w tej prowincji, w tym landzie, w którym AfD wygrała.
11: Mateusz Morawiecki ma się znaleźć w komisji etyki?
12: Z powodu?
11: No nie wiem, tak czytam, że no są takie plany.
12: Nie, ale nie. Jak jako członek komisji
11: etyki?
12: No
11: tak, tak.
12: Nie, no nigdy nie słyszałem takim.
11: Jak ustalił fakt, rozwój PiS zamierza wskazać Mateusza Morawieckiego do komisji etyki poselskiej jako swojego przedstawiciela.
12: Pierwszy raz słyszę.
11: Czyli to nieprawda?
12: Nie, nic o tym nie wiem.
11: No i ostatnie pytanie, bo nowy ranking jest zaufania CBOS i prezydent Nawrocki traci, a Tusk zyskuje. Dlaczego?
12: No sam się dziwię.
11: No, ale jednak tak się dzieje, no.
12: No tak się dzieje, no, to jest...
11: Pan prezydent cały czas jest liderem tego zaufania, ale jednak nastąpił spadek o 4 punkty procentowe, a jeśli chodzi o Donalda Tuska, to największy wzrost zaufania o 7 punktów procentowych do 39.
12: No tak, to jest jeden taki sondaż. W poprzednich pan prezydent zyskiwał, a nie tracił, więc poczekajmy, czy w trendzie to się okaże rzeczywiście prawdą. No, ale rzeczywiście zastanawiające jest, że mimo tylu afer rozkradania pieniędzy powodziowych, afery pedofilskiej, afery w szpitalu południowym i tak dalej, no Platforma nie traci, tylko utrzymuje.
11: Tak, Koalicja Obywatelska jest absolutnie na czele rankingu, jak najbardziej,
12: tak? No, też troszkę straciła.
11: No tak, ale na cały czas to jest w okolicach 30%, tak. A Prawo i Sprawiedliwość spadło do 20, no ostatnio, w ostatnim to się tak odbiło, że lekko po prostu drgnęło coś pół punktu procentowego. No to tak szału nie ma, powiedziałabym, jakby nie patrzeć.
12: No ale też wyborcy dotychczasowi Prawa i Sprawiedliwości muszą otrząsnąć się z tego wrażenia rozłamu, no i zdecydować, prawda, albo dalej popierać Prawo i Sprawiedliwość, albo przenieść poparcie.
11: Ale wasi wyborcy nie lubią takich rozłamowców.
12: Nie oczywiście,
11: lubią.
12: Ja wiem.
11: Nie lubią. Ja pamiętam, jak generalnie byli wściekli na Ziobrę, kiedy właśnie poszedł na swoje z Jackiem Kurskim.
12: A wcześniej na te wcześniejsze jeszcze rozłamy.
11: No tak, tak.
12: Więc wyborcy oczekują, że politycy nie będą się spierać i będą zgodnie współpracować, ale potem dokonują wyborów zgodnie z jakby swoim przekonaniem i swoją logiką, więc też nie ma powodu, żeby się tak nie przejmować.
11: To zakładając, że wystartowalibyście samodzielnie, jeszcze nie wiadomo pod jakim szyldem, bo to nie będzie Rozwój Plus, będzie nowa partia, której liderem będzie Mateusz Morawiecki, to w takim razie na jaki wynik liczycie?
12: Teraz to jest nie do przewidzenia. Oczywiście liczymy na wynik powyżej 10%, ale poczekajmy. No, zobaczymy, co będzie późną jesienią, czy na początku zimy. A co będzie w ogóle wiosną, to...
11: Poza tym jest jeszcze sytuacja geopolityczna, która jest prostu bardzo zmienna i dużo też się dzieje.
12: Może zdarzyć.
11: Dziękuję bardzo. Ryszard Terlecki był z nami, Rozwój Plus, i były wicemarszałek Sejmu, który teraz, no, całkiem, że tak powiem, zupełnie inny facet. Przepraszam za wyrażenie facet niż wtedy, kiedy był pan wicemarszałkiem.
12: Nie, no,
11: tak jak mówię, no wtedy
12: nie,
11: no jak to nie, no wtedy naprawdę często mówiliśmy do pana pleców. Może ja mniej, bo nie bywam tak często w Sejmie, ale widziałam, co jak musieli się, że tak powiem, z panem zmagać koledzy, którzy są tam reporterami, dziennikarzami w Sejmie. No nie mieli z panem łatwo, nie mieli z panem łatwo.
12: Bardzo dziękuję.
11: Dziękuję bardzo, dobrego wieczoru życzę.
10: To były trzy najważniejsze.

0: Reklama.
1: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
2: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy.
3: Szansa pieniądza w Radiu Z.
1: Wejdź do gry, wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
4: Też możecie wygrać.
1: Wielki finał 28 września.
5: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
1: Milion złotych może być twój, a co ty zrobisz z milionem?
0: Po reklamie.
6: Radio Z i już.
7: Let's go, girls.

0: Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. To starcie światowych supergwiazd, tak w Ameryce określa się trwający właśnie w Chicago mecz miejscowego Fire z Interem Miami. Po jednej stronie Robert Lewandowski, po drugiej Leo Messi, a na stadionie Soldier Field jest specjalny wysłannik Radia Z do USA, Mateusz Ligenza z redakcji sportowej.
1: Jestem Radia cały
0: Z.
1: czas.
0: Witaj
1: tak jest.
0: Ponownie. Kiedy
1: Witam
0: łączyliśmy
1: serdecznie.
0: Się przed godziną, miałeś świetne wieści. Lewy parę minut wcześniej strzelił gola, czy poszedł za ciosem i strzelił kolejnego?
1: No niestety nie, bo wielkie gwiazdy nie zawodzą. Teraz asystę, nie gola, zaliczył Leo Messi w 48 minucie. Doprowadził do wyrównania za sprawą fantastycznego dośrodkowania wprost na głowę Casemiro, a więc innej gwiazdy europejskiej piłki, która przecież brylowała między innymi w Manchesterze United czy oczywiście w Realu Madryt. Ale teraz jest 60 minuta i ciągle remisy 1-1. Lewandowski będzie polował na kolejnego gola, o czym zapewniał mnie w takiej rozmowie prywatnej.
0: Mamy jakieś kłopoty techniczne. Z Mateuszem będziemy się starali połączyć jeszcze przed końcem wiadomości. Owłos od tragedii na lotnisku w Mołdawii. Podczas startu z Kiszyniowa samolot prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego został niemal trafiony przez drona. Poinformował o tym premier Norwegii. Zełenski leciał na pogrzeb norweskiego króla Haralda V. Do Oslo przybył z opóźnieniem. A Ukraina zaatakowała oddalone o 3000 km od swoich granic zakłady gazowe w Rosji. Ukraińskie siły operacji specjalnych chwalą się rekordowo dalekim uderzeniem. Zakłady w Nowym Urengoju i Purowsku leżą w północnej części Rosji. W tym kraju to jedne z kluczowych regionów wydobycia ropy naftowej i gazu. Ukraina walczy, a Polska szykuje kolejny pakiet pomocy wojskowej. Chodzi o ponad 50 milionów euro. Taką informację podał Kijów po spotkaniu szefów resortów obrony grupy kontaktowej do spraw obrony Ukrainy. Pomagać trzeba, ale coś za coś i rozsądnie, mówi Ryszard Terlecki, poseł klubu parlamentarnego Rozwój Plus, w programie Trzy pytania na koniec dnia.
2: Po pierwsze tak, żeby nie ograniczyć naszych zasobów militarnych, a po drugie tak, żeby mieć coś z tego, przynajmniej jakąś publicznie okazywaną wdzięczność.
0: Wśród przekazanej przez Polskę pomocy mają być uzbrojenie i systemy do wykrywania, przechwytywania oraz niszczenia wrogich celów w powietrzu. Mamy połączenie z Chicago. Mateusz Ligenza.
1: Jestem z powrotem, oczywiście, że tak. Powiem Państwu, dlaczego są takie problemy. Soldier Field, 67 tysięcy widzów. To jest komplet w tym sezonie i to się nie zdarza. Dlatego tutaj jest naprawdę gorąco. Jest problemy z połączeniem, choć ja jestem za taką specjalną ochronną szybą, która oddziela mnie od fanów, gospodarzy, jak i oczywiście kibiców, którzy są tutaj, by dopingować Leo Messiego. Chciałem powiedzieć, że spotkałem Franka Klopasa, to jest legenda Chicago Fire, wiceprezydent obecnie tego klubu. Grał z tercetem podbrożny Nowak Kosecki, gdy zdobywali mistrzostwo w 98 roku, i powiedział, że cieszymy się, że Lewandowski jest z nami, bo być może dołożą właśnie ci panowie, a więc lewy i spółka, drugi pierścień mistrzowski. Po to tutaj został sprowadzony. No i powiedz proszę na waszej antenie, w Radiu Z, żeby zapchącić gorąco polskich kibiców, którzy mieszkają w Chicago, żeby właśnie tak tłumnie przychodzili na stadion, jak i dzisiaj. Chicago Fire kontra Inter. Minęła godzina gry, ciągle remis 1-1. Lewandowski z golem w 10 minucie, Messi z asystą w 48 i Casemiro wyrównał. Zatem to jest fantastyczne tutaj u mnie wieczór, u państwa poranek w Warszawie. Z Chicago Mateusz Gęza na Radio Z.
0: Dziękujemy. Z Mateuszem oczywiście się jeszcze tej nocy nie żegnamy. Za godzinę usłyszycie jego głos i wtedy poda końcowy wynik tego spotkania. W Unii Europejskiej rozmowy o projekcie nowego budżetu. Szef Rady Europejskiej Antonio Costa ruszył w podróż po stolicach państw członkowskich. W Warszawie spotkał się z premierem Tuskiem. Rozmowa dotyczyła także wojny w Ukrainie. Według Costy jednym z kluczowych założeń nowych ram finansowych będzie kwestia bezpieczeństwa.
3: Potrzebujemy europejskiego budżetu, który daje możliwość defense and security at the same time. Budget must continue to support our agriculture.
0: Musi kontynuować wsparcie dla naszego rolnictwa, mówił Antonio Costa. Nowy budżet będzie obowiązywać w latach 2028-2034. Unia Europejska da więcej praw samorządom do ograniczenia najmu krótkoterminowego, tak zakłada przyjęty akt o dostępności mieszkalnictwa. W najbardziej turystycznie obleganych miastach mieszkania na krótki najem stanowią nawet co piąte mieszkanie w ogóle, jednak próby ograniczenia tego zjawiska nie są proste, co zakładają unijne przepisy. O tym reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
4: Unijny akt ma pomóc samorządowcom we wprowadzaniu różnych ograniczeń najmu krótkoterminowego i da do tego odpowiednie wskaźniki. I samo to ma wystarczyć, żeby miasta, kiedy na przykład w danej dzielnicy ograniczają liczbę licencji dla mieszkań na krótki wynajem, nie przegrywały w sądach z właścicielami. Urzędnicy Komisji Europejskiej jednak nieoficjalnie przyznają, że te przepisy, choć mają sprawę uregulować, to w perspektywie najbliższych kilku lat nie sprawią, że dostępność mieszkań dla zwykłych mieszkańców nagle wzrośnie. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Te przepisy będą niezależne od krajowych. W Polsce trwają prace nad podobnym rozwiązaniem. Setki osób trafia na sory w Zielonej Górze w związku z trwającym w mieście wynebraniem. Zwieńczenie imprezy w najbliższy weekend, dlatego oddział ratunkowy przygotowuje się na zwiększoną liczbę pijanych pacjentów. W pierwszych dniach wynebrania na sor trafiło ponad 230 osób, mówi rzeczniczka szpitala Sylwia Malchernowa.
5: To jest wyjątkowy okres, jeżeli chodzi o Zieloną Górę. Aż 25 osób to były osoby w stanie upojenia alkoholowego. Ta liczba promili we krwi u większości tych pacjentów była naprawdę znacząca. No i rekordzista miał 4,8 promila we krwi.
0: Mimo stanu zagrożenia życia pacjent przeżył. Fotoradar znów robi zdjęcia piratom drogowym w Alejach Jerozolimskich w Warszawie. Wrócił do pracy po ponad pół roku przerwy na naprawy. Urządzenie w ciągu 2 lat było 4-krotnie dewastowane. Reporter Radia Z Marcin Friedrich sprawdzał, czy fotoradar jest jakoś specjalnie zabezpieczony.
6: 24 godziny na dobę czuwa nad nim kamera, ale czuwała i poprzednio, a mimo wszystko w grudniu, gdy fotoradar wrócił po naprawie, znowu został uszkodzony i to 2-krotnie. Koszt jego przywrócenia do życia wyniósł kilkadziesiąt tysięcy złotych, ale znów działa, a ma ważne zadanie, mówi Wojciech Król z Inspekcji Transportu Drogowego.
7: Nastąpiło tam wyhamowanie tych nadmiernych prędkości. Zdecydowana większość kierujących zdejmuje z nogę z gazu.
6: Urządzenie robi tylko około 60 fotek na dobę, tylko bo w tym czasie przejeżdża w tym miejscu nawet kilkadziesiąt tysięcy samochodów. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: A wandala, który zniszczył fotoradar, od miesięcy szuka policja. Teraz to już wszystko. Kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Gość Radia Z.
9: W naszym studiu minister finansów i gospodarki, wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej Andrzej Domański. Kłaniam się. Dzień dobry, panie ministrze.
10: Dzień dobry.
9: Krótka piłka na początek, jak zawsze. U nas konkretne pytanie. Czy możliwe jest porozumienie rządu i prezydenta w sprawie kryptowalut? Tak czy nie?
10: Konieczne jest znalezienie rozwiązania, które będzie dobre dla Polaków, dla uregulowania tego rynku.
9: Konieczne, ale czy możliwe?
10: Możliwe jest znalezienie rozwiązania.
9: To sprawdźmy, czy nasi słuchacze myślą podobnie. Sonda na radioz.pl już działa. A czy pan jest gotów spotkać się z prezydentem, żeby szukać tego wspólnego pomysłu, jakiegoś kompromisu w sprawie kryptowalut?
10: Moim szefem jest premier i to z premierem dyskutuję o tym, jakie rozwiązania będzie prezentował rząd, jakie rozwiązania będziemy prezentować w obszarze uregulowania rynku kryptoaktywów. Wiemy doskonale, że 3 razy przedstawiliśmy rozwiązania, które były korzystne dla osób, które inwestują na tym rynku, tworzyły podstawową ochronę i 3 razy prezydent nie stanął po stronie Polaków.
9: Ale słyszy pan ministra Boguckiego, który macha do pana gałązką oliwną i mówi, zawsze jest przestrzeń, żeby spróbować się domówić. No, skoro mówicie, że tymi pieniędzmi z kryptowalut Rosja opłaca sabotażystów i dywersantów, to może wreszcie czas skończyć ten jałowy spór, jak mówią ludzie prezydenta.
10: Znaczy, ja myślę, że ten spór nie jest jałowy. Ja myślę, że pojawiają się nowe wątki, pojawiają się nowe aspekty tej regulacji, tej ustawy. Widzimy też, śledzimy dokładnie cały proces legislacyjny i dla nas, panie redaktorze, fundamentem jest to, że nowe rozwiązania nie mogą w żaden sposób osłabiać ochrony, którą roztaczamy nad klientami, nad inwestorami na tym rynku.
9: Ale okej, słyszę pan Szymona Hołownię, który wprost mówi, że jako koalicja rządowa powinniście z prezydentem rozmawiać już na etapie tworzenia przepisów i on mówi w TVN24 tak. Musimy zacząć z prezydentem poważnie rozmawiać na etapie stanowienia prawa, co dla niego jest akceptowalne, co nie, a nie później przeżywać ten teatr, że on wetuje, a my nie jesteśmy w stanie odrzucić jego weta.
10: Nie, tutaj moje stanowisko jest inne. To my jesteśmy odpowiedzialni za przedstawienie dobrego projektu. Prezydent nie będzie ingerował w to, jak ten projekt wygląda. Nie tak wygląda proces stanowienia prawa w
9: Polsce.
10: Prezydent
9: złożył swój projekt.
10: Przecież dokładnie.
9: Kolejny raz w Sejmie, nowy projekt.
10: I prezydent nie dzwonił do mnie, żeby zapytać, jak jego projekt powinien wyglądać, więc ja również nie będę dzwonił do prezydenta z pytaniem, jak ma wyglądać projekt rządowy. To byłoby totalne pomylenie ról.
9: Czyli rozumiem, że tego prezydenckiego projektu nie poprzecie. Dobrze rozumiem.
10: Poprzedni projekt, który przedstawił pan prezydent, był projektem mniej restrykcyjnym, projektem, który nie roztaczał aż takiej ochrony nad rynkiem kryptoaktywów jak nasz projekt. Wczoraj pan prezydent przedstawił swoją kolejną wersję projektu. Będziemy ją oczywiście, jak zawsze, wnikliwie analizować.
9: A swoją kolejną wersję projektu ustawy o kryptowalutach złożycie? Czy kolejny raz złożycie ten sam projekt w Sejmie?
10: Panie redaktorze, przede wszystkim my jesteśmy w Ministerstwie Finansów zawsze gotowi do tego, żeby przedstawić kolejny projekt. Trwają prace.
9: Nad nowym projektem?
10: Ale oczywiście też powiedzmy bardzo wyraźnie, te prace, to wszystko toczy się w cieniu tej potężnej afery zonda krypto.
9: Jasne,
10: która...
9: Trwają prace nad czym, panie ministrze?
10: Trwają prace nad kolejnym projektem, który potencjalnie może być złożony. Ta decyzja jeszcze nie zapadła. Natomiast pamiętajmy, bo myślę, że to jest bardzo ważne, że wciąż do nas docierają nowe informacje dotyczące tego procesu przeżarcia PiS-u, przeżarcia polskiej prawicy aferą zonda krypto. Dlaczego dla mnie to jest istotne? Dlatego, że myślę, że posłowie prawicy w końcu muszą zrozumieć, że ten rynek wymaga uregulowania i że nie mogą stać w obronie interesów, mówiąc wprost, przekręciarzy na tym rynku.
9: Panie ministrze, to inne regulacje, o których było głośno całkiem niedawno. Było wzmożenie, były zapowiedzi, że będą nowe przepisy, lekarze będą zarabiać mniej, będą pracować inaczej, mniej będą limity i co? Wygląda na to, że to nieprędko się wydarzy. Rząd się przestraszył?
10: Nie, myślę, że rząd... Wiem, że tutaj rząd się w żaden sposób nie przestraszył.
9: Miała być wielka reforma, a Senat właśnie odwołał posiedzenie, bo nie ma nad czym pracować.
10: Rząd, my jesteśmy absolutnie zdeterminowani, aby ten temat uregulować, aby wprowadzić te ograniczenia, o których mówiła pani minister Grenda. Wiemy, że rok w rok przeznaczamy na zdrowie coraz więcej pieniędzy. W przyszłym roku to będzie przecież ponad 17 miliardów złotych więcej.
9: A ile miliardów brakuje w przyszłorocznym budżecie NFZ-u, panie ministrze, dzisiaj?
10: Tu są różne szacunki,
9: Rzeczpospolitej. 12 miliardów złotych braku na przyszły rok, jeśli chodzi o NFZ. Potwierdzi pan tę informację?
10: Nie będę tej informacji dzisiaj tutaj potwierdzał.
9: No, ale pan to wie, pan przygotowuje
10: to,
9: budżet.
10: To, co mogę, ale to jest oczywiście z budżet NFZ-u. To, co mogę potwierdzić, to, że przeznaczamy na zdrowie coraz więcej środków. W przyszłym roku to już będzie przecież 7% naszego PKB. Ministerstwo Finansów szuka, no i znajduje te środki.
9: No tak, ale widzi
10: i
9: pan.
10: I chcemy, żeby były efektywnie wydawane.
9: Gazeta Wyborcza pisze o tym, jak są wydawane i pisze, że szpitale wciąż podpisują z lekarzami kontrakty przekraczające 1 000 000 złotych rocznie. Konkretne przykłady. Szpital w Legnicy, kontrakt na 1,5 roku, opływający na 1 700 000 złotych. W Bełchatowie szpital, 3 wysokie kontrakty. 1 200 000, 1 500 000, 1 700 000 rocznie. W Ciechanowie, 5 umów na ponad 1 000 000 złotych rocznie. Pan na to patrzy jako minister finansów i dalej będzie pan patrzył, że te pieniądze w taki sposób wypływają.
10: Ja uważam, że takich kontraktów nie powinno być.
9: I uważam, że
10: należy możliwie szybko, ale w sposób kontrolowany wprowadzić regulacje, o których mówiła pani minister Grenda, które będą takim sytuacjom zapobiegały.
9: Możliwie szybko. Teraz pani minister mówi, że będzie vacatio legis trwające 12 miesięcy. Rok cały.
10: Nie da się takiej
9: ustawy. To się do wyborów nie wydarzy.
10: Nie da się takiej ustawy wprowadzić z dnia na dzień, ale chciałbym, aby te przepisy były wprowadzone szybciej. Szybciej niż początek 2028 roku.
9: Ludzie oczekują tu szybkich zmian, tak jak zostało im to obiecane, a nie znowu festiwalu niedasizmu. Tak mówi pana koleżanka z rządu Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz?
10: Z pani minister Grenda będę z nią jeszcze o tym rozmawiał. Chciałbym, chcę, aby te rozwiązania były wprowadzone szybciej niż początek 2028 roku.
9: Czyli to vacatio legis nie powinno wynosić 12 miesięcy.
10: Nie, ale to oczywiście pani minister Grenda też jest odpowiedzialna za to, abyśmy, aby to rozwiązanie było wprowadzone w sposób odpowiedzialny. To jest przecież zmiana tysięcy kontraktów. To jest coś, co bardzo bezpośrednio uderzy w funkcjonowanie szpitali, więc jestem przekonany, że pani minister Grenda chce zrobić to z jednej strony szybko, a z drugiej strony w sposób odpowiedzialny.
9: Uderzy w funkcjonowanie szpitali. To nie brzmi dobrze.
10: Uderzy w tym sensie, że to jest jednak bardzo duży proces administracyjny. To miałem na myśli.
9: Benzyna miała być po 5,19, za chwilę będzie po 9,15, tak mówi Przemysław Czarnek. No i krytykuje rząd, że nie ma osłon paliwowych. Nie ma i nie będzie?
10: Niech skrytykuje prezydenta, bo to prezydent zablokował ustawę, dzięki której do wspólnego budżetu Polaków trafiłoby ponad 4 miliardy złotych więcej z potężnych zysków koncernów paliwowych.
9: Okay, ale to rząd rządzi i rząd musi szukać pomysłów. Za chwilę benzyna może być po 9 złotych. Czy rząd wtedy też nic nie będzie robił, mówiąc, że prezydent zawetował?
10: Po pierwsze, rząd rządzi, ale prezydent sabotuje nasze rozwiązania. Myślę, że to jest dla wszystkich naszych słuchaczy absolutnie jasne. To punkt pierwszy. Punkt drugi. My, panie redaktorze, przedstawiliśmy i wdrożyliśmy najdalej idący projekt osłonowy w całej Unii Europejskiej. Obniżyliśmy zarówno VAT, jak i akcyzę na paliwo. To był projekt niezwykle również kosztowny. Ponad 1,6 mld złotych miesięcznie. I dlatego chcieliśmy, aby ta osłona dla polskich kierowców była sfinansowana z potężnych zysków koncernów paliwowych.
9: No jasne.
10: Prezydent
9: powiedział,
10: że nie chce. Stanął
9: mówiąc, że przepisy nie mogą działać wstecz, prawo nie może działać wstecz. Pytanie jest takie, czy rząd przygotuje przepisy o takim podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów energetycznych, ale do przodu, nie wstecz.
10: Tutaj trwa rozmowa z Ministerstwem Energii. Także oczywiście rozmawiamy z Ministerstwem Aktywów.
9: I przygotowujecie te przepisy?
10: Ja bym chciał, żeby koncerny paliwowe, które odnoszą w tej chwili potężne zyski, no wyniki Orlenu za trzeci kwartał, myślę, że to wszystkim bardzo wyraźnie pokażą, żeby to właśnie te koncerny składały się na osłony dla polskich kierowców.
9: Pytanie, czy te ceny paliw będą za chwilę mocno odbijać się na cenach podstawowych produktów w sklepach?
10: Jeszcze wracając do cen paliw, panie redaktorze, nie zapominajmy o tym, że źródłem tej sytuacji jest sytuacja w to, co dzieje się w cieśninie Ormus. To rząd nie odpowiada za ceny ropy na światowych rynkach, nie odpowiada za to, że brakuje diesla na całym świecie, więc to tutaj pan Czarnek musi mieć przede wszystkim pretensje do prezydenta Nawrockiego.
9: To zanim zostaniemy tylko w sieci, panie ministrze, jeszcze raz krótka piłka, tym razem 3 konkretne pytania i 3 konkretne odpowiedzi, mam nadzieję. Czy 800+ należy podnieść do 1000+?
10: Nie.
9: Bezdzietne kobiety powinny później przechodzić na emeryturę.
10: Nie chcę żadnego różnicowania, jeżeli chodzi o wiek emerytalny.
9: To jest pomysł mojej koleżanki z rządu.
10: Nie podzielam jej opinii.
9: Szymon Hołownia powinien zostać wicepremierem.
10: O tym oczywiście decyduje zawsze premier.
9: A pan z nim często rozmawia.
10: Z tego co wiem, chyba sam Szymon Hołownia w tej chwili nie chce wejść do rządu. Ale nie wiem, bo to
9: mówi
10: się
9: coś innego. Mówi, że jest gotów, jeśli w koalicji będzie taka chęć, taka wola, taka propozycja.
10: Okej, przepraszam, ale nie śledzę wszystkich wypowiedzi.
9: W naszej sądzie zadaliśmy pytanie, czy możliwe jest porozumienie rządu i prezydenta w sprawie kryptowalut. No niewielu wierzących w tej sprawie. 20% odpowiedzi na tak, 80% na nie. Te wyniki można już zobaczyć na radio.pl i tam też można zobaczyć dalszy ciąg naszej rozmowy.
8: To jest gość Radia Z.
9: Panie ministrze, może poszuka pan pieniędzy w bankach, bo tak podpowiada Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Mówi, że banki powinny płacić wyższe podatki.
10: I banki płacą wyższe podatki.
9: Jeszcze wyższe.
10: Bo to my, nasz rząd i konkretnie Ministerstwo Finansów wprowadziło wyższy podatek CIT dla banków, 30%, i to jest coś, co myślę trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć. Banki również płacą osobny podatek bankowy od udzielanych aktywów, udzielanych kredytów, więc sektor bankowy już w tej chwili płaci wyższe podatki i my chcemy, aby wyższe podatki płaciły również inne duże korporacje, które osiągają wysokie przychody. Nie chcemy, aby wyższe podatki płaciły małe polskie firmy.
9: A ile tych pieniędzy na przykład można by do budżetu dostarczyć w przyszłym roku, gdybyśmy wprowadzili takie przepisy o tych nadzwyczajnych zyskach koncernów energetycznych? No patrząc do przodu, to ile pieniędzy można by zdobyć w ten sposób?
10: To są oczywiście kwoty idące w miliardy. 4-5 miliardów złotych potencjalnie. No ale oczywiście do wprowadzenia takiej zmiany potrzebny jest podpis prezydenta. A prezydent konsekwentnie zamiast po stronie Polaków staje po stronie potężnych koncernów paliwowych, koncernów energetycznych. Ja, panie redaktorze, tego nie potrafię tak po ludzku zrozumieć. Dlaczego prezydent zamiast podpisać się pod dobrym, skonsultowanym, przemyślanym projektem, który nakłada dodatkowy podatek na największe koncerny, postanowił ich bronić.
9: No powiedział, że prawo nie może działać wstecz. To był ten podstawowy argument, którego użył przy tym wecie.
10: To zostało, myślę, bardzo dobrze już wyjaśnione, że w naturze podatku od zysków nadzwyczajnych jest to, że w pewien sposób faktycznie ma miejsce opodatkowanie zysków, które pojawiły się w związku z jakąś nadzwyczajną sytuacją.
9: Wcześniejszą działalnością.
10: I nadzwyczajnej sytuacji, z definicji przecież, nie można przewidzieć.
9: To idąc do przodu, no bo ekonomiści wyliczają, że jeśli prezydent zawetuje kolejne podatkowe pomysły rządu, na przykład na CIT, na akcyzę i VAT, to w budżecie będzie mniej pieniędzy o jakieś 10, a może 15 miliardów złotych. O takich pieniądzach rozmawiamy?
10: To są szacunki, które się faktycznie pojawiają. Dla mnie bardzo niepokojące jest to.
9: Realne szacunki?
10: Realne szacunki. Dla mnie bardzo niepokojące jest to, że na działania prezydenta rosnącą uwagę zwracają agencje ratingowe, które mówią o tym, że ta rekordowa liczba wet ze strony prezydenta utrudnia prowadzenie racjonalnej, efektywnej polityki gospodarczej. No i to niestety może przyczynić się do obniżenia oceny wiarygodności kredytowej naszego kraju.
9: A skąd pan weźmie te 10-15 miliardów, jeśli prezydent rzeczywiście zawetuje wasze pomysły?
10: Znaczy, po pierwsze, ja będę konsekwentnie przedstawiał projekty ustaw, dzięki którym finanse państwa będą wzmacniane. Taka jest moja rola. Przedstawiliśmy propozycję wyższego CIT-u dla tych największych firm. Przedstawiliśmy propozycję podniesienia chociażby opłaty cukrowej. Szereg innych propozycji wzmacniających finanse państwa. Jeżeli prezydent będzie faktycznie wetował i destabilizował proces wzmacniania finansów państwa, no to będziemy musieli szukać innych rozwiązań.
9: Problem w tym, że opozycję ma pan nie tylko w kancelarii prezydenta, ale także we własnej koalicji. Ryszard Petru głośno krytykuje pomysły podatkowe rządu, pomysły na budżet państwa i mówi, że przedsiębiorcy są przerażeni pomysłami duetu Domański-Tusk, że wasze podatkowe pomysły nie pomogą wygrać wyborów. Co więcej, przeszkodzą wam w wygraniu wyborów.
10: Nasza propozycja podatkowa to niższe podatki dla 3,5 miliona Polaków. Dla 3,5 miliona osób nie o wielkich, bardzo wysokich dochodach, tylko do tworzącej się, budującej się klasy średniej. Dla nauczycieli, dla szeregu grup zawodowych, które osiągają średniej wysokości dochody dzięki zmianom w progach podatkowych. Miliony Polaków zapłacą niższe podatki. Więc tutaj pan poseł Petru, moim zdaniem, którego przecież znam od wielu, wielu lat, powinien zweryfikować swój pogląd na temat wpływu tych zmian podatkowych na polską gospodarkę, a co za tym idzie również na potencjalne efekty wyborcze.
9: To może powinien go pan wreszcie zaprosić do Ministerstwa Gospodarki, zrobić z niego wiceministra, no i niech pokaże, co potrafi.
10: Nie wiem, czy pan, po pierwsze, podatki są ustalane w Ministerstwie Finansów,
9: jasne,
10: a nie w Ministerstwie Rozwoju. Po drugie, wydaje mi się, że te ostatnie wypowiedzi pana posła Petru nie wskazują na to, aby był on bardzo zainteresowany współpracą czy współudziałem w rządzeniu, ale może to tylko takie medialne wypowiedzi, może to...
9: Może trzeba zapytać po
10: może
9: prostu.
10: Może chęć pewnego zwrócenia uwagi na konkretną grupę wyborców.
9: Ale już poważnie, szef gabinetu prezydenta mówi, że te wasze pomysły na zmiany w PIT-cie to będzie większe zamieszanie w rozliczeniach podatków, będzie więcej liczenia. ograniczenia. Więcej zasad, więcej zamieszania, pisał w internecie pan Szefernaker.
10: Straszna troska, widzę, ze strony pana ministra. Jestem bardzo, bardzo wzruszony, ale fakt jest taki, że dzięki tym zmianom 3,5 miliona Polaków zapłaci mniej. I to jest myślę najważniejsze.
9: 3,5
10: miliona Polaków zapłaci niższe podatki, kropka.
9: To wracam do tego podatku bankowego, o którym mówiła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, żeby domknąć temat, bo okej, już jest więcej, ale minister Pełczyńska mówi, że powinno być jeszcze więcej i wystąpiła z tą propozycją do pana.
10: Nie.
9: Pan mówi nie?
10: Nie, mówię, że pani minister Pełczyńska-Nałęcz miała przedstawić mi propozycję, jak widziałaby takie zmiany.
9: Miała przygotować taki draft, takie pismo.
10: Nie dostałem.
9: Nie przygotowała?
10: Nie dostałem takiego.
9: To było już w lipcu bodaj.
10: Wakacje. Kilka miesięcy temu, tak.
9: I nie dostał pan tej propozycji.
10: Ja takiej propozycji nie dostałem, więc oczywiście łatwo rzucać w przestrzeń medialną pewne idee, no ale my musimy operować na konkretach, na liczbach.
9: Pani minister mówiła, że jest ogromna nadpłynność w tej branży, że sektor bankowy osiąga bardzo wysokie zyski. Został wprowadzony PIT od banków podwyższony do 30%. Uważamy, że należy go jeszcze podwyższyć, no dlatego, że jest ogromna nadpłynność w bankach, tak mówiła.
10: No oczywiście to jest mylenie pewnych pojęć pomiędzy nadpłynnością a zyskiem sektora bankowego. Nie ma takiej prostej wcale relacji, więc to jest trochę bardziej złożony temat. Faktycznie zyski są wysokie i dlatego podnieśliśmy podatki. To jest też trzeba mieć pewne granice, jeżeli chodzi o podnoszenie podatków w konkretnych sektorach. Ja chciałbym, aby te podatki rosły tam, gdzie muszą rosnąć, w tym wypadku dla dużych korporacji, w sposób przewidywalny i w sposób, który nie burzy konkurencji na rynku.
9: To o granicach porozmawiamy, panie ministrze. Jak bardzo wojna na Bliskim Wschodzie, to co dzieje się w cieśninie Ormus, odbije się na inflacji? Z jakim wynikiem inflacji skończymy ten rok?
10: To są oczywiście różne szacunki, ale,
9: pana szacunki,
10: ale już mówię. Generalnie widzimy, że inflacja ustabilizowała się tam w okolicach 3%. Nie oczekujemy, aby w najbliższych miesiącach inflacja miała istotnie wzrosnąć. Faktycznie.
9: Ale są ekonomiści, którzy mówią, że to będzie 3,5, może nawet 4%, a może więcej.
10: Nasze szacunki w tej chwili na to, szacunki Ministerstwa Finansów, ale z tego co wiem również Narodowy Bank Polski nie prognozuje w tej chwili istotnego wzrostu inflacji. Tylko żeśmy pamiętali, panie redaktorze, z czym mieliśmy do czynienia jeszcze kilka lat temu. Za rządów PiS-u inflacja w szczycie sięgnęła 18%. W tej chwili mnie pan redaktor pyta, czy inflacja będzie wynosiła 3,5 czy może 4%. Gdy mamy potężny kryzys na rynku ropy, gdy ceny ropy poszły bardzo mocno do góry, a kilka lat temu inflacja za rządów PiS-u wynosiła 18%. Gdy przejmowaliśmy władzę w 2023 roku, taka średnioroczna inflacja wyniosła ponad 11%. W tej chwili jesteśmy na poziomie 3%, więc no to jest, myślę, potężna różnica, którą widzą Polacy.
9: Czy możliwe jest, że ten rok 2026 skończymy z inflacją na poziomie 3%? Pan wciąż w to wierzy?
10: Absolutnie tak.
9: A jeszcze niedawno wydawało się, że Rada Polityki Pieniężnej będzie obniżać jesienią stopy procentowe. Teraz wygląda chyba na to, że gołębie odfrunęły.
10: Staram się nie komentować decyzji Narodowego Banku Polskiego, jeszcze Rady Polityki Pieniężnej. To, co oczywiście wiemy, to, że w ostatnich dniach, tygodniach ta sytuacja na Bliskim Wschodzie niestety uległa ponownej eskalacji. Ceny ropy poszły wyraźnie do góry. No, w związku z czym faktycznie analitycy rynkowi w tej chwili już nie oczekują obniżki stóp procentowych.
9: A pan widzi na horyzoncie podwyżki stóp procentowych w najbliższych miesiącach?
10: Tak jak powiedziałem, staram się nie komentować działań Rady Polityki Pieniężnej, gdyż przez wielu jest to uznawane za ingerowanie w niezależność banku centralnego.
9: To sprawdźmy, o co pytają pana słuchacze, internauci, widzowie. Pan Michał ma konkretne pytanie do pana. Kiedy realnie możemy się spodziewać nowych limitów progów podatkowych zaproponowanych przez rząd?
10: No, my nad tym pracujemy w tej chwili ja chciałbym, aby te nowe progi weszły od 1 stycznia 2027 roku.
9: I to jest absolutny plan do wykonania i tak będzie. Pan może za to ręczyć.
10: Tak, oczywiście, jeżeli prezydent nie będzie tego projektu, na którym zyska 3,5 miliona Polaków, sabotował.
9: Pan Bronisław dopytuje, co z ustawą o 2 niedzielach handlowych w miesiącu? Dowieziecie te obietnice do wyborów? Tak pyta.
10: Nie znam dokładnego w tej chwili statusu tego projektu. Wiemy również tutaj...
9: 3 lata rządzenia.
10: Również w tym studiu rozmawialiśmy o tych niedzielach handlowych nieraz. No wiemy, że nie ma takiego szerokiego poparcia dla...
9: W koalicji nie ma poparcia dla tego projektu po prostu. Taka jest prawda.
10: W koalicji i także poza koalicją.
9: Ale najpierw trzeba przygotować projekt, a ta koalicja nie jest w stanie się dogadać w tej sprawie.
10: Rozmawialiśmy i jeszcze będziemy o tym rozmawiać wewnątrz koalicji.
9: Ale myśli pan, że trzeba powiedzieć, porzućcie wszelkie nadzieje. Przed wyborami to się nie wydarzy.
10: Nie, tak oczywiście nie powiem, bo to byłoby przedwczesne. Natomiast faktycznie w koalicji istnieją różne spojrzenia na ten temat.
9: Pan albo pani Mentos pyta tak. Czy Ministerstwo Finansów planuje podwyższenie lub waloryzację ulgi prorodzinnej, której wysokość od wielu lat pozostaje bez zmian? Przypomnę, ostatni raz podniesiono jej wartość w 2014 roku.
10: W tej chwili nie prowadzimy takiej pracy.
9: Dlaczego?
10: Wiele projektów, wiele świadczeń nie jest co roku waloryzowane. Chociażby świadczenie 800+, nie jest co roku waloryzowane.
9: Choć były partie w koalicji, które mówiły, że tak powinno być, że powinny być waloryzowane.
10: Ja uważam, że nie powinny być waloryzowane, gdyż wtedy mielibyśmy jeszcze większy poziom tak zwanych wydatków sztywnych w budżecie.
9: Ale na przykład wyprawka szkolna dla rodziców to jest 300 zł dzisiaj. Wie pan, od kiedy to jest 300 zł?
10: Od kilku lat na pewno.
9: No, program był wprowadzony w lipcu 2018 roku. Dlaczego nie podnosicie tego świadczenia? Dlaczego go nie waloryzujecie, mimo że inflacja w międzyczasie była, no jednak była?
10: Nam za naszych rządów inflacja, panie redaktorze, wyraźnie spadła i w tej chwili wynosi, jak pan wcześniej zauważył, 3%.
9: Świetnie, więc... tylko że skumulowana inflacja od 2018 roku to jest prawie 50%, 45% mniej więcej, no a 300 jest wciąż te 300 w portfelu.
10: W tym czasie na szczęście również wynagrodzenia Polaków wzrosły. Za naszych rządów wynagrodzenia rosną w ujęciu realnym, dwucyfrowym, jeśli chodzi o procent wzrostu. Więc tak jak powiedziałem, budżet ma również swoje pewne limity. Nie jesteśmy w stanie wszystkich świadczeń co roku waloryzować.
9: A Prawo i Sprawiedliwość mówi, a da się. 300 zł to jest zdecydowanie za mało. Prawo i Sprawiedliwość proponuje 800 zł na wyprawkę szkolną. Dobry start 800+, to większe wsparcie dla rodzin, tak mówi Przemysław Czarnek.
10: No to pięknie tutaj pan Czarnek sam się zaorał, dlatego że jak rozumiem, jeżeli w 2018 roku była to świadczenie ostatni raz waloryzowane, to PiS miał kolejne 5 lat, żeby jego wartość podnieść, czego nie zrobił.
9: Komentator niesportowy pyta. Pani Żukowska powiedziała wczoraj u pani Lubeckiej, że jest pole do obniżenia wieku emerytalnego mężczyzn, bo system się bilansuje. Czy to prawda? Wydawało mi się, że od lat dopłacamy dziesiątki miliardów rocznie do emerytur.
10: Żadnych zmian w wieku emerytalnym.
9: Znaczy pan nie chce tych zmian?
10: Nie, w tej chwili rząd nie prowadzi żadnych prac nad zmianą wieku emerytalnego.
9: A czy pana zdaniem wiek emerytalny kobiet i mężczyzn powinien być różny w Polsce?
10: Jest teraz. Tak jak powiedziałem przed sekundą, ten wiek jest różny i rząd nie prowadzi żadnych prac, chcę to powiedzieć bardzo, bardzo wyraźnie, nad zmianą wieku emerytalnego.
9: I do wyborów to się nie zmieni?
10: Nie zmieni.
9: Ale pytam o to, czy pana zdaniem powinno się zmienić?
10: To jest oczywiście w kompetencji ministerstwa, ten wiek emerytalny jest w kompetencji bardziej Ministerstwa Rodziny i pracy. Ja uważam, że ten system, który mamy obecnie, jest dobrym systemem.
9: Pan jako wiceprzewodniczący na przykład Koalicji Obywatelskiej uważa, że tego zmieniać nie należy. Tak rozumiem. Czyli bierze pan pod uwagę to, że mężczyźni bardzo często nie dożywają emerytury?
10: Biorę pod uwagę to, że musimy prowadzić odpowiedzialną politykę gospodarczą, politykę budżetową i tak jak powiedziałem przed chwilą, żadnych prac nasz rząd w tym obszarze nie prowadzi.
9: A ile jest krajów w Unii Europejskiej, w których jest różny wiek emerytalny kobiet i mężczyzn, panie ministrze?
10: Nie powiem w tej chwili.
9: Jesteśmy wyjątkowi w Unii Europejskiej pod tym względem. To jeszcze o politykę pana zapytam. Panie ministrze, dlaczego zawiesiliście posła Wojciecha Króla w Koalicji Obywatelskiej?
10: Rozumiem, że były do tego przesłanki związane z działalnością pana posła Króla.
9: Czyli? Co się wydarzyło?
10: To nie jest moment, żebym mówił o wszystkich szczegółach związanych z działalnością pana posła. Z całą pewnością jego działalność, jego zachowanie będzie wymagało dalszej analizy.
9: No, jego działalnością zajęła się Europejska Prokuratura.
10: Zgadza się.
9: Przez ostatnie tygodnie, miesiące pytaliśmy o pana posła, nic się z nim nie działo. Teraz uwierzyliście Europejskiej Prokuraturze, że jednak jest problem, jest coś na rzeczy?
10: Musiały pojawić się nowe okoliczności.
9: Czyli uznaliście, że nie da się go dłużej bronić?
10: Podjęliśmy decyzję i będzie nadal jego sytuacja przedmiotem z analizy strony naszej partii.
9: Jest pan ministrem finansów, ale też ministrem gospodarki. Pisze pan do siebie listy czasem jako minister finansów i wysyła je do ministra gospodarki?
10: Nie, takich listów nie piszę, natomiast czasami muszę stworzyć taką wewnętrzną dyskusję na temat chociażby finansowania niektórych obszarów z dziedziny Ministerstwa Gospodarki.
9: No i przychodzi minister gospodarki i prosi o pieniądze ministra finansów. Jak to działa?
10: Udaje się nam znaleźć kompromis.
9: Szybko?
10: Dosyć.
9: Andrzej Domański był naszym gościem, minister finansów i gospodarki, wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej. Bardzo dziękuję za
10: tę
9: rozmowę. Kłaniam się państwu, Marcin Zaborski. Do zobaczenia.
8: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl. To była powtórka programu.

0: Reklama.
1: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
2: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy.
1: Za pieniądze Radio Z. Wejdź do gry, wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
3: Też możecie wygrać.
1: Wielki finał 28 września.
4: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
1: Milion złotych może być twój, a co ty zrobisz z milionem?
0: Po reklamie.

0: piąta. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. To było spotkanie światowych supergwiazd futbolu, oceniają komentatorzy za oceanem. Chicago Fire zremisowało z Interem Miami 1-1 w meczu amerykańskiej ligi MLS. Robert Lewandowski strzelił gola na 1-0. Ten mecz na stadionie Soldier Field oglądał specjalny wysłannik Radia Z do USA Mateusz Ligenza.
1: Hit, który nie zawiódł, a przede wszystkim z perspektywy polskiego kibica, ozdobą tego spotkania była bramka Roberta Lewandowskiego. Już w 10 minucie Polak wpisał się po raz 7 w barwach Chicago Fire na listę strzelców. I to był przepiękny wolej i Inter musiał odrabiać straty. Inter, który starał się tutaj pokazać gospodarzom, że jako mistrz zrobi wszystko, żeby wyszarpać te 3 punkty. Leo Messi strzelał kilkukrotnie z dystansu, ale za każdym razem bramkarz Chicago Fire bronił doskonale. Ale ma swoją asystę. To on z narożnika dośrodkował wprost na głowę Casemiro i dzięki temu Inter wywozi punkt. Jeśli chodzi o Chicago Fire, no to myślę, że ten komplet publiczności 67 tysięcy kibiców to jest coś, co daje nadzieję na to, że Robert Lewandowski będzie oklaskiwany coraz częściej. Radio Z, Mateusz Ligenza, prosto z Chicago.
0: I jeszcze sport, ale zupełnie w innym aspekcie. Najbliższy poniedziałek będzie sądnym dniem dla Radosława Piesiewicza. Tego dnia zbierze się zarząd PKOL-u, który zdecyduje o jego być lub nie być w roli prezesa. Jaki scenariusz jest możliwy? Tę sprawę śledzi Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
2: Wiele wskazuje na to, że zarząd odwoła Piesiewicza ze stanowiska. W życie wejdzie artykuł 21 statutu PKOL. Ten mówi o sytuacji, w której prezes nie może sprawować swojej funkcji, a tak właśnie jest teraz, bo przecież Piesiewicz siedzi w areszcie. Zgodnie z rekomendacją prezydium zarządu, jego obowiązki ma przejąć jeden z wiceprezesów. Przed nim trudne zadanie.
3: Musimy to udźwignąć, musimy z tego wyjść, musimy pomyśleć, jak odbudować wiarygodność tej instytucji i prestiż.
2: Mówił wiceprezes PKOL i jeden z głównych kandydatów do zastąpienia Piesiewicza, Marian Kmita.
0: Wiceprezes, który przejmie schedę po Piesiewiczu, będzie stał na czele PKOL-u do kwietnia przyszłego roku. Wtedy kończy się kadencja Piesiewicza. Przedłużony areszt dla Elnura A., Gruzin, który jest podejrzany o zabójstwo opozycyjnego artysty z Rosji. W czerwcu na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej miał oddać do niego kilka strzałów z broni krótkiej. Po rozmowie ze śledczymi jest reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
4: Podejrzany w areszcie zostanie co najmniej do połowy grudnia ze względu na dotychczas zgromadzone dowody, które wskazują duże prawdopodobieństwo, że zbrodnię popełnił, mówi mi rzeczniczka Sądu Okręgowego w Lublinie, sędzia Marta Śmiech.
5: Sąd wskazał uzasadnioną obawę matactwa ze strony podejrzanego, uzasadnioną obawę ucieczki lub ukrywania się podejrzanego, który nie ma w Polsce stałego miejsca pobytu.
4: Od decyzji sądu podejrzanemu przysługuje odwołanie. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Elnurowi A. grozi dożywocie. Usłyszał też zarzut dokonania innego zabójstwa, które miał popełnić 4 lata temu w Warszawie. Są zarzuty dla prokuratora z Bydgoszczy za jazdę motocyklem popijanemu. Dominik M. wpadł na gorącym uczynku przed sklepem w miejscowości Białe Błota. Odmówił badania alkomatem, dlatego w szpitalu pobrano mu krew, mówi Katarzyna Calów-Jaszewska z prokuratury krajowej.
6: Pierwsze badanie, które zostało przeprowadzone pół godziny po północy, dało wynik ponad 1 promila alkoholu. Drugie badanie 0,97 promila.
0: Prokurator został zawieszony w czynnościach służbowych na pół roku, grożą mu 3 lata więzienia. Polskie wojsko rozpocznie testy krajowych dronów do zastosowań militarnych. W najbliższych dniach armia sprawdzi ich możliwości na poligonach, a później w przestrzeni powietrznej, mówi pułkownik Marek Pietrzak ze Sztabu Generalnego.
7: Są to pierwsze testy rozwiązań niskokosztowych dronów, których zasięg jest nawet w okolicach 1000 kilometrów. Chcemy móc oddziaływać dalej, chcemy móc oddziaływać głębiej, aby zatrzymać przeciwnika na naszej granicy.
0: O prowadzonych ćwiczeniach mieszkańców ostrzegą też alerty RCB. Coraz więcej cudzoziemców pracuje w Polsce, jest ich prawie 1 200 000, to o 8% więcej niż przed rokiem. Największa grupa to Ukraińcy, których jest ponad 780 tysięcy, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
8: Na drugim miejscu są Białorusini, pracuje ich prawie 108 tysięcy, a na kolejnych miejscach obywatele Indii 22 tysiące, Gruzji i Kolumbii po 20 tysięcy.
0: Ponad 60% pracujących w Polsce obcokrajowców to mężczyźni. Zmiany w Szczecinie, niższa kara za brak biletu w strefie płatnego parkowania będzie przysługiwać dłużej. Będą mogli z niej skorzystać kierowcy, którzy opłacą mandat w ciągu 3 miesięcy, a nie 7 dni. Jak wyjaśnia Dariusz Sadowski z magistratu, ma to dać kierowcom szansę na odwołanie.
9: Jest to ukłon w stronę, nazwijmy to, roztargnionych kierowców, którzy nie wnieśli opłaty za strefę płatnego parkowania, czy też śródmiejską strefę płatnego parkowania. Prosimy o to, aby nie zwlekać mimo wszystko, żeby jak najszybciej zgłaszać się do urzędu z ewentualnymi reklamacjami.
0: Nawet jeśli odwołanie zostanie rozpatrzone negatywnie, ale w ciągu 3 miesięcy, kierowca będzie mógł zapłacić niższą karę. A w Warszawie pojawi się 6 nowych fotoradarów. Urządzenia staną m.in. na trasie Łazienkowskiej i w Alei Solidarności na wysokości szwedzkiej na Pradze Północ. Kierowcy potrafią tam pędzić ponad 150 km na godzinę, ponad 2,5 razy więcej niż dozwolona prędkość. W nowe lokalizacje trafią urządzenia zdemontowane z mostu Poniatowskiego oraz z rejonu tunelu Wisłostrady, gdzie powstaną odcinkowe pomiary prędkości. Montaż fotoradarów zaplanowano jeszcze w tym roku. Można odbierać wejściówki na światową premierę najnowszej powieści Olgi Tokarczuk. Świata jest za dużo. Powieść jest osadzona na ziemiach odzyskanych po II wojnie światowej. Wydarzenie 14 października o 18 w hali stulecia we Wrocławiu. Wstęp na premierę jest bezpłatny, choć obowiązują wejściówki. Będą wydawane do 18 września lub do wyczerpania puli w 5 punktach Wrocławia. Adresów szukajcie na stronie Fundacji Olgi Tokarczuk. Jan Borysewicz, bohaterem filmu Netflixa, jest pierwszy zwiastun Mniej Obcego.
10: Jak się nudzę albo jestem wkurzony, liczę do 5 i przy 5 zawsze coś się dzieje.
11: Raz, dwa, trzy, cztery.
0: To nie jest dokument ani pełna biografia. Fabuła filmu skupia się na młodości gitarzysty i na rodzinach zespołu Lady Punk. Premiera na streamingu 7 października. Teraz to już wszystko. Ja dziękuję za spędzone wspólnie godziny, a na kolejne wiadomości Radia Z o 5:30 zapraszam w imieniu Pauli Michalik i Michała Adamiuka.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: or another.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
4: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy.
3: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
5: Też możecie wygrać.
3: Wielki finał 28 września.
6: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
3: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Po reklamie.
8: Słuchajcie, Radia Z, jest 5.30. Zapraszamy na wiadomości. Paula Michalik i Michał Adamiuk.
9: Premier zapowiada zaostrzenie przepisów za łamanie prawa na przejazdach kolejowych. To reakcja na wczorajszy wypadek niedaleko Radomia.
8: Co się może zmienić? O tym reporter Radia Z Michał Dzieneński.
10: To radykalne zaostrzenie przepisów ma dotyczyć przede wszystkim tych, którzy systematycznie je łamią i wjeżdżają na przejazdy kolejowe, podkreśla premier.
11: Mimo zapruchu, mimo czerwonego światła, to się musi skończyć.
10: Propozycja zaostrzenia przepisów ma pojawić się w ciągu kilku najbliższych dni i ma być to, jak mówi szef rządu, bardzo twarde rozwiązanie.
8: W zderzeniu pociągu relacji Lublin-Szczecin z ciężarówką zginęła pasażerka. Rannych zostało około 20 osób.
9: 14 lat więzienia, zakaz pracy z dziećmi, zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonymi to nieprawomocny wyrok dla księdza Jacka K. z diecezji sosnowieckiej. Był oskarżony o przestępstwa seksualne wobec dzieci i posiadanie pornografii dziecięcej.
8: Prokuratura domagała się surowszej kary. Śledczy nie wykluczają apelacji, ale najpierw chcą dokładnie przeanalizować uzasadnienie sądu, mówi prokurator Bartosz Kilian.
12: Sąd co do joty uznał za trafne wszystkie ustalenia poczynione w trakcie śledztwa. Przyjął za własne te opisy, przede wszystkim opisy bardzo tragiczne i bardzo bolesne każdego z czynów zarzuconych oskarżonemu.
9: Ksiądz Jacek K. ma też zapłacić zadośćuczynienie pokrzywdzonym.
8: Według prokuratury przez kilkanaście lat w różnych parafiach jego ofiarami padło 7 osób.
9: Rosjanie znowu atakują cywilne cele na Ukrainie. Dwie osoby zginęły, a co najmniej 20 jest rannych po uderzeniu dronami na parking przy centrum handlowym w Sumach.
8: Stan 4 osób jest poważny. Tej nocy Rosjanie atakowali też Charków, Chmielnicki i Krzywy Róg.
9: Będzie nowa liderka rankingu tenisistek, to Jelena Rybakina, która awansowała do półfinału US Open, pokonała Chinkę Qin Wenzheng.
8: Kazaszka będzie 30. liderką rankingu WTA w historii. Zastąpi Arynę Sabalenkę, która prowadziła przez niecałe 2 lata. Białorusinka na pozycji liderki wymieniła Igę Świątek.
9: Wszystko, co warto wiedzieć o poranku w wiadomościach Radia Z co pół godziny, 7:45. Gość Radia Z dzisiaj Stanisław Wziątek, wiceminister obrony z Lewicy.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Ojej, co to się porobiło? W całej Polsce dzisiaj deszczowo.
14: Najchłodniej na północy 15, w Trójmieście. Cały czas tam południe próbuje, walczy. 20 stopni u was dzisiaj będzie, ale w całym kraju, tak jak mówi Marek, dzisiaj chmury i z tych chmur pokropi deszcz.
13: Jak to się stało? Wczoraj na południu 31 stopni, dzisiaj raptem 16. Ja się tak nie bawię. Niech mnie ktoś przytuli.
3: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.

0: Dzień dobry, bardzo o poranku. Witamy was gorąco, moi drodzy. Dzisiaj mamy czwartek. Czwartek to jest 10 dzień września. No i w kalendarzu dzisiaj między innymi Dzień Piłkarza.
1: Tak, i z tej okazji żaden chyba polski kibic ze względu na wyniki naszej reprezentacji tego święta nie obchodzi.
0: Czekaj, mamy jednego dobrego piłkarza. Tak? Lewandowski, a nie, czekaj. Nie, no gra. Już nie bądźmy złośliwi, Marek.
1: Gdzie on teraz gra w ogóle?
0: On gra w Chicago Fire, taki klub mało znany.
1: W Ameryce przecież tam nie ma futbolu. Tam jest futbol amerykański, oni taką jajowatą piłką grają.
0: No jak, bo kopnął ją Lewandowski, była okrągła, ale tak kopnął, że zrobiła się takim akopytą, mój drogi.
1: No tak, ale nie, z drugiej strony przecież reprezentacja Polski w piłce nożnej zawsze
0: nie
1: gra
0: nie
1: tak.
0: Nie tego wymówić.
1: Zawsze gra tak, jakby grała piłką jajowatą.
0: Kochani, ja zmieniam błyskawicznie temat na niepiłkarski. Poranna centralka czeka. Dlaczego wy już nie śpicie o tej porze?
1: 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1. Radio Z i
2: już. Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
4: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy.
3: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
5: Też możecie wygrać.
3: Wielki finał 28 września.
6: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
3: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
8: To ja też chcę.
7: 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Budzimy was każdego dnia, kochani, i nie spoczniemy. Tu Radio Z. Dzwonicie do nas fantastycznie, nie jesteśmy sami. 321-321-321. Halo, dzień dobry.
1: Hej, tu Grzesiek. Nie śpię, bo jadę do pracy. Mieszkam w Holandii, jeżdżę z Rotterdamu do Amsterdamu i to się nie słucham Radio Z.
2: Słuchaczka jedzie z Rotterdamu do Amsterdamu.
0: Chyba słuchacz, bo to był kierowca dużej ciężarówki.
2: Przepraszam, bo się pomyliłem.
0: Ale myślę, że to dla niego komplement.
2: Dokładnie. Piękny głos, naprawdę.
0: Ale ty, z Rotterdamu do Amsterdamu, to tak jakbyś jeździł z Wrocławia do Inowrocławia.
2: Też ładne miasta.
0: Albo jakbyś jeździł z Tuska do Półtuska.
2: Nie wejdę w to, bo jest za wcześnie. Moje zwoje jeszcze nie pracują.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Już jutro nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj jutro o 19.55 w Polsacie.
8: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate przy zakupie dwóch, trzecie za grosz. I ptasie mleczko Wedel. Wybrane rodzaje za jedyne 15,99. Oferta trwa od 10 do 12 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
9: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
11: To ja też chcę.
10: 24, 30.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
14: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
13: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
15: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Mamy niskie ceny.
16: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
17: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy.
16: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
18: Też możecie wygrać.
16: Wielki finał 28 września.
19: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
16: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
0: Po reklamie.
20: Jest czwartek, zbliża się szósta, to 10 września na wiadomości Radia Z. Zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
21: Kierowca i maszynista walczą o życie. Nowe fakty po katastrofie drogowej pod Radomiem.
22: Są szczegóły telefonicznej rozmowy Trumpa z Putinem. Trwała godzina.
21: Lewy zabłysnął tej nocy na Soldier Field. O meczu z Interem Miami opowie wysłannik Radia Z.
20: Szósta.
21: Prokurator i policja zakończyli pracę w miejscu katastrofy drogowej w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Jak wiecie z Radia Z, w zderzeniu ciężarówki z pociągiem zginęła kobieta. Około 20 osób jest poszkodowanych, 4 z nich w ciężkim stanie. Kierowca ciężarówki i maszynista pociągu walczą o życie w szpitalu.
22: Śledczy zabezpieczyli m.in. rejestrator z kabiny maszynisty. Monitoring w lokomotywie pozwoli ustalić wiele istotnych okoliczności wypadku.
21: Na miejscu katastrofy był reporter Radia Z Marcin Friedrich. Wstępne ustalenia już są.
0: Wiadomo, że ciężarówka uderzyła w pierwszy wagon pociągu, który już znajdował się na przejeździe. Czerwone światła paliły się, tak wynika z rejestratorów tych urządzeń. Kierowca musiał znać ten przejazd, bo mieszka w pobliżu, a widoczność w stronę, z której jechał pociąg, jest na kilkaset metrów przed przejazdem.
1: No ale tu jest widoczność dobra, bo jechał od tej strony. Nie wiem, musiało go słońce oślepić, że nie zauważył tej sygnalizacji.
0: Mówił mi jeden z mieszkańców. Może rutyna, może oślepiające słońce, może awaria. To wszystko już sprawdzać będą śledczy. Marcin Friedrich, Radio Z.
22: Po tym wypadku premier zapowiada zaostrzenie przepisów za łamanie prawa na przejazdach kolejowych.
21: Donald Trump godzinę rozmawiał z Władimirem Putinem przez telefon o wojnie na Ukrainie. Mieli omawiać m.in. rezultaty rozmów amerykańskich wysłanników w Moskwie i Kijowie.
22: Reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski przynosi najnowsze ustalenia.
11: Dzień dobry.
22: Co jeszcze wiemy o przebiegu tej rozmowy?
11: Rosyjski przywódca miał zapewnić, że nie ma wrogich planów wobec Europy. Tak przynajmniej deklaruje Kreml. Z kolei Donald Trump ocenił, że Putin jest otwarty na zawarcie układu. Pytany przez dziennikarzy o to, co stoi na przeszkodzie zawarcia pokoju, odparł, że przeszkodą są dwie osoby, które się nienawidzą. Odbyliśmy świetną rozmowę, on chce zawrzeć umowę, a jeśli Załański chciałby zawrzeć umowę, to byłoby bardzo miło. Według Donalda Trumpa zarówno rosyjski, jak i ukraiński prezydent mają dość wojny.
22: Wysłannicy prezydenta USA Steve Witkoff i Jared Kushner byli w Moskwie i Kijowie w zeszłym tygodniu. Ich rozmowy nie przyniosły widocznego przełomu.
21: Policja w Łodzi szuka mężczyzny, który terroryzuje mieszkańców osiedla Zarzew. Ktoś od dłuższego czasu wybija szyby w samochodach przed blokami przy ulicy Piwnika Ponurego. I o tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
23: Sprawca wybija przednie lub tylne szyby w zaparkowanych samochodach. Ma grasować w tym miejscu od roku. Jak mówili mi mieszkańcy codziennie parkując, zastanawiają się, czy rano nie zastaną przykrej niespodzianki.
24: Nikomu nie życzę. Boimy się bardzo.
23: Policja potwierdza, że dostaje zgłoszenia w tej sprawie. Młodszy aspirant Mateusz Piliński z łódzkiej policji.
25: Dotychczas zgłosiło się do nas 12 poszkodowanych osób. Przeprowadzamy oględziny pojazdów, przesłuchujemy świadków, zbieramy materiał dowodowy.
23: Na razie sprawca pozostaje jednak nieuchwytny. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
22: Policja prosi osoby, które mogą mieć nagrania, na przykład z samochodowych rejestratorów, o pomoc w tej sprawie.
21: Lewy kontra Messi 1-1. Polak strzelił pięknego gola dla swojego Chicago Fire tej nocy. Argentyńczyk zaliczył asystę.
22: Mecz z Interem Miami w Chicago na własne oczy oglądał wysłannik Radia Z Mateusz Ligenza. Dzień dobry Mateusz. Jak wrażenia po tym spotkaniu?
26: Robert Lewandowski wypadł fantastycznie. Strzelił pięknego gola i pokazał, że pogłoski o jego przedwczesnej emeryturze są naprawdę nieuzasadnione. Dlatego, że wciąż bryluje. Jest znakomitym strzelcem i otworzył wynik dla Chicago Fire. Leo Messi próbował wielokrotnie strzałów z dystansu, ale to mu nie wychodziło. Natomiast miał swoją asystę rzeczywiście i doprowadził do remisu Interu Miami Casemiro z tym trafieniem w 48 minucie. Natomiast chcę powiedzieć jedno, że szkoda, że Robert Lewandowski nie pojawił się na konferencji prasowej, choć był do tego wyznaczony. Zdziwieni byli też przedstawiciele klubowych mediów. Nie pojawił się także w Milk Zone. No cóż, takie są fakty. Chicago, Mateusz Igenza, Radio Z.
21: A co o tym meczu sądzi Polonia, która dopingowała lewego na Soldier Field? Dowiemy się od Mateusza w wiadomościach za godzinę.
27: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
28: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
29: Sponsorem prognozy pogody jest miasto Kwidzyn.
30: Lewandowski. Mój syn też wczoraj strzelił bramkę i zaliczył asystę.
31: Też nie wyszedł do dziennikarzy?
30: Dokładnie.
31: Zamknął się w pokoju, trzasnął drzwiami.
30: Moja krew. Słuchajcie, dzisiaj dużo więcej chmur niż w ostatnich dniach. Ochłodzenie, i deszczowe chmury, które się pojawią praktycznie w całym kraju. Najcieplej i najwięcej słońca, także słońce się dzisiaj pojawi na południu 21, najchłodniej na północnym zachodzie 17.
28: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
29: Sponsorem prognozy pogody było miasto Kwidzyn.
27: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli dzień dobry bardzo w Radiu Z.

0: Felix Janis, Sophie Ellis Baxter. Dzień dobry, bardzo w Radiu Z. 10 minut po godzinie 6. Teraz będą Czechy u nas.
1: O, cudownie. Czechi. To gdzieś była taka reklama. Do Czech to ja mam za darmo. Tak. To cóż to była za reklama?
0: Ciekawa historia, słuchajcie, bo w Parku Narodowym w Czechach jest coś takiego jak diabelski, nie młyn, tylko diabelski tyłek.
1: Proszę, co? Diabelski tyłek?
0: No, diabelski tyłek. To jest taka skała w Parku Narodowym w kształcie... No w ludzie, no w kształcie ludzkiej pupy.
1: A to ludzie, to ludzie widzą, co chcą.
0: Tak, i to jest diabelski tyłek. Dablowa prdel się nazywa po czesku.
1: Dablowa prdel. Tak. A ja nie muszę jechać do Czech, bo wczoraj u mnie był hydraulik. I jak kucnął pod zlewem, to też się naoglądałem. Też miałem diablową prdel.
0: Diablowy prdel. Znaczy, zawsze jak widzę kogoś pod zlewem, to sobie myślę, że czas na przerwę, prawda? Radio Z. Ale wiecie, bo to nie idzie inaczej. Spróbuj przetkać syfon,
1: no właśnie.
0: To zrobisz diabelski tyłek.
1: Tak, tak. I zawsze to mówią, widać ci.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: To była Anastasia. Zawsze jak jej słucham, to się zastanawiam, kto był pierwszy z takim śpiewaniem, z takim głosem. Czy to była Tatiana Okupnik, czy ona? Bo jedna o drugiej ewidentnie zgapiła.
1: Tak, ale mnie zawsze ciekawiło, że Anastasia taki wielki głos w takim małym ciałku. Jak to tam rezonuje? Gdzie jest to pudło rezonansowe?
0: To zupełnie jak u ciebie, tygrysie.
1: No.
0: 321-321-321, telefony się urywają od rana. Halo?
2: Darek z Białogardu. Ja kończę służbę, a wy zaczynacie. Pozdrawiam, Radio Z.
1: A, dzień dobry, ale to trochę brzmiało jak taka poranna poezja,
0: to
1: prawda?
0: To są takie twoje, tak jak twoje mądrości. Ja kończę służbę, wy zaczynacie. Ty często mówisz, patrzcie, dopiero była szósta, a już jest siódma.
1: To prawda. I dlatego teraz spróbujemy razem ze słuchaczem trochę stworzyć taki kącik porannej poezji.
0: Panie Marku, bardzo prosimy.
2: Ja kończę służbę.
1: Zaraz wymasuję swoją drużbę.
2: Ja kończę służbę.
0: Zjadłem ciastko i połknąłem wróżbę.
2: Ja kończę służbę.
1: I pocałujcie mnie wszyscy w...
0: drużbę.
1: No to zabrakło rymu.

0: Więc...
1: Piękna piosenka. Ta piosenka jest jak taki kocyk jesienny, który cię otula i możesz sobie włączyć M jak miłość.
2: No a ten kocyk już z Pawlacza zszedł na niższe piętro, już jest na pierwszej półce w szafie, już na nas patrzy.
1: Można by go przeprać przed jesiennym sezonem na kanapie.
2: To prawda, i sprawdzić, czy tam nikt nie mieszka.
1: A propos, jeżeli potrzebujecie nowego kocyka, to mamy dla was 600 tysięcy złotych na nowy kocyk na jesień.
2: Posłuchajcie, kogo znaleźliśmy dzisiaj w kocyku.
3: Wow! Mam, wygrałem 50 tysięcy!
1: Wow! No, to był Marcin.
2: Dokładnie, nie Mul, tylko Marcin, też na M. I Marcin, słuchajcie, wygrał u nas i wy też możecie wygrać, tak jak Marcin, bo dzisiaj jest do wygrania 600 tysięcy złotych, a w wielkim finale września milion złotych do wygrania.
1: Marcin, jak pierwszy raz wyszedł z domu i tata pyta, jak było, to mówi, że wszyscy klaskali.
2: Mały Mul. Kochani, regulamin jest na radio.pl i uwaga, bo teraz każdy SMS to aż 6 tysięcy szans na udział w finale, na milion złotych.
1: Nie
2: 6 tysięcy szans.
1: Ale tylko do godziny 7 korzystajcie, wysyłajcie SMS-y o treści Radio Z na 7353 za 3,69 zł. Powodzenia, kochani. Radio Z 7353. Radio Z
4: i już. Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
6: Chcę rzucić palenie.
7: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
10: Desmoxan. I już nie palisz.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
12: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
13: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
14: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu od stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony lek Sora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
16: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana. tylko z Rossmana.
0: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
17: Po reklamie.
2: Dzień dobry bardzo w Radiu Z. 6.30 na zegarach. Wiadomości prezentują Paula Michalik i Michał Adamiuk. Zapraszamy.
18: Pożegnanie z prawem jazdy na 3 miesiące za wjechanie na przejazd kolejowy na czerwonym świetle. Minister infrastruktury i premier zapowiadają pilne zaostrzenie przepisów po wypadku w Sokolnikach Suchych na Mazowszu.
19: Z Radia Z wiecie, że ciężarówka uderzyła w przejeżdżający pociąg relacji Lublin-Szczecin. Skład się wykoleił. Zginęła pasażerka, około 20 osób jest rannych. Maszynista i kierowca walczą o życie.
18: Tiry pędzą przez ten przejazd. To nie pierwszy wypadek w tym miejscu, mówią mieszkańcy miejscowości reporterowi Radia Z Marcinowi Friedrichowi.
20: Miejsce robi wrażenie przytłaczające, tak. No, pociąg i ciężarówka są zniszczone w takim stopniu, jak mnie nie widziałem jeszcze, tak z bliska takiego zderzenia.
21: Jest to kopalnia piachu. Tiry jeżdżą z taką prędkością. Czasem widzę, że on tylko spojrzy lewo, prawo i od razu sunie, żeby prędkości nie zgubił, żeby się nie musiał rozpędzać.
22: Przejazd bez rogatek jest. Co prawda są światła.
23: Podejrzewam, że oślepiło go słońce. Na południe patrzył i mógł nie zauważyć sygnalizacji świetlnej. Kiedyś było tu stop.
19: Dzisiaj służby kolejowe będą usuwać wykolejony pociąg. Naprawa torów i trakcji potrwa jeszcze kilka dni.
18: Polska szykuje kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy. Warty ma być ponad 50 milionów euro.
19: Taką informację podaje Kijów po spotkaniu szefów resortów obrony Grupy Kontaktowej do spraw Ukrainy.
18: Pomagać trzeba, ale coś za coś i rozsądnie, komentuje w Radiu Z Ryszard Terlecki z Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus.
24: Po pierwsze tak, żeby nie ograniczyć naszych zasobów militarnych, a po drugie tak, żeby mieć coś z tego, przynajmniej jakąś publicznie okazywaną wdzięczność.
19: Polska ma przekazać Ukrainie m.in. systemy do wykrywania, przechwytywania oraz niszczenia wrogich celów w powietrzu.
18: Prawie ćwierć miliona Norwegów żegnało na ulicach Oslo swojego króla. W pogrzebie Haralda V brało też udział ponad 800 oficjalnych gości. Polskę reprezentował prezydent Karol Nawrocki.
19: Tłumy od rana zbierały się wzdłuż głównej alei norweskiej stolicy. Trumna króla została przewieziona na lawecie armatniej z Pałacu Królewskiego do katedry. Podczas nabożeństwa królowa Sonia położyła na trumnie męża czerwoną różę i ukłoniła się przed nią.
18: Ten sierpień był najgorętszym miesiącem w historii pomiarów temperatury na Ziemi. Średnia na całej planecie sięgnęła 16,69 stopnia Celsjusza.
19: Poprzedni rekord z lipca 2023 roku został pobity o 0,01 stopnia, odnotowuje Kopernikus. Eksperci mówią, że takiego ciepła na Ziemi ludzkość nie doświadczyła od 100 tysięcy lat.
18: A o tym, co najważniejsze w sporcie, już teraz w Radiu Z Krzysztof Wilanowski.
25: Dzień dobry, zapraszam.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Działo się w piłkarskiej Lidze Mistrzów. W hicie środy Liverpool 2-1 pokonał Atletico Madryt, choć to nie on otworzył wynik tego meczu. W 17 minucie gola dla Rochi Blancos strzelił Marcos Llorente. Delecco odpowiedzieli trafieniami Dominika Soboslaja tuż przed przerwą i Alexisa McAllistera w drugiej połowie. Po stracie bramki zaczęliśmy radzić sobie lepiej. To był moment, w którym nasza gra się poprawiła. W drugiej połowie wszystko było już poukładane i myślę, że byliśmy lepsi. Zespół pokazał charakter. Do tego ogromnym wsparciem byli dla nas kibice. Dla takich wieczorów wykonuje swoją pracę. Mówił trener Liverpoolu Andoni Iraola. Aż 6 goli padło w Barcelonie. Duma Katalonii rozbiła Feyenoord 5-1. W ekipie z Rotterdamu zabrakło kontuzjowanego Jakuba Modera. 7 bramek zobaczyli kibice w Paryżu. Ich PSG 6-1 pokonało Slovan Bratysława. Napoli 0-1 przegrało z Arsenalem. A na kortach US Open awans Aleksandra Zwieriewa do półfinału. Niemiec uzupełnił najlepszą czwórkę turnieju po tym, jak w 3 setach 6-2, 7-5 i 6-1 pokonał Holendra Botika van de Zandschulpa. W półfinale Zwieriew zmierzy się z Rosjaninem Karenem Khachanovem.
1: Kogo pokonał? Batika kogo?
2: Kolesa z Wurda.
25: Botika van de Zandschulpa.
2: Botika bala za Wurda.
1: Dzisiaj, słuchajcie, jeżeli chodzi o pogodę, no to tak po prawdzie popada przelotnie tylko na wschodzie, a poza tym będzie no już w miarę słonecznie, jak się wypada, ten deszcz z rana i na termometrach w całej Polsce około 20 stopni.
2: Botik van de Zulf.
4: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Waleja, stary brat.
1: I Gajda.
4: Na program zaprasza sponsor Barilla, producent włoskich makaronów, sosów i pesto.
2: Jakbyś pan od makaronu zagadał jeszcze, widzisz?
1: Tak, tak, tak. Ale zmieścił się. Wszyscy usłyszeli, jaki makaron. Za 25 ma...

0: Kasia, uśmiechnij cię. Coś taka smutna, no daj spokój.
1: Kaśka,
0: no.
1: Dobrze będzie tam. No. Dobrze jest. Dobrze za 19.07. Dobrze
0: nagraj
1: jest.
0: Jakieś weselsze piosenki będziemy grali. Tu Radio Z.
1: Słuchajcie, codziennie o 7.50 dzwonimy w poszukiwaniu polskich absurdów. No i wczoraj na przykład Kępa i Fiedorczuk dzwonili do Biura Promocji Polski z bardzo szalonymi pomysłami na wypromowanie naszego kraju.
0: Posłuchajmy.
2: Przede wszystkim kwestia Bałtyku. Zmienilibyśmy tu na Morze Bałtyckie na biało-czerwone. Co pan na to? Też chodzi o kwestię na przykład Małopolska, no dużo Polska.
3: A Wielkopolska?
4: Dużo Polska.
3: Wielkopolska, ogromno Polska.
2: Tak. Jakby się władza zmieniła, wie pan, bo różnie może być, to proszę jeszcze tylko uwzględnić, żeby nie mazowieckie, tylko olszewskie wtedy, dobra?
3: Dziękujemy bardzo.
2: Służymy pomocą.
3: Służymy.
2: Co, proszę dzwonić.
0: Ale że nie ma województwa tuskiego ze stolicą w półtusku?
1: Spokojnie pracujemy nad tym. Słuchajcie, dzisiaj świat eksploduje. Dzisiaj zakrzywimy czasoprzestrzeń.
0: Tak, chłopcy, dokąd dzisiaj dzwonicie o 7.50?
2: Cześć, witamy.
1: Cześć.
2: Słuchajcie, dzisiaj spełniamy nasze wielkie z Wojtkiem marzenie.
3: Zawsze marzyłem, żeby zadzwonić do fotowoltaiki zamiast tego, żeby oni dzwonili.
2: Dzwonimy do fotowoltaiki.
1: Do fotowoltaiki. Wow. Że to nie oni, nie fotowoltaika będzie dzwoniła do nas, tylko my do fotowoltaiki.
0: Nie możecie tego przegapić. Jest pan, pani na głośno mówiącym o 7.50, czyli za godzinkę z hakiem. Bądźcie z nami. Radio Z i
5: już. Na program zaprosił sponsor Barilla, producent włoskich makaronów, sosów i pesto.
6: Reklama.
7: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
8: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
9: Tendel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
8: Słuchajcie, konewka konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
9: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
7: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
10: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
11: może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
14: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
15: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
16: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
17: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
18: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
19: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie 2 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: To nowy Lego Creator 3 w jednym?
3: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
2: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
3: To będzie dla mnie zaszczyt.
4: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
5: Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Nazywają się Three of Us, a śpiewają po polsku. Taka niespodzianka, prawda?
1: Wow, międzynarodowo.
2: Three of co?
0: Three of Us.
1: Tylko czekać, aż zrobią międzynarodową karierę. A tymczasem u nas w Polsce, słuchajcie, tutaj Radio Z, to poranku, w czwartek i w Katowicach jeszcze przez kilka dni jest taka wystawa, no jakby to wam powiedzieć, to jest wystawa o taka.
0: Ale że co, że, tak, że miło jest, fajnie, że
1: to jest taki performance, to jest takie zjawisko, taki artysta, który ma wizję i to się nazywa wystawa Kissing Rock.
0: Ale jak Kissing Rock?
1: No tam możesz przyjść i całować kamienie. Leżą kamienie, głazy leżą, możesz je pocałować, przytulić się.
0: Jak pocałujesz kamienie, to się wyjdą wodogrzmoty Mickiewicza później, bo tak się... Ale całowaliście gdzieś kamienie, panowie?
2: Ja byłem na tej wystawie wczoraj.
1: Tak? I co?
2: No i pocałowałem klamkę.
0: Jak tak szczerze gadamy, to jak byłem na studiach, to pamiętam, że zdarzało mi się całować bruk po imprezie.
2: No, spoko. Jeszcze niektórzy całują żabę, żeby księżniczkę znaleźć na przykład.
0: To nie działa.
2: A spróbowałeś?
0: Tak.
2: Biedna Ania.
1: Spędziłem się razem 15 lat.

0: Już za chwilkę w Radiu Z wiadomości punktualnie o 8, a tam informacje dla tych kierowców.
1: Przepraszam.
0: Tak?
1: O 7.
0: O 7?
1: Nie o 8.
0: A to jeszcze nie jest czas zimowy?
1: Jeszcze nie jest czas zimowy. Najpierw 7, potem 8, a potem 9.
0: No przepraszam. Chodzi mi o to, że jak kierowcy jacyś wczoraj, jeżeli nalaliście pełen bak i zapłaciliście 380 zł i dzisiaj jedziecie autobusem, to mamy informacje dla was w wiadomościach Radia Z o 7.
1: Ale czekaj, zalaliście pełny bak, a jedziecie autobusem? To jest strasznie trudna historia.
0: Tankowałeś kiedyś do pełna za 380? A tak. Nie, ty tak.
2: Reklama. Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
3: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować Trawisto.
5: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD.
11: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
12: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Sąsiadko, witam.
14: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
13: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
15: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
14: Sylwester, mój kicić wrócił.
13: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
14: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
15: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
16: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
9: Mamy niskie ceny.
17: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z ruszyła kolejny raz podbijać Polskę. Jedziemy do was i nie jedziemy z pustymi rękoma. Już dziś widzimy się w Kwidzynie na placu Jana Pawła II. Mamy dla was tysiące pysznych śniadań i dziesiątki porannych atrakcji. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z.
18: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo Małopolskie.
19: Po reklamie.
1: Wstaliście, pijecie kawę z Radiem Z. To jest świetny wybór. Specjalnie dla was teraz o 7 wiadomości. Paula Michalik i Michał Adamiak zapraszają.
12: Służby mają dziś podnosić pociąg po katastrofie pod Radomiem. Premier zapowiada zaostrzenie prawa.
4: O krok od tragedii samolot z Zełenskim minął się z dronem podczas startu.
12: Lewy kontra Messi przy pełnym stadionie. W Chicago jest wysłannik Radia Z.
1: 7.
20: Ślady i dowody po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych zabezpieczone. Śledczy do późnej nocy pracowali w miejscu, gdzie ciężarówka wjechała w pociąg. O poranku jest tam reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek. Dzień dobry, Mateusz.
21: Dzień dobry.
20: Jak to teraz wygląda? Co się tam dzieje w tej chwili?
21: Wykolejona lokomotywa i wagony nadal leżą na torowisku. Służby nadal zabezpieczają miejsce katastrofy. Dostępu do miejsca zdarzenia pilnuje policja. Na miejscu widzę też strażaków i pracowników spółek kolejowych. Co ważne, skończyły się już w tym miejscu czynności prokuratury. Śledczy odzyskali m.in. rejestrator z kabiny maszynisty. Teren został zeskanowany specjalnym skanerem 3D. Wykorzystywany był też do tego dron. Teraz będą więc mogły ruszyć przygotowania do podniesienia wykolejonego pociągu. Zadania nie ułatwia pogoda, bo w Sokolnikach mocno dziś pada. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
22: Premier Donald Tusk po tym wypadku zapowiada radykalne zaostrzenie kar dla łamiących prawo na przejazdach kolejowych.
23: Niestety ani złe zdarzenia, ani perswazja nie pomagały, więc musimy zaostrzyć przepisy dla tych, którzy to łamią. I to moje propozycje będą tutaj bardzo twarde.
22: Propozycja zaostrzenia przepisów ma się pojawić w ciągu kilku najbliższych dni. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiada, że osoba, która wjedzie na przejazd kolejowy na czerwonym świetle, może stracić prawo jazdy na 3 miesiące.
20: Samolot prezydenta Ukrainy omal trafiony przez drona. Ta groźna sytuacja była podczas startu maszyny z Mołdawii, gdy Wołodymyr Zełenski był w drodze do Oslo na pogrzeb króla Haralda V.
22: Z tymi informacjami w wiadomościach reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski. Co jeszcze wiadomo?
24: O tym, że samolot prezydenta Ukrainy został niemal trafiony przez drona, poinformował premier Norwegii. Jak stwierdził, to rzeczywistość, w której Wołodymyr Zełenski na co dzień funkcjonuje. Nie wiadomo, jak blisko maszyny znajdował się dron. Problem z bezpieczeństwem podczas wylotu spowodował jednak opóźnienie w przylocie ukraińskiego prezydenta do Oslo, gdzie Wołodymyr Zełenski oprócz uczestnictwa w pogrzebie króla spotkał się także z norweskim rządem oraz przedstawicielami branży zbrojeniowej.
22: Swojego króla na ulicach Oslo żegnało prawie 250 000 ludzi. Wśród oficjalnych gości był prezydent Karol Nawrocki.
20: Kolejne podwyżki na stacjach paliw będą, ale raczej już nie skokowe, spodziewają się eksperci.
22: Do przebicia 8 zł za benzynę i 9 za diesla jeszcze trochę brakuje. Pojawiają się już jednak radykalne prognozy, mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl.
25: 10 zł za diesla jak najbardziej jako możliwy kierunek, jeśli chodzi o najbliższe miesiące. Natomiast to jest jeszcze cały czas scenariusz, do którego trochę zapasu mamy. W najbliższych tygodniach tego skoku jeszcze nie zobaczymy.
22: Według analityka nic teraz nie wskazuje na rychłe uspokojenie się sytuacji na rynku ropy. Nie ma też planów wypuszczenia na rynek rezerw, żeby zastopować podwyżki. Są wręcz przeciwne, żeby uzupełniać rezerwy. A to, jak mówią eksperci, może wskazywać, że na przygotowania na jeszcze większe zaognienie konfliktu na Bliskim Wschodzie.
20: Pieniądze na wyprawkę szkolną czekają. ZUS przypomina, że cały czas można składać wnioski o pomoc w takich zakupach. Można je składać wyłącznie elektronicznie przez aplikację mZUS.
22: Pierwsze pieniądze do rodziców trafią do końca września, mówi Radiu Z Małgorzata Korba z biura prasowego ZUS.
26: Prawidłowo złożone wnioski, które wpłynęły do ZUS do końca wakacji, zostaną rozpatrzone do końca września. Świadczenie wynosi 300 zł rocznie, przysługuje na każdego ucznia szkoły do ukończenia 20 lat, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością nawet nieco dłużej, do 24 lat.
22: Wnioski można składać do końca listopada.
20: Lewandowski lepszy od Messiego, choć w meczu na remis. Polak strzelił gola w hicie amerykańskiej MLS Chicago Fire Inter Miami.
22: Genialny Argentyńczyk, choć miał kilka okazji, tym razem nie wpisał się na listę strzelców. To niezwykle emocjonujące spotkanie oglądał komplet publiczności na Soldier Field. 63 tysiące ludzi. Wśród licznej Polonii specjalny wysłannik Radia Z do USA Mateusz Ligenza.
27: Robert Lewandowski zrobił przepiękny prezent polskiej Polonii, gdy w 10 minucie strzelił fantastycznego gola z pół obrotu, takiego jak za najlepszych lat gry w Barcelonie.
28: No, fantastyczna gra Lewandowskiego. Strzelił gola i to jest dla nas najważniejsze.
27: A jak to było właśnie zobaczyć Messiego na żywo? Proszę posłuchać reakcji publiczności.
28: Na polu bitwy nasz Lewandowski jest znacznie lepszy.
29: Bardzo fajne wrażenie zobaczyć w ogóle Lewandowskiego w Chicago, bardzo fajnie.
27: Martwi mnie tylko jeden obrazek, gdy w końcówce Robert Lewandowski wdał się w taką przepychankę z jednym z graczy Interu Miami i został popchnięty, mocno upadł na plecy. Oby to nie była jakaś kontuzja. Chicago, Mateusz Gęza, Radio Z.
20: Dla Lewandowskiego był to 7 gol w barwach Chicago Fire.
30: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
31: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
32: Sponsorem prognozy pogody jest miasto Kwidzyn.
0: No jejku, jejku, Robert Lewandowski się przewrócił na plecy.
1: I co, już a kontuzja?
2: Bo on jest jak taki żuczek. Jak go przewrócisz, to on musi pomachać.
1: Myście zobaczyli, jak wczoraj mój syn się wygrzmocił.
0: No tak, moja córka na rowerze wczoraj krew z kolana leciała.
1: I co?
0: Jakoś w wiadomościach Radia Z o tym nie mówią.
2: No ja też
1: może i lepiej.
2: Wiązałem buty i mi tak coś szczeliło.
0: Kochani, dzisiaj deszcz na wschodzie, poza tym wyjdzie słońce i na termometrach około 20 stopni.
31: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
3: Sponsorem prognozy pogody było miasto Kwidzyn.
30: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda. Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. Raz23drukuj.pl.
1: Bartek, stary głupi, nie wierzysz się, że w tym wieku się nie schyla?
2: No ja wiem, ale kiedyś tak często zaglądałem do lodówki, że dostałem zapalenia płuc.

0: Proszę.
1: Ach, tak wypiłem kawę i tak mnie normalnie...
0: Właśnie widzę, że szaleństwo, nogi...
1: Obudził się Królewicz.
0: Że tak. Jeszcze trochę się pojawi zespół niespokojnych nóg, uważaj.
1: Kochani, tu Radio Zet o poranku. Już zbliżamy się pomalutku, słuchajcie, do kolejnej 10. jubileuszowej edycji Roztańczonego Narodowego. To jest 10 października. Tak. Tam wystąpią Andrzej Piaseczny, Goles Orkiestra, Maryla Rodowicz, czy m.in. Roxy. Ale uwaga, bo na scenie pojawi się nasz prowadzący, czyli Kamil Baleja. Kamil, ty prowadziłeś to rok temu.
2: Tak.
1: Jak to jest? Wychodzisz na Stadion Narodowy, tam jest 50-70 tysięcy ludzi, masz mikrofon, masz coś powiedzieć, jak to w ogóle, jak ty to ogarniasz?
0: Wyszedłem, powiedziałem, poproszę o Melisę. Nie, ale serio, ale słuchajcie, tłum ludzi, gigantyczne wrażenie i można parkingiem podjechać, to jest najpiękniejsze, masz parking, możesz sobie samochodem podjechać pod samą scenę, czułem się jak Lewandowski przez chwilę. Wspaniałe doświadczenie, naprawdę.
1: Z kabaretem jeździliśmy po Murawie busem na Narodowym. Kochani, gwiazdą wieczoru będzie zespół Gypsy Kings i tak naprawdę oni nie śpiewają Bambolejo,
0: no,
1: tylko oni śpiewają Bambaleja. Kamil Bambaleja, posłuchajcie. Bambaleja!
0: Wiedziałem, że znam tę piosenkę. Wiedziałem, że tam jest coś innego.
1: Jedz dalej, tyle słodkiego, to będzie Bambaleja.
0: 10 października, Roztańczony Narodowy, jubileuszowa 10. edycja. Zapraszamy.

0: Dobra muza z rana, taka tylko u nas w Radiu Z, 18 po siódmej.
1: Mówiliśmy po godzinie szóstej, że w Czechach jest coś takiego jak diabelski tyłek.
0: Tak, to jest taka skała w kształcie męskiej pupy, znaczy męskiej, no pupy. Znaczy pupy. Wygląda jak męska, no bo męskie są brzydkie.
1: Okej.
2: Okay. Męska jest podobna trochę do awokado.
1: Okej. Może iść z tym do dermatologa, co?
0: Kochani, w sprawie hydraulików.
1: No bo takie skojarzenie się pojawiło, że ta skała to jest trochę jak hydraulik, który naprawia coś pod zlewem.
0: No tak, i zawsze mówimy, proszę pana, widać panu. 321-321-321, dzień dobry, telefon w sprawie hydraulika.
3: Dzień dobry panowie redaktorzy z radia. To się jak hydraulik się schyli i takie coś jest, to się mówi, że mu plecy pękły.
2: U mnie kiedyś też jak był hydraulik i to zobaczyłem, tak się uśmiechnąłem, to jemu też się podniósł kącik ust.
1: Były chyba jakieś takie, słuchajcie, specjalna bielizna była dla hydraulików.
0: Naprawdę?
2: No, to wystarczy tak. Ogrodniczki przecież założyć.
1: Była takie właśnie do pępka, żeby nie było widać.
2: Na szelkach.
0: Tak. Ale pamiętacie polskiego hydraulika we Francji? To zapraszam pod zlew.
1: My zazdrościmy po prostu.
2: Tam jest dużo rzeczy do posegregowania.
1: Jest na co robić, tak.
0: 19 po siódmej.

0: Nie wiem, czy słuchacze zauważyli, przed chwilką leciała Sandra, teraz Katy Perry, a jak leci Sandra, to w studiu pojawia się Marcin Zaborski.
1: Dzień dobry. Największy fan Sandry. No, temat hydraulików cały czas w telefonach od państwa. Tak.
2: Dzień dobry, Jarek z tej strony. A propos hydraulika, panowie. Hydraulik jak się schyli i widać mu to czy tamto, to się nazywa dekolt hydraulika.
0: Dekolt hydraulika. Miałeś takie określenie, Marcin?
3: Nie wiem, czy wolę to czy tamto, żeby było widać.
1: Dekolt hydraulika, ciekawe.
3: Nie znałem. I to są prawdziwe problemy.
1: Tak,
3: prawdziwe problemy Polaków.
0: Tak. Ale dzisiaj twoim gościem będzie Stanisław Wziątek, wiceminister obrony narodowej. Na pewno też kiedyś u niego był hydraulik w domu i też potrafi jakoś to czy tamto nazwać.
1: To pytasz? Dla nas?
3: Nie obiecuję.
1: Dla kolegów pytam. Jak pan by zdefiniował to coś, co jest widoczne pod zlewem czasami?
3: Nie obiecuję.
0: Usmakuję. Gość Radia Z, bardzo, wbrew pozorom, poważna rozmowa polityczna.
4: Sponsorem programu było raz23drukuj.pl, sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. raz23drukuj.pl. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład telewizor LG 65 cali. Teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
11: na mediaexpert.pl?
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: Kanapki do szkoły to tylko z kiełbasą z szynki, bez osłonki.
13: U mnie na śniadanie króluje jajecznica z kiełbaskami mini, bez osłonki.
12: Sprawdzone smaki i dobre śniadanie to przepis na to, aby dzieci zaczęły nowy rok szkolny z uśmiechem. Kup produkt JBB Bałtyga z linii bez osłonki, zachowaj paragon i weź udział w konkursie na radioz.pl. Na zwycięzców czeka 1000 zł oraz kosz produktów bez osłonki od JBB Bałtyka. Sponsorem konkursu jest właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
14: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Tylko w czwartek, 10 września. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Tak, aż 35 zł. Voucher wykorzystasz w sobotę 12 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
15: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
18: Mamy niskie ceny. nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
19: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
20: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
19: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
21: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
22: Po reklamie.
0: Czy to już 7.30? Dokładnie jest czwartek, 10 września. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
23: Służby kolejowe będą dziś podnosić pociąg z miejsca katastrofy w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Naprawianie torów i trakcji potrwa jeszcze kilka dni.
24: Radomska prokuratura wyjaśnia, dlaczego kierowca ciężarówki uderzył w bok pociągu relacji Lublin-Szczecin na oznakowanym przejeździe. Zmarła pasażerka, około 20 osób zostało rannych.
23: Kierowca to 50-letni mężczyzna, mieszkaniec jednej z pobliskich miejscowości. Nie wiadomo, dlaczego zignorował palące się czerwone światło, mówi nam Aneta Guść z radomskiej prokuratury.
25: Żadnych hipotez nie bierzemy pod uwagę. Ta ciężarówka zostanie przekazana do badań technicznych.
24: Po wypadku rząd zapowiada pilne zaostrzenie przepisów. Za wjechanie na przejazd na czerwonym świetle kierowca ma z miejsca tracić prawo jazdy na 3 miesiące.
23: Pierwszy sondaż po wygranej AfD w Saksonii-Anhalt we wschodnich landach. Ultraprawicowi populiści mają 45% poparcia. Druga lewica ma zaledwie 15%.
24: W skali całego państwa Alternatywa dla Niemiec też prowadzi, ale już nie z taką przewagą. Ma 28% poparcia. O 7 punktów więcej niż rządząca Niemcami CDU-CSU.
23: Donald Trump chce kupić głosy republikanom. Obiecuje, że jeśli partia utrzyma władzę w kongresie, każdy Amerykanin dostanie $5,000, jak to nazwał, dywidendy.
24: Obietnica padła podczas konwencji wyborczej republikanów w Dallas. Trump przemawiał prawie 2 godziny.
23: Zalew pacjentów na SOR-ze w Zielonej Górze. Powodem? Winobranie.
24: W weekend otwarcie na oddział ratunkowy szpitala uniwersyteckiego trafiło ponad 200 osób. Spora część pijana. Placówka spodziewa się znaczącego wzrostu takich przypadków także w ostatnich dniach imprezy.
23: I o tym teraz reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
26: W związku z winobraniem zwiększany jest personel SOR-u i liczba łóżek na oddziale, mówi mi rzeczniczka szpitala Sylwia Malcher-Nowak. Dodaje jednak, że niektórzy pijani pacjenci wcale nie potrzebują pomocy medycznej.
27: Jeżeli pacjent nawet przez policję jest zatrzymywany i ma na przykład około 3 promili, to on musi być odstawiony na SOR, nawet jeżeli nic mu nie jest poza tym, że po prostu przesadził z ilością alkoholu.
26: A taki pacjent zajmuje lekarzy oraz miejsce innej, bardziej potrzebującej osobie. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
24: Winobranie kończy się w ten weekend. Szpital apeluje do uczestników imprezy o zachowanie umiaru.
23: W Radiu Z wiadomości sportowej. Krzysztof Wilanowski. Zapraszam.
28: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
29: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
30: Robert Lewandowski strzelił, ale o Messi nie. Polski snajper trafił do siatki w hitowym starciu ligi MLS. Polak otworzył wynik pięknym uderzeniem z powietrza już w 10 minucie. Messi nie trafił, ale zaliczył asystę przy bramce Casemiro. Chicago Fire 1-1 zremisowało z Interem Miami. Ten mecz pobił rekord frekwencji na meczu piłkarskim w Chicago. Na żywo oglądało go blisko 64 tysiące kibiców. Dzisiaj nasi reprezentanci zagrają w Lidze Mistrzów. W Pradze dojdzie do polskiego pojedynku. Slavia Wiktora Nowaka podejmie Lens z Michałem Skurasiem w składzie. Ekipa z Francji będzie radzić sobie bez kontuzjowanego Majka Nawrockiego. Na słynnym Old Trafford zagra Tymoteusz Puchacz. Jego Sabach Baku na wyjeździe zmierzy się z Manchesterem United. Oba mecze o 21:00. Wcześniej, bo już o 15:00 swój pierwszy mecz na Mistrzostwach Europy rozegrają nasi siatkarze. Biało-czerwoni w bułgarskiej Sofii zmierzą się z Portugalią.
31: Trzeba zachować dużą koncentrację. Nieważne kto będzie po drugiej stronie siatki. W naszym podejściu nic się nie zmienia. Chcemy się skoncentrować na tym, aby zrobić wszystko, by zinkasować zwycięstwo.
30: Mówił kapitan Polaków Aleksander Śliwka. Przypomnijmy, biało-czerwoni w tym turnieju bronią tytułu.
29: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
1: Kiedy synoptycy mówią, że dzisiaj zachmurzenie umiarkowane, przejściowo duże, to co znaczy, że co?
0: Że nie wiedzą, jaka będzie pogoda i udają, żeby cokolwiek mówić.
1: Dobrze, to my widzimy, moi drodzy, deszcz dzisiaj m.in. w Gdańsku, w Bydgoszczy, w Poznaniu i w Białymstoku. Najcieplej dzisiaj na południu. W Krakowie 20 stopni pokażą termometry. Sprawdziłem prognozę na jutro i to był błąd.
0: No, nie mów.
28: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli dzień dobry bardzo w Radiu Z.
29: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi. Pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
0: Dosłownie za 15 minut wybuchnie świat, bo normalnie fotowoltaika dzwoni do ludzi, a dzisiaj my zadzwonimy do fotowoltaiki o 7.50.

0: Świetnie, że jesteście z nami o poranku. To jest dzień dobry bardzo w Radiu Z za 19.08. Nowość w polskiej armii. Jest nowy wóz bojowy, nazywa się Borsuk. Ciężki Borsuk.
1: To już mamy Borsuka.
0: Nie, czekaj, ale nie przerywaj mi. Czy ja ci przerywam? Czy ja mogę coś powiedzieć?
1: Ja panu nie przerywałem.
0: Ciężki Borsuk. CWBP. Ciężki wóz bojowy piechoty.
1: No czyli teraz mają normalnego Borsuka.
0: Tak.
1: I tego ciężkiego Borsuka.
0: Brawo, zrozumiałeś, dokładnie. I ten ciężki Borsuk może pokonać nawet dwumetrowy rowy.
1: O.
0: Słuchajcie, i się zanurzyć na...
1: Hydraulika?
0: Nie, normalne rowy takie. I zanurzyć się... Na 1,5 metra się zanurzyć.
1: Wow. A ten, to jest ten ciężki.
0: To jest ten ciężki.
1: Dobra, a ten zwykły Borsuk?
2: A to jeździ na taksówce w Łodzi.
3: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Reklama.
4: Sądni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99, już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
7: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
6: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Panie Sebastianie, prowadzi pan firmę. Jakie cyfrowe rozwiązania pan stosuje?
10: No to tak, mamy pendrive'y i wspólne hasło, żeby zespół zapamiętał.
9: Aha.
10: No i reklama w internacie. To podstawa. Przepraszam, wspólnik. Słucham. Co? Wyciekły? Jak to zablokowane? Dlaczego akurat teraz?
9: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
11: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen. Marian, jaki laptop jest top?
15: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
16: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
18: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
17: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
18: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
17: Aflofa.
19: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
20: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech

0: zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, niezwykle innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Ja czekałem, który zacznie, bo no, ja też chciałem.
1: To jest taki numer, słuchajcie, że no nie idzie się powstrzymać.
2: Ten głos, no tak? Ten głos.
1: Dzięki, prawda? Marek, dzięki.
2: Słuchajcie, jest za 10:08.
3: Jest pan, pani na Głośno Mówiącym w Radiu Z.
1: Kochani, codziennie o tej porze tropimy absurdy i dzwonimy w bardzo ważnych dla Polaków sprawach.
0: Tak. I dzisiaj głowa wam wybuchnie, bo normalnie dzwoni fotowoltaika i każdy się rozłącza, a dzisiaj my zadzwonimy do fotowoltaiki.
4: Halo?
5: Halo, dzień dobry, Michał Kępa i Wojciech Fiedorczuk, jest pan na Głośno Mówiący.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Dobry. Czy my się dodzwoniliśmy do fotowoltaiki?
6: Fotowoltaiką, pompami ciepłomaga z nami energii zajmujemy się, nie bać.
5: To mamy takie pytanie, bo my do państwa dzwonimy teraz, a czy to państwo nie powinni do nas dzwonić?
6: Jeżeli państwo dzwonicie do mnie, to znaczy, że taką decyzję podjęliście.
4: No tak, ale fotowoltaikę to zazwyczaj dzwonią od państwa i namawiacie bardzo mocno, tak nachalnie często, a od państwa nie ma żadnego telefonu.
6: No ale do czego pan zmierza? Wie pan co, ja mam klientów z polecenia, ja nie muszę się prosić i nie muszę kupować lidów.
4: Aha, czyli państwo mają inną metodę, tak? Czyli państwo nie będziecie dzwonić, bo wy macie dobre opinie, a zazwyczaj ci, co dzwonią, mają złe opinie, to tak szkoda, że państwo nie dzwonicie.
6: No dokładnie.
5: Aha, no to nie, ale to fajne, to my dobra, to popieramy.
6: Jaki jest cel rozmowy, bo nie bardzo rozumiem.
5: No taki, żeby dzwonicie sprawdzić, czy zawsze... Tak, chcemy sprawdzić, czy zawsze jak ktoś ma fotowoltaikę, to dzwoni po prostu do ludzi, ale są, rozumiem, takie sytuacje, że nie dzwonicie państwo, tylko do was się dzwoni.
6: Dokładnie.
4: No to fajnie. I dobre macie te fotowoltaiki teraz, wy akurat?
6: Coś przerywa, nie słyszę pana.
4: Czy macie dobre w porównaniu z innymi mocne urządzenia?
6: Co to znaczy dobre i mocne?
4: No dobre, tanie.
6: Proszę pana, dla mnie najważniejszą rzeczą jest to, żeby klient dostał odpowiednią ofertę i był zadowolony.

0: strony.
1: Aha.
0: Tyle. Podstawowa rzecz sprzedaży.
2: No to chyba.
1: No dobra, bardzo, no to super. Dobrze, to bardzo dziękujemy. To się fajnie z panem gadało, musimy powiedzieć. Bo to zawsze jak z fotowoltaiki dzwonię, to jest rozmowa niefajna z panem.
0: Dobrze, proszę pana, bo ja na razie nie wiem, w jakim celu państwo dzwonicie. Czy państwo chcecie mi sprzedać jakąś usługę, czy chcecie, żebym wam zamontował fotowoltaikę?
2: Znaczy my mamy noże do sprzedaży, ale to nie wiem, czy będziemy wciskać.
0: Nie, to nie jestem zainteresowany tym tematem.
2: Nie chcę pan. Dobrze. No
1: dobra, bardzo dziękujemy w takim razie. Wszystkiego dobrego.
2: Wszystkiego dobrego.
1: Dzięki.
3: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.

0: Pobudeczka z Radiem Z. 321-321-321. Bardzo ważny telefon o poranku. Dzień dobry.
1: Halo. Dziękuję bardzo za tą energiczną muzykę na poranku. Naprawdę, dzięki temu pierwszy raz od początku roku szkolnego nie spóźniłam się do pracy.
0: Wielkie brawa!
2: Czyli chemia będzie dzisiaj punktualnie, tak?
0: Tak, no szkoda.
2: Zawsze dziecko miało, jak byliśmy dziećmi, mieliśmy nadzieję, że pani od matematyki się spóźni, tak. Albo jak się mówiło, facetka od Polaka dzisiaj nie przyjdzie, niestety.
0: No tak, a jak był pierwszy WF, to Bartek chodził, a nie, Bartek nie chodził.
2: Bartek nie chodził za ty, no.
3: To WF chodził za mną.
0: Już za chwilkę o 8 wiadomości, później 8:02. Marcin Zaborski i dzisiaj gościem Radia Z będzie, chłopcy pomóżcie
2: dzisiaj
0: mi.
2: Dzisiaj gościem Radia Z będzie wiceminister obrony narodowej z Nowej Lewicy, pan Stanisław Wziątek.
0: Zapraszamy.
4: Reklama. Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
5: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Euro wjechało, żeby się lepiej miało. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Po reklamie.
0: Panie i panowie, słuchaczki i słuchacze, jest czwartek, 10 września, zbliża się 8. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiok.
13: Dziesiątki ludzi, specjalistyczny sprzęt będą podnosić pociąg po katastrofie pod Radomiem.
14: Kluczowe dwa dni Amerykanie oglądają w Polsce miejsca pod bazy wojskowe.
13: A wiceminister obrony Stanisław Wziątek z Lewicy jest gościem Radia Z.
0: Ósma.
13: Po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych przygotowania do podniesienia pociągu. Jak wiecie z Radia Z, na przejeździe kolejowym ciężarówka wjechała w skład Intercity.
14: Operacja podnoszenia wagonów, które wypadły z szyn, potrwa wiele godzin.
13: Właśnie w tym miejscu jest reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek. Witaj. Jestem. Ponownie. Obserwujesz te przygotowania. Jak to wygląda?
15: W miejsce katastrofy dotarły dwa tak zwane pociągi ratunkowe kolejowego ratownictwa technicznego. Jak ustaliłem, jeden z nich z Warszawy, drugi ze Skarżyska Kamiennej. Widzę, że jeden z tych pociągów jest ustawiony przed wykolejonymi wagonami, drugi za nimi. To specjalne zespoły przeznaczone właśnie do usuwania skutków kolejowych wypadków. Są wyposażone m.in. w żurawie, pojazdy gąsienicowe z dźwigami czy sprzęt do stawiania wagonów z powrotem na tory. Lokomotywa i pierwszy wagon mają zostać podniesione z torowiska. Kolejne wagony po postawieniu na tory zostaną odholowane z miejsca zdarzenia. Sokolniki Suche, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
14: W tej gigantycznej operacji uczestniczą też specjalistyczne ekoparki kolejowe, które mogą jeździć także po torach.
13: Kluczowe rozmowy i oględziny miejsc na stałe bazy US Army w Polsce. Właśnie w tej sprawie od wczoraj są w naszym kraju przedstawiciele amerykańskiej administracji.
14: Jakie miejsca brane są pod uwagę i kiedy bazy mogłyby powstać? O tym reporter Radia Z Michał Dzieliński.
16: Okolice Wrocławia i Poznania to najczęściej wymieniane lokalizacje. Decyzje mają zapaść w ciągu najbliższych tygodni.
17: Oczywiście dzisiaj w grę wchodzi Polska Zachodnia i to jest też jasny warunek ze strony amerykańskiej, który my oczywiście rozumiemy.
16: Mówi wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Wielkopolska i Dolny Śląsk są wymieniane nieprzypadkowo. To tam Polska wydała miliardy dolarów na budowę instalacji NATO i całej infrastruktury. Stała baza oznacza obecność nie tylko samych amerykańskich żołnierzy, ale także ich rodzin. W sumie kilkanaście tysięcy osób.
14: Polska w maju oficjalnie zgłosiła gotowość do utworzenia na swoim terytorium stałej bazy wojsk amerykańskich. Mamy współfinansować samą bazę i pobyt Amerykanów w naszym kraju.
13: Ale więcej o tym gość Radia Z. I Marcin Zaborski.
15: Bo już teraz razem z nami wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek z Nowej Lewicy. Kłaniam się. Dzień dobry, panie ministrze.
18: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
15: I jak zawsze, krótka piłka na początek u nas. Konkretne pytanie. Czy bazy wojsk USA w Polsce odstraszą Rosję? Tak czy nie?
18: Zdecydowanie tak.
15: Tak odpowiada nasz gość, a na radio.z.pl sprawdzamy, co o tym myślą nasi słuchacze. Sonda już jest, już można głosować. Polecamy się. Panie ministrze, Amerykanie dzisiaj z bliska będą oglądać, gdzie te bazy mogłyby powstać, albo mogłaby powstać taka baza. Ile miejsc odwiedzą?
18: Na pewno są to dwa główne, ale zakładamy, że może być ich nawet około pięciu, bo muszą Amerykanie nie tylko spojrzeć na to z punktu widzenia warunków korzystnych dla usytuowania samych wojsk, samych żołnierzy, ale także warunków obecności ich rodzin.
15: Te dwa główne miejsca to są okolice Wrocławia i okolice Poznania, tak jak słyszymy, ale Szczecin też wciąż jest w grze?
18: Ja bardzo optowałem za wariantem szczecińskim, nie tylko dlatego, że pochodzę z tego regionu, ale przede wszystkim dlatego, że tam jest jeszcze jeden argument, który może być bardzo ważny.
15: Port.
18: Po pierwsze port, a po drugie bliskość granicy z Niemcami, z Unią Europejską i szybkość logistycznego przemieszczania się. To są uwarunkowania, które mają znaczenie dla logistyki, dla transportu wojsk i sprzętu.
15: No wiadomo, że wszystkie te miejsca są na zachodzie Polski i to z tego powodu wschód został wykluczony z góry?
18: I to jest oczywiste, że wszystko to, co ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa, powinno się znajdować po tej drugiej stronie, najdalej od granicy i zagrożeń. I oczywiście Amerykanie biorą pod uwagę, że te zagrożenia w tej zachodniej części kraju mogą mieć zupełnie inny punkt ciężkości.
15: My mamy swoje pomysły, ale Amerykanie dorzucają do tej listy swoje propozycje i chcą je zobaczyć?
18: Tak, oczywiście Amerykanie określają warunki i te warunki dotyczą zarówno samej bazy, samych tych miejsc, gdzie będą wojska się szkoliły, zgrywały działania, ale właśnie tak jak powiedziałem, warunki bytowe dla rodzin. To są oczywiście miejsca, gdzie mogą spędzać wolny czas, mogą dzieci żołnierzy amerykańskich również być uczestnikami różnego rodzaju zajęć pozalekcyjnych, szkoły, to są ośrodki zdrowia, czy generalnie szpitale. A więc cała ta infrastruktura społeczna ma ogromne znaczenie.
15: A czy wiemy, ilu amerykańskich żołnierzy może stacjonować w stałej bazie?
18: Najważniejszym pytaniem jest to, jaki to będzie rodzaj wojsk.
15: A wiemy, jaki to będzie rodzaj wojsk?
18: No właśnie to jest tym przedmiotem negocjacji i rozmów. Moim zdaniem już kolejna, na przykład brygada pancerna, nie miałaby tutaj dla nas tak znaczącego znaczenia, ponieważ wydaje nam się, że jeśli chodzi o wojska pancerne, jesteśmy w stanie spokojnie swoimi możliwościami potrzeby zabezpieczyć.
15: To na jakich wojskach nam zależy, jeśli chodzi o
18: stałą
15: bazę?
18: Powiedzieć o swoim osobistym zdaniu, ale widzimy to także według doświadczeń ukraińskich, że wszystko, co się wiąże z siłami powietrznymi, mają ogromne znaczenie. To są zdolności, które są nigdy nie do przecenienia, a więc siły powietrzne. Jeśli by można było spowodować, że będzie tu stacjonowała eskadra albo dwie eskadry lotnicze Stanów Zjednoczonych, to byłoby znakomite wydarzenie.
15: Ale rozmawiamy o setkach żołnierzy, czy żołnierzach liczonych w tysiącach w takiej stałej bazie?
18: To rzeczywiście mowa o tysiącach, to jest bez wątpienia wielkość między 3 a 5 tysięcy.
19: Teraz rekonesans, a kiedy decyzja? Ile czasu Amerykanie potrzebują, żeby powiedzieć nam, okej, budujemy tutaj?
18: No, Amerykanie na pewno po tym okresie pobytu w tej chwili i wizytacji miejsc, które mogą być przeznaczone na bazy, określą swoje dalsze oczekiwania. Powiedzą, co jest im jeszcze niezbędne i jaka będzie reakcja z naszej strony. Ten feedback dla nich będzie miał też ogromne znaczenie.
19: I to będzie trwało tygodnie, miesiące?
18: Ja sądzę, że samo podjęcie decyzji będzie wiązało się przede wszystkim z tym, jaki będzie wynik przeglądu wojsk amerykańskich w Europie. Jak wiemy, te wojska amerykańskie stacjonują tutaj od wielu, wielu lat i jest to około 37 tysięcy żołnierzy, więc przegląd całościowy da im obraz obecności. Na pewno nie zwiększy się ilość w Europie, natomiast zwiększyć się może, i jestem o tym przekonany, że będzie to na pewno w Polsce.
19: Do końca roku zapadnie ta decyzja, gdzie baza powstaje i że powstaje?
18: Według informacji, które ze Stanów Zjednoczonych uzyskujemy, przegląd obecności wojsk amerykańskich w Europie powinien się zakończyć jesienią tego roku, czyli gdzieś mniej więcej do listopada. Jeśli będą to wyniki, które będą dawały satysfakcjonujące informacje do podjęcia tej decyzji, to koniec roku może być takim czasem na ostateczną decyzję dla Polski.
19: Panie ministrze, Niemcy przekażą Ukrainie kolejne pociski do systemu Patriot z zapasów Bundeswehry jeszcze przed zimą. A czy my planujemy podobne ruchy z pociskami do Patriotów?
18: Jeśli chodzi o ten bardzo newralgiczny obszar, to mamy tutaj na pewno ogromną potrzebę własną, ale nie wykluczamy takiej sytuacji.
19: Czy my potrzebujemy Patriotów w Polsce?
18: My oczywiście potrzebujemy tych Patriotów. Mamy ich, mamy swój zapas. Wiemy, że one są na tyle wystarczająco, jeśli chodzi o ilość, że zaspokajają nasze w tej chwili potrzeby, ale mamy perspektywę zagrożeń, więc im więcej będzie ich w Polsce, tym lepiej.
19: Ale mówi pan, nie wykluczamy przekazania Ukrainie pocisków do Patriotów.
18: Pod jednym warunkiem, że to będzie decyzja nie tylko i wyłącznie Polski, a będzie to wspólna, przemyślana decyzja naszych sojuszników. I drugi warunek jest taki, że jeśli, a to padało w deklaracjach ze strony i amerykańskiej, i ze strony szefa NATO, że w sytuacji zagrożenia wszystkie inne rezerwy zostaną skierowane do Polski.
19: A czy Ukraina zwracała się do Polski wprost z prośbą o kolejne pociski do Patriotów?
18: Ukraina się zwraca o każdą pomoc. W dniu wczorajszym podczas targów, podczas Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, rozmawiałem z wiceministrem obrony w Ukrainy i oczywiście pan minister zwracał się z prośbą o to, żeby przekazać wszystko, co jest możliwe do obrony powietrznej kraju. Oni bardzo potrzebują naszych piorunów, bardzo potrzebują nawet tych starych systemów przeciwlotniczych, które są jeszcze w Polsce, typu chociażby OSA, poradzieckich, więc oczekują po prostu każdej pomocy, łącznie z amunicją, ponieważ sami wyczerpali prawie wszystkie swoje zapasy.
19: No i słyszymy, że Polska szykuje kolejny pakiet pomocowy dla Ukrainy. To ma być pakiet warty 50 milionów euro, sprzęt obrony powietrznej. Czy w tym pakiecie 50-milionowym są pociski do Patriotów przewidziane?
18: Nie, na teraz o tym nie mówimy. Musimy przeanalizować wszystkie sytuacje. Mówimy na pewno o tym, żebyśmy mogli przekazać wszystko to, czym dysponujemy i co nie jest dla nas przedmiotem strategicznego znaczenia.
19: A czy jeśli rząd chciałby przekazać Ukrainie pociski do Patriotów, to musiałby zapytać o zdanie prezydenta?
18: Wydaje mi się, że to nie jest konieczne, aczkolwiek w każdej sprawie, która dotyczy bezpieczeństwa, warto prowadzić dialog i bezpośrednio rozmawiać. Myślę, że te argumenty, które mogłyby przemawiać do pana prezydenta odnośnie sojuszniczej współpracy, miałyby ogromne znaczenie i podejrzewam, że pan prezydent mimo swojego w ostatnim okresie bardzo widocznej niechęci do udzielania pomocy Ukrainie, nie miałby nic przeciwko temu.
19: Panie ministrze, ważna informacja dla naszych słuchaczy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega teraz teraz tych, którzy są na wschodzie, bo przy granicy z Ukrainą Rosja znów atakuje. Ale dzisiaj nad Polską mogą pojawić się drony w wielu różnych miejscach, jak słyszę, w ramach ćwiczeń, w ramach testów organizowanych przez wojsko.
18: Tak. Bardzo nam zależy na tym, żeby wszystkie te produkty, które my zakupujemy, były sprawdzone, nie chcę użyć tu sformułowania, w boju, ale w praktyce.
19: Czyli wojsko wybiera drony, które chce kupić i dlatego wysyła je nad Polskę.
18: Nie, wojsko ma przede wszystkim do przetestowania te drony, które są w Polsce produkowane i TWL ma znakomity swój własny projekt szerszeń.
19: I wiadomo, gdzie te drony się dzisiaj pojawią?
18: Ja nie mogę tego określać, natomiast na pewno mówię o tym, że takie przeloty mogą się odbywać i one będą takie, które nie będą groziły naszym mieszkańcom.
19: Ale mieszkańcy będą ostrzegani, że to się wydarzy.
18: No, ważne, żeby wiedzieli, w którym miejscu ten dron ma lądować i jakiego rodzaju zagrożenie mógłby powodować.
19: Natomiast takie ostrzeżenia będą wysyłane do mieszkańców.
18: Będziemy robić wszystko, żeby każdy, kto może się czuć zagrożony, był uspokojony.
19: To za chwilę dalsza część naszej rozmowy w sieci, ale najpierw kolejna odsłona krótkiej piłki. Trzy pytania tym razem, panie ministrze. Pierwsze. Polska natychmiast powinna przyspieszyć z produkcją broni. Tak czy nie?
18: Przyspieszyliśmy już.
19: Jeśli będzie trzeba, Polska znów będzie ratować Andrzeja Poczobuta.
18: Jeśli będzie trzeba, będziemy ratować wszystkich Polaków, którzy walczą o wolność i demokrację.
19: Rząd zawalił sprawę likwidacji Funduszu Kościelnego.
18: Nie, rząd nie zawalił, rząd pracuje nad sprawą.
19: To się nie wydarzy, panie ministrze, bo pana szef tego nie chce, szef w resorcie obrony.
18: Ja uważam, że wszystko jest przedmiotem otwartym do dyskusji, rozmów i my na poziomie koalicyjnym musimy znajdować porozumienie.
19: 3 lata już szukacie i pewnie nie znajdziecie. A w naszej sądzie na Radio ZPT.pl pytaliśmy, czy bazy wojsk amerykańskich w Polsce odstraszą Rosję. 58% odpowiedzi na tak, 42% na nie. Takie są wyniki na naszej
18: Polaków.
19: Stronie internetowej. Tam też dalszy ciąg naszej rozmowy. Polecamy się.
13: Są 2 główne miejsca, ale zakładamy, że może ich być około 5. Tak o lokalizacjach przyszłych amerykańskich baz w Polsce mówi w Radiu Zet wiceminister obrony.
14: Wszystko to, co ma strategiczne znaczenie obronne, powinno być jak najdalej od wschodniej granicy, mówi Stanisław Wziątek.
13: Znaczenie mają też warunki bytowe dla rodzin amerykańskich żołnierzy, przyznaje polityk lewicy.
14: Rodzaj wojsk jest przedmiotem negocjacji i rozmów, zdradza wiceszef MONU. Wielkość kontyngentu między 3 a 5 tysięcy żołnierzy, dodaje.
13: Pociski do patriotów dla Ukrainy? Nie wykluczamy ich przekazania, pod warunkiem, że będzie to wspólna decyzja sojuszu. Oraz, że w sytuacji zagrożenia wszystkie inne rezerwy będą skierowane do Polski, podkreśla wiceminister obrony.
14: Dalszy ciąg tej rozmowy w internetowych kanałach Radia Z.
20: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
21: Na program zaprasza sponsor. OSM Łowicz. Polski producent wyrobów mleczarskich.
22: Dzień dobry, kochani. Witamy bardzo, bardzo gorąco.
23: Dzień dobry.
24: Dzień dobry. 13 po 8.
22: A wy co się nie odzywacie?
24: Czego krzyczysz?
22: Ale chciałem tak z energią zacząć, no.

0: Maka, maka, maka, maka, maka, maka.
1: Nie maka phone, tylko waka maka phone.
0: Waka maka phone.
2: A co znaczy waka?
1: Waka? No jak ktoś łaknie z czegoś, to on łaka.
2: Ale wy znacie języki.
1: Dokładnie.
2: Cały naród się od was może uczyć, chłopaki.
1: Poranny program Radia Z bawi i uczy, o czym słychać w waszych telefonach.
2: Dzień dobry.
3: Panowie, takich trzech jak was dwóch, to nie ma ani jednego.
2: O, bardzo dziękujemy. A wiecie, że to jest cytat, bo ja teraz czytam córce czteroletniej, nie, daleko.
1: Krzyżacy.
2: Chociaż blisko, bo to przecież napisał A.A. Mile, to był Brytyjczyk.
1: A.A. Mile to napisał.
2: Tak jak Shakespeare. To
1: tak
2: Skubusia Puchatka. Mm-hmm.
1: Ten cytat, takich trzech jak was dwóch, tak?
2: Takich dwóch jak nas trzech nie ma ani jednego.
1: No ale poczekaj, no, to kto, kto będzie Kubusiem Puchatkiem?
2: No, kto?
4: No, a kto najczęściej zagląda do spiżarki?
2: No, Bartek to Kubuś.
1: Bartek to
2: dziękuję.
1: Kubuś.
2: Kamil to Krzyś.
4: Krzyś.
1: No nie wiem, czy
4: no to ty jesteś
1: obrazić.
4: Tygrysek.
2: Ja jestem tygrysek, mam najlepiej. Bardzo dziękujemy za wszystkie ciepłe słowa. Prosimy o więcej. 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1, bo pochwały są jak miodek. Radio Z
1: i już. Oby nie przegrać, bo będzie się jak Bartek potem.
4: No, albo musimy później zapytać mądrej sowy.

0: Where? Czyli gdzie? Bazy polskie, bazy amerykańskie w Polsce. To jest ważne pytanie.
1: Who knows? Spotyka Kamil Amerykaninem. Where? Amerykańskie bazy w Polsce.
0: Najlepsze jest to, że zawsze nam się wydaje, patrz mi na usta, patrz. Where? Bazy. Bazy amerykańskie w Polsce.
1: Gdzie będą? Bazy. How many? Żołnierze amerykańskich.
0: Jak dużo?
1: You ty.
0: Spoko. Judyta.
1: Więcej na ten temat, tylko że na serio, w wiadomościach Radio Z o 8:30 zostańcie Państwo z nami. Radio Z i
2: już. Na program zaprosił sponsor OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Czyta lektor AI.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Ćwiartka kurczaka, cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
7: Stokrotka.
9: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
19: Po reklamie.
0: Wiecie, że już jest 8:30? Ciekawe.
1: Nie może być.
0: No, naprawdę, 8:30.
1: Zegarek z komunii?
0: Nie, taki elektroniczny. Paula Michalik, Michał Adamik. Wiadomości w Radiu Z. Gdzie amerykańska baza w Polsce? Największe szanse ma Zachód, okolice Poznania i Wrocławia, zdradza w Radiu Z wiceminister obrony.
19: Bo jak mówi Stanisław Wziątek, wszystko co ma strategiczne znaczenie powinno być jak najdalej od wschodniej granicy.
0: Dziś i jutro Amerykanie wizytują potencjalne lokalizacje bazy. W grze jest także Szczecin.
20: Po pierwsze port, a po drugie bliskość granicy z Niemcami, z Unią Europejską i szybkość logistycznego przemieszczania się. To są uwarunkowania, które mają znaczenie dla logistyki, dla transportu wojsk i sprzętu.
19: Ale przy wyborze lokalizacji rolę grają też warunki dla rodzin żołnierzy, szkoły, ośrodki zdrowia i szpitale.
0: Portowe miasto Mikołajów, najnowszym celem rosyjskich ataków na Ukrainę. W ciągu ostatniej doby zginęły tu 4 osoby, co najmniej kilkanaście jest rannych.
19: Żółty alert dotyczący nalotu odrzutowych dronów władze Ukrainy wydały dla północno-zachodnich obwodów, bezpośrednio przy granicy z Polską. Nasze siły zbrojne poderwały dyżurne myśliwce. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali alerty z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
0: Ciężki sprzęt już na miejscu. Dziś kolejarze będą podnosić wykolejony skład w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Pociąg wypadł z szyn, gdy uderzyła w niego ciężarówka na oznakowanym przejeździe.
19: W nocy pracę na miejscu zakończyli prokuratorzy. Zabezpieczyli m.in. rejestrator z kabiny maszynisty. Wykorzystali drona i specjalistyczny skaner 3D.
0: W wypadku zginęła pasażerka pociągu. Około 20 osób zostało rannych. Mieszkańcy okolicy mówią reporterowi Radia Z, że to nie pierwszy wypadek w tym miejscu.
21: Tutaj to jest standard z tymi ciężarówkami.
22: Jest tu kopalnia piachu. Tiry jeżdżą z taką prędkością, bo naprawdę przejeżdżając przez ten przejazd nie zatrzymują się do zera. Nie ma znaku stop czerwonego.
21: Pewnie nie zauważył, nie zatrzymał się, może na pewniaka wyjeżdżał. No ale tu jest widoczność dobra. Tak czy tak odpowiada zawsze kierowca uwarunkowania. On się zatrzymuje. On powinien się upewnić, czy coś jedzie.
19: W wyniku wypadku wykoleiła się lokomotywa elektryczna i 2 pierwsze wagony składu, którym podróżowało ponad 100 osób. Naprawa torów i trakcji w tym miejscu może potrwać kilka dni.
0: Ktoś ciągle wybija szyby w samochodach na łódzkim osiedlu Zarzew. Od roku terroryzuje mieszkańców bloków przy ulicy Piwnika Ponurego.
19: Policja przyjmuje zgłoszenia i próbuje go wytropić, mówi Mateusz Piliński z łódzkiej komendy.
23: Dotychczas zgłosiło się do nas 12 poszkodowanych osób. Policjanci z 6 Komisariatu Policji w Łodzi prowadzą postępowanie w tej sprawie. Przeprowadzamy oględziny pojazdów, przesłuchujemy świadków, zbieramy materiał dowodowy.
0: Policja liczy też na waszą pomoc. Jeśli ktoś ma na przykład nagrania z samochodowych kamer z tej okolicy, proszony jest o zgłoszenie się na komendę.
17: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
24: Sponsorem programu jest Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
0: Katarzyna Komenda-Zaleska. Przepraszam, tak mi się skojarzyło.
1: Ha, śmieszne. Pozdrawiamy panią Kasię. Słuchajcie, rozpadało się w Polsce, ale się przejaśni. Od zachodu będzie się przejaśniać. Deszczowo jeszcze dzisiaj na wschodzie. Na termometrach, no wczoraj na południu 31 stopni, a dzisiaj max...
0: Ile?
1: 21.
0: 9 stopni mniej, to bez dramatu jeszcze.
24: Sponsorem programu było Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
17: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli dzień dobry bardzo w Radiu Z.
25: Na program zaprasza sponsor OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich.
1: A skoro już wywołałeś Katarzynę Kolendę-Zalewską, tak. Ile zostało dni do świąt?
0: No to tyle.

0: Za 19 minut będzie godzina 9. O strączkach pogadamy teraz w szkołach.
1: Warzywnością.
0: Tak, to się teraz nazywa chyba dieta planetarna, warzywna w polskich szkołach. No nie cieszy się popularnością wśród rodziców. Niektórzy mówią, że dzieci wracają do domu głodne.
2: Tak.
0: I na zupy, przepraszam, to jest cytat, na zupy mówią te warzywne breje.
2: Tak, i do tego niektórzy rodzice rozważają pakowanie dziecku do szkoły porządnego drugiego śniadania do, znaczy drugiego obiadu, w sensie drugiego dania.
3: Taki lunchbox.
2: Do tornistra.
0: Niesamowite.
4: No, ale co? O co chodzi? Przecież ja zawsze wychodziłem z domu do szkoły z kanapką z kotletem. No i co?
0: Kanapka z kotletem.
2: To chyba smakowała ci taka
0: pyszna musiała być, co?
4: No to jest Hannes Burger się to nazywa.
0: Hannes Burger.
2: Burger
0: ojca.
2: I uwaga, mamy jeszcze okolicznościowy żart. Na koniec suchar. Wiecie, kto z rządu najbardziej nalegał na te strączki w szkołach? Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
5: Na program zaprosił sponsor OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich. Reklama.
6: To nowe Lego Creator 3 w jednym? I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
7: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
8: To będzie dla mnie zaszczyt.
9: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
10: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
11: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
12: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
13: Ach, herbat, kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
12: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
13: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
11: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Mamy niskie ceny.
17: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę RoxLab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany, tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
18: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
19: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko 1,24 zł przy zakupie 2 sztuk.
8: Lidl. To się opłaca.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: O, dzień dobry, pani Szer. Pani się posunie, bo mamy bardzo ważny komunikat. No posuń się, Szer.
1: Ja już się posunęłam bardzo mocno.
0: No, to dobrze. Słyszy. 600 tysięcy złotych dzisiaj mamy dla naszych słuchaczy. Słuchajcie, wysyłając SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT-em. Wchodzicie też do gry o okrągły milion w finale września.
2: I to jest piękna informacja. Milion złotych do wygrania w Radio Z. Bańkę. Kto chce bańkę? Kto chce bańkę? Proszę bardzo.
3: No. Ja kiedyś dostałem z bańki. To nie wiem, czy chcę.
0: To nie taka inna bańka, to nie, prawdziwa to bańka, inna. Milion złotych. Słuchajcie,
3: milion.
0: Każdy SMS do godziny 9 przez 10 minut to 1000, nie, 16 tysięcy szans na wielką wygraną.
2: Radio Z. 16 tysięcy szans.
0: Radio
2: jest.
0: Z pod 7353.
2: Bańka czeka. Radio Z 7353.

0: Arcynews, teraz uwaga, proszę Państwa, w Radiu Z. Nadszedł sezon grzybowy. Czy byliście już na grzybach?
1: Ja słucham takiego artysty, Kalosza Awdziejew. Mam kalosze przygotowane, także już czekam na grzyby.
0: Ale uwaga, co jest najciekawsze, bo co roku w lasach, w polskich lasach, za zaginionych uznaje się 400 grzyb. 400 osób wsiąka jak w komforę.
1: Ale co, że się gubią?
0: No tak, no.
1: Idą na podgrzybki i znikają?
0: Tak.
1: No. Jak to jest możliwe, słuchajcie? Przepraszam, pan
2: dzień dobry?
1: Pan co tu robi? Dzień dobry.
2: No. Co? Halo?
1: Dzień dobry, co pan tu robi?
0: Co pan tu robi? Zgubił się pan?
2: Ja chyba zabłodziłem. To, gdzie to? A ja mogę szklankę wody prosić? Bo...
0: Proszę bardzo.
1: Z grzybami jest.
2: Dziękuję, bo ja tylko na grzyby na chwilę wyszedłem i się... Kurczę, rodzina pewnie martwi, bo mnie nie było trochę, a jeszcze wybory idą, bo ja bym chciał na prezydenta zagłosować, bo ja przed wyborami w chwilę wyszedłem.
1: Przed wyborami pan wyszedł, dobra, tak. to skoro mówimy o wyborach, już jesteśmy przy wyborach, to na kogo pan będzie głosował na prezydenta?
2: Na Kuronia.
0: Za 6:30.
1: Się prawdziwie tam trafił, co?

0: Już za chwilkę, tylko
1: panowie
0: u nas.
1: Się nie przyjmuj, panowie się stresują, panowie nam drzwi demontują.
0: Nie, pan proszę wierci, śmiało, pan wierci tą wkrętarką,
1: tak,
0: śmiało.
1: Nie przyjmujemy.
0: Ale tak, żeby było słychać, bo cała Polska chce usłyszeć, jak pan ładnie wierci.
1: Słuchajcie, jaką pan ma fajną wkrętarkę. Chyba nie była tania, co?
2: Kamil już się wkręcił.
1: Dokładnie, ja bym pożyczył na chwilę, jeżeli... Bo ja mam parę śrubek do przykręcenia w dom. Pożyczy pan? Pożyczy pan, dobrze.
0: Super. Słuchajcie, już za chwilkę u nas wiadomości punktualnie o 9:00. Pan wierci, a później o 9:00 w wiadomościach będzie o tym, że nie uwierzycie.
1: Co się stało?
0: Rząd zabiera się za pakiet reform w służbie ochrony zdrowia.
2: Jest!
1: Jak oni powiedzą, że zrobią, to tak zrobią. To ja im wierzę, naprawdę.
0: Więcej już za chwilę, zostańcie z nami.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład telewizor LG 65 cali. Teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz boczki paczkowane Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: Że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to z kartą Moje Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
16: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Wygenerowano z AI.

0: promocje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Dużo dobrego.
3: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite. Tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross. Zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, niezwykle innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
5: Po reklamie.
6: 9 na zegarach, to oznacza, że właśnie teraz zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. Paweł Michalik, Michał Adamiuk.
7: Wiceszef MON-u w Radiu Z. Polska nie wyklucza przekazania Ukrainie pocisków do patriotów.
8: Gigantyczna operacja podniesienia pociągu po katastrofie. Obserwuje ją reporter Radia Z.
7: Nasz specjalny wysłannik do Chicago po meczu Lewego odwiedza polską dzielnicę.
6: 9.
7: Wiceminister obrony Stanisław Wziątek zdradza w Radiu Z, że Kijów prosi Warszawę już nie tylko o patriotę, ale o wszystko, co możliwe do obrony.
8: Gość Radia Z podkreśla jednak, że pociski mogą być przekazane pod dwoma warunkami, że będzie to decyzja sojuszników oraz, że w sytuacji zagrożenia wszystkie inne rezerwy będą skierowane do Polski.
7: Marcin Zaborski prosto po tej rozmowie.
9: Tak jest.
7: Na jaką jeszcze pomoc czeka Ukraina?
9: No dosłownie każdą. Kijów liczy na wszystko, co pomoże w ochronie ukraińskiego nieba, bo Rosja wciąż atakuje, tak jak chociażby dzisiaj o poranku. Już kilka tygodni temu prezydent Zełenski alarmował, że Ukraina potrzebuje wsparcia na wczoraj, a bez pilnej dostawy pocisków zima może być tam dramatyczna. Miliony ludzi mogą zostać bez ogrzewania po atakach na elektrownie.
10: Oni bardzo potrzebują naszych piorunów, bardzo potrzebują nawet tych starych systemów przeciwlotniczych, które są jeszcze w Polsce, typu chociażby OSA, poradzieckich. Oczekują po prostu każdej pomocy, łącznie z amunicją, ponieważ sami wyczerpali prawie wszystkie swoje zapasy.
9: Polska przygotowała kolejny pakiet pomocy dla Ukrainy, to sprzęt obrony powietrznej za 50 milionów euro. Nie ma tu jednak mowy o pociskach do patriotów, przynajmniej na razie, bo jak mówił mi minister Wziątek, nie wykluczamy takiej sytuacji.
7: Służby kolejowe w Sokolnikach Suchych dwoją się i troją, by usunąć skutki wczorajszej katastrofy. Słychać huk pił spalinowych, pracuje ciężki sprzęt. Zaczęła się już akcja podnoszenia pociągu, częściowo wykolejonego, po zderzeniu z ciężarówką.
8: Tuż obok przewróconej lokomotywy ustawił się specjalistyczny dźwig. Zostanie do niego podczepiona. O tym, jak przebiega akcja, reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek rozmawia z okolicznymi mieszkańcami, którzy przyglądają się pracom.
11: Żeby wywalić 80-tonową lokomotywę, żeby ona ponoć tańczyła w powietrzu. Rozmawiałem tutaj z ludźmi wieczorem, którzy osobiście wyciągali te ofiary, tych poszkodowanych. Najciężej. O tej kobiecie, która zmarła.
12: Dzisiaj tutaj widziałem znicz się nawet.
11: To ten znicz właśnie się pali, że ta kobieta właśnie, to ktoś zapalił z mieszkańców.
8: Około 20 osób zostało rannych, kilkoro z nich jest w ciężkim stanie. Wśród nich maszynista i kierowca ciężarówki.
7: Pakiet reform ochrony zdrowia. Tym zajmie się dziś rząd. Miał go przyjąć w sierpniu, ale do zapisów zgłoszono setki uwag.
8: A w tym te od ministra finansów, który zwraca uwagę, że walka z kominami płacowymi może ruszyć dopiero w 2028 roku.
7: Daniel Wrzos.
13: Reforma już na starcie łapie poślizg z powodu licznych uwag. Dodatkowo pakiet reform, który zakłada m.in. limit w zarobkach medyków, może wejść dopiero od 2028 roku. Chcą tego samorządy i dyrektorzy szpitali, potwierdza to wiceprezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego Krzysztof Zaczek.
14: On powinien wejść wtedy, kiedy my będziemy na niego przygotowani technicznie, żeby system weryfikacji tego czasu pracy działał prawidłowo.
13: Pierwotnie zmiany w wynagrodzeniach w ochronie zdrowia miały obowiązywać od stycznia przyszłego roku.
8: Z kolei kancelaria premiera uważa, że nie przedstawiono dokładnych analiz skutków wprowadzenia limitów.
7: Chicago Fire, Inter Miami 1-1.
8: Choć polscy kibice wiedzą, że pojedynek lewy Messi wygrał kapitan biało-czerwonych. Strzelił pięknego gola, a Argentyńczyk zaliczył asystę.
7: Ale nie samym meczem żyje człowiek. Specjalny wysłannik Radia Z do Chicago Mateusz Ligenza po rozmowie z przedstawicielami Polonii na stadionie wybrał się na miasto. Na Milwaukee Avenue wciąż można spotkać wiele polskich biznesów. Jest apteka, restauracja staropolska oraz liczne sklepy spożywcze.
2: Wejdźmy do Kurowski Sausage Shop. Sprawdźmy, czy jest drogo. Ser królewski 2 dolary za 10 deko. Opakowanie mąki pszennej niecałe 3 dolary za kilogramowe opakowanie. Makaron jajeczny krajanka kosztuje 2,5 dolara za 250-gramowe opakowanie. Na półkach uśmiechają się paluszki, delicje czy śliwki w czekoladzie.
15: Czekoladki dobre, chlebek, wędlinka i zupki nasze takie domowe, krupniczki.
2: Sercem dzielnicy jest kościół świętego Jacka. Przed świątynią góruje olbrzymia podobizna Jana Pawła II. A po niedzielnej mszy można wpaść do Podlasie Club Entertainment. Chicago, Mateusz Gęza, Radio Z.
7: W Chicago jest około 700 tysięcy mieszkańców pochodzenia polskiego.
16: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
17: Jakoś tak rzeźko się zrobiło dzisiaj, maksymalnie 21 stopni.
18: Bo Ewelina się pojawiła w studiu, dlatego jest rzeźko.
17: Dzień dobry, Michał Adamski. Nie, no bo jest Michał Adamiuk z wiadomości. Dokładnie. I Michał Adamski prowadzący.
7: To są przecież dwie różne osoby.
18: Naprawdę?
17: Marek,
18: to już od 7 lat ta sytuacja jest, wiesz, Marek.
17: Niesamowite. Ja się nie mogę przyzwyczaić.
18: Ja też.
17: Jeszcze jest Norbert i Hubert w radiu.
18: To kuzyn, tak? Michał jest twoim kuzynem, czy nie?
19: Wszyscy Michały to jedna rodzina.
16: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
7: A pogoda całkiem niezła.
18: Niezła, no, słońce wyszło.
6: Była prognoza pogody.
17: Też mówiłem, że 21 stopni.
18: Ja na tym Michale się skupiłem.

0: ITP, ITD, Sanach w Radiu Z. Tak sobie myślę, ITP, ITD to o czwartek po prostu jest, nie? Czyli od poniedziałku to samo i tak dalej, i tym podobne.
1: A najlepsza wiadomość dnia brzmi tak, że jutro piątek. I w prasie bardzo ciekawa praca naukowa. Wyniki badań nad chronicznym stresem. Otóż naukowcy ustalili, że aby pozbyć się stresu skutecznie, najlepiej rzucić pracę i to podobno ma uratować system nerwowy szybciej niż lata terapeuty.
0: A ma, czyli lepiej rzucić pracę niż do terapeuty, tak? Ale to ma sens, bo zwróćcie proszę uwagę, odwlecze jednocześnie wypalenie zawodowe terapeutów, jak będą mieli mniej pacjentów, nie?
1: To może o to chodzi.
0: I wszyscy zadowoleni.
1: Najlepiej wziąć głęboki oddech. Będzie dobrze, Franz, w Radiu Z.

0: Zawsze kiedy słucham tej piosenki, nie wiem co lubię bardziej. Czy Summerson, czy Texas?
1: Może być to i to, Michał.
2: Może być. 23 minuty po godzinie 9. Pamiętacie Kazimierza z Gryfic, który wygrał 15 tysięcy złotych i pochwalił się żonie? Żona nie wierzyła.
3: Wygrałem 15 tysięcy w Radio Z.
4: Co ty gadasz? No. A kłamiesz. Halo, czy to prawda?
1: Jak najbardziej. Dzisiaj nagroda główna to 600 tysięcy złotych, ale w walizkach są bardzo. Inne sympatyczne nagrody do przytulenia, na przykład 30 tysięcy.
2: Oj, przytuliłbym.
1: A do gry wchodzimy SMS-em o treści Radio Z pod 7353, który kosztuje 3,69 zł i to wciąż nie wszystko.
2: Właśnie, bo jeśli wyślecie Radio Z pod 7353 teraz, to my pomnożymy SMS-a 9 tysięcy razy, czyli za 3,69 zł macie 9 tysięcy losów w grze o nawet 600 tysięcy. Złot.
1: Radio Z pod 7353. Powodzenia. Radio Z
5: i już. Reklama.
6: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
7: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.

0: 4,99 kilo. Cena przed obniżką 5,99. W delikatesach Centrum.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
3: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej. Tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
5: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
6: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
5: To będzie dla mnie zaszczyt.
7: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
8: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
14: Czyta lektor AI.
15: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
14: Idealne na obiad. Polskie ziemniaki. Cena sprzed obniżki 99 groszy. Teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
15: Stokrotka.
16: Po reklamie.
17: Hello, I'm Damiano David and this is Radio Z.

0: Pomysa, co nasz przezdolny Oskar Cyms. Słuchacie Zetki 20 minut do 10. A naukowcy zajmujący się sztuczną inteligencją ustalili, no, że prawdopodobieństwo unicestwienia ludzkości przez AI w ciągu najbliższej dekady wynosi aż 10%.
1: 10% tak. To jest bardzo dużo, ale może się mylą. A w ogóle zapytali jej? Przecież można ze sztuczną inteligencją pogadać, nie? To zapytajmy tak po ludzku jej, dawaj. Co? Dobra. Ej, AI, masz jakiś problem?
2: Siema, nie, żaden problem, wszystko gra.
1: No, fajnie. Radio Z i
3: już. Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Bayern kontra Bodoglimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
11: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: I jak się sprawdził nowy Changan?
13: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
14: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan. Zużycie paliwa 2,03 litra na 100 kilometrów. WLTP cykl mieszany.
15: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.
16: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
17: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
18: Play. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
19: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z ruszyła kolejny raz podbijać Polskę. Jedziemy do was i nie jedziemy z pustymi rękoma. Już dziś widzimy się w Kwidzynie na placu Jana Pawła II. Mamy dla was tysiące pysznych śniadań i dziesiątki porannych atrakcji. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z.
12: Na trasę śniadaniową z Radiem Z zaprasza jej sponsor OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich.
3: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo małopolskie.
15: Po reklamie.
6: Hello, it's LP and you're listening to Radio Z.
1: A wiecie, co LP zrobiła, jak usłyszała, że rządzę pieniądze w Radiu Z, dzisiaj 600 tysięcy złotych?
0: Co?
1: Zrobiła... Nie umiem, tak?
0: To... Jeszcze przez 15 minut 9 tysięcy szans na 600 tysięcy złotych za 3,69 zł. Zagrajcie. Radio Z ślecie pod 7353.
1: O,

0: Bilans, przyjaciele w Radiu Z. W wiadomościach za moment oszustwo metodą na dentystę.
1: Zamiast wyrywać wyłudza, za chwilę szczegóły.
2: Radio Z i już.
3: Zanim zdążysz powiedzieć
4: jeszcze 5 minut,
3: my już jesteśmy. Baleja, Stary Brat i Gajda, a teraz także Kępa i Fiedorczuk. Humor, energia i muzyka numer 1. A przed 8 jest pan, pani na głośno mówiącym. Kto? No właśnie, lepiej słuchaj. Dzień dobry bardzo w Radiu Z, codziennie od 5.30.
5: Reklama.
6: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
7: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działam zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Do 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W ten czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie oliwy z oliwek. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit 2 sztuki, maksymalnie jedna z rabatem na kartę. A kawa ziarnista Jakobs 1 kg, Kronung, krema lub espresso. 1+1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki Nivea. 1+1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
15: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
17: O, ale że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
19: Mamy niskie ceny.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
1: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
2: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
12: Co powiesz na weekend pełen energii?
6: Tak!
12: Spędź go na Euromani i zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj z bliską Ci osobą wyjątkowy pobyt w resorcie jurajskim w hotelu Berkowa w Podlesicach. Czekają na Was zamki, wspinaczka, turnieje rycerskie i wizyta na Pustyni Błędowskiej. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Euromani. Partnerami akcji są Województwo Śląskie, Województwo Małopolskie i Tauron.
5: Po reklamie.
0: Słuchacie Radia Z, dochodzi godzina 10, a więc czas na wiadomości w studiu Paula Michalik i Michała Damiuk. Prosimy.
20: miejscu katastrofy pociągu intensywna praca będzie stawiana lokomotywa.
21: Wiceszef MON-u w Radiu Z o amerykańskich bazach w Polsce zdradza możliwy termin decyzji.
20: Zaostrza się sytuacja na linii USA-Iran. Będziemy słono płacić za paliwo.
0: 10.
20: Po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych pociągi wrócą na trasę Radom-Poznań w poniedziałek wieczorem lub we wtorek. W tej chwili trwają przygotowania do podniesienia wykolejonej lokomotywy. Zrobi to specjalistyczny dźwig, który następnie przełoży stalowego giganta na pobliskie pole.
21: Tam lokomotywa zostanie pocięta, mówi Włodzimierz Kiełczyński z Biura Bezpieczeństwa PKP PLK.
22: Następnie zabierzemy się za następny wagon kolejny, który jest przy torze numer 1. Z tym, że ten wagon będziemy mogli dopiero ruszyć, jeżeli policja skończy i da nam zezwolenie, bo odbywa się cały czas jeszcze skanowanie całego składu przez skanery policyjne.
21: W nocy pracę skanera przerwał deszcz. Zdemontowane będą też uszkodzone tory. Kolejarze chcą jak najszybciej naprawić torowisko, żeby móc odholować te uszkodzone wagony, które się nie przewróciły.
20: Po tej katastrofie szybko zareagował premier. Chce radykalnych i twardych rozwiązań wobec kierowców łamiących przepisy na przejazdach kolejowych.
21: Propozycje zmian w prawie mają być przedstawione w najbliższych dniach.
20: Reporter Radia Z Michał Dzienyński przegląda oficjalne i nieoficjalne informacje. Michał, to konkretnie co może się zmienić?
23: Nieoficjalnie chodzi m.in. o podniesienie wysokości mandatów z kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Łatwiej będzie też stracić prawo jazdy. Te przepisy mają być, jak mówi premier, szczególnie surowe wobec systematycznie łamiących przepisy na przejazdach kolejowych.
24: Niestety ani złe zdarzenia, ani perswazja nie pomagały, więc musimy zaostrzyć przepisy dla tych, którzy to łamią. I to moje propozycje będą tutaj bardzo twarde.
23: A chodzi m.in. o wjeżdżanie i wchodzenie na przejazdy przy opuszczonych zaporach czy przy czerwonym świetle.
21: W zderzeniu pociągu z ciężarówką zginęła jedna z pasażerek. 20 osób zostało rannych, kilkoro z nich ciężko.
20: Ważny krok w stronę budowy stałych baz wojsk USA w Polsce. Dziś i jutro delegacja amerykańskiej administracji ma wizytować i oceniać ich potencjalne lokalizacje.
21: Rząd już w maju oficjalnie zgłosił gotowość do utworzenia takich stałych baz. Strona polska przygotowała też kilka propozycji lokalizacji.
20: Ustalenia w tej sprawie przynosi reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
25: Tak,
20: kiedy może zapaść decyzja o wyborze miejsca?
25: Trwający przegląd obecności wojsk amerykańskich w Europie ma zakończyć się jesienią. Mniej więcej do listopada. Jeśli wynik będzie satysfakcjonujący, to koniec roku może być czasem ostatecznej decyzji Amerykanów o stałej obecności wojskowej w Polsce, zdradził w Radiu Z wiceminister obrony Stanisław Wziątek. Liczba żołnierzy może wynieść od 3 do 5 tysięcy.
26: Na pewno nie zwiększy się ilość w Europie, natomiast zwiększyć się może, i jestem o tym przekonany, że będzie to na pewno w Polsce.
25: Na amerykańskiej liście miejsc są m.in. Poznań, Szczecin czy Wrocław. Otwarte pozostaje też pytanie, jaki rodzaj wojsk może stacjonować na stałe w Polsce. Wiceminister obrony ocenia, że nie do przecenienia byłyby siły powietrzne.
21: Przy wyborze lokalizacji znaczenie ma nie tylko położenie strategiczne bazy, ale też warunki dla rodzin żołnierzy, czyli szkoły, ośrodki zdrowia czy szpitale.
20: Cena ropy Brent na rynku sięga 101 dolarów za baryłkę w obliczu zaostrzania się konfliktu na Bliskim Wschodzie. Rosną obawy, że zakłócenia w transporcie surowca przez cieśninę Ormus będą jeszcze poważniejsze.
21: Dla kierowców przy polskich dystrybutorach znaczy to tyle, że paliwo jeszcze bardziej będzie drożeć. O nastrojach z tym związanych rozmawiał z tankującymi reporter Radia Z Tomasz Kubat.
27: Nawet na najtańszych stacjach benzynowych, tych przy marketach, tłok, smutek i rezygnacja.
28: No generalnie tego, że tego można było się spodziewać.
29: Ceny paliw wpływają na ceny innych produktów, więc z tego powodu jest mi strasznie przykro.
27: Nastroje kierowców wielkich ciężarówek i ich szefów są chyba jeszcze gorsze.
30: Przewoźnicy są przerażeni tą całą sytuacją. Walczą o każdy dzień przetrwania.
27: Załamuje ręce Jan Buczek, prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, i prosi rząd o pomoc i interwencję.
21: Rząd zasłania się dziurami w budżecie i prezydenckim wetem do ustawy obciążającej większymi podatkami gigantów paliwowych i żadnych działań na razie nie planuje.
20: U nas więcej wiadomości ekonomicznych. Teraz Darek Klimczak z nami. Dzień dobry.
31: Dzień dobry.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
32: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
33: Coraz wolniej rosną ceny codziennych zakupów, jakie robimy w sklepach. W sierpniu zdrożały o 1,7%, w lipcu było to niemal 2%, w czerwcu prawie 3%. Tak wynika z raportu UCE Research i Uniwersytetów WSB Merito. Nic nie zmienia się dla tych wszystkich, którzy spłacają kredyty zaciągnięte w złotówkach. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie, co oznacza, że główna stopa procentowa, stopa referencyjna, nadal wynosi 3,75%. Już ponad połowa połowa pieniędzy wydawanych na zbrojenia zostaje w polskim przemyśle, tak mówi wiceszef MON-u Paweł Bejda. Według niego w ciągu ostatnich 3 lat wartość umów podpisanych przez agencję uzbrojenia z polskimi firmami doszła do 356 miliardów złotych. Jeszcze zła i dobra wiadomość o sztucznej inteligencji w naszej pracy. Ponad połowa menedżerów przewiduje, że w ciągu najbliższych trzech lat AI doprowadzi do zmniejszenia liczby etatów. Ta dobra wiadomość jest natomiast taka, że również według połowy menedżerów wdrożenia sztucznej inteligencji idą wolniej niż zapowiadano. Kolejne ważne informacje dla naszych portfeli o godzinie 15.
32: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
20: Troszkę pod chmurką ten czwartek. Miejscami szczególnie na wschodzie kraju i na Pomorzu Wschodnim dzisiaj przelotne opady deszczu, ale nie jest tak najgorzej, bo sporo słonka też na mapach.
4: Ale nie, no Ewelina.
20: Wiatr będzie.
4: Bo nastawienie jest najważniejsze. Niby pod chmurką, a ja wolę jednak nad chmurką. A nad chmurką zawsze słoneczko.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyga. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
4: Poza tym czwartek, nie? To już prawie weekend.
20: Ewelina.

0: Minęli ram pam pam w Radiu Z, 13 minut po godzinie 10.
1: A w wiadomościach było o oszustwie na dentystę. Ja myślę, że Michał powinien się podzielić historią Jorge Adamskiego z Kanady.
0: List, słuchajcie, dostałem, był w skrzynce i normalnie stempel jest z Hiszpanii. Podobno Jorge Adamski umarł, zostawił w banku 11,5 miliona dolarów, a prawnik z Kanady proponuje, żeby się z nim podzielić tymi pieniędzmi po połowie. Słuchajcie, sprawdziłem. To tak zwany szwindel nigeryjski według internetu, ale prawnik napisał do mnie z Kanady jednak. Nie?
1: No jak tak dalej pójdzie, Michał, to może odzyskasz pieniądze z komunii.
0: Ale coś w tym jest, patrz, że przyszło w kopercie, nie? Radio Z i już. Zrobić ci kawę? Zrobić ci kawę, biedaczku?
1: Poproszę, słuchaj, jak za darmo to biorę.
0: A co nie stać, zrobię.
1: Za darmo to jest zawsze uczciwa cena.

0: Oni mówią czy śpiewają?
1: I to i to. Freaky Like Me to Matkon w Radiu Z. Drodzy Państwo, mamy 21 minut po 10. Mimo, że dopiero czwartek, chcemy Was wprowadzić w nastrój weekendowy.
0: Tak jest, no bo dzisiaj w walizkach 600 tysięcy złotych ukryte. A przypominam, że nagroda w finale września to okrągły 1 000 000 złotych. Wchodzicie do gry SMS-em Radio Z wysłanym pod 7353 za 3,69 z VAT.
1: Tym bardziej, że od teraz 16 600 szans jednym SMS-em, a gracie o 600 tysięcy i o finał miesiąca. Tak, w nim 1 000 000 złotych. Radio Z 7353, grajcie i wygrywajcie. Radio Z i
2: już. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor LG 65 cali. Teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii dobry plan wystarczy.
4: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Expert wyprzedaj.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny!
4: Już dziś w Lidl. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Pani Barbaro, niech Pani posłucha!
8: Że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny!
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Tak, winogrona jasne 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Po reklamie.

0: Ja bym chciał tylko ostrzec, że na zawsze to jest bardzo długo.
1: To jest na zawsze. Naprawdę na zawsze.
0: Na zawsze.
1: Zalia za nami, jej fantastyczna nowość, Tylko kochaj mnie w Radiu Z, a w kalendarzu dzisiaj Mikołaja.
0: Co ty mówisz, dzień Mikołaja dzisiaj?
1: Dzisiaj są tak jakby.
0: O, wow!
1: Masz coś dla mnie?
0: A, bo Miko, jeszcze pół drugiego śniadania mogę ci dać.
1: Jedzenia nigdy nie odmawiam, dziękuję. Bo
0: mam całe, ale wiem, jak byłaś grzeczna do tego. Pół to max, dobra.
1: Biorę.
0: A co ty masz dla mnie?
1: Ja dla ciebie przygotowałam, mój drogi, twoją ulubioną Metalikę, to za chwilę. Ale mam coś jeszcze, będzie relacja o jedzeniu z naszej śniadaniowej trasy Radio Z.
0: Biorę. Radio Z.
2: Reklama. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie.
4: Chcę rzucić palenie.
5: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
8: Desmoxan. I już nie palisz.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
10: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
11: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
12: Że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
16: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%. 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z ruszyła kolejny raz podbijać Polskę. Jedziemy do Was i nie jedziemy z pustymi rękoma. Już dziś widzimy się w Kwidzynie na placu Jana Pawła II. Mamy dla Was tysiące pysznych śniadań i dziesiątki porannych atrakcji. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z.
18: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo Małopolskie.
19: Na trasę śniadaniową z Radiem Z zaprasza jej sponsor OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich.

0: Serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Kogo ciągnie do pieniędzy?
2: Każdego.
1: Nazywamy w Radiu Z to rządzą pieniądza. Dzisiaj 600 tysięcy złotych do zgarnięcia. Trzeba wysłać SMS-a Radio Z pod 7353 za 369 zł i wchodzicie do gry.
2: Tym bardziej, że przez najbliższe 8 minut jeszcze ten SMS wpada do gry. 15 tysięcy razy 15 tysięcy. Szczęśliwych losów. Radio Z 7353. Powodzenia.

0: Snap to Rosalyn w Radiu Z.
1: Za chwilę wiadomości, za chwilę południe. Wracamy w nich do spotkania na szczycie. Lewandowski i Messi. Radio Z i
2: już. A jak alfabet Radia Z, G jak Gen Z albo I jak influencer.
3: Jedna z najpopularniejszych internetowych ekip w Polsce będzie gościem najfajniejszego radia w kraju. No i moim.
2: Specjalnie dla Was sprawdzimy, co tak naprawdę kryje się pod literami alfabetu w ich świecie.
3: Już w najbliższą sobotę od 13 wspólnie przejdziemy przez alfabet Gen Z w Radiu Z. Norbert Bieńkowski, zapraszam.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład telewizor LG 65 cali. Teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Co powiesz na weekend pełen energii?
8: Tak!
7: Spędź go na Euromanii i zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj z bliską Ci osobą wyjątkowy pobyt na Jurze. Czekają na Was zamki, wspinaczka, turnieje rycerskie i wizyta na Pustyni Błędowskiej. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Euromanii. Partnerami akcji są Województwo Śląskie, Województwo Małopolskie i Tauron.
9: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
10: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego. Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm. Dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
18: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
19: Lidl, to się opłaca.
7: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20.40 w TVP2 i TVP VOD.
2: Po reklamie.
1: Na zegarach prawie południe, wracamy do studia wiadomości Radia Z. Darek Klimczak, ponownie prosimy.
17: Na miejscu wypadku pociągu pracy zaczynają dźwigi, będą stawiać lokomotywę. Dentysta oszust wyłudzał pieniądze z NFZ-u, to historia z Braniewa. Lewandowski golańc zdobył, Messi nie, mecz Chicago-Miami zakończył się jednak remisem.
1: 12.
17: Rusza operacja podnoszenia lokomotywy i jednego z wagonów pociągu, który wczoraj zderzył się z ciężarówką. Trasa kolejowa między Radomiem a Przysuchą jest zablokowana, choć jest nadzieja, że jeden z torów zostanie udrożniony do jutra. Na miejscu katastrofy w Sokolnikach Suchych jest reporter Radia Z Michał Dzieniński. Michale,
8: dzień dobry.
17: Dzień dobry. Co teraz tam się dzieje?
8: Przyjechał już potężny dźwig, on podniesie resztki lokomotywy, a potem przewrócony na bok wagon. Cały czas trwają policyjne oględziny. Po podniesieniu części składu, który jest przewrócony, wejdą do nich śledczy, mówi Radiu Z Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
20: Te oględziny trwają. Około 80% tych oględzin jest już wykonanych. W tej chwili czekamy na podniesienie wagonu i lokomotywy, ponieważ do tych wagonów nie można było wejść ze względu na to, że były przewrócone na bok.
8: Policja zabezpieczy tam kolejne ślady i zabierze rzeczy osobiste pasażerów, które będzie można od jutra odebrać na komendzie w pobliskiej Przysusze. Spoglądam jeszcze na oddalone ode mnie może kilkadziesiąt metrów miejsce katastrofy. Są już specjalne pociągi do naprawy torów. Za chwilę też potężny dźwig linami z hakiem będzie ściągał z torów wrak lokomotywy. Sokolniki Suche, Michał Dziński, Radio Z.
17: Cała trasa według kolejarzy zostanie przywrócona do ruchu nie wcześniej niż na początku tygodnia. Prawo i Sprawiedliwość apeluje do rządu o przyjęcie takich zmian w prawie, które obniżą ceny paliw. Jak mówił dzisiaj rzecznik PiSu Rafał Bochenek, te idą w górę w zastraszającym tempie.
21: Po raz pierwszy, szanowni państwo, w historii pomiarów cena diesla uśredniona, jeżeli chodzi o stację paliw w całej Polsce, to jest 8,75. Rekordowa cena. Polacy płacą i płaczą. Niestety, ponieważ rząd kompletnie nie reaguje i bagatelizuje to.
17: Cena litra najpopularniejszej benzyny to dzisiaj co najmniej 7,82 zł. Dentysta z Braniewa udawał, że naprawia ludziom zęby, a tak naprawdę wyłudzał pieniądze z NFZ-u. Usłyszał w prokuraturze łącznie 45 zarzutów. Dotyczą poświadczenia nieprawdy w raportach w celu wzbogacenia się kosztem Narodowego Funduszu Zdrowia. Szczegóły tej historii przynosi reporter Radia Z Maciej Bąk. Maćku, to ile było takich niewykonanych zabiegów?
22: Prokuratorzy zbadali ponad 1400 procedur medycznych wykonanych od stycznia do września ubiegłego roku. Co druga budziła wątpliwości. Według raportów składanych przez stomatologa z Braniewa, 270 jego pacjentów miało mieć przez niego uleczone niemal wszystkie zęby. Problem w tym, że działo się to tylko i wyłącznie na papierze, a dentysta wzbogacił się w ten sposób o co najmniej 92 tysiące złotych. Żeby mieć czyste ręce, lekarz miał kazać fałszować dane swojemu pracownikowi. Teraz grozi mu do 8 lat więzienia.
17: Śledztwo trwa, prokuratorzy sprawdzają, czy wyłudzeń pieniędzy z NFZ-u było więcej. Robert Lewandowski nie przestaje strzelać. Nasz snajper tym razem trafił do siatki w hitowym starciu. Jego Chicago Fire 1-1 zremisowało z Interem Miami, który w składzie miał Leo Messiego. Więcej o tym pojedynku powie teraz Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
23: Lewandowski już w 10 minucie odpalił syreny na stadionie w Chicago. Snajper ekipy Fire uderzeniem z powietrza skierował piłkę do siatki i wprawił w euforię wypełniony po brzegi stadion w Chicago. Na trybunach byli oczywiście kibice z Polski.
24: Bardzo fajne wrażenie zobaczyć w ogóle Lewandowskiego w Chicago. Bardzo fajnie.
25: No, strzelił gola i to jest dla nas najważniejsze.
23: I dla niego samego też. To już jego 8 trafienie w barwach Chicago Fire. Co więcej, to był jego 3 mecz z rzędu, w którym cieszył się z gola.
17: Messi bramki w tym meczu nie strzelił. Chicago Fire jest teraz na 4. miejscu w tabeli konferencji wschodniej ligi MLS. Teraz pora na wiadomości kulturalne Radia Z. Posłuchajcie Michała Adamiuka.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Jeszcze dzień i do kin wejdzie 100 dni Misja Zeus, najnowsza produkcja ekipy Gen Z. Film jest kontynuacją 100 dni do matury. Ojca jednej z głównych bohaterek gra Tomasz Kot. To jego pierwsze spotkanie z internetowymi twórcami na żywo. Na planie zaskoczył go pełen profesjonalizm.
27: Było to z jednej strony ciekawe, z drugiej strony miałem takie poczucie, wow, to nie był świat kompletnie, ciężko mi się odnaleźć.
28: Oni byli bardzo dzielni, bardzo zdyscyplinowani, bardzo tacy, no fajne było przyglądać się temu pokoleniu.
26: Dzisiaj przedpremierowy pokaz filmu w Energylandii. Od jutra 100 dni Misja Zeus już w kinach w całej Polsce. Ridley Scott szykuje najdroższy film w swojej karierze. Chodzi o nową wersję Wyspy Skarbów. Reżyser sugeruje, że budżet może przebić Gladiatora 2, czyli przekroczyć ćwierć miliarda dolarów. Hugh Jackman zagra pirata długiego Johna Silvera. Zdjęcia mają ruszyć 1 listopada na Wyspach Kanaryjskich. Hitowa seria dla dzieci wraca po prawie 30 latach. Dziś premiera książki Babcia Gruffalo Julie Donaldson. To będzie trzecia część historii w polskim tłumaczeniu Michała Rusinka. Do tej pory ukazały się Gruffalo i Dziecko Gruffalo, wielokrotnie nagradzane i ekranizowane. To opowieść o myszce idącej przez las pełen niebezpieczeństw. By przestraszyć drapieżników, lisa, sowę i węża wymyśla historyjkę o nieistniejącym potworze Gruffalo. Wtedy niespodziewanie zjawia się prawdziwy potwór.
0: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
1: Godzinę temu Michał miał do mnie pytania.
3: Mm-hmm.
1: A ja mam pytania do ciebie. Gdzie
3: Dobra.
1: Dzisiaj na pewno nie będzie padać?
3: Pod Warszawą nie będzie padać.
1: Myślę, że na Kujawach i w Wielkopolsce też możecie
3: tak,
1: być spokojni.
3: Tak, właśnie chciałem to
1: Górny
3: powiedzieć.
1: Dolny Śląsk i nawet część Małopolski też słucha.
0: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
2: Radio Z i już. Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
1: Teraz będzie ogłoszenie. Auto sprzedam.
3: Dlaczego a?
1: No wiesz, żeby było dobrze pozycjonowane. Jest pewne ogłoszenie sprzedaży. Ja myślę, że to was może zainteresować. Ewelina, Michał,
3: cześć,
1: witajcie ponownie. Laura Branigan teraz.

0: ogień. To jest hit na każdym panieńskim. Nie wiem, czy wiecie. Kasia Cerkwicka i Na kolana w Radiu Z. Ale teraz wracamy do spraw przyziemnych. Pamiętacie sprawę Mustanga odebranego kierowcy za jazdę pod wpływem?
1: Autem policja jeździła, ale je rozbiła. Nie ze swojej winy, ale co ciekawe, pojazd sprzedał się właśnie rozbity na niemieckiej aukcji za 63 tysiące złotych.
0: Das war optimal, jak to mówią nasi przyjaciele zza zachodniej granicy. A ja dodam jeszcze, że Polak chyba się cieszył, jak sprzedawał.
1: Może nawet się trochę śmiał.

0: Beat Freaks w Radiu Z. 12:23 to na zegarze. Mam jedno pytanie.
1: Jakie?
0: Czy opłaca się wysłać, to nie do ciebie pytanie, tylko do Ewy. Czy opłaca się wysłać Radio Z pod 7353 za 3,69 zł?
2: No jeżeli ja wygrałam, to na pewno się opłaca, tak. Z czystym sumieniem będę polecać wszystkim. Tak samo koleżankom, które nie dowierzają, wszystkim będę polecać.
0: 80 tysięcy złotych wygrała Ewa.
1: A ta odpowiedź wcale mnie nie zaskoczyła.
0: Nie?
1: Dzisiaj, kochani, w naszych walizkach bardzo interesujące kwoty, na przykład 30 tysięcy i przede wszystkim 600 tysięcy. Pamiętajcie, że jest też milion pod koniec września i gracie o to wszystko jednym SMS-em o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
0: A żebyście mieli większe szanse na tę wygraną, to teraz mnożymy SMS-y 20 tysięcy razy. I to cały czas kosztuje 3,69 zł.
1: Do dzieła, moi drodzy. Radio Z 7353. Powodzenia. Radio Z.
3: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue. Reklama.

0: W AGD tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
1: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Credit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
11: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
12: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: Że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
16: Mamy niskie ceny.
17: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
18: Codziennie niskie ceny.
19: Po reklamie.
20: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: smutno, kiedy ci źle, zaśpiewaj sobie Miczyko i wszystko przechodzi. Miczyko.
1: Piękne. Michał jest poetą, nie wiem, czy wiecie, teraz już tak. Ale czy wiesz, Michale, i czy wiecie, drodzy słuchacze, czym jest mykoturystyka? To jest podobno popularny trend ostatnimi czasy. Europejskie kraje, w tym Włochy, Niemcy, Litwa i Estonia, coraz częściej wykorzystują grzybobranie jako atrakcję turystyczną i liczą, że to przyciągnie odwiedzających.
0: I że normalnie biura turystyczne organizują wycieczki na grzybobranie?
1: Tak.
0: To ja bym tylko tutaj na jedną rzecz zwrócił uwagę, na oferty last minute. Bo jak na grzybobranie wybierzesz się w ostatniej chwili, to niczego nie znajdziesz. Radio Set i już.
2: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl. Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
3: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Bayern kontra Bodoglimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny!
8: I jak się sprawdził nowy Changan?
9: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
10: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan. Zużycie paliwa 2,03 litra na 100 kilometrów. WLTP cykl mieszany.
11: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
12: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: Dużo dobre.
15: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
16: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
17: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
18: Dźgnął ją kilkanaście razy.
19: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
16: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
20: Szukasz podobieństw na siłę. Bo tamtych zbrodni minęło 25 lat.
16: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
21: Po reklamie.
22: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Oczywiście można użyć telefonu, żeby zadzwonić, powiedzieć, że kocham.
1: Albo?
0: Można wysłać SMS-a Radio Z pod 7353 za 369 zł i wejść do gry o 600 tysięcy złotych.
2: Taka nagroda czeka, wy nie czekajcie, bo ostatnie szczęśliwe minuty, dokładnie 8 minut, żeby pomnożyć swoje szczęście i szanse 20 tysięcy razy. Jeden SMS o treści Radio Z pod 7353 wchodzi do gry 20 tysięcy razy.
0: I nie tylko o 600 tysięcy złotych dzisiaj, ale też o milion w finale września.
2: Radio Z 7353.

0: i Kuba w Radiu Z. Chłopaki, najnowsza propozycja od tych dwóch cudownych, uroczych muzyków, a Amerykanie szukają nowych działek pod bazę amerykańskie pod bazę, w naszym kraju.
1: I tak mówią, tu na razie jest ściernisko, ale będzie...
0: San Francisco, wszystko wyjaśni się za moment.
2: Ale sprawy załatwia się mailem, inne przez formularz, a niektóre... Najlepiej oddać Kępie i Fiedorczukowi.
3: Zadzwonimy.
4: Pogadamy.
2: I zobaczymy, co z tego wyniknie. A kiedy usłyszysz, jest pan, pani na głośno mówiącym,
3: to znaczy, że sprawa właśnie nabrała tempa.
2: Kępa i Fiedorczuk załatwiają sprawę na dzień dobry bardzo. Codziennie przed 8:00, tylko w Radiu Z.
5: Reklama.
6: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
7: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
12: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Doskonale, kupujemy.
13: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
15: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
16: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
18: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
19: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Po reklamie.
0: I to już prawie 13:00, ponownie najważniejsze wiadomości w Radiu Z i ponownie Darek Klimczak, słuchamy.
4: po wczorajszym wypadku politycy chcą zaostrzenia przepisów. Mówią, że na głupotę potrzeba kary. Brak rogatek to główna przyczyna wypadków na przejazdach kolejowych. Amerykanie szukają miejsca na swoją bazę wojskową, najpewniej Dolny Śląsk lub Wielkopolska.
0: 13.
4: Rząd zapowiada szybkie zmiany w przepisach, by do takich wypadków na przejazdach kolejowych jak ten wczorajszy nie dochodziło. Co o tych planach sądzą politycy? Pytała ich reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
0: Nowa propozycja ma się pojawić szybko, bo celem nadrzędnym jest zwiększenie bezpieczeństwa. Na tak jest Marek Sawicki z PSL-u, który mówi mocno i dosadnie.
20: Niestety na głupotę Polaków innego lekarstwa nie ma jak surowa kara.
0: Nieco inaczej widzi to opozycja. Nam wszystkim potrzeba więcej ostrożności, uważa Rafał Bochenek z PiS.
21: Natomiast ja nie wiem, czy takie ciągłe podkręcanie śruby i zaostrzanie przepisów do czegoś doprowadzi.
0: Jego zdaniem powinniśmy się dziś bardziej skupić na działalności prewencyjnej i być może na lepszym oznakowaniu przejazdów.
4: Propozycja zaostrzenia przepisów ma pojawić się w ciągu kilku najbliższych dni, a jeszcze dzisiaj ma dojść do spotkania ministra infrastruktury z maszynistami kolejowymi. Jak wiecie z wiadomości Radia Z, na jutro zapowiedzieli oni protest polegający na zwalnianiu do 20 km na godzinę na przejazdach kolejowych. Można spodziewać się sporych opóźnień na kolei. Dariusz Klimczak ma spotkać się z maszynistami dzisiaj o 14. Tymczasem mieszkańcy okolic przejazdu kolejowego w Sokolnikach Suchych pod Radomiem, gdzie wczoraj doszło do katastrofy, mówią, że głównym problemem jest brak rogatek. Takich niestrzeżonych przejazdów mamy w okolicy bardzo dużo, mówią Radiu Z.
22: Przede wszystkim tu już by uratowały progi. Ten wypadek, który to jest. Progi tam, po tamtej stronie, tak samo i po tej stronie.
23: Tutaj dróżnik, tak jak kiedyś było, żeby zamykał rogatki i otwiera.
24: Trzeba się po prostu zatrzymać.
23: A pociągi pędzą.
24: To jest problem ogólnopolski. Tak w całej Polsce jest. Tak. Takie niezabezpieczenia jest. No.
4: W tej chwili na miejscu wypadku trwa ustawianie lokomotywy i wagonów wykolejonego pociągu. Dwie kobiety zostały zatrzymane w związku ze zdarzeniem na targach zbrojeniowych w Kielcach. Jak wiecie z wiadomości Radia Z, w hali m.in. ze stoiskami firm z Izraela ktoś rozlał śmierdzącą substancję. Jedna z kobiet została zatrzymana w Warszawie, druga w powiecie bydgoskim. Jeszcze dzisiaj obie zostaną przesłuchane. Niewykluczone, że usłyszą zarzuty, powiedziała nam Małgorzata Perkowska-Kiepas z policji w Kielcach. Za uszkodzenie cudzej własności grozi do 5 lat więzienia. Amerykanie odwiedzają miejsca typowane na bazę wojsk USA w Polsce. W grę wchodzi zachód Polski, przede wszystkim Dolny Śląsk i Wielkopolska. Odwiedzane są też polskie zakłady zbrojeniowe, mówi wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
25: Jesteśmy podstawowym partnerem dla Stanów Zjednoczonych. Spełniamy wszystkie wskazówki, które nasz sojusznik nam przekazuje. Ale już nie jesteśmy tym państwem, które prosi o pomoc, tylko które razem ze Stanami Zjednoczonymi ustanawia nową architekturę bezpieczeństwa.
4: Polska liczy na stałą bazę amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Decyzje mają zapaść jeszcze w tym roku. Po czwartym miejscu naszych siatkarek dzisiaj rywalizację na Mistrzostwach Europy rozpocznie nasza męska reprezentacja. Polacy bronić będą tytułu wywalczonego przed 3 laty w Rzymie. Fazę grupową biało-czerwoni spędzą w Sofii i na początek zagrają z Portugalią. Kapitan naszej kadry Aleksander Śliwka nie może się doczekać tego pierwszego meczu.
26: Hale znamy. Graliśmy tutaj w 2022 Ligę Narodów. Też dobrze się hala kojarzy ze względu na zwycięstwo w 2012 z kolei w Lidze Światowej. Hala jest piękna. Naprawdę nie możemy się doczekać tego pierwszego spotkania.
4: Mecz z Portugalią dzisiaj o 15.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
28: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl, sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. raz23drukuj.pl.
29: Złe wiadomości mam. Temperatura spadła do 19-18 stopni Celsjusza.
0: Widzę właśnie, w Kielcach jest 18 nawet.
29: A nie, czekaj, mówię o temperaturze wody w jeziorach. Na warmińsko-mazurskich plażach, w Maldaninie 20 stopni jeszcze.
28: Sponsorem programu było raz23drukuj.pl, sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. raz23drukuj.pl.
27: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
0: Ale tak naprawdę, uczciwie, czy to już jest morsowanie?
29: Nie, no gdzie? Jak 17 stopni w wodzie, to ciepełko.

0: Podobno piosenka inspirowana wołaniem za szefem za podwyżką. Hello, hello, szefie, hello, tu jest.
1: Beyoncé w Radiu Z i 15 minut po 13. Wybrano najmodniejszy kolor tej jesieni, moi drodzy. Michał,
0: jeszcze
1: gaduj.
0: Latem.
1: Tak jest.
0: Brązowy.
1: Nie.
0: Jesieni żółty.
1: Nie, czerwony też nie.
0: No
1: dobrze.
0: No to jaki?
1: Cytuję, skok w otchłań. Kobaltowy.
0: Jaki to jest kolor?
1: To jest prawie niebieski. Prawie niebieski.
0: Prawie niebieski. To nie mogli po prostu nazwać ten kolor prawie niebieski?
1: Też tego nie rozumiem. Kobaltowy, po prostu.
0: Tak samo jesień. Prawie zima, nie?

0: Smash Mouth, All Star i przed oczami masz Shreka i przecież tę piosenkę ja słyszałem ją w telewizorze i dobrze akurat się składa, bo okazuje się, że jakby zapytać szczęśliwych wygranych mężczyzn, co kupią sobie za pieniądze, wygrane w rządze pieniądza, to Jurek mówi tak.
1: Myślę, że kupi jakiś dobry telewizor. To taki trochę większy niż pan.
2: Duży telewizor to podstawa każdego domostwa.
0: Przecież, oczywiście.
2: Kochani,
0: tak.
2: Dzisiaj w walizkach 30 tysięcy, 600 tysięcy złotych. A w finale września to nawet milion. I ja myślę, że tutaj telewizor to będzie być może jednym z pierwszych, ale na pewno nie ostatnim zakupem. Radio Z 7353 za 3,69 z wad i jesteście w grze.
0: Mm-hmm. Powiem szczerze, za 600 tysięcy złotych można sobie kupić nowy telewizor na Seszelach.
2: To prawda.
0: Żeby wam pomóc zdobyć nowe telewizory. 13 tysięcy razy mnożymy teraz każdego SMS-a za 3,69 z wad. Wysyłasz jednego SMS-a, Radio Z pod 7353 do gry wchodzisz 13 tysięcy razy.
2: Do dzieła, moi drodzy. Gramy też na radioz.pl. Radio Z
3: i już. Reklama. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD.
7: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko i zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj w niedzielę o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
8: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Po reklamie.
10: Radio Z i już.
11: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.

0: To jest sprytne, to jest fajne. I gdybym był niemieckim duetem, też nazwałbym się Fast Boy. Music Sounds. 20 minut do 14.
1: Oni są szybcy i niewścieki, jak na razie. Muzyczka bardzo przyjemna. A u nas coś dla kierowców. W prasie wyjaśnienie, co oznacza czerwony asfalt na polskich drogach, który wzbudza ciekawość.
0: No i co znaczy, no?
1: No i to, kochani, jest po prostu asfalt, który ma lepszą przyczepność i większą szorstkość i pojawia się na takich niebezpiecznych zakrętach. Czyli na takim asfalcie zachowujemy się dokładnie jak na nieczerwonym, czyli normalnie.
0: Nie trzeba nic innego robić. Aha, rozumiem. A jak na taki czerwony asfalt biały śnieg napada? Robi się polska droga biało-czerwona. Radio Z i
2: już. Sponsorem audycji była Grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue.
3: Reklama.
4: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie niskie
6: ceny. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Marian, a gdzie mogę kupić
10: na mediaexpert.pl?
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
12: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy.
11: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
13: Też możecie wygrać.
11: Wielki finał 28 września.
14: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
11: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
15: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
16: Już jutro nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj jutro o 19.55 w Polsacie.
17: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to z kartą moje Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: 8 minut jeszcze mnożymy wasze SMS-y 13 tysięcy razy. Jak do 14 nie wyślecie, to będzie sorry, papi. Po prostu.
1: Radio Z7353 6 9. Z VAT gracie o 600 tysięcy w dzisiejszym finale. No i o 1 000 000 w wielkim finale pod koniec miesiąca. Radio Z7353.

0: Go doszło? A Kędzierski wie.
1: I zaglądam za kulisy największych przebojów.
0: Jeden hit, jedna hit historia. Jedno pytanie, jedna odpowiedź. Hit historie Kędzierskiego. Codziennie około 14:20. Tylko w Radiu Z.
1: Piotr Kędzierski, zapraszam.
2: Reklama. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda. Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki opakowanie 5 kg tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
7: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
6: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
7: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
6: Aflofa.
8: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
9: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
10: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
9: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
13: Desnoran?
12: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
13: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Jak?
13: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
15: Po Desnoranie znika chrapanie.
16: Aflofarm.
17: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
18: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
19: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
20: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Po reklamie.
21: Słuchacie Radia Z tuż przed 14, a więc czas na wiadomości, które ma Darek Klimczak.
22: Zakaz prowadzenia auta. Rząd szykuje ostre kary dla łamiących przepisy na przejazdach kolejowych. Jutro czekają nas opóźnienia na kolei, to z powodu akcji maszynistów pociągów. Śmigłowiec Topru nigdy wcześniej nie latał na pomoc tak często jak tego lata.
21: 14.
22: Ponad 3-letni zakaz prowadzenia samochodu. Taką karę szykują resorty infrastruktury i sprawiedliwości dla kierowców, którzy doprowadzą do zagrożenia albo katastrofy w ruchu lądowym. Jak zapowiada minister infrastruktury Dariusz Klimczak, pojawi się też przepis, na podstawie którego każdy kierowca, który wjedzie na czerwonym świetle na przejazd kolejowy, straci prawo jazdy na 3 miesiące. Wszystkimi tymi zmianami rząd ma się zająć na swoim najbliższym posiedzeniu. To efekt wczorajszego wypadku na przejeździe kolejowym. Z tego powodu szykuje się też bardzo trudny jutrzejszy piątek dla podróżnych na kolei. Maszyniści zapowiadają akcję protestacyjną, będą zwalniać pociągi na wszystkich przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. To ich reakcja na serię wypadków na takich przejazdach, w tym ten wczorajszy w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Reporter Radia Z Maciej Bąk teraz z nami. Maćku, jaki cel jest tej akcji maszynistów?
0: Chcą pokazać, że ich praca wiąże się z niemal ciągłym zagrożeniem życia, bo w przypadku zderzenia pociągu ze stojącym na torach pojazdem, to maszynista jest najbardziej narażony.
1: Praktycznie wypadek na przejeździe kolejowym statystycznie my mamy co drugi dzień.
0: Mówi szef Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętek. 20 km na godzinę to prędkość pozwalająca bezpiecznie wyhamować, widząc na horyzoncie pojazd. Jeśli pociągi będą zwalniać do niej wielokrotnie na swojej trasie, piątkowe utrudnienia na kolei są murowane, ale może właśnie one zmuszą rządzących do reakcji, mówią maszyniści.
22: Europę czeka największy od lat kryzys ziemniaczany. Po zeszłorocznej nadprodukcji rolnicy zasadzili ich mniej. To w połączeniu z suszą i upałami, które dosłownie ukisiły sadzonki we Francji czy w Niemczech, sprawia, że ceny ziemniaków biją rekordy. Podobnie jest w Polsce. Jak mówi rolnik Kamil Gongoł z gminy Łuszczowa na Lubelszczyźnie, reporterowi Radia Z Mateuszowi Kasiakowi, pod każdym krzakiem jest mniej ziemniaków.
16: Gołym okiem widać, jest sucho, liście są przesuszone. Dzisiaj padało. Czy to coś dało w ogóle, proszę powiedzieć?
23: Tutaj odgarniemy troszeczkę. Centymetr, dwa i już mamy suchutką glebę.
16: No nawet nie trzeba tutaj odgarniać, bo ja widzę, że się sypie ta ziemia.
23: O, zobaczy. No, zobaczy mam. Praktycznie raz, dwa, trzy, niech będą 4 ziemniaczki.
16: No i one są mniejsze, tak?
23: Tak, tak, tak. Są mniejsze. W zeszłym roku to było około 10 spod jednego krzaka.
22: Z tego powodu w następnym roku ceny ziemniaków oraz produktów ziemniaczanych mogą nie tylko być wyższe, ale też może być ich za mało. To były rekordowe pod względem liczby wypadków wakacje w Tatrach. Ratownicy Topru opublikowali statystyki swoich akcji w lipcu i w sierpniu. Pomocy potrzebowało ponad 500 turystów. 7 osób zginęło, przypomina nasz reporter Przemek Taranek.
24: Liczba akcji ratunkowych w porównaniu do ubiegłego roku wzrosła aż o 30%. Statystyki wypadków śmiertelnych wyglądają jeszcze gorzej, bo rok temu w wakacje zginęła 1 osoba, teraz 7. Śmigłowiec Topru nigdy dotąd tyle nie latał, mówił mi ratownik dyżurny Jan Gąsienica-Roy.
25: Ten śmigłowiec potrafi w powietrzu być jednego dnia, nawet 7 godzin. Na przestrzeni ostatnich lat się nie zdarzało.
24: Przyczyny wypadków to już tradycyjnie potknięcia i upadki z wysokości. Więcej niż rok temu było zbłądzeń i zachorowań. Przemek Taranek, Radio Z.
22: Choć nie ma jeszcze oficjalnych danych, to wiadomo też, że mijające lato było rekordowe pod względem liczby turystów, którzy odwiedzili Tatry. I Dalia Tomczak będzie Was teraz informować o tym wszystkim, co najważniejsze. Zapraszam na 15.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi. Pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
28: Troszkę się ochłodziło, ale wciąż jest ciepło, wciąż mamy mnóstwo słońca, trochę dzisiaj deszczu. Jutro będzie bardzo podobna pogoda, ale deszczowo będzie głównie w południowych województwach. Takie łagodne wejście w tej jesień mamy w tym roku.
29: Kasia, Robert z nami. Ewelina chciała powiedzieć, że temperatura wciąż na plusie. Kupujemy to.
28: Dobra.
27: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi. Pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
30: Sponsorem programu jest właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
31: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your

0: Radio za 10 minut po godzinie 14, a ja przed pracą jeszcze skoczyłam na takie szybkie zakupy i mamy 10 dzień września i już widziałam w sklepie ozdoby świąteczne.
1: Ja dzisiaj widziałem rzeczywiście, jak Mikołaje wystawiali w jednym ze sklepów. Tak, to się dzieje, to się naprawdę dzieje.
0: To już, to ja nie wiem, to ty musisz chyba już szykować wannę na karpia.
1: Ale to jak już, jak ja jeszcze nie mam nawet zniczy kupionych. A poza tym druga rzecz, w moim domu wanna na karpia zawsze czeka. Tu się nic nie zmienia przez cały rok. Za chwilę Piotr Kędzierski i jego historia. No i oczywiście prezenty od Piotra Kędzierskiego. Więc bądźcie czujni, zostańcie z Radiem Z. Robert Karpowicz.
0: Kasia Wilk, dzień dobry, hej.
1: Dzień dobry.
0: Hej.

0: pamiętaj mnie.
1: Sarsa, czy będziemy się pamiętać w Radio Z 17 minut po 14? To zawsze zależy od okoliczności. Na bank za to pamiętacie ten wielki przebój, o którym opowie Piotr Kędzierski.
2: Jeden hit, jedna hit historia. Hit historię Kędzierskiego w Radiu Z.
3: Gangsta's Paradise rozsławił film Młodzi Gniewni, ale mało kto wie, że ten przebój wykorzystuje fragment innego wielkiego hitu z lat 70. Aby użyć sampla, pan Coolio musiał zdobyć zgodę jego autora. Legendarny artysta początkowo odmówił. Nie podobały mu się przekleństwa i brutalny język w tekście. Dopiero po wprowadzeniu zmian zgodził się na wykorzystanie swojej muzyki. Co to był za gość? O którego legendarnego artystę chodzi? A. Prince, B. Michael Jackson, czy C. Stevie Wonder?
2: Dzwońcie 321 321 321.

0: Gangsta's Paradise i Coolio w Radiu Z. Przy takich dźwiękach to od razu krok gdzieś tam znajduje się w okolicy kolan. Jest z nami Patrycja z okolic Kwidzyna. Patrycja, czy ty masz już na sobie złoty łańcuch?
1: Jeszcze nie mam, ale chciałabym mieć taki.
2: Dobra, a masz takie spodnie, że rozporek kończy się na kolanach?
1: Jeszcze się nie dorobiłam, ale wszystko przede mną.
2: Wszystko przed tobą, absolutnie. Widziałaś film Młodzi Gniewni z 95 roku?
1: Tak, jest, rewelacyjna Michel tam grała, także
2: Tak. A jakbyś miała znaleźć polski odpowiednik tego filmu?
1: Polski odpowiednik taki... na chwilę obecną nic mi nie przychodzi do głowy z takich szkolnych...
2: Pieprzyć Mickiewicza był taki film. Ja cytuję tylko tytuł.
0: Ja tylko cytuję tytuł. Ja się boję, co się będzie działo dalej, więc szybko do formalności przechodzę. Patrycja, kędzior przed momentem pytał o artystę, którego Coolio musiał poprosić o zgodę, żeby wykorzystać sampel jego utworu. O kim mowa?
1: Oczywiście chodzi o Stevie'ego Wondera.
2: No jasne, że tak, ale
0: sprawdzamy.
3: Jest. To dobra odpowiedź.
0: Tak jest. Świetnie.
2: Mamy dla ciebie, Patrycjo, nagrodę, bo wygrywasz Radio Z, czyli zestaw do słuchania Radia Z, tak żebyś miała zawsze nas koło ucha.
1: Super, dziękuję ślicznie i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, ściskamy cię mocno i czule, a Piotr Kędzierski i jego historie wracają jutro, jak zawsze, po godzinie 14 i znów będziemy dla was prezenty.
4: Jeden hit, jedna historia. Historie Kędzierskiego. W Radiu Z.
5: Sponsorem programu był właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl. Reklama.
6: To nowy Lego Kreator 3 w jednym?
7: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Niebieskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
6: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
7: To będzie dla mnie zaszczyt.
5: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
8: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.

0: z serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Chcę rzucić palenie.
6: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
9: Desmoxan. I już nie palisz. Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. Wtedy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
10: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
9: Po reklamie.
14: Radio Z i już.
15: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.

0: Prawdziwie jesieniarski numer Mirafiori i Artur Rojek w Radiu Z, a wy codziennie dołączacie do grona zwycięzców rządzy pieniądza Radia Z. A jak trafić do tego szczęśliwego kręgu? Małgosia już ma 77 tysięcy. Małgosia, i co byś powiedziała tym wszystkim, którzy chcą wygrać tak jak ty?
1: Właśnie, żeby zaryzykowali i grali. Czasami wystarczy jeden SMS i żeby posłuchali intuicji, bo mi ona dzisiaj podpowiedziała, że muszę wysłać tego SMS-a.
2: A ten jeden SMS to od teraz 16 tysięcy losów na 600 tysięcy złotych. Pamiętajcie też, że każda wasza wiadomość to też szansa na 1 000 000 złotych pod koniec września.
0: To mogą być wasze pieniądze. Róbmy tak, wy wysyłacie SMS, a my go mnożymy 16 tysięcy razy. SMS o treści Radio Z 7353.
3: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Szykujemy skok.
7: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
8: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja.
9: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
10: Świat Ciebie potrzebuje.
9: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września. Poleca Radio Z.
11: Nowy gang zaradniaków czeka na Ciebie w Biedronce.
12: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek, Klemens lewy
13: i Klemens prawy.
12: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
14: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
13: Codziennie.
14: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
11: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
15: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
16: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Świetne okazje czekają. W Brico Marche zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo jedynie 35,99 za metr kwadratowy. Oraz klej do siatki Baumit 25 kg tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
19: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
20: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
21: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
22: Że to tak dla mnie?
21: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
23: Mamy niskie ceny.
24: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
25: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
24: Znaczy, Frosta kupiłeś?
25: Prościej się nie da.
26: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta. Po reklamie.
0: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: George Ezra, Shotgun w Radiu Z za 5 minut 15. Biało-czerwone szaliki gotowe? Bo dzisiaj startują piłkarskie mistrzostwa Europy. Polacy za chwilę zaczną spotkanie z reprezentacją Portugalii. Już śpiewają hymn.
1: A jakie nastroje panują w naszej szatni, to będziemy sprawdzać w wiadomościach Radia Z punktualnie o 15.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy...

0: Czasem kończą się wszami.
1: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
2: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
3: Raz, dwa, trzy.
2: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z ruszyła kolejny raz podbijać Polskę. Jedziemy do Was i nie jedziemy z pustymi rękoma. Już jutro widzimy się w Ciechanowie na Zielonym Targu. Mamy dla Was tysiące pysznych śniadań i dziesiątki porannych atrakcji. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z.
6: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo Małopolskie.
7: Na trasę śniadaniową z Radiem Z zaprasza jej sponsor. OSM Łowicz. Polski producent wyrobów mleczarskich.
8: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm. Really?

0: do soboty. Mleko zapasione Mleko Vita. Litr złoty 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Trawisto.
3: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Sąsiadko, witam.
7: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu, wciąż nie wrócił.
6: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
8: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
7: Sylwester, mój kicisz wrócił.
6: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
7: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
8: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
9: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl. Po reklamie.
10: Jest czwartek, 10 września, zbliża się godzina 15. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. W studiu Idalia Tomczak. Dzień dobry.
11: Dzień dobry. Lokomotywa usunięta z torów po katastrofie kolejowej koło Radomia. Maszyniści kontrarządzący trwają negocjacje w sprawie jutrzejszego strajku. Siatkarze zaczynają walkę na Mistrzostwach Europy. Nastroje w drużynie bojowe.
10: 15.
11: Na miejscu wczorajszej katastrofy kolejowej w Sokolnikach Suchych z torów usunięto już lokomotywę. Dwa potężne dźwigi przeniosły ją na pobliskie pole. Tam prawdopodobnie zostanie pocięta, bo po zderzeniu z ciężarówką i wykolejeniu nie nadaje się już do użytku. Akcję obserwuje reporter Radia Z Michał Dzieneński. Michale, tak, dzień dobry. Co dalej zamierzają robić służby?
12: Rozpoczyna się usuwanie wagonów. Część z nich jest przewróconych bokiem. Jednocześnie trwa naprawa torów, tak żeby do jutra udrożnić choć jeden tor na linii Radom-Przysucha. Sama operacja podnoszenia lokomotywy nie była łatwa, bo zaczepiła się do niej tory i trzeba było powtórzyć całą akcję.
11: Trwa także analiza monitoringu z wagonów. Znaleziono też czarną skrzynkę. Czy już teraz wiadomo coś więcej na temat katastrofy?
12: Ciężarówka wjechała bezpośrednio na tory. Kierowca zignorował czerwone światła przed przejazdem. Efekt był taki, że pociąg uderzył w bok betoniarki, mówił szef Biura Bezpieczeństwa PKP Włodzimierz Kiełczyński.
13: Część tej ziemi przy przejeździe jest spalona, czyli nastąpił zapłon tej ciężarówki. Najprawdopodobniej było to uderzenie w bak tego samochodu ciężarowego.
12: W momencie uderzenia pociąg jechał 117 km na godzinę. Sokolniki, Michał Dzieliński, Radio Z.
11: Jak wyglądała akcja podnoszenia lokomotywy, możecie zobaczyć na zdjęciach na portalu X. Szukajcie profilu Radio Z News. A po katastrofie maszyniści na jutro zapowiadają strajk. Ma on polegać na zwalnianiu do 20 km na godzinę na wszystkie przejazdach kolejowo-drogowych w Polsce. W siedzibie PKP trwają negocjacje ostatniej szansy. Na miejscu jest reporter Radia Z Tomasz Kubat. Tomku, jak minister Dariusz Klimczak ocenia szansę na porozumienie z maszynistami?
14: To nie pasażerowie odpowiadają za liczne przypadki ostatnich katastrof na przejazdach kolejowych, więc to nie oni powinni ponosić za nie odpowiedzialność, uważa minister infrastruktury i to ma być jeden z jego najważniejszych argumentów w dyskusji. Przygotował też kilka konkretnych propozycji, ale najpierw muszą usłyszeć je związkowcy.
15: Mam nadzieję na to, że przyjmą mnie do wiadomości, że znajdziemy kompromis, złoty środek, tak żeby nie ucierpieli pasażerowie.
14: Rozumiem cel, mamy podobne intencje, ale skala protestu nie może być zbyt radykalna, przekonywał przed wejściem na negocjacje Dariusz Klimczak. Siedziby PKP, Tomasz Kubat, Radio Z.
11: W ministerstwie działa sztab kryzysowy. Organizowana jest autobusowa komunikacja zastępcza i wzajemne honorowanie biletów przez różnych przewoźników. Reforma zdrowia ze sporym poślizgiem. Szumnie zapowiadany pakiet zmian już miał być procedowany w parlamencie, a tymczasem dopiero zajmuje się nim Komitet Stały Rady Ministrów. Zgłoszona została korekta dotycząca terminu, bo przepisy w sprawie limitów wynagrodzeń medyków mają wejść w życie dopiero od 2028 roku. Czy to droga do przyjęcia przez sejmową większość? O tym reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
16: O ile politycy są w stanie wytłumaczyć ten poślizg tym, by projekty były lepiej dopracowane, o tyle roczne vacatio legis jest raczej sporym zaskoczeniem. Szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński traktuje to jednak bardzo wstępnie.
17: No to jest, jak rozumiem, propozycja pewnie, z czegoś ona wynika.
16: Dużo ostrzej reaguje Marek Sawicki z PSL-u.
18: Widać wyraźnie, że Donald Tusk i moja większość parlamentarna boi się jakichkolwiek odważnych ruchów przed wyborami.
16: Na razie wciąż nie wiadomo, kiedy ruszą parlamentarne prace nad reformą.
11: Według zapowiedzi właśnie teraz miał obradować Senat w tej sprawie, ale Izba odwołała posiedzenie, bo nie dostała żadnych projektów. Kancelaria Sejmu dostała pismo z Kancelarii Prezydenta. Chodzi o Macieja Berka. Prezydent chce wyjaśnienia okoliczności procedowania jego kandydatury na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Bliski współpracownik Donalda Tuska i minister w jego rządzie został w zeszły piątek wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału. Temat wróci o 18:02. Gościem Radia Z w programie Trzy Pytania na koniec dnia będzie Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji z Polski 2050. Zaprasza Beata Lubecka. Portugalia będzie pierwszym rywalem naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni zaczynają drogę do obrony tytułu. Z tym tematem Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Krzysztofie, jakie nastroje panują w polskim zespole?
19: Bojowe. Nasi doskonale wiedzą, o co grają, a mówi o tym nasz rozgrywający Marcin Komenda.
20: Wiemy, po co tutaj przyjechaliśmy, wiemy, że będzie to dość długi turniej i chcielibyśmy jak najlepiej w ten turniej wejść i zacząć pisać fajną historię.
19: Jej zakończeniem ma być tytuł mistrzowski, drugi z rzędu, a trzeci w ogóle. Faza grupowa rozgrywana przez naszych w bułgarskiej Sofii ma być tylko przystawką dla wielkiej siatkarskiej uczty. Wszystko zakończy się w Mediolanie. Tam zostaną rozegrane półfinały i mecze o medale.
11: Wcześniej Polaków czekają mecze w grupie. Zagrają z Portugalią, to dzisiaj, a później kolejno z Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią. Obok mnie Darek Klimczak. Czas na wiadomości ekonomiczne Radia Z.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Uwaga, myślący o wypoczynku na Podkarpaciu. W poniedziałek rusza pierwsza tura programu Podkarpacki Czek Turystyczny. Można dostać 300 zł dopłaty do noclegów. Akcja zacznie się 14 września w samo południe na stronie Czek Podkarpackie Travel. Tego można było się spodziewać. Wraz z rosnącymi cenami paliw szykuje się także wzrost cen biletów lotniczych. Już wspomina o tym szef Ryanaira. Według Michaela O'Leary wzrost będzie znaczny i dotknie biletów kupowanych na loty od grudnia tego roku. No chyba, że ceny paliw spadną. Choć firmy z kapitałem zagranicznym stanowią jedynie 1% tych, które u nas w Polsce działają, to odpowiadają one aż za 2/3 polskiego eksportu. Taki jest wniosek z raportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Na koniec o kolejnej obietnicy Donalda Trumpa. Prezydent USA obiecuje aż $5,000 dla każdego pełnoletniego Amerykanina, jeśli republikanie utrzymają kontrolę nad kongresem po listopadowych wyborach. Trump nie powiedział, skąd weźmie te pieniądze, mówił jedynie, że państwo zarabia bardzo dobrze. Koszt tego pomysłu prezydenta USA szacuje się na $1 bilion.
22: 10 stopni i nie więcej. Tyle będzie w nocy w wielu miejscach. Najchłodniej około 7 na północy i południu kraju. A piątek też przyniesie ochłodzenie. Około 17 stopni prawie wszędzie. Najcieplej 19 na zachodzie, a na południu będą gromadzić się chmury, z których będzie mógł popadać deszcz.

Ekspertka od pięknych melodii Sanach w Radiu Z, 13 minut po godzinie 15. Były prezydent Andrzej Duda szczerze opowiedział o swoim nowym nabytku. Może pamiętacie, zakupił takie bardzo drogie Porsche. No przyznał, że po cichu o tym marzył. Okazało się, że bardzo podobny samochód ma jego kolega i prezydent stwierdził, że usłyszał od niego, że to bardzo bezpieczne auto i dlatego zdecydował się na zakup Porsche. Ja myślę, że to jest taka typowa gadka każdego faceta, który próbuje wytłumaczyć żonie jakiś drogi zakup. Na przykład kupiłem ten motocykl, wiesz, żeby omijać korki, żeby szybciej robić zakupy. Albo ta wędka to jest po to, żeby łowić większe ryby, szybciej, łatwiej. A ten nowy telefon? Nie, to nie zachcianka, to będę robić tobie piękne zdjęcia.

0: Meat Loaf w Radiu Z, 21 minut po 15. Co to był za kawałek? Mamy taki plan, żeby jeszcze we wrześniu ktoś z was został milionerem. I tutaj nie żartujemy, bo jak się ma milion na koncie, to jest się milionerem. Taka kasa czeka na kogoś z was pod koniec miesiąca. A dzisiaj do wygrania 600 tysięcy złotych.
1: I gdybym wam powiedziała, że właśnie teraz, w tym momencie, 22 minuty po godzinie 15, odpalamy mega premię szans, co wy na to?
2: Tego nie było.
3: Nie było, nie
2: było. Kiedyś tego
3: nie.
2: Absolutnie
3: a
2: nie
3: skąd?
2: Było. To jest dopiero teraz.
3: To jest dopiero teraz. To jest na, wie pani co, to jest teraz na czasie, to jest w modzie.
0: To jest.
1: No nie było, nie było i takiej premii dzisiaj nie było. Co więcej, większej już nie będzie.
0: Tak, i teraz jest na czasie coś takiego, że pojawia się bardzo dużo szans. 26 tysięcy szans za jeden SMS za 3,69 W. I ta premia trwa do 16, także żal nie zagrać, jeśli grać, to teraz.
1: Wyślijcie teraz SMS o treści Radio Z pod 7353.

0: 26 po 15, a my z dobrymi wieściami, bo rozdają 300 na urlop.
1: A gdzie, dla kogo, na jakich warunkach, to wszystko wyjaśnimy w wiadomościach Radia Z o 15.30. Radio Z i już. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor LG 65 cali teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
9: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
10: No jestem w szoku. Jest mnóstwo pieniędzy.
9: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
11: Też możecie wygrać.
9: Wielki finał 28 września.
12: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
9: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny!
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
20: Że to tak dla mnie?
19: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Mamy niskie ceny!
22: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po reklamie. Słuchacie Radia Z, na zegarach jest 15.30, czas na wiadomości. I Dalia Tomczak, zapraszamy.
23: Ofiarą wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych koło Radomia jest 39-latka z okolic Lublina. Policja podaje dane po wczorajszym zderzeniu ciężarówki z pociągiem pasażerskim. Po wypadku do szpitali trafiło 10 osób w wieku od 27 do 71 lat. 8 nadal przebywa w placówkach w Radomiu, Kielcach i Opocznie. W poważnym stanie są kierowca ciężarówki i maszynista. Seryjny podpalacz z Legnicy zatrzymany. W ostatnich dniach 35-latek, jeżdżąc hulajnogą elektryczną, podpalał w mieście ogrodzenia, skrzynki elektryczne czy samochody. Po jednym z podpaleń za mężczyzną ruszyli świadkowie, a potem zatrzymali go policjanci, mówi Anna Tersa z Legnickiej Komendy.
0: Mężczyzna podczas wykonywanych czynności miał sprawiać wrażenie zadowolonego z tego, co zrobił. Powiedział nawet, że przez chwilę miał władzę w mieście.
23: Śledczy zapowiadają zarzuty i wniosek o tymczasowe aresztowanie. Podkarpacie zachęca do przyjazdu. Region wypuszcza czek turystyczny, dzięki któremu rachunek za co najmniej dwa noclegi będzie można obniżyć o 300 zł. Żeby zdobyć dofinansowanie, trzeba złożyć wniosek. Pierwsza tura programu rozpocznie się w najbliższy poniedziałek w samo południe, druga w październiku. Szczegóły znajdziecie na stronie Czek Podkarpackie Travel. W Radiu Z wiadomości dla kierowców. Posłuchajcie.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
23: Po śmiertelnym wypadku całkowicie zablokowana jest droga krajowa nr 43 między Wieluniem a Rudnikami Włódzkiem. W Pątnowie bus uderzył w pieszego. Utrudnienia potrwają co najmniej do 17. Nie przejedziecie też drogą krajową nr 65 między Białymstokiem a Bobrownikami. W miejscowości Sofipol osobówka zderzyła się z autobusem. Dwie osoby zostały ranne. I kolejna zamknięta droga. Zablokowana jest krajowa 9 między Radomiem a Iłżą na Mazowszu. W pobliżu Skaryszewa zderzyły się dwie ciężarówki i osobówka. Jedna osoba jest ranna. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin. Wahadło na drodze krajowej nr 63 w województwie warmińsko-mazurskim. W miejscowości Jerze między Piszem a Kolnem samochód osobowy wypadł z jezdni. Dwie osoby zostały ranne. Twórzcie wiadomości dla kierowców razem z nami. Czerwony telefon Radia Z jest do waszej dyspozycji. 321-321-100.
3: To może zacznę od bardzo dobrych wiadomości. Polacy z Portugalią w pierwszym meczu Mistrzostw Europy prowadzą w setach 1-0, w drugim secie 8-8, a teraz o pogodzie. Jeśli chodzi o pogodę, to zachmurzenie duże i umiarkowane z przelotnymi opadami deszczu w centralnej Polsce.
4: Ale jak mówisz o tym takie uśmiechnięte, to od razu nam też robi się lepiej.

0: się, że nie ucieknę.
1: Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej, przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem chwila.

0: zwykłe, bo Zalia i Faust nie ucieknę w Radiu Z za 19 minut 16. W drugim secie Polacy prowadzą 17 do 13. Do boju Polska. A pamiętacie naszego polskiego bociana Krótka?
1: Tak, tak, to jest ten bocian, którego wszyscy podglądaliśmy, jego gniazdo na kamerkach.
0: Tak, dokładnie o tego chodzi. Czytam, że wyleciał już do ciepłych krajów, zrobił sobie postój w Sharm el Sheikh w Egipcie. Rok temu też tam odpoczywał, chwali sobie.
1: Okej, Egipt, tak? Super, to jaki drań, że my tu będziemy walczyć z jesienią, z listopadem, a on co, Egipt na all inclusive się grzeje?
0: Jeszcze Sharm el Sheikh, to proszę, proszę. Nie? Ale pamiętajmy o tym, że polska jesień jednak jest dla silnych psychicznie. Do maja wytrzymają najwytrwalsi.
2: Reklama. Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
3: Panie Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
4: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
3: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
5: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Marian, jaki laptop jest top?
7: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
8: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
10: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
11: Dźgnął ją kilkanaście razy.
12: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbiorek.
9: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
13: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
9: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny.
16: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
17: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20.40 w TVP2 i TVP VOD.
18: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
19: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
20: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
21: W Media Expert wyprzedaj.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Armin van Buuren w Radiu Z. A do 16 trwa ten najgorętszy dzisiaj bonus, gdzie jeden SMS jeszcze przez 8 minut dostaje 26 tysięcy szans.
1: A przypominam, że dzisiaj gramy o 600 tysięcy złotych. Wejdźcie do gry właśnie teraz. Wysyłamy SMS o treści Radio Z pod 7353. 600 tysięcy czeka. Radio Z 7353.

0: Pamiętacie? Taki nieudany spot promujący Polskę. Tam były tylko znane twarze i nic więcej w zasadzie.
1: A to będzie nowy, ładniejszy. Ale o szczegółach więcej powiemy w wiadomościach Radia Z punktualnie o 16. Radio Z
2: i już. A jak alfabet Radia Z, G jak Gen Z albo I jak influencer.
3: Jedna z najpopularniejszych internetowych ekip w Polsce będzie gościem najfajniejszego radia w kraju. No i moi.
2: Specjalnie dla Was sprawdzimy, co tak naprawdę kryje się pod literami alfabetu w ich świecie.
3: Już w najbliższą sobotę od 13 wspólnie przejdziemy przez alfabet Gen Z w Radiu Z. Norbert Pienkowski, zapraszam.
4: Reklama.
5: Co powiesz na weekend pełen energii?
6: Tak!
5: Spędź go na Euromani i zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj z bliską Ci osobą wyjątkowy pobyt na Jurze. Czekają na Was zamki, wspinaczka, turnieje rycerskie i wizyta na Pustyni Błędowskiej. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Euromani. Partnerami akcji są Województwo Śląskie, Województwo Małopolskie i Tauron.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: kodem rabatowym taniej o 300 zł.
1: Włączamy niskie ceny.
0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
3: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Już dziś w Lidlu wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1 plus 1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Alterart przedstawia LP w Polsce. Charyzmatyczna amerykańska artystka wystąpi 17 listopada w COS Torwar w Warszawie, grając zarówno utwory z nowego albumu Room 12 oraz przełomową płytę Lost on You w całości. Bilety dostępne na alterart.pl. Patron medialny Zwierciadło. Poleca Radio Z.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99, kupując dwie.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
14: Jest czwartek, 10 września, dochodzi godzina 16, a my zapraszamy na wiadomości w Radiu Z, które ma dla nas Idalia Tomczak.
15: Zakończona wizja lokalna na miejscu wczorajszej katastrofy kolejowej koło Radomia. Jest decyzja, maszyniści będą jutro protestować, ale krócej niż zapowiadali. Kopernik, Lewandowski i Eisenberg razem w jednym filmie. Posłuchajcie, jak wygląda spot promujący Polskę na świecie.
14: 16.
15: Kolejarze wraz z policją już po wizji lokalnej na miejscu wczorajszej katastrofy kolejowej w Sokolnikach Suchych koło Radomia. Sprawdzano widoczność świateł na przejeździe. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca ciężarówki wjechał na przejazd mimo czerwonych świateł. Rozpędzony skład uderzył w bok betoniarki. Nie żyje pasażerka pociągu. 8 osób wciąż jest w szpitalach. Na miejscu katastrofy w kontakcie ze służbami jest reporter Radia Z Michał Dzieneński. Michale, jak czują się ranni pasażerowie?
16: 3 są ciężko ranne, to m.in. maszynista i kierowca.
17: Nie ma szans z nimi w tej chwili na razie porozmawiać, tak?
18: Nie ma zgody lekarzy na wykonywanie czynności procesowych z osobami, które w stanie ciężkim są teraz w szpitalu.
16: Pozostałe osoby są już nie tak ciężko ranne, mówiła mi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji. A tu na miejscu katastrofy 2 potężne dźwigi podniosły już z torów lokomotywę. Leży bokiem na pobliskim polu. Trwa usuwanie z torów kolejnych wagonów. I lokomotywa, i pierwsze 3 wagony w zasadzie nadają się do kasacji.
19: 2-3 dni, żeby to posprzątali, to będzie dobrze. Jedno wielkie żłomowisko.
16: Kolejarze chcą do jutra udrożnić jeden z torów. Na początku przyszłego tygodnia przyjezdna ma być cała trasa Radom-Przysucha. Sokolnik Michał Dzieliński, Radio Z.
15: Radomska prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Sprawę przejęła też dziś Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. A po katastrofie maszyniści będą protestować, choć w geście dobrej woli związkowcy skrócą swoją jutrzejszą akcję do 12 godzin. Jest wstępne porozumienie kolejarzy z resortem infrastruktury w tej sprawie. Maszyniści w okolicy przejazdów będą zwalniać do około 20 km na godzinę. Protest rozpocznie się o północy i potrwa do południa. Więcej o ustaleniach po negocjacjach ostatniej szansy w wiadomościach Radia Z za godzinę. Miejsca pod stałą bazę wojskową dla armii USA w Polsce oglądają właśnie delegaci amerykańskiego rządu i kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. Pod uwagę brana jest zachodnia Polska, miasta takie jak Szczecin, Poznań czy Wrocław. Stolica Dolnego Śląska ma dużo atutów, mówi wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
19: Piękne, bardzo dobre miejsce jest. Wrocław jest wysoko oceniany przez naszych partnerów, bo też Amerykanie to inwestują. 2,5 miliarda kosztuje nas wspólna przebudowa pasa startowego, rozbudowa do takich zdolności, żeby przyjmować najcięższe samoloty ze strony naszych amerykańskich sojuszników.
15: Chodzi o przebudowę lotniska we Wrocławiu, z którego już korzystają amerykańskie wojska. Decyzję mamy poznać do końca roku. Pieniądze na wyprawkę szkolną trafiają do Polaków. Tylko na Lubelszczyźnie w ramach programu Dobry Start wypłacono już prawie 60 milionów złotych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że wnioski ciągle można składać. Kto dostanie pieniądze? O tym reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
20: Nie ma kryterium dochodowego, trzeba jedynie się spieszyć i wypełnić wniosek, mówi mi Małgorzata Korba z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
21: Przyjmujemy je do końca listopada. Świadczenie wynosi 300 zł rocznie, przysługuje na każdego ucznia szkoły do ukończenia 20 lat, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością nawet nieco dłużej, do 24 lat.
20: A pierwsze wnioski już są rozliczane. Ci, którzy złożyli dokumenty w wakacje, mogą liczyć na pieniądze do końca września. Mateusz Kasiak, Radio Z.
15: Wnioski składać można elektronicznie za pomocą aplikacji MZUS. Mikołaj Kopernik nad zachmurzonym polskim morzem, do tego Robert Lewandowski z Jessim Eisenbergiem jedzący gofry w Sopocie i krótkie przebitki z Gdańska. Tak wygląda nowy spot polskiej organizacji turystycznej, który ma promować nasz kraj na świecie. Reporter Radia Z Maciej Bąk nad Zatoką Gdańską rozmawiał z Polkami i Polakami i pytał, jak im się spot podoba.
22: Wartość wizualna super, podobało mi się.
23: A zapamiętała pani co z tego filmu?
22: No, postaci Kopernikusa. Kopernikusa najwięcej, bo chyba jego było najwięcej.
24: Ale Wałęsy nie ma.
23: Był Wałęsa właśnie.
24: A ja go nie widziałam.
23: Ty już pani widziałam? Pokazuje.
24: Po zobacz, kusyna. Co zdziałam? Ja go nie widziałam. A jest, kurde. To było omek sekundy i dlatego go nie zauważyłam.
25: Ja po prostu jestem ogromnym fanem Roberta Lewandowskiego. Zawsze jak go widzę poza sytuacjami boiskowymi, to mi się cieszy Micha.
23: Nawet jak Jegofra.
25: Tak, zwłaszcza jak Jegofra. Mhm. Jeśli żona mu pozwala, no to...
15: W pierwszym spocie aktor grający Fryderyka Chopina prezentował Warszawę. Pot zamierza niebawem wypuścić trzeci film. Tym razem główną rolę będzie grać Kraków.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
28: O matko, ale wieje, tak pewnie dzisiaj mówią mieszkańcy okolic nadmorskich. Ten wiatr jutro tam powinien się uspokoić. I w ogóle w piątek będzie u was całkiem słonecznie, około 18 stopni. Bardzo miły to będzie 11 dzień września. Zupełnie inaczej będzie na południu. Tam sporo chmur, chłodniej, około 11 stopni. No i może popadać.
27: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
14: Jeszcze raz powiedz, jak mieszkańcy Wybrzeża mówią, kiedy wieje mocno wiatr?
28: O matko, jak wieje.
14: A popatrz, to zupełnie inaczej mówili w Kielcach. Zupełnie inaczej. Ale to wiadomo, no, inny region, to inaczej się mówi.
28: Ale może będziesz tak odważny i powiesz, jak tam się mówi.
14: Nie pamiętam już.
28: Krótką, dobrą, ale krótką masz pamięć.
14: Podpytam, wiesz? Może ktoś dobry, człowiek dobrej woli na pewno mi podpowie.
28: A może wy pamiętacie? To możecie też zadzwonić w tej sprawie.

0: To część Smokers i Coldplay w Radiu Z, 13 minut po czwartej, a o tej porze to już powoli można zapominać o pracy, umówmy się, no, zająć się wyłącznie przyjemnościami, podsumować to, co dzisiaj wyszło.
1: A mnie coś dzisiaj wyszło, rzeczywiście, bo umyłam podłogę, czy prawie całą podłogę przed wyjściem do radia.
0: Ale to jak prawie? A zresztą podłogi co się stało?
1: No bo już wychodziłam, nie zdążyłam przed pokoju umyć, zresztą zaraz bym go rozdeptała, więc zostawiłam mop na wejściu, żeby mąż dokończył jak wróci.
0: A no to dokończysz jak wrócisz z radia. Ale może wam poszło dziś lepiej. Czekamy na wasze sukcesy. Najciekawszą wypowiedź nagrodzimy 4 biletami na film 100 dni Misja Zeus.
1: Co wam się dzisiaj udało? Dzwońcie 321 321 321 i mężu umyj podłogę. Na błysk. Dawid Podsiadło w Radiu Z.

0: Maria, to Blondie w Radiu Z, 21 minut po 16, a teraz cała seria fantastycznych wiadomości. Zacznę od tego, że Polacy wygrali z Portugalią 3-0 na Mistrzostwach Europy. No a druga kolejna fantastyczna wiadomość to, że po 17 gramy o 600 tysięcy złotych.
1: I wy też dzisiaj możecie wygrać. Pamiętajcie też, że wchodząc do gry teraz, gracie również o 1 000 000 złotych. Tyle na was czeka pod koniec miesiąca.
0: Do godziny 17 każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 dostaje dodatkowo 16 600 losów.
1: I pamiętajcie, że to jest już ostatni bonus, który dla was przygotowaliśmy o godzinie 17. Koniec, losujemy numer, chwilę później dzwonimy do kogoś z was. 600 000 złotych czeka. Wysyłamy SMS o treści Radio Z pod 7353.

0: to jest ostatnio ulubiony numer moich dzieciaków Zoo i Shakira w Radiu Z.
1: Minus wycieczek do zoo w dużych miastach jest taki, że w weekendy tam są duże korki, ale teraz weekendu nie mamy, a korki są. I o tym wszystkim powiemy wam w wiadomościach Radia Z o 16:30.
2: Radio Z i już.
0: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
4: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
5: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Przez Orny zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny!
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazje. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate przy zakupie dwóch, trzecie za grosz. I ptasie mleczko Wedel. Wybrane rodzaje za jedyne 15,99. Oferta trwa od 10 do 12 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
18: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie. To czwartek, 10 dzień września, na zegarach już 16:30, pora na wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak.
20: Polscy siatkarze wygrali z Portugalią 3-0 w swoim pierwszym meczu grupy B Mistrzostw Europy. Więcej o meczu w wiadomościach o 17. Umorzone zostało śledztwo w sprawie uderzenia rakiety w dom we Wyrykach na Lubelszczyźnie. Według śledczych armia działała w granicach prawa. Rakieta została wystrzelona przez pilota myśliwca F-35 podczas operacji związanej z naruszeniem polskiego nieba przez rosyjskie drony we wrześniu ubiegłego roku. Pocisk uderzył w dach. Uszkodzony został też budynek gospodarczy oraz dwa samochody osobowe. Zabrze walczy z nieprzyjemnym zapachem. Problem nie znika od lat. Dzisiaj specjalne pomiary prowadzono w jednym z możliwych źródeł uciążliwości prywatnej elektrociepłowni. Prezydent Zabrze Kamil Żbikowski deklaruje chęć rozwiązania problemu. Pomóc ma rekultywacja składowiska i hermetyzacja instalacji odpadowych.
21: Do połowy 2028 roku zostanie ten problem rozwiązany w stopniu, który powinien zabezpieczać nas.
20: W mieście działa też zespół, który ma wskazać źródło problemu. Kolej wspiera dożynki polskie w Spale. Kto chce wybrać się na imprezę o stuletniej tradycji, może liczyć na specjalne pociągi z Łodzi i Tomaszowa Mazowieckiego. Łódzka Kolej Aglomeracyjna zapowiada bezpłatny powrót z dożynek. By z niego skorzystać, należy kupić bilet jednorazowy tego przewoźnika na przejazd do Spały, a potem okazać go do kontroli w drodze powrotnej. W Radiu Z wiadomości dla kierowców. Zapraszam.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
20: Kierowcy jadący A2 do Warszawy, uważajcie za Wiskitkami. Między Baranowem a Brwinowem na odcinku 10 km bardzo duże natężenie ruchu. Jedziecie tam zdecydowanie wolniej niż zwykle. Zablokowana Krajowa 12 na obwodnicy Żagania w Lubuskiem. Między Żarami a Szprotawą kolizja samochodu osobowego z busem. Utrudnienia jeszcze przez pół godziny. Na S6 na Pomorzu utrudnienia w kierunku Szczecina. Między węzłami Szemut a Luzino samochód osobowy wypadł z jezdni i wjechał do rowu. Zablokowany jeden pas. Na wasze wiadomości czekamy pod numerem czerwonego telefonu Radia Z.
22: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
23: Sponsorem programu jest Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
24: To będzie bardzo przyjemna noc, około 10 stopni. W piątek też całkiem 20 stopni, na południu opady, na północy za to chmury, ale nie powinno padać. Weekend zapowiada się słoneczny.
23: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.

0: To Alex Warren i Passenger w Radio Z. Zbliża się 17 i to jest taki moment, kiedy już wychodzicie z pracy, kiedy już można myśleć o samych przyjemnościach, ale wcześniej można też opowiedzieć o tym, co wam się dzisiaj udało. Zamieniamy się w słuch.
1: Czy mi to się udało dzisiaj pójść na dwutygodniowy urlop?
2: Dzisiaj udało mi się spotkać z moim chłopakiem. Teraz jesteśmy razem i jesteśmy bardzo szczęśliwi.
3: Udało mi się przejechać 825 km po Polsce dużym zestawem.
4: Udało mi się dzisiaj w końcu po kilku miesiącach zrozumieć sposób montowania blatu w szafce.
5: Kochana, gratulacje, to brzmi jakbyś zaoszczędziła co najmniej 80 tysięcy na stolarzu. A do tego jeszcze wygrywasz u nas 4 bilety na film 100 dni. Misja Zeus, gratulacje. Radio Z.
6: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Bayern kontra Bodoglimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
2: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazje. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate przy zakupie dwóch, trzecie za grosz. I ptasie mleczko Wedel. Wybrane rodzaje za jedyne 15,99. Oferta trwa od 10 do 12 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
3: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Credit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karo Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
11: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej. Tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Po reklamie.
13: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Niestety, mimo opadów deszczu w niektórych miejscach cały czas brakuje wody w kranach. O przyczynach tej sytuacji i temu, jak suszy zapowiedź, więcej powiemy w wiadomościach Radia Z o godzinie 17. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie

Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super!

0: co najlepsze w Volkswagenie dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg. Funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Po reklamie.
7: Płatne ogłoszenie wyborcze.
8: Tajniki makaronu i kuchni włoskiej w porannym wydaniu. Rozmawiamy z szefem kuchni włoskiej. Co jest największym sekretem kuchni włoskiej?
9: Prostota. We Włoszech nie chodzi o to, żeby użyć wielu składników, ale żeby wybrać kilka dobrych i potraktować je z szacunkiem.
8: Co decyduje o jakości dobrego makaronu?
9: Najważniejsze są składniki, rodzaj pszenicy i sposób jego produkcji. To właśnie te zasady od prawie 150 lat przyświecają marce Barilla.
8: Czym właściwie jest pszenica Durum?
9: Pszenica Durum to twarda odmiana pszenicy, szczególnie ceniona w produkcji makaronu. Po zmieleniu daje semolinę, złocistą mąkę. To właśnie dzięki pszenicy Durum makaron po ugotowaniu jest sprężysty, dobrze trzyma formę i łatwiej osiąga konsystencję al dente.
8: Dlaczego tak często mówimy, że makaron powinien być ugotowany al dente?
9: Al dente oznacza dosłownie na ząb. Makaron jest wtedy ugotowany, ale w środku pozostaje lekko sprężysty. Nie jest twardy, ale też nie jest miękki. To idealny moment, bo makaron dobrze łączy się z sosem. W przypadku makaronów Barilla na opakowaniu znajdziemy również informację o czasie gotowania al dente.
7: Płatne ogłoszenie wyborcze.
10: Słuchacie Radia Z. Na zegarach już prawie godzina 17. Pora na najnowsze wydanie wiadomości. I Dalia Tomczak, dajmy głośniej.
11: Jest porozumienie maszynistów z ministerstwem. Protest na torach będzie, ale krótszy. Kolejne pociski do patriotów z Polski mogą trafić na Ukrainę. Nasi ograli Portugalię. Posłuchajcie, co się dzieje na Mistrzostwach Europy Siatkarzy.
10: 17.
11: Zamiast doby jutrzejszy protest maszynistów ma trwać 12 godzin. Związkowcy dogadali się z Ministerstwem Infrastruktury i skrócą swoją akcję. Rozpoczną o północy. Pociągi będą zwalniać do 20 km na godzinę na wszystkich przejazdach kolejowo-drogowych w kraju. To po wypadku w Sokolnikach Suchych koło Radomia. Po zderzeniu ciężarówki z pociągiem jedna osoba zginęła, a 8 wciąż jest w szpitalach. W studiu Wiadomości Radia Z nasz reporter Tomasz Kubat, który właśnie wrócił z siedziby PKP, gdzie niedawno zakończyły się rozmowy ostatniej szansy. Dzień dobry. Tomku, czy wiadomo, jak bardzo jutrzejszy protest da się we znaki pasażerom?
12: Zapytałem o to wprost prezydenta Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce Leszka Miętka, ale nawet on, organizator akcji, nie potrafił określić, jaki będzie jej rozmiar i skutki. Choć jego zdaniem maszyniści na pewno do protestu włączą się gremialnie.
13: Większość będzie stosowała, a ci, którzy nawet tego nie zastosują, no to przecież na kolei jeden pociąg jedzie za drugim. Jeżeli jeden wydłuży czas jazdy ze względu na mniejszą prędkość, to ten jadący za nim również ten czas jazdy wydłuży.
12: Całe szczęście, że akcja ma się zakończyć przed popołudniowym szczytem przewozowym. Niestety poranne opóźnienia i tak mogą dawać się we znaki na całej sieci kolejowej do końca jutrzejszego dnia.
11: Kolej przygotowuje się już do zaplanowanego protestu. Na tych odcinkach, gdzie przejazdów jest więcej, ruch pociągów może być w ogóle wstrzymany, a pasażerów będą tam przewozić autobusy. Bilety poszczególnych przewoźników mają być też honorowane we wszystkich składach wszystkich spółek. Polska nie wyklucza przekazania Ukrainie kolejnych pocisków do patriotów. W lipcu resort obrony potwierdził, że nasz kraj dostarczył Ukrainie 5 rakiet do amerykańskiego systemu wyrzutni. Pociski mogą być przekazane pod dwoma warunkami, zdradził w Radiu Z wiceszef MON Stanisław Wziątek. Jakie to warunki? O tym nasz reporter Krzysztof Grzędzielski.
6: Po pierwsze, decyzja musi zapaść w gronie wszystkich sojuszników w ramach NATO. Po drugie, jak wynika z amerykańskich deklaracji, w sytuacji zagrożenia wszystkie inne rezerwy miałyby zostać skierowane do Polski, wyjaśnia wiceminister obrony Stanisław Wziątek.
14: Ukraina się zwraca o każdą pomoc. Oczekują po prostu każdej pomocy, łącznie z amunicją, ponieważ sami wyczerpali prawie wszystkie swoje zapasy.
6: Bez kolejnych dostaw wojskowego sprzętu i amunicji Ukraińców czeka wyjątkowo trudna zima. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
11: Polska pracuje nad nowym pakietem pomocowym dla Ukrainy o wartości 50 milionów euro, obejmującym sprzęt obrony powietrznej. A więcej polityki w trzech pytaniach na koniec dnia. Gościem Beaty Lubeckiej o 18.02 będzie Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji z Polski 2050. Niemal połowa kraju z ostrzeżeniami przed suszą hydrologiczną. W Warszawie poziom Wisły jest rekordowo niski i jeszcze trudniejsza sytuacja na południu Polski, szczególnie w górach. Mieszkańcy tych okolic po raz kolejny zmagają się z brakiem wody w kranach. Gdzie są problemy? Wie reporter Radia Z Szymon Kastelik.
15: W Brennej w Beskidzie Śląskim lokalne wodociągi wprowadziły zakaz podlewania ogródków i napełniania basenów, a nocą wstrzymują dostawy wody do domów. Tymczasem tuż obok w Beskidzie Żywieckim wysycha jezioro żywieckie, zasilane przez rzekę Sołę.
16: Dopływ do zbiornika jest niski. To jest przede wszystkim spowodowane również parowaniem wody.
15: Mówi Magdalena Gala z Wód Polskich. Mimo suszy przepływ Soły jest utrzymany, a niski poziom wody nie zagraża rybom. Szymon Kastelik, Radio Z.
11: Pomóc mogą tylko długotrwałe opady deszczu. Nasi siatkarze od zwycięstwa rozpoczęli obronę tytułu Mistrza Europy. Na inaugurację turnieju o prymat na Starym Kontynencie Polacy pokonali w Sofii Portugalię 3-0. Mecz śledził Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Marcinie, to była formalność.
17: Zwykły dzień w biurze. Biało-czerwoni na chłodno, bez większych emocji ograli Portugalię. Pierwszy set był jak pojedynek walca z asfaltem, wygrana do 12. Druga odsłona odrobinę bardziej zacięta, ale oczywiście nie na tyle, aby Polakom zagrozić. Zwycięstwo do 18. Widząc olbrzymią przewagę naszej reprezentacji, trener Nikola Grbić, który swoją drogą nie skorzystał z ani jednej przerwy technicznej, w partii trzeciej dał pograć rezerwowym. Sporo rotacji, ale zmiany nie wpłynęły na poziom gry naszych siatkarzy. Kropka na D, wygrana do 20. Pierwszy krok na drodze do obrony tytułu Mistrza Europy wywalczonego przed 3 laty w Rzymie wykonany.
11: A w sobotę Polacy zagrają z reprezentacją Izraela.
18: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
20: Dzisiaj zachmurzenie całkowite, właściwie w całej Polsce okej, pojawiają się jakieś małe przejaśnienia, no ale szału dzisiaj nie będzie. Na pewno mamy mało opadów, jeśli gdzieś się pojawią, to tylko przelotnie na północy i na południowych krańcach. W nocy temperatura może spaść do 10-12 stopni i na to jesteśmy raczej przygotowani.
19: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
18: Radio Z i już.
19: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałdyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
10: 5 minut po godzinie 17, my już szykujemy się do finału Rządzy Pieniądza. Wy też się przygotujcie, włączcie telefony, za chwilę dzwonimy.

0: Dennis Lloyd, Mad World w radiu za 11 minut po 17.
1: Rządza pieniądza, czyli milion powodów do słuchania Radia Z. Rządza
0: pieniądza. Jak wasze plany na to czwartkowe popołudnie? No moje są bardzo proste, chcę wam rozdać jak najwięcej pieniędzy. I żeby to zrobić, to już teraz dzwonimy pod wylosowany wcześniej numer. No i poczekamy. 5 sygnałów, bo tak mówi nasz regulamin. Więcej nie możemy. Potem chwila rozmowy, no i wielka wygrana na waszym koncie. Ten plan jest bardzo prosty, ale najpierw trzeba się połączyć i trzeba ten telefon odebrać. Zresztą cały czas wam przypominamy o tym, że jak zgłaszacie się do gry, no to ten telefon warto mieć przy sobie. Ja wiem, że godzina taka, że być może pędzicie na zakupy, być może ktoś dopiero teraz wychodzi z pracy, to już trzeci sygnał. No czekamy jeszcze dwa. Odbierz. Halo, tak. Dzień dobry, cześć, to Radio Z, Kasia Wilk.
2: Cześć, witam.
0: Jak masz na imię?
2: Magdalena.
0: Madziu, słyszę, cześć, słyszę uśmiech, ale słyszę też niedowierzanie. To naprawdę Radio Z. Chcemy ci wręczyć trochę kasy.
2: No właśnie, kurczę, nie wierzę. No, ale wy, numer.
0: Wy zawsze nie wierzycie, a przecież jak się gra, to trzeba się z tym liczyć, że my prędzej czy później do was dzwonimy. Co, Madzia, co robisz o tej porze w czwartek?
2: Szczerze, jestem właśnie w Lidlu na zakupach.
0: Masz możliwość teraz wyjść przed sklep, żebyśmy mogły spokojnie przez moment porozmawiać? Zostaw ten koszyk, bo być może...
2: Ja po prostu to... Tak,
0: po
2: ja
0: prostu porzuć ten koszyk. Tak jest.
2: I po prostu wyjdę, tak, bo to chyba będzie najlepiej, najlepsze rozwiązanie.
0: Myślę, że tak. To może być dobra rozmowa i to mogą być zupełnie inne zakupy. To ty szukaj drogi do wyjścia. A ja w międzyczasie ci powiem, że już teraz na stole leży czerwony portfel Radia Z. Dzisiaj 10 tysięcy złotych. To może być twoja kasa.
2: Jezu.
0: No dobra, reakcja. Dobrze. Bierzesz?
2: Nie, no biorę, no pewnie, że biorę. Biorę jak swoje.
0: No bo to w zasadzie już jest twoje. Ale pamiętaj, że jeżeli lubisz ryzyko, to zawsze ten portfel możesz odłożyć, zaryzykować, wybrać jedną z naszych walizek. A dzisiaj w nich w zasadzie cztery kwoty, cztery możliwości. Może być mniej niż w portfelu. 5 tysięcy złotych, 15 tysięcy, 30 tysięcy.
2: Tak.
0: Albo nasza nagroda główna, 600 tysięcy złotych.
2: O Boże, nie, no... Co tu powiedzieć?
0: No wybrać.
2: Wszystko biorę. Wszystko, godzę się na wszystko, nie?
0: No właśnie wszystkiego się nie da.
2: Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana.
0: Masz do wyboru albo portfel w 10 tysięcy złotych i to jest pewna wygrana i pewne pieniądze, no albo walizka i tutaj już ryzykujesz.
2: No,
0: co robimy?
2: Już ryzykuję, no już jak gramy, no to gramy. Co tu dużo mówić, no mieć albo nie mieć, nie? Bierzemy te walizki.
0: A jakby tak na stole leżało 13 tysięcy złotych? Dokładam, 3 tysiące. Do twojego pewniaka.
2: Wszystko jest kuszące, nie? Bo to takie... nie no, ryzykuję. Albo będzie 5, albo będzie... No, coś będzie, tak? Także...
0: No dobrze.
2: Bierzemy walizkę.
0: Zdecydowana na walizki?
2: Zdecydowana, no tak.
0: Magda, nasze walizki układają się w napis Radio Z. Stojąc na parkingu przed sklepem, z tego napisu wybierz jedną literę. Jedną literę musisz wybrać.
2: Radio Z. No to poczekajmy. No to bierzemy, no. Kurczę.
0: Jedna litera.
2: Ciężka decyzja. Bierzemy Z ostatnio. Radio Z. Z.
0: Dobra. Z to twoja litera. Pod nią mamy 10 walizek. Która będzie twoja?
2: Od 1 do 10, tak?
0: Tak.
2: No to 7.
0: Szczęśliwa siódemka. Mamy wybraną walizkę. To co, Madzia, otwieramy?
2: Otwieramy, no.
1: Masz 15 tysięcy złotych.
2: Nie wierzę. Ale numer.
0: Madziu, gratulacje. Domyślam się, że w tym momencie lista twoich zakupów zupełnie się zmieniła.
2: No tak. I to bardzo, powiem szczerze.
0: Sama jesteś na tych zakupach, czy ktoś ci może pomaga?
2: Nie, no jestem sama, tak na szybkiego wyskoczyłam po parę rzeczy. Tak to jest, jak się wychodzi z kartką i wraca się...
0: Z 15 tysiącami które od Radia Z.
2: O Boże, dzięki, Jezus.
0: Słuchaj, ściskamy cię bardzo mocno. Cudownie usłyszeć taką radość na antenie. Wracaj do sklepu i zaszalej, bo myślę, że dzisiaj z bliskimi będziesz świętować. Wygrałaś w Radiu Z 15 tysięcy złotych.
2: Pa, dzięki serdeczne, ale miło. No to zrobiliście mi dzień, naprawdę. Dzięki, do miłego, pa.
0: Całusy. A kto chce wygrywać i cieszyć się kasą, tak jak Madzia, ten wysyła SMS, tym bardziej, że my dokładamy. Przed nami piątek, wielki finał tygodnia, jutro w walizkach nawet 700 tysięcy złotych. Wyślijcie SMS o treści Radio Z pod 7353.
1: Rządza pieniądza, czyli milion powodów do słuchania Radia Z.
3: Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353. Ja się

0: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: 4,99 kilo. Cena przed obniżką 5,99. W delikatesach Centrum.
1: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
2: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z ruszyła kolejny raz podbijać Polskę. Jedziemy do Was i nie jedziemy z pustymi rękoma. Już jutro widzimy się w Ciechanowie na Zielonym Targu. Mamy dla Was tysiące pysznych śniadań i dziesiątki porannych atrakcji. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z. Partnerem trasy śniadaniowej jest Italian Trade, oficjalny dystrybutor Kimbo, włoskiej kawy stworzonej z pasją i neapolitańskim charakterem.
8: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo małopolskie.
9: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę RoxLab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Po reklamie.
19: Mamy czwartkowe, późne popołudnie, jest 17.30, czas na wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak.
20: 3 miliony złotych, tyle wyniosły straty kolejarzy po wypadku w Sokolnikach Suchych koło Radomia. Na miejscu wciąż trwają prace związane z usuwaniem skutków wypadku. Do naprawy jest tor, podkłady i sieć trakcyjna. Być może jutro wieczorem pociągi pojadą, ale tylko po jednym torze. Państwa NATO udaremniły wiosną ćwiczenia rosyjskie w Arktyce. Podaje agencja Reutera, okręty podwodne z Rosji testowały technologię niszczenia podmorskich kabli. Siły Wielkiej Brytanii, Norwegii i USA uniemożliwiły dokończenie tych manewrów. Ćwiczenia prowadzono na północy Norwegii w pobliżu archipelagu Svalbard. Susza uderza w mieszkańców południa Polski. W Beskidach w województwie śląskim wydawane są kolejne komunikaty o brakach wody. W Brennej nocą wstrzymywane są dostawy. W Jeziorze Żywieckim codziennie poziom wody jest niższy o kilka centymetrów, bo niższy jest poziom rzeki Soła, tłumaczy Magdalena Gala z Wód Polskich.
21: Pomimo złej sytuacji hydrologicznej nadal pracujemy w zakresie normalnej pracy zbiornika, zgodnie z instrukcją gospodarowania wodą. Natomiast w przypadku wystąpienia znacznych niedoborów oczywiście będą podejmowane stosowne działania wynikające z instrukcji.
20: Jak zapewniają Wody Polskie, przepływ rzeki przez Jezioro Żywieckie jest utrzymany. Nie ma też zagrożenia dla ryb. W Radiu Z wiadomości dla kierowców. Posłuchajcie.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
20: Ruch wahadłowy na drodze krajowej numer 9 w Mazowieckiem to po zderzeniu dwóch ciężarówek i osobówki w Skaryszewie pomiędzy Radomiem a Iłżą. I w wypadku ranna została jedna osoba. Zatory na małopolskim odcinku autostrady A4 na jezdni w stronę Rzeszowa zwalniacie w Sposzowicach. Stoicie aż za węzeł Balice. A4 stoi w okolicach Kostomotów w stronę Kątów Wrocławskich. Zator ma 10 km. Potem robi się trochę luźniej i znowu korek na wysokości węzła Kąty Wrocławskie. Droga S17 zakorkowana na wysokości Garwolina. Przez roboty drogowe stoicie w stronę Lublina. Czekamy na Wasze wiadomości z dróg. Dzwońcie.
0: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
18: Dawno tego nie mieliśmy, ale tej nocy trzeba będzie się przykryć cieplejszą kołderką albo jakiś inny sposób znaleźć na rozgrzanie się. Na termometrach od 7 stopni w centralnej Polsce do maksymalnie 10, które zobaczymy na północy. Jutro opady deszczu tylko na południu, no ale temperatura, będzie zaskoczenie. Od 11 stopni w Zakopanem przez 14 w Małopolsce do 19 na zachodzie.
22: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi. Pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
23: 27 minut do godziny 18. Nawet jak mieliście dużo za długi dzień w pracy i trudny dzień, no to ona poprawia humor. Niezawodna Britney Spears w Radiu Z, Born to Make You Happy.

0: Margaret i prima balerina w Radio Z i tego potrzebowaliśmy, trochę więcej energii przy powrocie z pracy do domu. Czyli można za chwilę wyskoczyć z dzieciakami na spacer, może nawet zbierać kasztany, nie?
1: O, zdecydowanie tak, tym bardziej, że właśnie rusza na nie sezon. On trwa od września do listopada i rusza również skup kasztanów. W tym roku płacą nawet 2 złote za kilogram. I widzicie, mówili, że dzieciaki to jest inwestycja w przyszłość. No moje maluchy rzeczywiście zbierają tego tony.
0: A powymyślali te programy jakieś PPK, IKX, przecież to nie ma sensu. W kasztany trzeba iść.
2: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład telewizor LG 65 cali teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii dobry plan wystarczy.
5: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: Że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Co powiesz na weekend pełen energii?
12: Tak!
13: Spędź go na Euromani i zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj z bliską ci osobą wyjątkowy pobyt w resorcie jurajskim w hotelu Berkowa w Podlesicach. Czekają na was zamki, wspinaczka, turnieje rycerskie i wizyta na Pustyni Błędowskiej. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Euromani. Partnerami akcji są Województwo Śląskie, Województwo Małopolskie i Tauron.
14: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
15: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Tak, winogrona jasne 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
16: Codziennie niskie ceny.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
19: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
21: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, niezwykle innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
2: Po reklamie.
21: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Ten numer z każdego samochodu robi sportową furę. Happiness is so sad w Radiu Z. Już za moment 18 i nasze wiadomości. A 2 minuty po 18 Beata Lubecka zaprasza na 3 pytania na koniec dnia. Dzisiaj jej gościem będzie wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. Bądźcie z nami.
1: Zanim zdążysz powiedzieć
2: jeszcze 5 minut,
1: my już jesteśmy. Baleja, Sterebrat i Gajda, a teraz także Kępa i Fiedorczuk. Humor, energia i muzyka numer 1. A przed 8 jest pan, pani na głośno mówiącym. Kto? No właśnie, lepiej słuchaj. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Codziennie od 5.30.
3: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
5: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
6: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
7: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
6: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
7: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
6: Aflofa.
8: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
10: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
13: Desnoran?
12: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem.

0: chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
1: Naprawdę?
0: Już mam chrapkę na Desnoran.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Jak?
1: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
3: Po Desnoranie znika chrapanie.
2: Aflofarm.
4: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Sąsiadko, witam.
8: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
7: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę wyjść Pozytywum. Czuję, że on wróci.
9: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
8: Sylwester, mój kicisz wrócił.
7: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
8: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
9: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
11: Po reklamie.
12: To czwartek, 10 dzień września, na zegarach już prawie godzina 18, czas na wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak.
13: Szef CIA przekazał naszemu premierowi raport. Polska i Europa muszą być czujne. Po wypadku na kolei zapowiedź zaostrzenia przepisów dla kierowców. W trzech pytaniach na koniec dnia Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji.
12: Osiemnasta.
13: Premier dostał od szefa CIA raport dotyczący możliwych zdarzeń w najbliższych miesiącach. Jak mówi Donald Tusk, Polska i Europa muszą być przygotowane na różne scenariusze, nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale też na wschodniej flance. Szef rządu przekazał też, że w nocy dzięki współpracy polskich i ukraińskich służb udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia dla jednego z przejść granicznych. Po tragedii w Sokolnikach Suchych rząd zapowiada zaostrzenie przepisów dla kierowców. Za wjazd na przejazd kolejowy na czerwonym świetle kierujący miałby tracić prawo jazdy na 3 miesiące. Obecnie za takie wykroczenie grożą surowe kary, które jednak nie odstraszają. Reporter Radia Z Szymon Kastelik sprawdzał, jak dzisiaj kontrolowane są przejazdy kolejowe.
14: System Red Light, który wyłapuje kierowców przejeżdżających na czerwonym świetle, działa tylko na 10 przejazdach. Inspekcja Transportu Drogowego nie ma na razie planów, by było ich więcej. Te, które już działają, mają jednak sporo pracy. W tym roku do lipca wykryły 3800 wykroczeń. Swoje kamery ma też PKP PLK. Spółka monitoruje prawie 3000 przejazdów i przekazuje służbom informacje o wykroczeniach. Pół roku temu PKP PLK zapowiadało, że chętnie udostępni swoje kamery systemowi Canard, ale na razie ten pomysł nie został zrealizowany. Szymon Kastelik, Radio Z.
13: Red Light na przejazdach kolejowych działa m.in. w Warszawie, Wrocławiu i Radomsku. Kancelaria Sejmu ma już pismo z Kancelarii Prezydenta w sprawie Macieja Berka, a w nim szereg pytań o okoliczności wyboru na urząd sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Podstawą wątpliwości co do wymogów 10-letniego stażu radcy prawnego. Mam nadzieję, że prezydent nie przyjmie od niego ślubowania, mówi Rafał Bochenek z PiSu.
15: Wszyscy już wiemy, że pan Maciej Berek po prostu z punktu widzenia formalnego nie spełnia kryteriów, aby zostać się sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Pan Maciej Berek nie wykonywał przez 10 lat zawodu radcy prawnego i przyjęcie ślubowania od takiej osoby byłoby oczywistym złamaniem i ustawy, i konstytucji.
13: Kancelaria Sejmu odpowie na pismo Kancelarii Prezydenta, tu cytat, w odpowiednim terminie. W Radiu Z już teraz. Trzy pytania na koniec dnia. Beata Lubecka i jej gość.
16: Dzień dobry, Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji z Polski 2050. Rozmawialiśmy o westernach, ale nie będziemy rozmawiać o westernie teraz.
17: Tak, rozmawialiśmy.
16: Też, ale w kontekście westernów. Pytanie numer jeden. Kancelaria Prezydenta wysłała pismo do Sejmu i pyta o kwalifikacje Macieja Berka, wybranego tydzień temu na sędziego Trybunału Konstytucyjnego przez sejmową większość. Są gigantyczne wątpliwości co do tego, czy pan minister Berek ma 10-letni staż radcy prawnego. A takie są wymogi. No i na co się zanosi? Na blokadę tego wyboru?
17: Mogliby jeszcze podać podstawę prawną sformułowania takiego pisma, dlatego że obowiązkiem prezydenta Rzeczypospolitej wobec prawidłowo wybranego sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest dokonanie tak zwanego zaprzysiężenia i nic więcej z ustawy nie wynika. Prezydent powinien zaprzysiąc czy zaprzysiężyć prawidłowo wybranego sędziego. Ja nie mam wątpliwości co do tego, że Maciej Berek został prawidłowo wybrany, a prezydent nie ma podstawy prawnej do tego, żeby kwestionować jego przygotowanie czy fakt posiadania doświadczenia.
16: Ale jeśli prezydent ma takie wątpliwości, jego współpracownicy mają takie wątpliwości, czy akurat zachowana została taka stuprocentowa staranność, to co, nic nie powinien zrobić w takiej sytuacji? Absolutnie, tylko po prostu jest takim, jakby przestawiał stempel do tego wyboru?
17: No moim zdaniem tak, to znaczy i konstytucja, i ustawa o Trybunale Konstytucyjnym bardzo precyzyjnie mówi o roli prezydenta, czyli tam, gdzie dokonał Sejm prawidłowo wyboru, tam prezydent powinien odebrać ślubowanie i w ten sposób wybrana prawidłowa osoba staje się sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Ja nie mam wątpliwości co do doświadczenia zawodowego pana sędziego Berka. Ta sprawa była zresztą przedmiotem dyskusji podczas Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w Sejmie, podczas przesłuchania pana sędziego. No to, że znaleźli się posłowie PiS-u, którzy to kontestują, okej, ich prawo. Natomiast moim zdaniem prezydent nie ma podstawy prawnej do zadawania takich pytań.
16: Pytanie numer dwa. No szykuje się równio chyba, można powiedzieć, chyba paraliż na kolei, ponieważ maszyniści będą protestować i zwalniać radykalnie na przejazdach kolejowych od północy już. I to jest po okłosie wczorajszego wypadku w Sokolnikach. I to jest taki dramatyczny apel o to, żeby poprawić bezpieczeństwo na torach. Dlaczego państwo z tym nic nie zrobiło do tej pory? A może zrobiło tylko, że zdecydowanie za mało?
17: No, myślę, że jakby wina leży pewnie po naszej stronie też w jakiś sposób, to znaczy...
16: Po naszej czyli rządzących?
17: No tak, no bo zawsze politycy mogliby wcześniej reagować, zawsze moglibyśmy wcześniej
16: przewidywać,
17: przyjąć przepis, o którym dzisiaj mówi pan minister Klimczak, a który już przecież raz był w Sejmie, żeby za wjazd na przejazd kolejowy na czerwonym świetle groziło zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące. Już wracamy do tej koncepcji. Na przykład moglibyśmy nałożyć analitykę na analogowy monitoring przejazdów kolejowych. To da się zrobić, to jest technicznie wykonalne. Natomiast dużo winy leży też w nas, kierowcach, że no, ignorujemy przepisy ruchu drogowego, wjeżdżamy na przejazd kolejowy, tam gdzie jest to niedozwolone i w momencie, kiedy są emitowane sygnały zabraniające takiego
16: wjazdu. Jeśli jest takie lekceważenie, to może rzeczywiście no, trzeba po prostu jednak surowiej karać. No niestety, jakkolwiek by to nie zabrzmiało brutalnie, ale tak.
17: No, jakkolwiek jestem przeciwnikiem surowych kar, bo uważam, że im surowsze kary, to znaczy to surowość kary działa do pewnego momentu, tak mówi kryminologia w zasadzie od 200 lat, tak w tym przypadku rzeczywiście zatrzymywałbym prawa jazdy za wjazd, bo to się staje poważny problem społeczny.
16: I tutaj stawiamy pauzę, jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube i na Platformie X, więc proszę zostać z nami, Beata Lubecka serdecznie zapraszam, a trzecie pytanie będzie, czy w koalicji 15 października szuka się haków na koalicjantów? Zapraszam.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
18: Od tego muszę zacząć. Chłodna noc przed nami, bo zobaczymy około 7-8 stopni, lokalnie nawet chłodniej, ale to jest też ważna informacja, że nie będzie padać. Jutro przelotne opady deszczu pojawią się właściwie już od Opola, a skończą w Rzeszowie i w Lublinie. Na termometrach od 17 stopni do 20 maksymalnie, najcieplej ma być w Szczecinie.
19: A teraz Wiktor Dodua i jego gitara w Radio Z.

0: Ależ przy tym głowa odpoczywa, to Temple City i Self Aware w Radiu Z.
1: Jest taki pomysł ZUS-u, żeby wypłacać emerytury zamiast raz w miesiącu, to raz w roku.
0: Ale co, proszę?
1: Ale spokojnie, nie, bo chodzi o te tak zwane emerytury groszowe, czyli jak ktoś ma 15 czy tam, nie wiem, 8 groszy emerytury, no to dostanie raz w roku.
0: No to Maryla Rodowicz i reszta, tak?
1: Tak, dokładnie.
0: Ale jak dostaną raz w roku te całe złote 84, no to potem niech żyje bal!

0: Ileż mocy, ileż energii, to Out of Touch w Radiu Z. Czy są z nami kierowcy ciężarówek? Dajcie głośniej, szykują się zmiany przepisów, które myślę, że mogą sporo namieszać w waszej pracy. Szczegóły o 18.30 w wiadomościach Radia Z, to już za chwilę, bądźcie z nami.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl?
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate przy zakupie dwóch, trzecie za grosz. I ptasie mleczko Wedel. Wybrane rodzaje za jedyne 15,99. Oferta trwa od 10 do 12 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
9: I jak się sprawdził nowy Changan?
10: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
11: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan. Zużycie paliwa 2,03 litra na 100 kilometrów. WLTP cykl mieszany.
12: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
13: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: Mamy niskie ceny.
17: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
18: Po reklamie.
0: W studiu Radia Z jest już Rafał Piech. Dzień dobry.
19: Dzień dobry, witam.
0: Na zegarach 18.30, czas na najnowsze wiadomości.
19: Szykują się zmiany dla kierowców ciężarówek wyjeżdżających z Polski. Na unijnych granicach będą musieli obowiązkowo rezerwować termin i miejsce przekroczenia granicy. Nowy system ruszy od marca, a sama rezerwacja będzie kosztować 20 zł. Według projektu Ministerstwa Finansów elektroniczne zapisy mają ukrócić nadużycia i rozładować zatory na przejściach. Opłata będzie możliwa tylko elektronicznie, nie będzie opcji gotówkowej czy przelewem. Wjechał pod wpływem narkotyków w idącą chodnikiem rodzinę. Sąd okręgowy w Szczecinie skazał na 19 lat więzienia kierowcę, który prawie 3 lata temu spowodował wypadek w Międzyzdrojach. Małżeństwo i ich syn zginęli na miejscu. Przeżyła tylko małoletnia dziewczynka. Przebywa w rodzinie zastępczej. Sąd orzekł wobec Patryka F. dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz 500 000 zł zadośćuczynienia dla osieroconego dziecka. Wyrok jest nieprawomocny. Do niedzieli trwa festiwal dworów i pałaców Pomorza. To okazja do zwiedzenia 12 zabytkowych rezydencji. Mówi Aleksandra Sielicka, dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.
18: Często obiekty, które są zamknięte dla osób z zewnątrz, bo są prywatnymi domami, czy też hotelami, albo właśnie tak jak nasz pałac jest, pełni funkcję muzealną, nie zawsze są dostępne dla zwiedzających, a te 3 dni to jest okazja, żeby właśnie spotkać właścicieli, mieszkańców, opiekunów tych obiektów.
19: W programie też koncerty, wystawy, spotkania i warsztaty. Teraz wiadomości z dróg.
20: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
22: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: Trwa akcja gaszenia samochodu dostawczego na S8C w pobliżu miejscowości Nowy Ochędzen w Wielkopolsce. To między węzłami Wieruszów i Wieluń zablokowana jezdnia w kierunku Warszawy. Osobówka najechała na bariery na zjeździe z ekspresowej 6 na S7 na węźle Gdańsk Południe. Zablokowany jeden pas ruchu na łącznicy zjazdowej w kierunku Warszawy. Wahadło na drodze krajowej nr 48 w Lubelskiem. To po kolizji 2 osobówek w pobliżu miejscowości Chrustne na odcinku Moszczanka Przytoczno. A ten numer w każdej ważnej sprawie dla Was.
20: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
21: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
22: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
23: Sponsorem programu jest Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
24: Przelotne opady deszczu w nocy mogą się pojawiać na krańcach północnych i południowych i to właściwie tyle. W nocy na pewno poczujemy ochłodzenie, bo temperatura spadnie od 7 do maksymalnie 11 stopni. Jutro pokropi od Opolszczyzny przez Górny Śląsk, Małopolskę, aż po Podkarpacie i Lubelszczyznę, a na termometrach maksymalnie 20 stopni na zachodzie, około 17-15 w centrum i na wschodzie.
23: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
24: Za 27 minut 19.

0: Pitbull i Kesha w radiu Zadra. Dzisiaj czeka nas blichtr, czerwony dywan, piękne kreacje, smokingi, bo wieczorem będziemy na premierze filmu 100 dni Misja Zeus.
1: Znaczy, nie to, że my będziemy, tylko Madzia Barczyk, ale wy też tam możecie trafić, słuchając Radia Z po 20, bo będziemy się z Magdą łączyć, no i wszystko dla was relacjonować. Znaczy, Magda będzie relacjonować.
0: A jeżeli macie
1: ochotę
0: zobaczyć...
1: Ale my się pod to podłączymy, nie?
0: A pewnie, że tak. Ja może nawet w domu na kanapie będę ładnie ubrana, kto wie. A jeżeli macie ochotę zobaczyć ten film, to bilet będziemy mieć dla was razem z Karpiem już jutro w programie Razem Lepiej. Dziękujemy pięknie, kłaniamy się i do usłyszenia.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Chcę rzucić palenie.
11: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoni zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg tabletki Aflofarm.
14: Desmoxan. I już nie palisz.
15: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.

0: 15 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
4: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
6: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama. Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
1: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Co powiesz na weekend pełen energii?
3: Tak!
2: Spędź go na Euromoney i zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj z bliską ci osobą wyjątkowy pobyt na Jurze. Czekają na was zamki, wspinaczka, turnieje rycerskie i wizyta na Pustyni Błędowskiej. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Euromoney. Partnerami akcji są Województwo Śląskie, Województwo Małopolskie i Tauron.
4: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg/ml. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
8: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w supercenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.

0: Nietypowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Marian, jaki laptop jest top?
3: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
4: Kup w Media Expert. Laptop 2 w jednym Microsoft Surface Pro 11. Dotykowy ekran. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 5999 zł. Teraz za jedyne 4599. Z kodem rabatowym taniej aż o 1400 zł. Media Expert.
5: Po reklamie.
6: Jest czwartek, 10 września, zbliża się godzina 19. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. Te przygotował i przedstawi Rafał Piech.
7: Wątpię, aby Szymon Hołownia wszedł do rządu, mówi gość Radia Z. Gaz łzawiący i kopniaki, kolejne ataki na pracowników szpitala. Na szczycie już nie Sabalenka, będzie nowa liderka światowego tenisa.
6: Dziewiętnasta.
7: Szanse na wejście do rządu Szymona Hołowni są znikome, a nawet żadne, mówi gość Radia Z. Jeżeli byłaby taka propozycja, to na pewno Hołownia by ją rozważył. Z tego co ja wiem, na razie takiej propozycji nie było, mówił w trzech pytaniach na koniec dnia Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji z Polski 2050. A ze mną w studiu już po tej rozmowie Beata Lubecka.
8: Dzień dobry.
7: To co z tą Polską 2050? Na co liczy Hołownia?
8: Ładnie powiedziałeś, co z tą Polską. No chyba na to, żeby koalicjanci mieli go błagać o to wejście do rządu. Póki co mają nastąpić zmiany w Klubie Polski 2050, choć też nie na pewno, a teoretycznie miałoby dojść do zmiany na stanowisku szefa klubu.
9: Kierunkowe decyzje dyskutujemy. One prawdopodobnie zmaterializują się w przyszłym tygodniu.
8: Czyli w przyszłym tygodniu może się okazać, że jednak będzie zmiana na stanowisku szefa klubu?
9: Może się okazać, że będzie zmiana, może się okazać, że nie.
8: Czyli jak będzie, czas pokaże. Michał Gramatyka przyznał i tu cytat: musimy się poważnie zastanowić, co zrobić, żeby przetrwać w polityce. My, Polska 2050, nasze sondaże szorują pod nie. No nic dodać, nic ująć.
7: Całą rozmowę Beaty Lubeckiej możecie zobaczyć już na radioz.pl i w naszych mediach społecznościowych. Kolejny atak na medyków w szpitalu. Tym razem w jednej z placówek w powiecie słupskim doszło do dwóch groźnych incydentów wywołanych przez agresywnych pacjentów. Obaj mężczyźni mają już zarzuty, policyjny dozór i zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych. O szczegółach reporter Radia Z, Maciej Bąk.
10: Najpierw do poczekalni nocnej opieki chorych wtargnął agresywny mężczyzna, który zaczął się awanturować i obrażać pracowników. W pewnym momencie 45-latek wyciągnął gaz łzawiący i spryskał nim twarze dyżurnego lekarza i pielęgniarki, po czym uciekł. Został zatrzymany po kilku minutach. Dzień później był kolejny wybuch agresji, tym razem u kompletnie pijanego 67-latka. Kiedy ratownicy próbowali mu pomóc, ten odpowiedział im biciem, kopaniem i groźbami. Został jednak szybko obezwładniony.
7: Za napaść na medyków grozi do 5 lat więzienia. Było gorzej niż przed rokiem. O prawie 30% wzrosła liczba wakacyjnych wypadków w Tatrach w porównaniu do ubiegłego roku. W lipcu i sierpniu toprowcy byli wzywani na pomoc średnio 10 razy dziennie. Zdecydowanie wzrosła też liczba akcji z użyciem śmigłowca, o czym mówił naszemu reporterowi Przemkowi Tarankowi ratownik Jan Gąsienica-Roy.
11: Ten śmigłowiec potrafi w powietrzu być jednego dnia nawet 7 godzin. Na przestrzeni ostatnich lat się nie zdarzało. To świadczy o tym, że tej pomocy jest potrzebna więcej.
12: W jakich sytuacjach najczęściej pomagacie?
11: Najczęściej są to po prostu nieszczęśliwe wypadki. Tak jak wszędzie, potkniemy się na chodniku, tak samo jest w górach.
12: Tyle, że konsekwencje są dużo
11: konsekwencje
12: poważniejsze.
11: Konsekwencje są poważniejsze, bo upadek jest z wysokości.
7: Niestety bilans tegorocznych wakacji jest tragiczny. W Tatrach zginęło 7 osób, rok temu jedna. Arena Sabalenka zdetronizowana. Białorusinka nie będzie już liderką światowego rankingu tenisistek. Jej miejsce na szczycie zajmie Jelena Rybakina, urodzona w Moskwie, ale reprezentująca Kazachstan. Więcej na ten temat już teraz. Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
13: Sabalenka traci numer 1 na światowych listach po aż 99 tygodniach panowania. Tenisistka z Białorusi nie dobije do setki, bo Rybakina w końcu wykorzystała okazję. Wcześniej miała już ich kilka, ale zawsze coś szło nie po jej myśli. Sabalenka jednak gubiła punkty, a Rybakina Ukraina je zbierała i w końcu dopięła swego. Pozycję liderki zestawienia WTA wywalczyła, wygrywając w ćwierćfinale z pogromczynią Iggy Świątek, Chinką Qin Wenzhen. Teraz każde jej kolejne zwycięstwo sprawi, że będzie powiększać przewagę nad już drugą w rankingu Sabalenką.
7: Iga Świątek w najnowszym notowaniu przesunie się o jedną pozycję w dół, na 9. miejsce. A w Radiu Z zapraszam teraz na wiadomości kulturalne.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Jutro do kin wejdzie 100 dni Misja Zeus, najnowsza produkcja ekipy Gen Z. Film jest kontynuacją 100 dni do matury. Na tych, którzy wybiorą się do kina, czekają niespodzianki, mówi Hajhania z Gen Z.
14: Premierowy weekend 100 dni Misja Zeus. Ruszamy w trasę po wielu kinach. Do różnych miast, na różne seanse. Wypatrujcie nas uważnie, bo możliwe, że właśnie trafimy na wasz seans.
7: Z kolei dziś wieczorem niezwykły przedpremierowy pokaz filmu w Energylandii. W Radiu Z po 20 usłyszycie specjalne relacje z tego wydarzenia. Równo za miesiąc, 10 października, jubileuszowy roztańczony narodowy. Na wyjątkowej scenie w formule 360 stopni wystąpią m.in. Andrzej Piaseczny, Golec Orkiestra, Maryja Rodowicz i Gypsy Kings. Na miejscu nie zabraknie oczywiście Radia Z, a jednym z prowadzących będzie dobrze wam znany Kamil Baleja. Warszawski Wilanów zaprasza na święto dzielnicy. Jutro o 18:00 tuż przy budynku Urzędu Dzielnicy wystąpią Baim, Zalia, Roxy oraz Kuba i Kuba. Z kolei w sobotę zostanie otwarty po remoncie dawny dworzec kolei wilanowskiej na chętnych zwiedzanie budynku z przewodnikiem, a wieczorem zabrzmi muzyka Ennia Morricone. Czekają też pokazy multimedialnych iluminacji.
5: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
6: No chyba żegnamy się z tymi ciepłymi nocami, bo teraz będziemy mieli około 7 do 10 stopni. Jutro deszcz od Opola przez Katowice, Kraków, Rzeszów, aż po Lubelszczyznę. A na termometrach zobaczymy od 17 do maksymalnie 20 stopni. Najcieplej ma być w Szczecinie.
5: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl. Lubię to.
15: Lubię to w Radiu Z.
5: Lista przebojów Radia Z.
16: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
6: 5 minut po 19:00. Mateusz Ptaszyński, dobry wieczór. Lista Lubię to w Radiu Z. I startujemy za chwilę. Keira u nas, więc w studiu na błysk, jak śpiewa Dawid Podsiadło. On dzisiaj na 10:00.

Alex Warren, Passenger. Dzisiaj na miejscu 9 waszej listy. Listy Lubię To w Radiu Z. Głosujcie, my czekamy na Keirę i jej nowy utwór na antenie już niebawem. Na moje nieszczęście taki tytuł nosi. Ale wcześniej Artur Rojek i Mira Fiori. To jest utwór od niego, który czeka na was. On jest dzisiaj na miejscu 8. Jeśli chcecie wygrać płytę niespodziankę, to też was zapraszam. Dzisiaj mężczyzna. Nie, to nie dzisiaj mężczyzna. Wczoraj był mężczyzna. Kto jest dzisiaj? Za chwilę wam zdradzę. Nie będę za dużo podpowiadał na razie.

0: Trasa Artura Rojka jeszcze się nie zaczęła, już się wyprzedała. To świadczy o wielkim sukcesie. Artur Rojek też ze swoim festiwalem showcase'owym w Łodzi teraz, Grace September. Pozdrawiamy, życzymy powodzenia. Jeśli chodzi o dzisiejsze miejsce pierwsze, właśnie kto na nim jest dzisiaj? Pierwsza podpowiedź może, śpiewający duet i producent. 321-321-321. Kto wie, ten dzwoni. Do Radia Z płyta niespodzianka czeka. Oskar Cyms na siódmym.
1: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl. Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką, 149,99. Allegro Days do 14 września.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
10: Marian, a gdzie mogę kupić
11: na mediaexpert.pl?
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
13: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
12: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
13: Ty, ale akcja!
12: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
13: To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
14: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
15: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
16: Już jutro nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj jutro o 19.55 w Polsacie.
11: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
10: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
11: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
10: Ach, ci panowie z Media Expert.
11: Prawda?
17: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
19: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
20: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
21: Lista przebojów Radia Z. I really like it.
0: Lubię to.
21: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.

0: Bez końca. Oskar Cym z Bez końca na miejscu siódmym. Listy Lubię to w Radiu Z. Jest z nami Keira już w studiu.
1: Cześć.
0: Witamy bardzo serdecznie.
1: Witam.
0: Keira, słuchajcie, nie będzie już śpiewać po angielsku, jak się okazuje. Przynajmniej nie w najbliższym czasie. Bo no, epka cała po polsku się okazuje.
1: No, kto ci to zdradził?
0: A wiesz co, mam swoich tajnych informatorów. Ale potwierdzasz czy zaprzeczasz?
1: Potwierdzam.
0: No właśnie, piosenka Na moje nieszczęście, tak się nazywa. Zresztą gramy już piosenkę, w której po polsku śpiewasz z udziałem innej wokalistki.
1: Tak, z Hanią.
0: Tak,
1: ale
0: szaleje.
1: To jest moja pierwsza taka solowa piosenka po polsku.
0: I słyszałem, że to będzie cała epka, którą wchodzisz w nową erę. Mogłabyś coś powiedzieć? Bo to już nie pierwszy raz wchodzisz w nową erę. Pamiętam, że chyba też przy wydaniu singla Upgrade coś takiego wspominałaś.
1: Tak, różne są ery, ale to jest mój niestety heartbreak era. I no po prostu
0: złamane serce, przetłumaczę słuchaczom tylko, dobrze?
1: Byłam bardzo zainspirowana, bo czułam, że po raz pierwszy to przeżywam tak naprawdę i było z czego pisać, niestety.
0: Okej, to może posłuchajmy tej piosenki w takim razie i wrócimy do tego. Jest też klip, gdyby ktoś chciał oglądać równolegle, to od 18 on już chyba jest na YouTubie.
1: Tak.
0: Więc Keira, zapowiedz proszę piosenkę w Radiu Z.
1: Cześć, tu Keira i to jest moja nowa piosenka Na moje nieszczęście.
0: W Radiu Z.
2: Premiera w Radiu Z.

0: Na moje nieszczęście, Keira w Radiu Z, premierowo, po polsku, jak słyszycie. Zachęcałem do oglądania tego klipu do piosenki równolegle, bo tam widać takie nici.
1: Tak.
0: Zastanawiam się, w co się wplątałaś, albo w kogo się wplątałaś może.
1: No, w taki związek, ale... Tak czasami się zdarza, no.
0: Ale gdyby nie takie uniesienia miłosne, a później te upadki, to nie byłoby takich piosenek chyba
1: no
0: miłości,
1: właśnie.
0: Co?
1: No właśnie. No, jest fajna inspiracja z tego, ale no, nie fajny to był okres w moim życiu, ale chociaż fajne piosenki powstały.
0: A skąd pomysł w ogóle, żeby teraz po polsku? Czy to dlatego, że się tu przeprowadziłaś i ten polski ci tak towarzyszy na co dzień?
1: No, to jest jedna rzecz, ale też ostatnio grałam dużo koncertów i no, brakowało mi... No, tych piosenek po polsku, żeby też publiczność razem ze mną mogła śpiewać, bo już kilka tych piosenek po angielsku wydałam i jednak jest taka trochę bariera językowa i chciałam, żeby też moi fani mieli coś po polsku.
0: Okej, okay. A no. Jesteś w stanie nam zdradzić, kiedy coś więcej, jeśli chodzi o tę epkę?
1: Najpierw się cieszcie z tego,
0: bardzo
1: ale nie.
0: Się cieszymy, bardzo się cieszymy.
1: Ale nie, za niedługo, na pewno za niedługo.
0: Okej, okay. No to mam nadzieję, że będą kolejne
1: jeszcze
0: okazje do przychodzenia. Okazuje się, że Keira mieszka blisko nowej siedziby Radio Z, także można powiedzieć, że będzie bywać tutaj niemalże codziennie. Na pewno w głośnikach u was będzie, jeśli będziecie głosować.
1: Super. No głosujcie.
0: Tak, Radio Z.pl, zakładka radio, tam nie jedna piosenka od Keiry, bo jeszcze z Hanią Kuzimowicz. Więc głosujcie. Wielkie dzięki za wizytę.
1: Dziękuję
0: w ogóle musicie zobaczyć sociale Keiry. Ona dzisiaj jak Pocahontas trochę wygląda. Nie wiem, czy to dobre
1: taki
0: porównanie.
1: Taki trochę country vibe. No.
0: Ale nie, tak mi się skojarzyło, wiesz, że ten... jak się ta piosenka, co do tego ręki się chyba? Letni wiatr? Nie?
1: Colors of the Wind.
0: Kolorowy wiatr. O, da mi się nawet taką piosenkę zaśpiewać? Trudną po polsku, czy nie? No. A nie mówię, że teraz, tylko ogólnie.
1: No tak. No ja ostatnio w Sopocie w tamtym roku śpiewałam kurde, co to było? Coś z deszczem i uczyłam się chyba 4 tygodnie.
0: Deszcze niespokojne, to z 4 pancernych.
1: No, ale do tego też wzięłam logopedę, żeby ładnie śpiewać dla państwa po polsku.
0: No i to się chwali.
1: No, dziękuję bardzo.
0: To się chwali, naprawdę. Ja pamiętam, jak kiedyś się spotkaliśmy, to Keira prawie po angielsku tylko mówiła. No, naprawdę.
1: No.
0: Zapraszamy do głosowania. Teraz Dawid Kwiatkowski i Margaret. Powodzenia życzymy.
1: Dziękuję bardzo.
2: Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: nie ma miejsca jak dom, czyli Mrozu, znany i lubiany wszystkim słuchaczom, który może być wyżej, ale to musicie głosować. Radio ZPL, Zakotka Radio i lista Lubię To. W przyszły piątek nowa płyta Mroza. Wszystko, czego chciałem, widziałem, że przepiękne wydania przygotował, takie kolekcjonerskie również. Jeśli chodzi o miejsce pierwsze, to płyta Niespodzianka czeka. Tytuł jest powiązany z datą 22 września. I już mówiłem, że to jest śpiewający duet i producent. 321-321-321. Kto jest na miejscu pierwszym, z jakim otworem? Dzwońcie śmiało. Na czwartym za chwilę Dub Dogs, Fezo, Zark. How does it feel?
1: Radio Z i już. Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
2: Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny!
6: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z ruszyła kolejny raz podbijać Polskę. Jedziemy do Was i nie jedziemy z pustymi rękoma. Już jutro widzimy się w Ciechanowie na Zielonym Targu. Mamy dla Was tysiące pysznych śniadań i dziesiątki porannych atrakcji. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z.
7: Na trasę śniadaniową z Radiem Z zaprasza jej sponsor. OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich.
8: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo Małopolskie.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień. Tuszy za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
14: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
15: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
14: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda.
17: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20.40 w TVP2 i TVP VOD.
18: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
19: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
20: Po reklamie.

How Does It Feel, New Order kiedyś tak pięknie śpiewali. Dub Dogs, Fez Ozark, miejsce czwarte listy, lubię to w Radiu Z. Płyta niespodzianka czeka. Dzwoncie 321-321-321. A my gramy Męskie Granie Orkiestra 2-6. I nareszcie dzisiaj na trzecim Azalia wrzuciła backstage ostatnich koncertów. Zobaczcie koniecznie. Ja się staram.

David Guetta, Alok, Stick Figure, Run, Run River, miejsce drugie listy, lubię to w Radiu Z, no David Guetta jak gra, to już naprawdę to są wielkie występy, niedawno zagrał w Niemczech, 75 tysięcy ludzi się zebrało, wyobraźcie sobie. Miley Cyrus jeszcze przed miejscem pierwszym, Bass Persuades, tak się nazywa nowość od niej.

0: Reklama.
1: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z ruszyła kolejny raz podbijać Polskę. Jedziemy do Was i nie jedziemy z pustymi rękoma. Już jutro widzimy się w Ciechanowie na Zielonym Targu. Mamy dla Was tysiące pysznych śniadań i dziesiątki porannych atrakcji. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z.
0: Na trasę śniadaniową z Radiem Z zaprasza jej sponsor OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich.
2: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo małopolskie.
3: Alter Art przedstawia LP w Polsce. Charyzmatyczna amerykańska artystka wystąpi 17 listopada w COS Torwar w Warszawie, grając zarówno utwory z nowego albumu Room 12 oraz przełomową płytę Lost on You w całości. Bilety dostępne na alterart.pl. Patron medialny Zwierciadło. Poleca Radio Z.
4: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj.

0: jutro o 20.40 w TVP2 i TVP VOD.
1: Po reklamie.
2: Tu Radio Z, dobry wieczór. W czwartek 10 września czas na najnowsze wiadomości. Rafał Piech już w studiu.
3: Koniec śledztwa w sprawie rakiety, która rok temu uderzyła w dom na Lubelszczyźnie. Po serii seksualnych skandali diecezja sosnowiecka apeluje do ofiar. Sanepid ostrzega mieszkańców Sandomierza. Woda z kranu nie nadaje się do picia. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie zniszczenia domu w Wyrykach Woli na Lubelszczyźnie. Chodzi o sytuację dokładnie sprzed roku. W trakcie wtargnięcia w polską przestrzeń powietrzną rosyjskich dronów na dom spadła rakieta, która neutralizowała zagrożenie. Śledczy stwierdzili, że wojsko działało zgodnie z przepisami. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
4: Prokuratura ustaliła, że działania wojskowe zostały podjęte w ramach przysługujących im uprawnień i zgodnie z procedurami, mówi Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie.
5: A do zniszczenia mienia doszło w wyniku nieszczęścia. Szczęśliwego zbiegu okoliczności, który był niezamierzonym skutkiem.
4: Prokurator podkreśla, że wojsko miało więc prawo, a nawet obowiązek wystrzelić rakietę, kiedy na Polskę leciały drony. Taka była też decyzja dowódcy. Zachowanie żołnierzy nie było więc przestępstwem. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
3: W wyniku nalotu dronów nikt nie odniósł obrażeń. Tymczasem rośnie skala rosyjskich prowokacji w Europie Środkowo-Wschodniej, ostrzega wicepremier i minister obrony narodowej. Według Władysława Kosiniaka-Kamysza doświadczają ich głównie Polska, państwa bałtyckie, a ostatnio także Niemcy.
6: Ataki hybrydowe charakteryzują się tym, że nie ma tutaj czołgów przy samej granicy, nie ma armatochaubic, ale jest wynajęty agent za 3, 4, 5 tysięcy dolarów, który ma podpalić miejsce, w którym jest produkowana amunicja na przykład. Często są wykorzystywani do tego obywatele innych państw niż Federacja Rosyjska.
3: Szef MON ostrzega przed rosyjską dezinformacją w mediach społecznościowych, którą nazywa najgroźniejszą bronią w naszym regionie. Diecezja sosnowiecka przeprasza za krzywdy wyrządzone przez księży. To reakcja m.in. na wczorajszy wyrok 14 lat więzienia dla Jacka K., oskarżonego o molestowanie dzieci. To kolejny duchowny tej diecezji skazany za przestępstwa seksualne, a na wyroki czeka jeszcze kilku innych. Biskup sosnowiecki apeluje do ofiar, by nie bały się zgłaszać do kurii. No, o czym więcej nasz reporter Szymon Kastelik.
7: Diecezja sosnowiecka po serii skandali zamierza oczyścić swoje struktury. Od miesięcy zajmuje się tym świecka komisja, która wykazała już liczne przestępstwa i ujawniła ich sprawców. Kuria wypłaca również zadośćuczynienia, mówi rzeczniczka diecezji Dominika Bem.
8: Kilkakrotnie zapraszaliśmy też osoby skrzywdzone do kurii, żeby usłyszeć, czego potrzebują.
7: Kuria zapewnia, że na bieżąco współpracuje z prokuraturą, przekazuje jej informacje i udostępnia archiwa potrzebne do prowadzonych śledztw. Szymon Kastelik, Radio Z.
3: W Sosnowcu wskazano już 23 księży, którzy mogli wykorzystywać dzieci. Woda w Sandomierzu i okolicach całkowicie niezdatna do spożycia. To po wykryciu w wodociągu bakterii kałowych. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert do mieszkańców na terenie powiatu sandomierskiego. Obowiązuje zakaz picia wody, używania do mycia, kąpieli czy przygotowywania posiłków. Nadaje się tylko do spłukiwania toalet. W 8 punktach rozstawiono beczkowozy. Kraków będzie gospodarzem Mistrzostw Świata w ampfutbolu kobiet. To odmiana piłki nożnej przeznaczona dla osób po amputacji kończyny. Turniej odbędzie się we wrześniu przyszłego roku. Weźmie w nim udział 16 reprezentacji, mówi Mateusz Widłak, prezes Polskiego Związku Ampfutbolu.
9: Teraz tutaj będziemy gościć u siebie drużyny z 16 krajów, z różnych kontynentów, z Afryki, z Azji, Europy, Ameryki Południowej, Północnej. No i nasze dziewczyny, które są jednymi z najlepszych na świecie i liczymy, że zobaczymy duże emocje, że będzie wsparcie polskich kibiców.
3: To będzie drugi kobiecy mundial w ampfutbolu w historii. 2 lata temu w Kolumbii reprezentacja Polski wywalczyła brązowy medal. A obok mnie w studiu pojawił się Marcin Powideł.
10: Dzień dobry, dobry wieczór.
3: No, dobry wieczór, to oznacza jeszcze więcej wiadomości sportowych.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Pewne zwycięstwo naszych siatkarzy na inaugurację Mistrzostw Europy. Polacy, którzy bronią tytułu, pokonali w Sofii Portugalię 3-0 w setach do 12, 18 i 20.
12: Najważniejsze było to, że nie daliśmy się Portugalii rozwinąć. Od samego początku byliśmy skoncentrowani, chociaż na pewno popełniliśmy kilka prostych błędów, ale tak mówię, najważniejsze, że wygraliśmy.
11: Mówił atakujący naszej kadry Bartosz Bołądź. Kolejny mecz biało-czerwonych w sobotę z reprezentacją Izraela, która mierzy się właśnie z Ukrainą i jak na razie przegrywa 1-2. A remisem 1-1 zakończyło się spotkanie Chicago Fire z Interem Miami. Pojedynek na stadionie Soldier Field obejrzało 60 tysięcy widzów. Prowadzenie strażakom pięknym strzałem dał Robert Lewandowski. W drugiej połowie wyrównał Casemiro po asyście Leo Messiego. To 6. bramka lewego w MLS. U nas w PKO Ekstraklasie posadę trenera piłkarzy Widzewa stracił Aleksander Vukovic. Serb rozstał się z zespołem na 3 dni przed ligowym klasykiem z Legią. Szkoleniowiec, który wiosną uratował drużynę przed spadkiem, popadł w niełaskę w obecnym sezonie, w którym Łodzianie odnieśli tylko jedno zwycięstwo w 7 dotychczasowych spotkaniach.
0: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
2: Dzień pogodowo może taki sobie, przynajmniej w niektórych częściach kraju, ale za to wieczór spokojny, pogodny i nawet ciepło, bo za godzinę na termometrach od 11 stopni w Suwałkach, przez 12 w Szczecinie, 15 nawet w Warszawie i Lublinie i to będzie ten najwyższy wynik, na który możemy liczyć dzisiaj wieczorem.
0: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
13: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
2: 5 minut po 20 program Lubię To, w którym za chwilę zajrzymy do Energylandii. Tam uroczysta premiera filmu 100 dni, Misja Zeus. Jesteśmy na miejscu, więc nasłuchujcie. A to Wham, Wake Me Up Before You Go Go.

0: Let Her Go, Passenger w Radiu Z, 16 minut po 20. Wyjątkowy dzień, 10 września, wyjątkowy, bo w Zatorze, gdzie mieści się Energylandia, odbywa się uroczysta premiera filmu 100 dni Misja Zeus. No w zasadzie przedpremiera, aż chciało się powiedzieć, taka prapremiera. No i Magda Barczyk jest na miejscu i łapie gwiazdy. Halo, halo.
1: Bartek Świeży razem z nami, tuż przed premierowym pokazem filmu 100 dni Misja Zeus. Cześć.
2: Cześć, dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Tutaj się trudno jest do ciebie w ogóle nawet dostać na tym czerwonym dywanie, bo co chwilę ktoś podchodzi. Zdjęcie, autograf, jak ty się tu odnajdujesz dzisiaj?
2: Jest bodźcująco, jest szokująco, ale kurczę, kocham to i jestem wdzięczny za to, że to tak wszystko wygląda.
1: Czy są emocje w związku z tym, że to jest już kolejny raz, czy raczej podchodzicie z luzem?
2: Są emocje związane z tym, że no nadal nam bardzo zależy, żeby był tak dobry odzew jak w pierwszej części. Mimo wszystko jakoś nie odczuwam stresu. Bardziej czuję właśnie wdzięczność, ekscytację i po prostu nie mogę się doczekać, aż w końcu zobaczę film.
1: No właśnie, słuchaj, tutaj są absolutnie setki młodych ludzi, którzy was zaczepiają, proszą o wspólną fotę. Ty czujesz ten wielki fan, który oni też mają, no i to wielkie wsparcie od nich.
2: Tak, tak, no jakby wydaje mi się, że gdyby nie oni, po pierwsze nas by tu nie było, po drugie nie byłoby takiego wielkiego eventu, jakby to, że tak dużo osób przyszło, daje nam znać po prostu, że mamy oddaną rzeszę fanów i po prostu jestem bardzo wdzięczny.
0: Co za szaleństwo, no jest bodźcujące, jak to powiedział, dobre określenie. Magda kręci się po obiekcie i jeszcze do niej wrócimy w tej godzinie.

0: Sonic i Sky w Radiu Z, 25 minut po 20 w czwartek 10 września. 100 dni Misja Zeus to jest film, który jest stworzony głównie przez influencerów, ale nie tylko, bo pojawiają się w nim też gwiazdy, gwiazdy aktorstwa polskiego, które wielokrotnie oglądaliście na wielkich ekranach. Między innymi Cezary Pazura, który teraz z Magdą Barczyk w Zatorze w Energylandii.
1: Cezary Pazura razem z nami. Dzień dobry, panie Czarku.
2: No dzień dobry, witam serdecznie.
1: Ale się czerwony dywan trafił, co? Z takimi okrzykami.
2: Powiem szczerze, że to jest najdłuższy czerwony dywan w moim życiu.
1: I jaki głośny.
2: Tak, ale najzabawniejsze jest to, że wszyscy znają wszystkich, a ja to tak nie za bardzo.
1: No to pogadajmy o tym, dlaczego my w ogóle tutaj dziś jesteśmy. Premiera filmu 100 dni Misja Zeus. Jak się pan czuł z tymi młodziakami na planie?
2: Bardzo dobrze. Poza tym na planie jest inaczej niż na premierze. Na planie jest ciężka praca, jest koncentracja i wszyscy naprawdę ciężko pracują, a każdy w kontrakcie ma 12 godzin. To nie jest łatwo.
1: Przechodząc tutaj po tym czerwonym dywanie, czuje pan tę młodą energię ludzi, którzy są absolutnie zafascynowani tymi młodymi, z którymi pan pracował na planie?
2: Tak, to niesamowite jest, bo ja, wie panie, jestem, sam jestem youtuberem, ale tutaj widzę, jakie oni mają zasięgi. To dopiero widać namacalnie. Ja się cieszę, że taki pomysł się trafił, no bo gdzie te dzieciaki mogą zobaczyć na żywo swoich idoli, prawda? I jednak ta idea, żeby to zrobić w Zatorze, w Energylandii, to jest coś fenomenalnego. Jeszcze pogoda nam dopisała, a w nocy padało. Także cieszę się. Ja założyłem podkoszulek, bo mówię, zmarznę, ale może nie.
0: Cezary Pazura, przygotowany na każdą okoliczność. A już jutro w kinach oficjalna premiera filmu 100 dni Misja Zeus, więc wybierajcie się. Radio Z.
3: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki. Reklama.
4: Alterart przedstawia LP w Polsce. Charyzmatyczna amerykańska artystka wystąpi 17 listopada w COS Torwar w Warszawie, grając zarówno utwory z nowego albumu Room 12 oraz przełomową płytę Lost on You w całości. Bilety dostępne na alterart.pl. Patron medialny Zwierciadło. Poleca Radio Z.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo,
6: ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Doskonale. Kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
13: Dużo dobre.
14: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola Zero Cukru i Sprite. Tylko 7,49 za 2 litry. A polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99. Aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
15: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: 18,47, 12.
16: Co liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto.
16: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
17: To ja też chcę.
16: 24, 30.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.

Chico, DJ Godza, Jason Derulo, Melody, czyli wakacyjny hit z listy Lubię To w Radiu Z. A teraz propozycja, która ma szansę zawojować listę późnym latem, już wczesną jesienią w zasadzie, bo to już za chwilę. Mrozu, Kasperczyk, Wszystko czego chciałem. Propozycja do listy, a bracia Kasperczyk kilka dni przed wydaniem tego numeru dostali złotą płytę za album Wszyscy Jesteśmy Kasperczyk. Także dzieje się u nich. Radio Z.pl, zakładka radio, lista Lubię To i głosujecie. Między innymi na ten utwór.

0: Wilki jakieś. Power over me. Dermot Kennedy w Radiu Z, 18 minut do 21. Program Lubię To. Wiem, że lubicie piłkę nożną, więc to też ważny temat. No, normalnie w czwartki to Liga Europy gra. Czy tam Liga Konferencji również, tak? Patrzę na wydawcę, kiwa głową, potwierdza, wielki fan piłki nożnej. Ale dzisiaj mamy też Ligę Mistrzów, nietypowo. To jest pierwsza kolejka. No, sporo tych drużyn. My będziemy tak patrzeć ciepło na spotkanie Manchester United na Old Trafford z Sabah Baku. Zastanawialibyście pewnie się, dlaczego? Czy tutaj jesteśmy wielkimi fanami w Radiu Z Manchester United albo Sabah Baku? Nie, ale w Sabah Baku gra Polak, Tymoteusz Puchacz. Pamiętacie takiego piłkarza z reprezentacji Polski? Taki całe rękawy wytatuowane. To właśnie ten, wielu go skreśliło. A on będzie grał w Lidze Mistrzów. Spełnia swoje wielkie marzenie. Myślę, że reprezentacja otworzy też przed nim swoje wrota już niebawem, bo czekają nas mecze pod koniec września.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: 18, 47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
4: To ja też chcę.
3: 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: jak Alfabet Radia Z, G jak Gen Z albo I jak Influencer.
1: Jedna z najpopularniejszych internetowych ekip w Polsce będzie gościem najfajniejszego radia w kraju.
0: No i moim. Specjalnie dla Was sprawdzimy, co tak naprawdę kryje się pod literami alfabetu w ich świecie.
1: Już w najbliższą sobotę od 13 wspólnie przejdziemy przez Alfabet Gen Z w Radiu Z. Norbert Binkowski, zapraszam.
2: Reklama. Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
3: Dzień dobry! Czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Doskonale! Kupujemy!
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie!
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Szykujemy skoki.
7: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
8: To dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
9: Świat Ciebie potrzebuje.
8: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września. Poleca Radio Z.
10: Chcę rzucić palenie.
11: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
14: Desmoxan. I już nie palisz.
15: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
16: W Media Ekspert wyprzedaj.

0: trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
3: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: 18, 47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji.

0: kumulacji aż 25 milionów złotych.
1: To ja też chcę.
0: 24-30.
2: A teraz Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.
4: Czwartkowy wieczór spędzacie z Radiem Z. Już czas na najnowsze wiadomości. Rafał Piech przy mikrofonie, posłuchajmy.
5: Od północy protest maszynistów, pasażerów kolei czekają duże utrudnienia. Poznań, Wrocław, Szczecin. Amerykanie wybierają miejsce pod stałą wojskową bazę. Ziemniaki na wagę złota, susza i upały dziesiątkują plantacje w Polsce.
4: 21.
5: To będzie wyjątkowo trudny piątek dla pasażerów kolei. O północy rozpocznie się protest maszynistów. Chcą zwrócić uwagę na problemy z bezpieczeństwem po ostatniej fali groźnych wypadków. Dlatego pociągi mają zwalniać do 20 km na godzinę na każdym przejeździe kolejowym. Protest zakończy się jutro w południe. Kolejowe spółki szykują się na utrudnienia. Pasażerowie mogą zwrócić bilet na przejazd w piątek bez odstępnego. Wszyscy przewoźnicy będą uznawali nawzajem swoje bilety. Przygotowana będzie zastępcza komunikacja autobusowa, choć odwołań pociągów w całych relacjach ma nie być. Szykowany jest inny sposób, mówi szef PKP Intercity Janusz Malinowski.
6: Kazus takiej linii kolejowej na przykład pomiędzy Krakowem a Zakopanem, gdzie jest 17 przejazdów i tam mogłyby powstawać na przykład bardzo duże opóźnienia, to będziemy po kolejarsku, powiem, obracać pociągi w Krakowie, a dalej zabezpieczać komunikację zastępczą, żeby minimalizować opóźnienia.
5: Podobnie może być także na przykład między Białymstokiem a Suwałkami czy Lublinem i Hrubieszowem. Wcześniej związkowcy chcieli prowadzić swoje protesty przez cały piątek, ale po rozmowach z ministerstwem ostatniej szansy zgodzili się skrócić czas o połowę. Ważą się losy stałej bazy amerykańskich żołnierzy w Polsce. Delegacja z USA odwiedza różne proponowane lokalizacje, na przykład Wrocław, Poznań, Powic, ale też Szczecin. Ostateczna decyzja zależy od amerykańskiej strony. O szczegółach reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
7: Taka stała baza kosztować nas będzie kilkanaście miliardów złotych.
8: My zyskujemy bezpieczeństwo, ale bezpieczeństwo, jak wszystko na tym świecie, kosztuje.
7: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz wskazuje, że wysoko oceniany przez Amerykanów jest Wrocław, a to z powodu rozbudowy możliwości wojskowych lotniska.
8: To jest ważny argument, powiem szczerze, dla strony amerykańskiej, ale to jest ich decyzja, my pokazujemy nasze możliwości.
7: Ważne będzie też zaplecze i oferta dla rodzin amerykańskich żołnierzy. Grażyna Wiatr, Radio Z.
5: Decyzja Amerykanów w sprawie bazy ma zapaść w tym roku. Chodzi o kontyngent kilku tysięcy żołnierzy. Europę czeka największy od lat kryzys ziemniaczany. Po zeszłorocznej nadprodukcji rolnicy zasadzili mniej warzyw. Z kolei w tym roku ogromna susza i upały dosłownie ukisiły sadzonki we Francji czy w Hiszpanii, gdzie ceny już są rekordowe i powoli zaczyna brakować ziemniaków. O szczegółach reporter Radia Z, Mateusz Kasiak.
9: Ziemniaki są w tej chwili na wagę złota. Brakuje warzyw na frytki czy chipsy, mówi mi Gustaw Jędrejek, członek zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych.
10: Tam muszą być ziemniaki duże, bardzo ładne, właściwie bez żadnych plamek na skórce.
9: Nie lepiej jest w Polsce, a wszystko przez pogodę, mówi mi Kamil Gongol, rolnik z gminy Łuszczowa na Lubelszczyźnie.
11: Zobaczy mam. Raz, dwa, niech będą cztery ziemniaczki. Są mniejsze, w zeszłym roku to było około 10 spod jednego krzaka.
9: To oznacza straty także finansowe. Mateusz Kasiak, Radio Z.
5: Eksperci szacują, że ziemniaki i produkty z nich w następnym roku mogą być nie tylko droższe, ale może być tych, iż ich za mało. Rekordowe lato w Polsce, jak wyliczył Główny Urząd Statystyczny, w te wakacje w obiektach noclegowych zatrzymało się aż 10 milionów turystów. Z kolei ponad 23 miliony pojechało gdzieś na jeden dzień. Większość turystów to krajowi, ale wśród nocujących 2 miliony to przyjezdni, mówi rzecznik GUS Krzysztof Jedlak.
12: Turyści zagraniczni najchętniej i najliczniej przybywają do nas z Niemiec, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Włoch, Stanów Zjednoczonych, Białorusi, Czech, Francji, Litwy i Holandii. I w przypadku kilku kierunków notujemy kilkunastoprocentowy wzrost ruchu.
5: Największa grupa odwiedziła podczas wakacji województwa mazowieckie, małopolskie i zachodniopomorskie. Najmniej zawitało do województwa opolskiego. A do nas zawitał Marcin Powideł.
13: Jestem.
5: No to zapraszamy na wiadomości
13: tak
5: sportowe.
13: Jest.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Zaczynamy od piłkarskiej Ligi Mistrzów. 2 z 6 dzisiejszych meczów już się zakończyły. W najciekawszym spotkaniu piłkarze Fenerbahce zremisowali w Stambule z AS Romą 1-1. Identyczny wynik padł w Eindhoven w starciu PSV z Szachtarem. Przed chwilą rozpoczęły się pozostałe mecze. Bayern podejmuje rewelację poprzedniego sezonu. Bodo/Glimt, Pradze pojedynek Slavii z Lens, Como gra z RB Lipsk, a na Old Trafford rywalem Manchester United jest Sabah Baku. W azerskiej drużynie po raz od pierwszej minuty gra Tymoteusz Puchacz. Tymczasem następcą zwolniony zwolnionego dziś z Widzewa trenera Aleksandra Vukovića nieoficjalnie będzie Mateusz Stolarski, który jeszcze niedawno z powodzeniem prowadził Motor Lublin. Prezentacja nowego szkoleniowca Łodzian na jutrzejszej konferencji prasowej poprzedzającej niedzielne spotkanie przy Łazienkowskiej z Legią. A jutro i w sobotę na Stadionie Narodowym wielki finał sezonu Red Bull Drift Masters. Finałowa impreza najsilniejszej driftowej Ligi Świata już po raz czwarty zagości w Warszawie. Tym razem dodatkową atrakcją będzie udział w wydarzeniu bolidów Formuły 1, które rywalizować będą na płycie stadionu. Radio Z także tam będzie.
4: A co jutro w pogodzie? Deszczowo na południu kraju. Opole, Katowice, Kielce, Lublin, Kraków, Rzeszów i Zakopane. To Was w szczególności dotyczy i Waszych okolic. W pozostałych miejscach, no może lekko zachmurzone to niebo, ale i słońce jakieś powinno się momentami przebić. I na termometrach od 12 do 20 stopni. Tutaj mogłoby być lepiej.

Sana, Hit EP i TD w Radiu Z, kwadrans po 21. 10 października, czyli równo za miesiąc, 10 edycja roztańczonego narodowego, jubileuszowa. Najwspoprowadzącym imprezę będzie Kamil Baleja z Radia Z. Po raz pierwszy też to wydarzenie będzie można oglądać w telewizji w spektakularnej formule sceny 360 stopni, otoczonej przez blisko 50 tysięcy widzów. No i na jednej scenie spotkają się największe gwiazdy, m.in. Andrzej Piaseczny, Golec Orkiestra, Maryla Rodowicz czy Roxy, ale będą też międzynarodowe akcenty, takie jak na przykład udział Gypsy Kings. Pamiętacie Volare? No to przypomnijmy sobie to w Radio Z. Radio Z i już. Penso con sueño para

0: Timbaland, Carrie Hills on the Way I Are w Radiu Z, to za chwilę Jam i naiwne pytania. Później jeszcze propozycja do listy Karol G i Bruno Mars, Steel.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Prawda? Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
8: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
9: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
8: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
8: Aflofa.
10: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
11: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
10: Kto? No wiadomo.
11: Ci panowie z Media Expert.
12: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Sąsiadko, witam.
14: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
13: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
15: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
14: Sylwester, mój kicić wrócił.
13: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
14: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
15: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
16: Dużo dobre.
17: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
18: Kategoria trawienie.
19: Po jednej nutce.
18: Ciężko na żołądku.
19: A teraz?
18: Uczucie pełności.
19: Dobrze, i ostatni.
18: Gazy.
19: Świetnie, a co można na to zaradzić?
18: Najlepiej zastosować Travisto.
20: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
21: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
22: 18,47,12.
23: Co liczysz?
22: Liczę na szczęście w Lotto.
23: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
22: To ja też chcę.
23: 24,30.
24: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
25: Po reklamie.
26: Radio Z. Muzyka numer 1.

Trustful, Pink w Radio Z. Sporo się u niej dzieje w ciągu ostatnich 12 miesięcy, to trzeba przyznać. Między innymi przeszła operację kręgosłupa, wszczepiono jej dwa sztuczne dyski w odcinku szyjnym. Później zadebiutowała jako gospodyni Tony Awards, czyli wręczenie tych słynnych nagród. No a później pojawiły się też kontrowersje polityczne, internetowa burza. No ale powrót na listy przebojów to też było coś z jej udziałem, bo okazuje się, że utwór zyskał drugie życie, Just Give Me A Reason. Ten, właśnie ten utwór z Nate'em Lewisem, który gramy w Radiu Z. No i on na platformach streamingowych całkiem nieźle sobie radzi. Podobno Pink w związku z tym zaczęła pracę nad nowym albumem. To czekamy na nowości, a teraz gramy Karol G, Bruno Mars i Still. No, Bruno Mars akurat niedawno wydał świetny album.

Lady Gaga, Poker Face w Radiu Z. Słuchajcie, wczoraj odbyła się konferencja Apple'a. No, sporo ludzi na świecie zerka w tym kierunku i sprawdza te nowości. No, niektórzy mówią, że tu wielkich rewolucji nie było, bo no, tylko na przykład zmieniły się kolory nowego iPhone'a. Tak mówią złośliwi, no ale Apple podobno próbuje słuchać nas, słuchać użytkowników swoich telefonów. Podobno w najnowszym smartwatchu będzie mógł nas słuchać i prowadzić notatki z naszych rozmów. Także no, zawsze byliśmy gdzieś tam inwigilowani, ale teraz ciekawe, co oni później zrobią z tymi rozmowami. Swoją drogą to mogą być bardzo ciekawe, na przykład historie, jakieś takie towarzyskie, zasłyszane. Nie wiem, czy chcieliby usłyszeć to moje. Obejmuję noce, Jonathan Liwka i PZ w Radiu Z teraz. Za chwilę też Krzysztof Krawczyk.

0: Dębiszewski?
1: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
14: 18,47,12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
15: To ja też chcę.
14: 24,30.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Po reklamie.
17: Zbliża się 22. Czas na najnowsze wiadomości w Radiu Z. Te przygotował i przedstawi Rafał Piech.
18: Najgorętszy miesiąc w historii, takiego sierpnia nie było nigdy. Kierowcy w Krakowie omijają progi zwalniające w miejscu tragedii na Solnej. Trójmiasto, Kopernik, Wałęsa i Lewandowski. Posłuchajcie, jak wygląda drugi

0: spot promujący Polskę.
1: 22.
0: Sierpień był najgorętszym miesiącem w historii pomiarów na świecie. Temperatury znacznie przekroczyły krytyczny poziom globalnego ocieplenia. Cała Ziemia, a szczególnie północna półkula, przeżyły najgorętsze lato w dziejach, poinformowało Europejskie Obserwatorium Klimatyczne Copernicus. Ze szczegółami reporter Radia Z, Krzysztof Grzędzielski.
2: Na tak duże ocieplenie wpłynął najbardziej człowiek, a dokładniej spalanie paliw kopalnych jak węgiel czy ropa generujące gazy cieplarniane. Wartości na słupkach rtęci podkręcało także El Niño, czyli zjawisko utrzymywania się wysokich temperatur wody, co wpływa na globalną temperaturę. I tak sierpień był już o niemal 2 stopnie Celsjusza cieplejszy niż w epoce przedindustrialnej. Za nami też 8 najgorętszych miesięcy w historii pomiarów i najgorętszy dzień w dziejach światowych mórz i oceanów, który odnotowano 22 sierpnia. Sierpień był też jednym z 2 najgorętszych miesięcy w historii pomiarów w Europie Zachodniej.
0: Według ekspertów upały i susze sprzyjają pożarom i będą stawać się coraz bardziej ekstremalne bez ograniczenia emisji CO2. Są polityczne pytania i wciąż wiele niewiadomych w związku z zapowiadaną reformą ochrony zdrowia. Rządowe projekty według planów miały być już w parlamencie, a tymczasem dopiero są na Komitecie Stałym Rady Ministrów. Rzecznik PiS-u Rafał Bochenek kreśli więc scenariusz, że to wszystko jeszcze potrwa.
3: Ja pracowałem w rządzie, wiem, ile trwa wypracowywanie rozwiązań na Komitecie Stałym, różnego rodzaju uwag, nieścisłości czy pogodzenia przepisów pomiędzy resortami, wypracowywanie takich rozwiązań, które będą akceptowane przez również inne resorty. To jest jeszcze naprawdę długa droga, bym powiedział, przez mękę.
0: Tym bardziej, że w propozycjach resortu zdrowia pojawia się też kontrowersyjny pomysł, by przepisy dotyczące limitów wynagrodzeń medyków weszły w życie dopiero od 2028 roku. Progi zwalniające do poprawki będą zmiany na ulicy Solnej w Krakowie. To w tym miejscu kilka tygodni temu rozpędzony samochód wpadł na chodnik i potrącił dwoje rodziców z dzieckiem. Władze miasta zamontowały 2 progi zwalniające po jednym na każdym pasie, ale odległość między nimi jest na tyle duża, że kierowcy jeżdżą środkiem, mówi Maciej Fijak z Ruchu Miejskiego, Akcja Ratunkowa dla Krakowa.
4: No niestety jak zwykle wszystko jest postawione na głowie. Działania miasta są absolutnie iluzoryczne i takie na pokaz po prostu. One nie rozwiązują w zasadzie niczego. Byle wysłać komunikat do mediów, zrobić zdjęcia i sprawa załatwiona.
0: To nie jest wina urzędników, odpowiada Michał Mikołajczyk z Urzędu Miasta.
5: Patrząc się, że tam mamy progi zwalniające i linię podwójną, a osoby, które przejeżdżają przez linię podwójną, łamią przepisy. No więc tutaj mówimy o czymś nagminnym. I niestety musimy dodać słupki, no i te słupki będą.
0: Te gumowe słupki między programami mają się pojawić w przyszłym tygodniu. Nowy spot promujący Polskę zyskuje rozgłos w internecie. Tylko chyba nie taki, o jaki chodziło twórcom. Wcześniej kontrowersję wzbudził klip przedstawiający w 30 sekund Warszawę. Teraz akcja dzieje się w Trójmieście. Co jest w tym spocie i jakie zarzuty padają wobec niego? O tym reporter Radio Z, Maciej Bąk.
6: I'm Nicolaus Copernicus.
7: Kojarzony zwykle z Toruniem, wybitny astronom Mikołaj Kopernik stoi nad Zatoką Gdańską pod wyjątkowo zachmurzonym niebem. Tak zaczyna się spot, w którym poszczególne ujęcia, włącznie z tym z Lechem Wałęsą, trwają po ułamku sekundy.
8: No może faktycznie troszeczkę był momentami chaotyczny. Nie do końca wiadomo, co jest akurat na ekranie.
9: Był Kopernik, był Lewandowski.
10: No może być, ale mogłoby być lepsze.
7: Internauci są bardziej bezlitośni. Zarzucają twórcom brzydkie barwy, brak pomysłu i banalne hasło, używane już choćby przez sieci sklepów.
11: Można nie expected.
7: Wkrótce premiera klipu z Krakowem w roli głównej. Trójmiasto, Maciej Bąk, Radio Z.
0: Kampania realizowana przez Polską Organizację Turystyczną ma budżet 7 milionów złotych i potrwa do końca roku. A teraz w Radiu Z wiadomości sportowe i Marcin powita.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Tymoteusz Puchacz gra na Old Trafford. Jego Sabah Baku debiutuje w Lidze Mistrzów, ale jak na razie nie jest to debiut na miarę marzeń. Zespół Polaka przegrywa do przerwy z Manchesterem United 0-3. 2-0 prowadzi Como z RB Lipsk. Po 45 minutach bez goli w Monachium i Pradze Bayern gra z rewelacją poprzedniego sezonu Bodeglimt, a Slavia podejmuje Lens. Podziałem punktów zakończyły się już mecze w Stambule i Eindhoven, Fenerbahce, Roma i PSV, Szachtar 1-1. Za to pewne zwycięstwo odnieśli dziś w Sofii nasi siatkarze, którzy na inauguracji Mistrzostwa Europy pokonali 3-0 Portugalię w setach do 12, 18 i 20.
14: Podobała mi się fajna hala. Nawet się nie spodziewałem, że tylu Polaków, kibiców naszych będzie na trybunach, więc możemy im tylko za to podziękować. Najważniejsze było to, że nie daliśmy się Portugalii rozwinąć.
13: Mówił atakujący naszej reprezentacji Bartłomiej Bołądź. Kolejnym rywalem biało-czerwonych w sobotę będzie Izrael, który przegrał dziś 1-3 z Ukrainą.
1: jutro już piątek, później weekend. No to sprawdźmy prognozy na ten weekend. Sobota z deszczem, przelotnym deszczem, gdzie nie gdzie. Na Wielkopolsce, ale też w okolicach Koszalina. Może też pokropić na Podkarpaciu. Sprawdzam niedzielę. W niedzielę deszczowo na północy i na ścianie zachodniej Polski. Temperatury takie, no nieco powyżej 20 stopni. Bywało lepiej. Survivor, Eye of the Tiger w Radiu Z. Mateusz Ptaszyński. Hej ponownie, to jest program Lubię to w Radiu Z.

0: Yeah.
1: Yeah, Gym Class Heroes w Radio Z i Adam Levine, Stereo Heart. Tak właśnie gramy. Słuchajcie, no Donald Trump rzuca obietnicami wyborczymi. Zapowiedział $5,000 dla każdego Amerykanina, jeśli republikanie otrzymają władzę w kongresie. No można powiedzieć, że po prostu płaci ludziom za głosy. I robi to wprost. Nie owija w bawełnę. To nie jest jakieś 500+, 800+. Czy tak jak słyszałem ostatnio, były wiceminister rodziny proponuje 100 tysięcy złotych na dziecko. Tak, za każde dziecko można byłoby dostać 100 tysięcy złotych, które przeznaczylibyśmy na wkład własny, przy kupnie mieszkania, albo remont nieruchomości, albo na materiały budowlane. My to robimy w białych rękawiczkach. Tam ta kiełbasa wyborcza, no jest naprawdę, nie dość, że tłusta, to jeszcze podana bez osłonki.

0: Reklama. Pan Rębiszewski?
1: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
0: Po reklamie.

Ava Max i Torn w Radiu Z, 25 minut do 23. Ja wiem, że ta historia zabrzmi jak wymyślona przez prezentera radiowego, ale uwierzcie mi, to się wczoraj wydarzyło. Wczoraj po programie nieco zgłodniałem i w stolicy pod Pałacem Kultury są takie kultowe zapiekanki, takie wiecie, z czerwonej budki jak z lat 90. Nazywają się Lucy, są naprawdę kultowe i czekając na tę zapiekankę, chyba czekając po zamówieniu, usłyszałem, jak grupka młodych ludzi, no młodszych ode mnie na pewno, słuchała sobie piosenki i ja mówię, skąd ja znam tę piosenkę? A to był Kuba i chłopaki, także no, wasza kariera, chłopaki, naprawdę się rozkręca. Już jesteście po prostu wszędzie, nawet na ulicy was słychać. Wielkie gratulacje. Chłopaki, propozycja do listy Lubię to w Radiu Z. Jeśli nie wiecie, o jakiej piosence mowa, to posłuchajcie, może też będziecie ją grać znajomym. Chyba

Got You Love Ya, Sean Paul, Alexis Jordan w Radiu Z. O takiej piosenki jak z szatni piłkarskiej. Tak mi się jakoś kojarzą z tych różnych filmików, które widziałem w swoim życiu. No właśnie a propos piłki nożnej, to Liga Mistrzów gra, nawet w czwartek, bo tyle tych drużyn. No i my patrzymy w stronę meczu Manchester United, Sabah Baku, bo Tymoteusz Puchacz wrócił do gry i to od razu na Old Trafford w Lidze Mistrzów. No właśnie akurat są przy piłce, ale niestety 87 minuta i 4-0 wygrywa Manchester United u siebie. Jakoś mnie to nie dziwi. Damiano Dawid, też fan piłki nożnej w Radiu Z.

0: Tu Radio Z, czas na ostatnie czwartkowe wiadomości. Te do studia przynosi Rafał Piech, posłuchajmy.
1: Po wypadku na kolei politycy chcą zaostrzenia przepisów dla kierowców. Minister obrony ostrzega, rośnie skala rosyjskich prowokacji w Europie Środkowo-Wschodniej. Zajrzymy na stację paliw, tam diesel najdroższy w historii. Po tragedii na torach na Mazowszu rząd rusza z pilnymi pracami nad radykalnym zaostrzeniem prawa. Wśród propozycji utrata prawa jazdy na 3 miesiące za wjazd na przejazd kolejowy na czerwonym świetle, ale też bezwzględne więzienie za spowodowanie katastrofy. Marek Sawicki z PSL jest na tak i tłumaczy to używając mocnych argumentów.
2: Niestety na głupotę Polaków innego lekarstwa nie ma jak surowa kara. Surowa kara, czyli odpowiedzialność finansowa za lekceważenie przepisów.
1: Nieco mniej radykalny jest Rafał Bochenek z PiS-u.
3: My wszyscy musimy rzeczywiście przestrzegać tych przepisów, które już dzisiaj na pewno obowiązują. Natomiast ja nie wiem, czy takie ciągłe podkręcanie śruby i zaostrzanie przepisów do czego się doprowadzi. My dzisiaj powinniśmy skupić się na pewnej działalności też prewencyjnej.
1: Konkretne propozycje rząd ma przedstawić.

0: stawić w najbliższych dniach. Polska, kraje bałtyckie, a ostatnio Niemcy. Rośnie tam skala rosyjskich prowokacji. Według Władysława Kośniaka-Kamysza najbardziej niebezpieczną bronią, której używa dziś Federacja Rosyjska, są kłamliwe treści publikowane w mediach społecznościowych.
1: Jedna fałszywa informacja, wielokrotnie przekazana dalej, z serduszkami, które są przyklejone do tej informacji, jest tak niebezpieczna jak amunicja 155 mm, bo też może prowadzić przez to, że ktoś zostanie zwerbowany, ktoś umożliwi działanie sabotażowe, do nieszczęścia, do wybuchu, do podpalenia.
0: Szef MON potwierdził, że Polska szykuje kolejny pakiet pomocy dla walczącej Ukrainy. 10 zł za litr diesla to realny scenariusz, przyznają analitycy rynku paliw. Ceny już są na rekordowych poziomach, a czekają nas kolejne podwyżki. Z ekspertami rozmawiała reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
2: Scenariusz na najbliższe dni to kilkugroszowe podwyżki.
3: Z każdym dniem na stacji zapewne wyższe ceny.
2: Jak mówi mi Jakub Bogucki z epetrol.pl, na horyzoncie jest jednak i 10 zł za litr diesla, chyba że konflikt na Bliskim Wschodzie zostałby rozwiązany.
3: I jeszcze raz powtórzmy, że tego odwrócenia na razie w żaden sposób na horyzoncie nie widać, wręcz przeciwnie, mamy do czynienia z pogorszeniem sytuacji.
2: I widać, że rynek przygotowuje się na to, że będzie to trwać jeszcze długo. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Średnia cena oleju napędowego sięgnęło 8 zł i 75 groszy, jest najwyższą od 25 lat. Wojsko wykorzystywało AI w badaniach biologicznych. Jak poinformowała firma Anthropic, właściciel Clouda, zablokowała ona próby wykorzystywania jej sztucznej inteligencji do badań nad tworzeniem niebezpiecznych wirusów. Specjaliści musieli przerwać pracę w jednym z instytutów wojskowych, ponieważ nie byli w stanie wykluczyć ich militarnego przeznaczenia. W nowym raporcie firma ujawniła też inne nadużycia, w tym rosyjską propagandę polityczną oraz próby projektowania konwencjonalnej broni. Eksperci ostrzegają, że wykorzystanie zaawansowanej AI do dwuznacznych badań biologicznych staje się realnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Europę czeka największy od lat kryzys ziemniaczany. Ogromna susza i upały zrujnowały uprawy m.in. we Francji czy Hiszpanii. Nie lepiej jest w Polsce, mówi rolnik Kamil Gongoł naszemu reporterowi Mateuszowi Kasiakowi.
4: Mamy jeszczaka tegorocznego, proszę spojrzeć. No, uprzyjmy się, że 3-4 ziemniaczki w kalibrze jadalnym, reszty niestety nie mamy. Zdecydowanie będziemy mieć niższe plony przez suszę. Sytuację mogłyby jedynie uratować lipcowe opady, sierpniowe.
5: Jakiś grzyb na przykład na niektórych, czy choroba?
4: Część na pewno tutaj jest zaraza ziemniaczana, jednakże to już, wie pan, to już jest koniec wegetacji. To już nie ma o co walczyć, to trzeba myśleć o zbiorze.
0: Według ekspertów przez to już w następnym roku ceny ziemniaków i produktów ziemniaczanych mogą nie tylko być wyższe, ale też może ich brakować na rynku. Śmierdzący problem w Zabrzu na Górnym Śląsku. Miasto od lat walczy z nieprzyjemnym zapachem w centrum, ale w tym roku problem wrócił ze zdwojoną siłą. O szczegółach nasz reporter Szymon Kasteli.
6: Źródeł odoru jest kilka. Miejskie składowisko, prywatna instalacja przetwarzania odpadów i elektrociepłownia, też prywatna. Dziś właśnie na terenie elektrociepłowni prowadzono pomiary tak zwanym elektronicznym nosem, a prezydent Zabrza Kamil Żbikowski zapowiada, że do końca roku problem odoru zniknie z miejskiego składowiska.
7: Nie jesteśmy tego w stanie zrobić z tygodnia na tydzień, bo taka jest natura tych procesów.
6: Prywatne spółki odpadowe również zapowiadają hermetyzację swoich instalacji najpóźniej do 2028 roku. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: W Zabrzu powołano też specjalny zespół w tej sprawie. To będzie noc hitowych pojedynków na US Open. W półfinałach pań wystąpią 4 najwyżej rozstawione tenisistki światowego rankingu. Wielkoszlemowy turniej w Nowym Jorku śledzi dla Was specjalny wysłannik Radia Z, Mateusz Ligenza. Mateusz, może dojść do finału dwóch Amerykanek.
8: I na to liczy miejscowa publiczność. O 1:00 w nocy polskiego czasu Aryna Sabalenka zmierzy się z Jessicą Pegulą. Białorusinka ma pasę 18 kolejnych zwycięstw US Open. Może sięgnąć po trzecie turniejowe zwycięstwo z rzędu, a do tego jest podrażniona. W najnowszym zestawieniu ustąpi miejsca Kazaszce Jenie Rybakinie. Jestem przeszczęśliwa, że udowodniłam sobie, że mogę zdobyć tu klasycznego hat-tricka. Do tego jeszcze daleka druga, ale jestem gotowa do walki. A w drugim półfinale Rybakina zagra z faworytką gospodarzy Coco Gauff. Ten pojedynek rozpocznie się nie wcześniej niż o 2:30. Nowy Jork, Mateusz Gęza, Radio Z.
0: Przypomnijmy, Iga Świątek niestety odpadła w 1:08 finału. Na wiadomości o północy zapraszam już w imieniu Michała Krasuckiego.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: A dziś czeka nas pierwsza tak chłodna noc od dłuższego czasu, bo zaledwie 6 stopni. Tyle czeka nas w Zielonej Górze czy Olsztynie. 7 to Szczecin i Suwałki. Na 9 możemy liczyć w Warszawie. 10 to jest max. Tyle w Krakowie i Zakopanem. Zakopanem może jeszcze pokropić, więc jeśli nie lubicie deszczu, to wiecie, gdzie będzie padać. Sandra w Radiu Z, Mateusz Ptaszyński. Piękne dzięki za wspólny wieczór. Miłej nocy z Radiem Z.

0: Reklama. Pan Rębiszewski?
1: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Północ. Piątek, 11 września, Michał Krasucki. Dobry wieczór. Zapraszam na wiadomości Radia Z. Właśnie teraz rusza protest maszynistów. Zamiast doby ma trwać 12 godzin. Związkowcy dogadali się z Ministerstwem Infrastruktury i skrócą swoją akcję. Pociągi będą zwalniać do 20 km na godzinę na wszystkich przejazdach kolejowo-drogowych w kraju. To po wypadku w Sokolnikach Suchych koło Radomia. Po zderzeniu ciężarówki z pociągiem jedna osoba zginęła, a 8 wciąż jest w szpitalach. Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, Leszek Miętek, organizator akcji, nie potrafił określić, jaki będzie jej rozmiar i skutki, choć jego zdaniem maszyniści na pewno do protestu włączą się gremialnie.
1: Większość będzie stosowała, a ci, którzy nawet tego nie zastosują, no to przecież na kolei jeden pociąg jedzie za drugim. Jeżeli jeden wydłuży czas jazdy ze względu na mniejszą prędkość, to ten jadący za nim również ten czas jazdy wydłuży.
0: Całe szczęście, że akcja ma się zakończyć przed popołudniowym szczytem przewozowym. Niestety poranne opóźnienia i tak mogą dawać się we

0: Znaki na całej sieci kolejowej do końca dnia. Kolej przygotowuje się już do zaplanowanego protestu. Na tych odcinkach, gdzie przejazdów jest więcej, ruch pociągów może być w ogóle wstrzymany, a pasażerów będą tam przewozić autobusy. Bilety poszczególnych przewoźników mają być też honorowane we wszystkich składach wszystkich spółek. 3 miesiące bez prawa jazdy, a nawet 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Takie zaostrzenie przepisów po tragedii kolejowej w Sokolnikach Suchych zapowiada rząd. Jak jednak wskazuje Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP PLK, kary to nie wszystko. Trzeba je jeszcze skutecznie egzekwować. Pomaga w tym system Red Light, ale działa na razie tylko na 10 przejazdach i nie ma planów jego dalszej rozbudowy. Według Kiełczyńskiego już sama obecność systemu skutecznie odstrasza kierowców przed wjazdem na przejazd na czerwonym świetle.
1: Tutaj niestety, ale działa takie prawo nieuchronności kary, bo kierowca wie, że wtedy już ta kara rzeczywiście zadziała i wtedy kierowca rzeczywiście przestrzega prawa o ruchu drogowym. Wiedząc, że takie przejazdy są monitorowane.
0: W tym roku do lipca Red Light na 10 przejazdach zarejestrował 3800 wykroczeń. Wiceminister obrony zdradza możliwy termin decyzji dotyczący amerykańskich baz w Polsce. Amerykanie wizytują miejsca, które mogą być do tego przeznaczone. Największe szanse ma Zachód, okolice Poznania i Wrocławia, bo jak mówi w Radiu Z Stanisław Wziątek, wszystko co ma strategiczne znaczenie powinno być jak najdalej od wschodniej granicy. Minister Wziątek jest przekonany, że podjęcie decyzji będzie wiązało się z tym, jaki będzie wynik przeglądu wojsk amerykańskich w Europie.
2: Według informacji, które ze Stanów Zjednoczonych uzyskujemy, przegląd obecności wojsk amerykańskich w Europie powinien się zakończyć jesienią tego roku, czyli gdzieś mniej więcej do listopada. Jeśli będą to wyniki, które będą dawały satysfakcjonujące informacje do podjęcia tej decyzji, to koniec roku może być takim czasem na ostateczną decyzję dla Polski.
0: Dopytywany o to, ilu amerykańskich żołnierzy przyjedzie do Polski, wiceminister obrony odpowiada, że może to być od 3 do 5 tysięcy. Polska nie wyklucza przekazania Ukrainie kolejnych pocisków do Patriotów. W lipcu resort obrony potwierdził, że nasz kraj dostarczył Ukrainie 5 rakiet do amerykańskiego systemu wyrzutni. Pociski mogą być przekazane pod 2 warunkami, zdradził w Radiu Z wiceszef MON Stanisław Wziątek. Jakie to warunki? O tym nasz reporter Krzysztof Grzędzielski.
3: Po pierwsze, decyzja musi zapaść w gronie wszystkich sojuszników w ramach NATO. Po drugie, jak wynika z amerykańskich deklaracji, w sytuacji zagrożenia wszystkie inne rezerwy miałyby zostać skierowane do Polski, wyjaśnia wiceminister obrony Stanisław Wziątek.
2: Ukraina się zwraca o każdą pomoc. Oczekują po prostu każdej pomocy, łącznie z amunicją, ponieważ sami wyczerpali prawie wszystkie swoje zapasy.
3: Bez kolejnych dostaw wojskowego sprzętu i amunicji Ukraińców czeka wyjątkowo trudna zima. Krzysztof Grzędzielski, Radio Z.
0: Polska pracuje nad nowym pakietem pomocowym dla Ukrainy o wartości 50 milionów euro obejmującym sprzęt obrony powietrznej. ZUS pomaga kupić wyprawkę szkolną. Wnioski do programu Dobry Start można składać elektronicznie za pomocą aplikacji mZUS, mówi Małgorzata Korba z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
4: Prawidłowo złożone wnioski, które wpłynęły do ZUS do końca wakacji, zostaną rozpatrzone do końca września. Świadczenie wynosi 300 zł rocznie, przysługuje na każdego ucznia szkoły do ukończenia 20 lat, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością nawet nieco dłużej, do 24 lat.
0: Wnioski można składać do końca listopada. Coraz wolniej rosną ceny codziennych zakupów, jakie robimy w sklepach. W sierpniu zdrożały o 1,7%. W lipcu było to niemal 2%, a w czerwcu prawie 3%. Tak wynika z raportu UCE Research i Uniwersytetów WSB Merito. Nic nie zmienia się dla tych wszystkich, którzy spłacają kredyty zaciągnięte w złotówkach. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie, co oznacza, że główna stopa procentowa, stopa referencyjna, nadal wynosi 3,75%. Uwaga myślący o wypoczynku na Podkarpaciu. W poniedziałek rusza pierwsza tura programu Podkarpacki Czek Turystyczny. Można dostać 300 zł dopłaty do noclegów. Akcja zacznie się 14 września w samopołudnie na stronie czek.podkarpackie.travel. Naukowcy z Politechniki Poznańskiej badają sekretne życie pszczół. Wykorzystują do tego kamery, mikrofony i czujniki, które zamontowali w 3 ulach znajdujących się na dachu jednego z budynków uczelni. Na dach wraz z informatykiem z uczelni i jednocześnie opiekunem pszczół Marcinem Skrzyżewskim wybrał się nasz reporter Adam Kaźmierczak.
5: To, że mają państwo pszczoły i ule na dachu, to jest jedna sprawa. Dwa, to jest ten podgląd i podsłuch. Do czego on ma posłużyć?
6: To, co ja się nauczyłem przez to, że są te kamery. Była taka sytuacja, w momencie patrzę, a wszystkie pszczoły zaczynają zalepiać wejście do ula. I mówię, coś się dzieje. Wchodzę na tą stronę, tak zaczynam przeglądać te dane i patrzę, a w ulu jest bardzo wysoka temperatura. I one się tak naprawdę chłodzą. Zalepiają wszystkie wejścia, a na samym środku one tam sobie tymi skrzydełkami buzują i chłodzą ten ul od środka.
0: Podgląd i dźwięk z kamer mają służyć także relaksacji. Transmisję z uli można oglądać w internecie. Trzeba w wyszukiwarce wpisać pasieka edukacyjna Politechniki Poznańskiej.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: pierwsza. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Polska, kraje bałtyckie, a ostatnio Niemcy. Rośnie tam skala rosyjskich prowokacji. Według Władysława Kośniaka-Kamysza najbardziej niebezpieczną bronią, której używa dziś Federacja Rosyjska, są kłamliwe treści publikowane w mediach społecznościowych.
1: Jedna fałszywa informacja, wielokrotnie przekazana dalej, z serduszkami, które są przyklejone do tej informacji, jest tak niebezpieczna jak amunicja 155 mm, bo też może prowadzić przez to, że ktoś zostanie zwerbowany, ktoś umożliwi działanie sabotażowe, do nieszczęścia, do wybuchu, do podpalenia.
0: Szef MON potwierdził, że Polska szykuje kolejny pakiet pomocy dla walczącej Ukrainy. 10 zł za litr diesla to realny scenariusz, przyznają analitycy rynku paliw. Ceny są już na rekordowych poziomach, a czekają nas kolejne podwyżki. Z ekspertami rozmawiała reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
2: Scenariusz na najbliższe dni to kilkugroszowe podwyżki.
3: Z każdym dniem na stacji zapewne wyższe ceny.
2: Jak mówi mi Jakub Bogucki z epetrol.pl, na horyzoncie jest jednak i 10 zł za litr diesla, chyba że konflikt na Bliskim Wschodzie zostałby rozwiązany.
3: I jeszcze raz powtórzmy, że tego odwrócenia na razie w żaden sposób na horyzoncie nie widać, wręcz przeciwnie, mamy do czynienia z pogorszeniem sytuacji.
2: I widać, że rynek przygotowuje się na to, że będzie to trwać jeszcze długo. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Średnia cena oleju napędowego sięgnęła 8,75 zł i jest najwyższą od 25 lat. Dwóch pracowników Politechniki Lubelskiej zatrzymanych przez agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Chodzi o ustawianie przetargów. Ma to być element większego śledztwa związanego z nieprawidłowościami w sektorze IT. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
4: To miała być zorganizowana siatka. Mężczyźni mieli współpracować z innymi osobami i instytucjami, by w postępowaniach przetargowych wygrywała konkretna firma. Nie zostali

0: Zatrzymani na terenie Politechniki Lubelskiej, ale agenci w jej budynkach pracowali przez kilka godzin. Dlatego, jak zapewnia mnie rzeczniczka Politechniki Iwona Czajkowska-Deneka, uczelnia współpracuje ze służbami.
1: Udostępniliśmy im wymaganą dokumentację, jak też udzieliliśmy niezbędnych informacji.
0: Obaj mężczyźni usłyszeli już zarzuty. Mateusz Kasiak, Radio Z.
2: Grozi im do 8 lat więzienia. Diecezja Sosnowiecka apeluje do ofiar księży, by nie bały się mówić o swoich krzywdach i zgłaszały się do kurii. W środę ksiądz Jacek K. został skazany na 14 lat więzienia za molestowanie dzieci. To kolejny duchowny z tej diecezji oskarżony o przestępstwa seksualne. Kuria deklaruje, że chce rozliczać grzechy z przeszłości, ale też oferuje pomoc psychologiczną i pieniądze, o czym mówi rzeczniczka diecezji Dominika Bem.
3: Pierwsze ugody przedsądowe z osobami skrzywdzonymi w ramach zadośćuczynienia zostały już zawarte. Osobom skrzywdzonym zapewniamy także pomoc psychologiczną i wsparcie duchowe, jeżeli tylko tego potrzebują.
2: Specjalna komisja działająca w diecezji wykazała już ponad 20 księży, którzy mieli molestować dzieci. Mediacje narzeczeńskie to odpowiedź krakowskiej kurii na kryzys rodziny. Pary planujące wspólną przyszłość mogą przedyskutować się z mediatorami z poradni rodzinnej sprawy, które często stają się źródłem problemów, na przykład relacje z przyszłymi teściami, przyznaje w rozmowie z naszym reporterem Przemkiem Tarankiem doradczyni życia rodzinnego Magdalena Dej.
4: Widzimy w temat teściowej, relacji z teściami, z rodzicami wywołuje szczególnie dużo emocji u młodych.
5: Więc da się to jakoś załatwić, tak, że mamusia jak wpadnie od czasu do czasu na obiad niezapowiedziana, to jeszcze nie ma o co się bić.
4: Myślę, że pierwszym najważniejszym krokiem jest po prostu od mamusi się wyprowadzić, budować tą swoją relację małżeńską jakby niezależnie.
2: Inne tematy, jakie można przedyskutować, to kwestie wychowania dzieci, sprawy finansowe czy podział obowiązków domowych. Zalew pacjentów na SOR-ze w Zielonej Górze. Powodem? Winobranie. W weekend otwarcia na oddział ratunkowy Szpitala Uniwersyteckiego trafiło ponad 200 osób, spora część pijana. Placówka spodziewa się znaczącego wzrostu takich przypadków także w ostatnich dniach imprezy. I o tym teraz reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
6: W związku z winobraniem zwiększany jest personel SOR-u i liczba łóżek na oddziale, mówi mi rzeczniczka szpitala Sylwia Malcher-Nowak. Dodaje jednak, że niektórzy pijani pacjenci wcale nie potrzebują pomocy medycznej.
7: Jeżeli pacjent nawet przez policję jest zatrzymywany i ma na przykład około 3 promili, to on musi być odstawiony na SOR, nawet jeżeli nic mu nie jest poza tym, że po prostu przesadził z ilością alkoholu.
6: A taki pacjent zajmuje lekarzy oraz miejsce innej, bardziej potrzebującej osobie. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
2: Winobranie kończy się w ten weekend. Szpital apeluje do uczestników imprezy o zachowanie umiaru. Woda w Sandomierzu i okolicach całkowicie niezdatna do spożycia. To po wykryciu w wodociągu bakterii kałowych. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert do mieszkańców na terenie powiatu sandomierskiego. Obowiązuje zakaz picia wody, używania do mycia, kąpieli czy przygotowywania posiłków. Nadaje się tylko do spłukiwania toalet. W 8 punktach rozstawiono beczkowozy. Śmierdzący problem w Zabrzu na Górnym Śląsku. Miasto od lat walczy z nieprzyjemnym zapachem w centrum, ale w tym roku problem wrócił ze zdwojoną siłą. O szczegółach nasz reporter Szymon Kastelik.
8: Źródeł odoru jest kilka. Miejskie składowisko, prywatna instalacja przetwarzania odpadów i elektrociepłownia, też prywatna. Dziś właśnie na terenie elektrociepłowni prowadzono pomiary tak zwanym elektronicznym nosem, a prezydent Zabrza Kamil Żbikowski zapowiada, że do końca roku problem odoru zniknie z miejskiego składowiska.
9: Nie jesteśmy tego w stanie zrobić z tygodnia na tydzień, bo taka jest natura tych procesów.
8: Prywatne spółki odpadowe również zapowiadają hermetyzację swoich instalacji najpóźniej do 2028 roku. Szymon Kastelik, Radio Z.
2: W Zabrzu powołano też specjalny zespół w tej sprawie. Rekordowe lato w Polsce. Jak wyliczył Główny Urząd Statystyczny, w te wakacje w obiektach noclegowych zatrzymało się aż 10 milionów turystów. Z kolei ponad 23 miliony pojechało gdzieś na jeden dzień. Większość turystów to krajowi, ale wśród nocujących 2 miliony to przyjezdni, mówi rzecznik GUS Krzysztof Jedlak.
10: Turyści zagraniczni najchętniej i najliczniej przybywają do nas z Niemiec, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Włoch, Stanów Zjednoczonych, Białorusi, Czech, Francji, Litwy i Holandii. I w przypadku kilku kierunków notujemy kilkunastoprocentowy wzrost ruchu.
2: Największa grupa odwiedziła podczas wakacji województwa mazowieckie, małopolskie i zachodniopomorskie. Najmniej zawitało do województwa opolskiego.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Niektóre sprawy załatwia się mailem, inne przez formularz,
1: a niektóre najlepiej oddać Kępie i Fiedorczukowi.
2: Zadzwonimy,
3: pogadamy
1: i zobaczymy, co z tego wyniknie. A kiedy usłyszysz,
0: jest pan, pani na głośno mówiącym,
2: to znaczy, że sprawa właśnie nabrała tempa.
1: Kępa i Fiedorczuk załatwiają sprawę na dzień dobry bardzo. Codziennie przed 8:00 tylko w Radiu Z.
4: Druga. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Prawo i Sprawiedliwość apeluje do rządu o przyjęcie takich zmian w prawie, które obniżą ceny paliw. Jak mówił rzecznik PiSu Rafał Bochenek, te idą w górę w zastraszającym tempie.
5: Po raz pierwszy, szanowni państwo, w historii pomiarów cena diesla uśredniona, jeżeli chodzi o stacje paliw w całej Polsce, to jest 8,75. Rekordowa cena. Polacy płacą i płaczą niestety, ponieważ rząd kompletnie nie reaguje i bagatelizuje to.
4: Cena litra najpopularniejszej benzyny to dzisiaj co najmniej 7,82 zł. Kancelaria Sejmu dostała pismo z Kancelarii Prezydenta. Chodzi o Macieja Berka. Prezydent chce wyjaśnienia okoliczności procedowania jego kandydatury na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Bliski współpracownik Donalda Tuska i minister w jego rządzie został w zeszły piątek wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału. Dentysta z Braniewa udawał, że naprawia ludziom zęby, a tak naprawdę wyłudzał pieniądze z NFZ. Usłyszał w prokuraturze łącznie 45 zarzutów. Dotyczą one poświadczenia nieprawdy w raportach w celu wzbogacenia się kosztem Narodowego Funduszu Zdrowia. Ile było takich niewykonanych zabiegów? Szczegóły tej historii przynosi reporter Radia Z Maciej Bąk.
6: Prokuratorzy zbadali ponad 1400 procedur medycznych wykonanych od stycznia do września ubiegłego roku. Co druga budziła wątpliwości. Według raportów składanych przez stomatologa z Braniewa, 270 jego pacjentów miało mieć przez niego uleczone niemal wszystkie zęby. Problem w tym, że działo się to tylko i wyłącznie na papierze, a dentysta wzbogacił się w ten sposób o co najmniej 92 tysiące złotych. Żeby mieć czyste ręce, lekarz miał kazać fałszować dane swojemu pracownikowi. Teraz grozi mu do 8 lat więzienia.
4: Śledztwo trwa, prokuratorzy sprawdzają, czy wyłudzeń pieniędzy z NFZ było więcej. Seryjny podpalacz z Legnicy zatrzymany. W ostatnich dniach 35-latek jeżdżący hulajnogą elektryczną podpalał w mieście ogrodzenia, skrzynki elektryczne czy samochody. Po jednym z podpaleń za mężczyzną ruszyli świadkowie, a potem zatrzymali go policjanci, mówi Anna Tersa z legnickiej komendy.
7: Mężczyzna podczas wykonywanych czynności miał sprawiać wrażenie zadowolonego z tego, co zrobił. Powiedział nawet, że przez chwilę miał władzę w mieście.
4: Śledczy zapowiadają zarzuty i wniosek o tymczasowe aresztowanie. Ktoś wybija szyby w samochodach na łódzkim osiedlu Zarzew. Od roku terroryzuje mieszkańców bloków przy ulicy Piwnika Ponurego. Policja przyjmuje zgłoszenia i próbuje go wytropić, mówi Mateusz Piliński z łódzkiej komendy.
8: Dotychczas zgłosiło się do nas 12 poszkodowanych.